0: working on music?
1: Yeah.
0: I'll just go to bed. I'm tired.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Na zegarze 6:00.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: W studiu Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I pierwsze o poranku wiadomości.
2: Kilkanaście tysięcy osób bez prądu w Łódzkiem. Tak jeszcze wczoraj wyglądał krajobraz po ulewach. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych od dziś w praktyce. Nie wszystkie samorządy się dostosują. To była dobra niedziela dla pierwszoligowców z Łódzkiego. Za chwilę podsumujemy, jak grali. W regionie może dziś przelotnie padać, a na termometrach najwyżej 21 stopni. Masowe awarie prądu w województwie łódzkim to skutki weekendowych burz, które przeszły przez nasz region. Jeszcze wczoraj problemy z dostawą prądu miało kilkanaście tysięcy mieszkańców Łódzkiego. Większość z tych awarii udało się usunąć do wczorajszego popołudnia. Energetycy informują jednak, że ze względu na skalę i charakter uszkodzeń w niektórych miejscowościach oraz pojedynczych lokalizacjach wznowienie dostaw energii może wymagać więcej czasu.
3: Więcej na radiołódź.pl.
2: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych od dziś. Nowe wzory aktów małżeństwa umożliwią to związkom sformalizowanym za granicą. Zmiany zaczęły obowiązywać w weekend, ale w praktyce procedury urzędowe możliwe są od dziś. O tym, co dokładnie się zmieni i co to oznacza, opowie Aneta Łuczkowska.
4: Wizualnie akt małżeństwa zmienił się nieznacznie. Nowości trzeba szukać tam, gdzie urzędnik stanu cywilnego wpisuje dane małżonków, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
5: To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej bubeczce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
4: Pary jednopłciowe mają być traktowane tak samo jak każdy, kto ślub brał w innym kraju. To efekt orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
5: Trzeba pamiętać, że nie oznacza to możliwości doprowadzenia do ceremonii ślubnej takich osób zainteresowanych tego rodzaju małżeństwem w Polsce. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o zarejestrowaniu związku, który został sformalizowany za granicą.
4: Pierwsze transkrypcje możliwe są od dziś. Jak duże będzie zainteresowanie? Trudno powiedzieć. Z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie wynika, że wniosek o transkrypcję jednopłciowego małżeństwa wpłynął tu tylko raz. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Już wcześniej część samorządów zapowiadała, że nie zamierza respektować transkrypcji, na przykład w Bełchatowie. Porannego gościa Radia Łódź, wicewojewodę łódzkiego Grzegorza Majewskiego z Nowej Lewicy, zapytamy, co na to jego urząd. Ta rozmowa o 8:10. Na rowerze z modlitwą na Jasną Górę. Z Łodzi wyruszyła wczoraj o 16:00 rowerowa pielgrzymka do Częstochowy. Pielgrzymi pokonają na rowerach ponad 100 kilometrów, żeby zawieść swoje intencje na Jasną Górę.
6: Jest cudownie, jest w ogóle tak bardzo wspólnotowo. To nie jest tak, że to jest rajd, tylko rzeczywiście w czasie drogi są rozważania, jest modlitwa.
7: Pierwszy raz jedziemy na pielgrzymkę rowerową do Częstochowy, jedziemy całą rodziną, no pielgrzymujemy do Maryi.
8: Piosenki są, różaniec mówimy. Ta atmosfera właśnie chyba, która sprzyja temu, że bardzo dobrze się jedzie.
9: Jeżeli ktoś chce tej ciszy, to tą ciszę może sobie sam stworzyć.
10: To polega na tym, żeby jednak człowiek pomyślał, całkiem się odłączył i ze sobą trochę pobył.
2: A 120 wiernych dotrze do Częstochowy dziś po południu. Ukraińcy świętować dziś będą swoją niepodległość. 35 raz od rozpadu Związku Radzieckiego i 5 raz od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Z okazji ukraińskiego święta w Łodzi zorganizowano w ten weekend piknik przyjaźni polsko-ukraińskiej. Impreza odbyła się na Bałtach i była okazją do integracji mieszkańców Polski i Ukrainy oraz wspólnego spędzania czasu. To była dobra niedziela dla pierwszoligowców z Łódzkiego. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego wygrali aż 4-0 z niepokonaną dotychczas Stalą Mielec. Unia Skierniewice zwyciężyła natomiast skromnie, bo 1-0 w Niepołomicach. O meczu Beniaminka z Puszczą Michał Malinowski.
11: 30 minut naprawdę dobrej gry Unitów przyniosło im bramkę. Jej zdobywcą był oczywiście niezawodny Kamil Sabiło. Później Unia nie grała może już tak dobrze, ale z drugiej strony na naprawdę niewiele pozwalała rywalom, którzy bodaj tylko raz zagrozili skierniewickiej bramce. Choć trener Puszczy był niezadowolony z poziomu zaangażowania swoich piłkarzy, to jednak drużynie Unii należą się gratulacje za naprawdę dojrzałą postawę na boisku. A przecież wielokrotnie ich trener podkreślał, że dopiero uczą się piłki na tym poziomie. Na pomeczowej konferencji z uśmiechem podkreślał jednak, że widocznie nauka idzie szybko. Unia zgarnęła zatem 3 punkty. Historyczne, bo pierwsze w wyjazdowym meczu na zapleczu Ekstraklasy. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: Unia i ŁKS poprawiły swoje lokaty w tabeli pierwszej ligi. Skierniewiczanie opuścili strefę spadkową i są na 11. miejscu. Łodzianie awansowali na 3. pozycję. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne już o 6:30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Bardzo chłodny poranek, tylko 9 stopni w Łodzi i regionie na termometrach. Dzisiaj słońce będzie się pojawiać, choć towarzyszyć będzie nam od czasu do czasu większe zachmurzenie. Warto na wszelki wypadek zabrać ze sobą parasol, bo niewykluczone przelotne słabe opady deszczu. Termometry pokażą dziś do 21 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Warunki biometeo korzystne, więc miejmy nadzieję, że będzie to faktycznie dobry dzień.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Rozpoczynamy kolejny tydzień o poranku w Radiu Łódź. Mamy poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Patryk Lewy, Iwona Błaszczyk. Mamy nadzieję, że są Państwo z nami i polecamy się do słuchania do godziny 9.

0: Na zegarze już 9 minut po godzinie 6.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: W kalendarzu poniedziałek, 24 dzień sierpnia, jednocześnie 236 dzień roku. Do końca pozostało 129 dni, a astronomiczne lato zakończy się równo za 29 dni. Słońce pojawiło się o 5.41, zajdzie o 19.47. Dzień trwa 14 godzin i 5 minut, jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 36 minut i dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 18 minut. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, a także Joanna, Michalina czy Emilia. W kalendarzu także przysłowie na dzisiaj. Święty Bartłomiej zwiastuje, jaka jesień następuje. To miejmy tylko nadzieję, że ta jesień będzie najpiękniejsza, tylko żeby te poranki były nieco cieplejsze niż dzisiaj. Święta nietypowe, tutaj dzień Windowsa, dzień zdegradowania Plutona, a w Radiu Łódź nasze poranne spotkanie do godziny 9. Już za chwilę powiem trochę więcej o tym, co w naszym programie. Najpierw jednak Queen i utwór One Vision.

0: Już prawie 18 minut po godzinie 6, a w naszym poranku między innymi sprawdzimy, o czym pisze prasa, poza tym dużo dobrej muzyki, ale także dwie sprawy, którymi zajmują się nasi reporterzy. Na początek przeniesiemy się na ulicę Ptaszą w Łodzi. Tam z powodu prac, remontów ucierpiały drzewa. Właśnie na tej ulicy trwa wymiana nawierzchni z kamiennej na asfaltową. Planowany jest także remont chodników. Jak jednak wynika z relacji mieszkańców, podczas wymiany krawężników uszkodzone zostały korzenie wielu drzew.
1: Koparkę podjeżdża, wyrywa. Nieważne są, że to jest korzeń, że to jest drzewo.
2: Widziałam również, jak w strefach korzeniowych te koparki jaki sposób wykonywały pracę, a w efekcie doszło do pewnych uszkodzeń.
0: Powiemy również o kolejnej dewastacji miejsca publicznego w regionie. Wandale, którzy nazywają się graficiarzami, artystami, pomalowali ściany dworca w Sędzicach, niedaleko Błaszek.
3: Ktoś namalował graffiti. To się zdarza tutaj czasami?
4: Pierwszy raz.
5: Niestety, ale to graffiti jest dość duże.
6: Ten budynek jest bardzo taki brzydki. O!
0: A sprawa o tyle poważna i ważna, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, a przypomnijmy, że malowanie graffiti na takich właśnie budynkach jest przestępstwem. Te relacje po godzinie 7, po godzinie 8 natomiast gość Radia Łódź. Dzisiaj Maciej Trojanowski porozmawia z wicewojewodą łódzkim Grzegorzem Majewskim z Nowej Lewicy. Między innymi o transkrypcjach zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Sprawdzimy również, czy Urząd Wojewódzki będzie to kontrolować, ale zajmiemy się również systemem alarmowania ludności w sytuacjach zagrożenia i propozycjami, które dotyczą nowego systemu podatkowego i przyszłości polskiej polityki. To 10 minut po godzinie 8 goście Radia Łódź, a przed godziną 9 także kolejna wakacyjna podróż, czyli stały cykl, który mogą Państwo słyszeć każdego poranka w Radiu Łódź, czyli podróżowanie z radiem.
7: Najlepszy początek dnia.

pierwsze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
1: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
1: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
7: No, bo mają wszystko taniej.
6: A jeszcze jakiś?
7: Bo mają najlepszy wybór.
6: No i?
7: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
6: Ciekawe, co jeszcze?
7: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
8: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
10: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
11: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
12: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
10: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
13: Tworzymy rodzinę.
14: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
9: www.domwlodzi.org.
15: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
16: Tu Radio Łódź, jest 6:30. Wiadomości w skrócie przygotował Remigiusz Fladrowski.
17: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych od dziś zaczyna obowiązywać w praktyce. Nowe wzory aktów małżeństwa umożliwią

0: to związkom sformalizowanym za granicą. Część samorządów nie zamierza jednak stosować stosownego rozporządzenia. Tak będzie na przykład w Bełchatowie. Energetycy kończą usuwanie awarii spowodowanych weekendowymi ulewami i wichurami. Jeszcze wczoraj problemy z dostawą prądu miało kilkanaście tysięcy mieszkańców łódzkiego. Większość z tych awarii udało się usunąć do wczorajszego popołudnia. Niektóre wyłączenia były tak skomplikowane, że prąd w pojedynczych lokalizacjach może wrócić dopiero dziś. Policjanci apelują o rozsądek podczas powrotów z wakacji. Na drogach będzie więcej patroli również w nieoznakowanych radiowozach. We wtorek za tydzień zacznie się nowy rok szkolny. Ukraińcy świętować dziś będą swoją niepodległość. 35 raz od rozpadu Związku Radzieckiego i 5 raz od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Z okazji ukraińskiego święta w Łodzi zorganizowano w ten weekend piknik przyjaźni polsko-ukraińskiej. 16. rowerowa łódzka pielgrzymka dotrze dziś na Jasną Górę. 120 wiernych wyjechało wczoraj z Łodzi po porannej modlitwie. Jak mówili, w czasie drogi są rozważania, modlitwa, piosenki, ale też cisza. Pielgrzymi będą w Częstochowie około 15. Zdjęcia z tej rowerowej pielgrzymki można zobaczyć na radio-łódź.pl.
1: Nadal rzeźko, tylko 10 stopni na termometrach, więc warto ubrać się nieco cieplej, szczególnie jeżeli teraz zamierzają Państwo wyjść z domu. Dzisiaj w naszym regionie do 21 stopni, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, więc jest szansa na trochę promieni słońca. Miejscami przelotne opady deszczu, wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Na barometrze mamy 1020 hektopaskali, ciśnienie lekko podwyższone, warunki biometeo natomiast korzystne.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Nasze poranne spotkanie w poniedziałek, 24 sierpnia, potrwa do godziny 9, a teraz trochę zagramy utwór The Time Is Now.

0: Na zegarze już prawie 6:40.
1: Przegląd prasy.
0: Sprawdzamy, o czym donoszą portale w naszym regionie i nie tylko. Na początek Dziennik Łódzki, który pisze o New Mobility Experience. Podczas tego wydarzenia można było oczywiście testować nowe samochody elektryczne, ale także dowiedzieć się nieco więcej na temat przyszłości transportu zbiorowego w Łodzi. Wiceprezydent miasta Adam Wieczorek wskazał podczas wydarzenia, że w ciągu najbliższych 5 lat ma podwoić się liczba autobusów elektrycznych w Łodzi. Na ten moment mamy ich około 60, a łącznie po ulicach ma poruszać się 120 miejskich elektrycznych pojazdów. Ładowarki elektryczne nie tylko będą pojawiać się na krańcówkach, ale także na osiedlach. Choć warto dodać i przypomnieć, że są to tylko wyobrażenia na temat tego, jak ma wyglądać miasto za 5 lat. Dobra wiadomość na pewno dla kierowców. Jak czytam, w Łodzi nie planuje się ograniczać ruchu w centrum miasta. Każdy na drogach ma być mile widziany. No to miejmy nadzieję, że tak będzie. Sprawdzimy, co zmieni się w ciągu najbliższych miesięcy i lat. Pozostajemy jeszcze w Łodzi. Łódzka Gazeta Wyborcza przypomina o remontach, które niedawno się rozpoczęły. Tutaj mówimy m.in. o ulicy Pabianickiej, okolicach Placu Rejmonta, a także Politechniki, tutaj skrzyżowanie z ulicą Wróblewskiego. Na te remonty, co ciekawe jednak, kierowcy narzekają najmniej, bo bardziej doskwierają im pracę w okolicach ulicy Źródłowej. Tutaj na szczególne utrudnienia narzekają na ulicy Kilińskiego, na Północnej, ale przede wszystkim na Alei Palki. Tutaj też ważna informacja od pasażerów MPK się pojawiła, bo na Alei Palki niestety przez prace, które są tam prowadzone, autobusy m.in. linii 53 czy 70 potrafią złapać nawet godzinę opóźnienia. A więcej o tym, gdzie największe utrudnienia dotykają kierowców, powiemy nie tylko w serwisie drogowym przed godziną 7, to można przeczytać także na stronie Łódzkiej Gazety Wyborczej. I czytam także na temat wielkiego testu o odpadach, gdzie można je oddać, co z nimi zrobić, bo tutaj także Gazeta Wyborcza, Łódzka Gazeta Wyborcza przypomina, że tych zużytych ubrań do zwykłych koszy na odpady zmieszane nie możemy umieszczać. Tam też informacje na temat tego, co zrobić z niepotrzebnymi ubraniami i gdzie je oddać.

Tu Radio Łódź i najlepszy początek dnia. My teraz w naszym porannym programie zaglądamy jeszcze dodatkowo na radioloce.pl. Tutaj zdjęcia zabytkowego dworu w Bujnach. Jednak miejsce od lat stoi puste. Na szczęście ma się to zmienić. A chodzi o miejsce pod Piotrkowem Trybunalskim. Jak czytam, władze powiatu chcą to miejsce wyremontować i w konsekwencji sprawić, by obiekt był ponownie przeznaczony właśnie dla mieszkańców. Żeby to się stało, najpierw dojdzie do ekspertyzy technicznej. Ta pokaże, jaki jest faktycznie stan obiektu i ile może kosztować jego remont, a później powiat ma starać się o dofinansowanie. Sam dwór w Bujnach pojawił się około 1910 roku na terenie dawnego majątku ziemskiego, a w okolicy także park dworski i staw, więc piękne okoliczności przyrody. Później służył m.in. jako dom mieszkalny czy przedszkole, a jego historia zakończyła się niestety w 2007 roku. Zdjęcia można zobaczyć na radioloc.pl.

0: to promocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek, 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
0: Po reklamie.
8: Za minutę będzie 7 o poranku. Wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu. Kuba Jędrzejewski.
9: Dzień dobry. Jak na poniedziałkowy poranek, sytuacja na drogach wódzkim wygląda naprawdę nieźle. Są miejsca, w których można stracić kilka chwil, ale nie będzie to postój dłuższy niż około 5 minut. Wyjątkiem jest ulica Pabianicka w Łodzi, która korkuje się jeszcze przed Chocianowicką i sznurałt ciągnie się do Rudzkiej, czyli w kierunku centrum, to z powodu prac remontowych. Ciasno jest również na estakadzie i skrzyżowaniu pod nią. Zwolnijcie także na Limanowskiego na dojeździe do Alei Włókniarzy. I na koniec z Giesi ulica Łódzka. Trwa tu budowa ronda, przez to tworzą się zatory. Te okolice warto omijać, na przykład jadąc Czarną, Sadową i Chełmską. Teraz to wszystko. Kolejne informacje z dróg za pół godziny.
8: Słuchają Państwo Radia Łódź. Zbliża się godzina 7. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
10: Małżeństwa jednopłciowe mogą rejestrować w Polsce swoje związki zawarte za granicą. Rusza transkrypcja. Szykują się zmiany na stołówkach i w szkolnych sklepikach. Będą zdrowe przekąski. W Radomsku będzie bezpieczniej. Rzeka Radomka zostanie uregulowana. W regionie może dziś przelotnie padać, a na termometrach najwyżej 21 stopni. Wielkie zmiany dla małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Urzędy stanu cywilnego mają już nowe wzory dokumentów, które umożliwiają transkrypcję aktu małżeństwa. Oznacza to, że teraz możliwe są trzy warianty: małżeństwo kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Na to czekało wielu Polaków, mówi posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.
11: To będzie dla nich oznaczało nie tylko kwestię uznania ich związku małżeńskiego przez Polskę, ale będzie także oznaczało konkretne korzyści. Będą także mieli prawo do wspólnego ubezpieczenia zdrowotnego, to jest szalenie istotne.
10: Rzecznik polskiego prezydenta Rafał Leszkiewicz odpowiada, że rozporządzenie dotyczące transkrypcji jest niezgodne z konstytucją.
12: Przede wszystkim z artykułem 18 polskiej konstytucji, który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo. I
10: już wiadomo, że nie wszystkie samorządy będą się stosować do rozporządzenia. Tak będzie na przykład w Bełchatowie. I o tym między innymi rozmawiać będziemy z naszym porannym gościem, wicewojewodą łódzkim Grzegorzem Majewskim. Ta rozmowa o 8.10.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Groził śmiercią, a później zaatakował metalowym tłuczkiem do mięsa. Policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego zatrzymali 60-letniego mężczyznę podejrzanego o napaść na 56-latka. Do ataku doszło przy ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Jak relacjonuje starszy sierżant Sylwia Tasbier-Jurek z piotrkowskiej policji, napastnik najpierw groził 56-latkowi pozbawieniem życia.
13: Następnie podszedł do 56-latka i popchnął go, w wyniku czego mężczyzna stracił równowagę i przewrócił się na ziemię. 60-latek wyciągnął z torby metalowy tłuczek do mięsa. Gdy pokrzywdzony leżał na ziemi, zamachnął się i zadał mu jedno uderzenie w lewe przedramię, powodując ranę.
10: Dalszy atak przerwał świadek zdarzenia, który odciągnął agresora. 60-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. Niebezpieczny wypadek w Tomaszowie Mazowieckim. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na ulicy Piłsudskiego. Młody mężczyzna uderzył Mercedesem w drzewo. 35-letni poszkodowany, nieprzytomny, trafił do szpitala śmigłowcem LPR. Nikt inny nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Kierujący prawdopodobnie jechał za szybko. Zmiany na stołówkach i w szkolnych sklepikach. Rok szkolny już za tydzień. Od 1 września dostępne tam posiłki i przekąski mają być zdrowsze. Więcej o nowych przepisach opowie nasz reporter Seweryn Potentas.
14: Do tej pory w szkolnych sklepikach i automatach z przekąskami łatwo było znaleźć produkty wysoko przetworzone, czy te z dużą ilością cukru.
15: Chipsy, rogale.
16: Bo zazwyczaj są to bułki słodkie. Sama pracuję w szkole, wiem jak to wygląda.
14: Od 1 września to się zmieni. Dzięki nowym przepisom Ministerstwa Zdrowia batony czy napoje gazowe zostaną zastąpione zdrowymi przekąskami czy sokami owocowo-warzywnymi. Na stołówkach będzie mniej potraw smażonych, a więcej tych opartych o świeże warzywa. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
10: Takie same przepisy będą obowiązywały w przedszkolach. W Radomsku będzie bezpieczniej. Uregulowana zostanie tamtejsza rzeka Radomka. Chodzi m.in. o zmniejszenie ryzyka podtopień. Nie bez znaczenia jest również stan środowiska naturalnego, mówi Karolina Turowska z Radomszczańskiego Urzędu Miasta.
17: Koryto rzeki zostanie oczyszczone, ujednolicone i pogłębione, tak aby usprawnić przepływ wody. Powstaną również tereny zalewowe, które będą gromadzić nadmiar wody podczas intensywnych opadów, ograniczając tym samym ryzyko podtopień.
10: Prace obejmą odcinek koryta rzeki od ulicy Lejmonta do Kraszewskiego. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam już o 7.30.
8: W Radiu Łódź serwis sportowy Piotr Andrzejczak.
9: W piątej kolejce pierwszej ligi piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego rozbili na stadionie Króla Stal Mielec aż 4-0. Dwukrotnie na listę strzelców wpisywał się Andrzej Warasa, a po bramce do wyniku dołożyli Julian Treiblinger i Karol Podliński. A Unia Skierniewice wygrała w Niepołomicach z miejscową Puszczą 1-0. Dzięki wygranej Beniaminek zainkasował historyczne na zapleczu Ekstraklasy punkty w meczu wyjazdowym. Bramkę dla Unii zdobył Kamil Sabiło, a trener gości był zadowolony z postawy swoich podopiecznych.
18: Myślę, że dla obu drużyn było to bardzo ważne spotkanie, dlatego tym bardziej cieszymy się, że to my wyszliśmy z niego zwycięsko i myślę, że co bardzo cieszy przede wszystkim po chyba dobrej grze naszej, zwłaszcza w pierwszej połowie bardzo dobrze to rozgrywaliśmy.
9: A Unia opuściła strefę spadkową, awansowała na 11 miejsce w tabeli pierwszej ligi. ŁKS jest trzeci. Pogoń Szczecin zremisowała z Wisłą Kraków 2-2. To był mecz piątej kolejki Ekstraklasy. W innych niedzielnych spotkaniach Radomiak zremisował z Zagłębiem Lubin 0-0, a GKS Katowice wygrał z Wisłą Płock 5-0. Liderem w tabeli Ekstraklasy jest Legia Warszawa. Żużlowcy Orła Łódź sprawili niespodziankę, a mogli nawet sporą sensację. Łodzianie w pierwszym meczu półfinału Metalka z drugiej Ekstraligi Żużlowej zremisowali na własnym torze z Polonią Bydgoszcz 45-45. Przed ostatnim biegiem prowadzili nawet 44-40, a mimo to trener Maciej Jonder był zadowolony z remisu.
19: Bardzo fajny mecz, emocjonujący do samego końca. Szkoda, że nie udało nam się te pieczątki przystawić, ale no remis, jeszcze nikt z nimi nie zremisował tak naprawdę. Bardzo silna drużyna. Przypomnę, że przed sezonem wszyscy nas spisywali, że spadamy obok Piły, my obok Piła spadamy z ligi. Także jestem dumny z mojej ekipy. Dziękuję im bardzo za walkę i jedziemy dalej do Bydgoszczy walczyć.
9: A rewanż w półfinale drugiej Ekstraligi Żużlowej za 2 tygodnie, a następne wiadomości sportowe po 9:00.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Niestety nadal dość chłodno w Łodzi, Zgierzu i Babieńcach, tylko 10 stopni, natomiast w Łowiczu czy Łęczycy tutaj nawet od 11 do 12. W ciągu dnia będzie dość przyjemnie. Temperatura ani za niska, ani nie za wysoka, od 19 do 21 stopni. Pogoda dzisiaj za to w kratkę. Będzie trochę słońca, czasami mogą pojawić się chmury, a miejscami także przelotne opady deszczu. Do tego powieje lekki, przyjemny wiatr z zachodu. Na barometrze 1020 hektopaskali. Warunki biometeo korzystne, więc łatwiej będzie o dobre samopoczucie.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: A o wspomniane dobre samopoczucie będziemy także dbać o poranku dla Państwa w Radiu Łódź. Patryk Lewy, Iwona Błaszczyk. Zapraszamy do godziny 9:00.

0: Najlepszy początek dnia w Radiu Łódź, 14 minut po godzinie 7. Teraz czas na pierwszą relację reporterską w naszym poranku. Na początek przeniesiemy się na ulicę Ptasią w Łodzi. Tam podczas remontu ucierpiały drzewa. Przypomnijmy, na tej ulicy trwa wymiana nawierzchni z kamiennej na asfaltową, a także planowany jest remont chodników. Jak donoszą mieszkańcy, podczas wymiany krawężników uszkodzone zostały korzenie wielu drzew. A ponadto, ich zdaniem, wszystkie 22 drzewa rosnące przy ulicy Ptasiej w Łodzi nie są odpowiednio zabezpieczone.
1: Po prostu jest wolna Amerykanka. Robią wszystko, co chcą. Koparkę podjeżdża, wyrywa. Nieważne są, że to jest korzeń, że to jest drzewo. Korzenie są niestety niezabezpieczone, niepodlewane. Potrafili od czwartku, jak byli ostatnio przed tym weekendem długim, przyszli we wtorek, a był upał. Korzenie były wszystkie na wierzchu.
2: Widziałam przejazdy koparek. Widziałam również, jak w strefach korzeniowych te koparki w jaki sposób wykonywały pracę, a w efekcie doszło do pewnych uszkodzeń.
3: Izabela Kaczmarska, radna miejska. Co do zasady, mieszkańcy są zadowoleni, że urząd chce poprawić stan chodników i jakość tej drogi. Natomiast przy tej realizacji doszło do naruszania, niszczenia korzeni drzew, które się na tej ulicy znajdują. To dotyczy 22 drzew, gdzie prace są prowadzone w sposób niezgodny z zarządzeniem pani prezydent z 2021 roku. Prace są prowadzone w bardzo bliskiej odległości drzewa. Dochodzi do poważnych uszkodzeń tej całej sieci korzeniowej tych drzew.
4: Uszkodzenia korzeni nastąpiły podczas demontażu starych krawężników, które były bardzo blisko drzew.
5: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu.
4: W celu ochrony drzew w postępowaniu przetargowym zapisano szczegółowe warunki, które musi spełnić wykonawca dla zabezpieczenia drzew oraz wytyczne dotyczące prowadzenia robót w ich rejonie. Przede wszystkim prace w okolicy korzeni powinny być prowadzone ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu, a materiały nie powinny być składowane w pobliżu drzew. Wykonawca, podpisując umowę z zamawiającym, bierze pełną odpowiedzialność za prowadzone prace oraz za wszelkie ich następstwa w ramach gwarancji. Ponadto umowa przewiduje kary za nienależycie wykonane prace, w tym za uszkodzenie drzew i krzewów.
5: Po zgłoszeniach mieszkańców na ulicy Ptasiej pojawili się radni, inspektor Zarządu Dróg i Transportu, przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej oraz przedstawiciele Wydziału Kształtowania Środowiska.
2: Dowiedziałam się, że będzie interwencja w sprawie zabezpieczeń. Odpowiednio będą naprawiane, zabezpieczane systemy korzeniowe, które pozostały pouszkadzane. Będzie wymóg podlewania tych korzeni, ponieważ jak do tej pory tutaj pracownicy, wykonawcy nie respektowali tego.
5: A ile z tych drzew jest tak jakoś poważniej uszkodzonych? Czy to wszystkie są tak delikatnie uszkodzone?
2: Mamy dwa poważne uszkodzenia na granicy 2 i 3 cm, jeżeli chodzi o korzenie. Pozostałe mają otarcia. Oczywiście będziemy cały czas jako mieszkańcy monitorować sytuację i mam nadzieję, że ta nasza interwencja też posłuży się kolejnym inwestycjom i pracownicy na takich budowach jednak będą przestrzegać standardów miejskich, że nie będą tylko one zwykłym dokumentem, a będą wdrażane, będą przestrzegane.
0: Jak dowiedział się nasz reporter, 3 z 22 drzew mają zostać wycięte. Urzędnicy początkowo przekazali, że stan drzew nie jest związany z prowadzonymi pracami, a powodem ma być między innymi postępujące próchnienie. Na miejscu byli także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj z kolei podano mieszkańcom informację, że niezależnie od stopnia uszkodzenia korzeni, ich naruszenie będzie traktowane jako uszkodzenie drzewa, co z kolei wiąże się z nałożeniem kar pieniężnych. Przypomnijmy, że remont ulicy Ptasiej ma potrwać jeszcze do listopada, a to jak wygląda sytuacja na miejscu, mogą Państwo sprawdzić, odwiedzając naszą stronę www.radioloc.pl. Sprawą zajął się reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.

Jak przyjemnie melodyjnie się zrobiło w Radiu Łódź, 22 minuty po godzinie 7. W Radiu Łódź już za moment także Krzysztof Zalewski i utwór Kurier. Zdecydowanie jeden z tych utworów, do których ja na przykład bardzo lubię wracać. Mam nadzieję, że Państwo także. A w naszym poranku niedługo również kolejne informacje dla kierowców i skrót najważniejszych wiadomości. Warto zatem z nami pozostać, by być na bieżąco.

0: przyjdzie piękna jak początek sierpnia.
1: Słuchasz Radia Łódź.
2: Autopromocja.
3: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz 3 hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
4: Niecodzienne historie,
5: problemy i ważne tematy łódzkiego,
4: ale nie tylko łódzkiego sportu.
6: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
4: Porozmawiajmy o sporcie.
5: Wtorki, godzina 20.
6: Zapraszamy Michał Malinowski,
4: Piotr Andrzejczak,
5: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
8: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.
10: Godziny porannego szczytu trwają, a o tym jak jeździ się po Łodzi i regionie, Kuba Jędrzejewski.
11: Na początek krajowa 12 między Sulejowem a Piotrkowem. Z kilkuminutowym opóźnieniem muszą się liczyć kierowcy podróżujący tą trasą. Najwięcej aut przed Przygłowem i przed Poniatowem. Ten spory ruch można ominąć jadąc drogami przez mniejsze miejscowości. W Przygłowie należy skręcić w lewo w ulicę Młynarską i następnie przez Kałę, Gwitów, Kolonie i ulicę Zalesicką i dalej już przez Piotrków, w zależności od tego, gdzie chcemy dojechać. Przenosimy się do Łodzi, gdzie remonty są największym utrudnieniem. Warto omijać takie ulice jak Pabienicka, Palki, Strykowska, Wojska Polskiego, a od dziś także Zgierską przy Placu Kościelnym. Większość prac ma zakończyć się do końca wakacji, więc jeszcze ten tydzień trzeba szukać objazdów. Teraz to tyle, a z informacjami z dróg wracam minutę za przed 8.
10: Tu Radio Łódź, jest 7.30. Wśród najważniejszych wiadomości Remigiusz Fladrowski.
12: W urzędach stanu cywilnego wprowadzono nowe przepisy umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. W życie weszło rozporządzenie ministra cyfryzacji, które zmienia wzory dokumentów. Teraz możliwe będą 3 warianty: małżeństwo kobiety i mężczyzny, 2 mężczyzn i 2 kobiet. Działkowcy obawiają się podwyżek. Rozpoczęła się ogólnopolska zbiórka podpisów przeciwko podniesieniu opłat za użytkowanie wieczyste działek i ogrodów przez samorządy. Zdaniem działkowców, jeśli samorządy wprowadzą podwyżki, to koszty mogą wzrosnąć o 1200 zł rocznie. W Radomsku będzie bezpieczniej. Uregulowana zostanie tamtejsza rzeka Radomka. Chodzi m.in. o zmniejszenie ryzyka podtopień. Nie bez znaczenia jest również stan środowiska naturalnego. Prace obejmą odcinek koryta rzeki od ulicy Rejmonta do Kraszewskiego. Dzień niepodległości Ukrainy. Polska jest częścią koalicji chętnych, a podczas spotkania w Kijowie możliwy będzie udział przedstawicieli naszego kraju w formie wideokonferencji, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Odniósł się do nieobecności Polski w ukraińskiej stolicy podczas dzisiejszych obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Najsłynniejsza piłka na świecie ma nowego właściciela. Futbolówka, którą Diego Maradona zdobył słynnego gola ręką Boga podczas zwycięstwa Argentyny nad Anglią 2-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w 1986 roku, została sprzedana na aukcji w Dallas. Piłkę sprzedano za 3 350 000 dolarów. Dom aukcyjny spodziewał się 10 milionów dolarów. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości o 8.
10: Nadal niestety tylko 10 stopni, chłodny i rześki poranek. Na szczęście słońce nieśmiało próbuje wyglądać zza chmur. W dzień ta pogoda będzie nieco w kratkę. Zachmurzenie na przemian małe, umiarkowane, jednak od czasu do czasu tych chmur na niebie może pojawić się więcej. Parasole mogą się przydać, bo miejscami niewykluczone również przelotne, słabe opady deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 19 do 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Z kierunków zachodnich.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: 28 minut pozostało do godziny 8 w Radiu Łódź o poranku. Nie tylko sprawdzone informacje dla kierowców i nie tylko, ale również dużo dobrej muzyki. Już za chwilę m.in. Karaś, Rogucki czy Bruno Mars w Radiu Łódź się pojawią.
13: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Bruno Mars i I Just Might w Radiu Łódź. Zdecydowanie przy takich utworach łatwiej rano wstać z łóżka, a jeszcze przyjemniej jedzie się także do pracy. No chyba, że mają Państwo wolne, to przy takim utworze także przyjemnie się wypoczywa. My w Radiu Łódź teraz przenosimy się do Sędzic, niedaleko Błaszek. Tam nieznany sprawca namalował graffiti na ścianie zabytkowego dworca. Mieszkańcy mówią, że to pierwsza taka sytuacja od lat, a na miejscu był reporter Radia Łódź Adam Murzyński.
1: Na ścianie tego budynku od strony torów ktoś namalował graffiti. Mhm. To się zdarza tutaj czasami?
2: Pierwszy raz. Pierwszy raz.
3: Piotr Sobański ze Stowarzyszenia Pasjonaci Historii Sieradz.
4: Niestety, ale to graffiti jest dość duże. Zajmuje dość dużą powierzchnię, czyli kawałek ściany, okien, no i totalnie, że tak powiem, no niszczy ten obiekt. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, obiekt jest nadzorowany, obiekt jest monitorowany.
1: Tam od strony torów na ścianie ktoś namalował graffiti.
5: Tak, widziałam.
1: Jak pani to ocenia?
5: No, mi to akurat nie przeszkadza.
1: Dlaczego?
5: Dlaczego? No, bo to jest takie ładne może, bo ten budynek jest bardzo taki brzydki. O.
1: Zapomniany troszeczkę.
5: Zapomniany, dokładnie.
4: Tą sprawą po prostu zajmuje się PKP. No i oni tam czynią dalsze kroki, tak? Jak się to zakończy, nie wiem. Ja jako przedstawiciel stowarzyszenia to tylko i wyłącznie mogę powiedzieć tyle, że zostali poinformowani o fakcie. Byli tam na stacji, widzieli, robili zdjęcia, dokumentację. No i teraz dalsze kroki będą podejmować. My jako Stowarzyszenie Pasjonaci Historii Sieradz w tej sprawie zbyt dużo nie możemy zrobić, tak?
1: Ten dworzec chciałem zapytać. Tutaj widać, że ludzie korzystają z tego dworca.
2: Tak.
1: No w jaki sposób to widać z ich do pracy, jeżdżą, do szkoły?
2: Samochody jeżdżą, podjeżdżają.
1: A pamięta pan jeszcze czasy, jak ludzie korzystali z tego dworca?
2: Pamiętam, sam jeździłem
1: często. To proszę powiedzieć, jak to było.
2: No dużo było przejazdów, dużo pociągów. No miło, sympatycznie. Na pewno bardzo potrzebne było wtedy.
1: Ktoś tu przyjeżdża na pociąg?
5: Znaczy, ja jeżdżę.
1: O, proszę często powiedzieć, to jest dla pani na pewno ważny punkt tutaj.
5: Ja jeżdżę, bo jeżdżę do pracy. Także dla mnie to jest bardzo ważne, żeby te pociągi jeździły.
1: A to dla jest innych osób? Tutaj widać, że inni też przyjeżdżają?
5: Z tego, co widzę, to tak.
1: Dużo jest tych ludzi?
5: No jest, jest. Dla mnie to by było nawet lepiej, żeby te pociągi częściej jeździły. Bo jak do pracy na 6 godzinę, no jak tego, no to nie ma tych pociągów, jest 6 godzina i pociąg jedzie. A jak ktoś jedzie na 6, no to jest za późno.
1: Aha, no to by pewnie 4-5 przydałby się pociąg.
5: Tak, dokładnie.
1: Jak pan myśli, byłby sens, żeby reaktywować ten dworzec?
2: Czy sens? No, na pewno, miło by było.
4: Na dzień dzisiejszy budynek należy do PKP SA, ale gmina, gdyby oczywiście chciała, mogłaby stworzyć tam jakieś miejsce dla ludzi, że tak się wyrażę, tak? Czyli jakiś tam, nie wiem, klub seniora, jakieś tam filia, nie wiem, czy do biblioteki, jakiegoś domu kultury, cokolwiek, bo jest to możliwe. Tylko to wszystko zależy od tego, czy by się porozumieli z PKP, czy by ten budynek przejęli.
3: Na miejscu jest monitoring, jednak nadal nie ma informacji o tym, czy sprawca został odnaleziony. Malowanie graffiti na budynkach zabytkowych jest przestępstwem.
0: Miejmy nadzieję, że sprawcę uda się odnaleźć. Dodam tylko, że w tej sprawie czekamy jeszcze na odpowiedź od PKP. Natomiast zdjęcia zabytkowego dworca w Sędzicach mogą Państwo zobaczyć na radioloc.pl i w naszej aplikacji.

Za niecałe 10 minut będzie godzina 8, a kilka minut po godzinie 8, wtedy też w Radiu Łódź najważniejsza rozmowa w Łodzi i regionie, czyli gość Radia Łódź. Od wczoraj urzędy stanu cywilnego mogą dokonywać transkrypcji zagranicznych małżeństw zawartych przez osoby tej samej płci. To z kolei wynika z rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji, które właśnie weszło w życie. Z drugiej strony jednak, już wcześniej część samorządów zapowiedziała, że nie zamierza tego rozporządzenia respektować. W regionie mówimy tutaj między innymi o Bełchatowie, bo prezydent tego miasta zapowiedział, że Bełchatowski Urząd Stanu Cywilnego nie będzie dokonywał transkrypcji takich właśnie małżeństw. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział natomiast, że takie sprawy będą kończyć się w sądzie. Zapytamy naszego gościa, czy Łódzki Urząd Wojewódzki będzie kontrolował przestrzeganie tego rozporządzenia. O właśnie tych sprawach Maciej Trojanowski będzie rozmawiać z wicewojewodą łódzkim Grzegorzem Majewskim z Nowej Lewicy. W rozmowie poruszony zostanie także temat systemu alarmowania ludności w województwie. Przypomnijmy, że niedawno prowadzono ćwiczenia, które miały sprawdzić, czy te procedury działają. Jak jednak pokazują doświadczenia z ostatnich kilkunastu dni, tutaj mówimy m.in. o incydencie z rosyjską rakietą, można mieć pewne wątpliwości, czy wszystko zadziała skutecznie. Zapytamy też, czy można mieć pewność, że w Łódzkiem nie będzie dochodziło do podobnych wpadek. A w rozmowie Maciej Trojanowski porozmawia z naszym gościem także o propozycji rządu dotyczącego nowego systemu podatkowego, a także pomysłach na stworzenie jednego bloku koalicji rządzącej w nadchodzących przyszłorocznych wyborach. Rozmowa z gościem Radia Łódź kilka minut po godzinie 8, a przed godziną 8 natomiast ponownie sprawdzimy sytuację na drogach, a o pełnej także najnowsze wydanie wiadomości.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazz, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazz posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
4: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
5: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
5: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
7: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
8: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Po reklamie.
9: Za minutę będzie 8:00. W Radiu Łódź ponownie sprawdzamy sytuację na drogach. Prowadzi Kuba Jędrzejewski.
10: Zaczynamy od drogi krajowej nr 91 przy węźle Emilia na autostradzie A2. Niewielki zator co jakiś czas tworzy się tutaj, jadąc od Ozorkowa przy rondzie prowadzącym na A2 S14 lub w kierunku Zgierza. Niestety nie da się tej drogi ominąć, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Przyda się ona także w Łodzi, na Pabianickiej, która blokuje się na wysokości portu i nieco luźniej robi się dopiero za Rudzką. To oczywiście z powodu remontu. I na koniec jeszcze Żgów. Spory ruch na skrzyżowaniu ulic Katowickiej z Pabianicką, czyli dróg krajowych 71 i 91. Najwięcej aut jedzie od miejscowości Gospodarz. A z informacjami z dróg wracam za pół godziny. Zapraszam.
9: Słuchają Państwo Radia Łódź. W poniedziałek 24 sierpnia zbliża się godzina 8:00. W naszym programie najnowsze wydanie najważniejszych wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
11: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych rusza w praktyce, ale nie w Bełchatowie. Nawet 1200 zł więcej opłaty wieczystej za ogródki działkowe jest ogólnopolska zbiórka podpisów przeciwko podniesieniu opłat. Udana niedziela dla pierwszoligowych piłkarzy z Łódzkiego. Unia i UKS wygrały swoje mecze. W regionie może dziś przelotnie padać, a na termometrach najwyżej 21 stopni. Na ten moment czekało wielu Polaków. Urzędy stanu cywilnego otrzymały nowe wzory dokumentów, które umożliwiają transkrypcję aktu małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Rozporządzenie przygotowane przez ministra cyfryzacji komentują politycy. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
12: Wicepremier Krzysztof Gawkowski powinien skupić się na poważnych rzeczach, jak wyciek danych medycznych milionów Polaków, komentuje rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Podkreślił także, że rozporządzenie jest niezgodne z polską konstytucją.
13: Przede wszystkim z artykułem 18 polskiej konstytucji, który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo. Pan prezydent o tym wielokrotnie mówił, wetując ustawę o statusie osoby najbliższej.
12: Z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda krytykuje podejście Pałacu Prezydenckiego w tej sprawie.
14: Tak naprawdę nie dostrzegają olbrzymiej liczby polskich obywatelek i obywateli, którzy oczekują na bezpieczeństwo, na prawo i na godność i na to, że polskie państwo dostrzeże ich potrzeby.
12: Niektórzy włodarze gmin odmawiają stosowania przepisów dotyczących transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
11: Tak jest m.in. w Bełchatowie i o tym m.in. już za kilka minut będziemy rozmawiać z naszym porannym gościem, wicewojewodą łódzkim Grzegorzem Majewskim.
15: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Uwaga na syreny alarmowe w powiecie łaskim. Wydano alert RCB. Nie ma się czego obawiać. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w całym powiecie łaskim zawyją dziś syreny. To będzie test systemu ostrzegania. System syreny w powiecie łaskim będzie można usłyszeć między 10 a 13. Działkowcy obawiają się podwyżek. Rozpoczęła się ogólnopolska zbiórka podpisów przeciwko podniesieniu opłat za użytkowanie wieczyste działek i ogródków przez samorządy. Nie oddamy naszych terenów, mówią wzburzeni działkowcy z Torunia.
16: To jest niesprawiedliwe. Zwykłym, prostym ludziom chce się dołożyć kolejny podatek.
17: Jako emerytka to ja nie wiem, czy dam radę, a to jest jedyna odskocznia moja.
18: Jeżeli nie będzie stać, to na pewno by musieli zrezygnować. Nie każdego będzie stać.
19: Zrobiłam mały ogródleczek dla wnuka, żeby zobaczył, jak to rośnie, z czego to pochodzi. I z dziećmi przychodzimy, żeby sobie odpocząć.
20: Na pewno jestem zbulwersowany. To są naprawdę duże koszta.
11: Zdaniem działkowców, jeśli samorządy wprowadzą podwyżki, to koszty mogą wzrosnąć o 1200 zł rocznie. Dom kombatanta w Łodzi będzie wygodniejszy i bezpieczniejszy dla mieszkańców z niepełnosprawnościami. W placówce przy ulicy Przyrodniczej trwa remont. Po jego zakończeniu mieszkańcy będą mogli łatwiej korzystać z budynku, mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
21: Prace obejmują dostosowanie klatki schodowej pokoi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawy dróg ewakuacyjnych oraz naprawy nieszczelnego dachu.
11: Inwestycja ma się zakończyć w połowie września. To była udana niedziela dla zespołów z naszego regionu grających w pierwszej lidze piłki nożnej. Zwycięstwa odniosły Unia Skierniewice i ŁKS Łódź. Łodzianie pokonali 4-0 Stal Mielec, grając najlepiej w tym sezonie. O szczegółach opowie Piotr Andrzejczak.
22: Piłkarze łódzkiego klubu sportowego zagrali bardzo dobre spotkanie na zakończenie serii 4 meczów przed własną publicznością. Wygrali z niepokonaną do tej pory w pierwszej lidze Stalą Mielec aż 4-0. Gospodarze od początku spotkania narzucili swój styl gry, ale do przerwy nie byli zbyt skuteczni i prowadzili tylko 1-0. W drugiej części zagrali skutecznie i ostatecznie wygrali efektownie. Zespół chwalił trener Grzegorz Szoka.
23: Z mojej perspektywy bardzo, bardzo dobry mecz, bardzo dużo sytuacji, koniec końców dużo goli, choć mogło być jeszcze więcej, ale na pewno widać, że ten zespół prowadząc 2-3-0 jest zespołem, który już coraz lepiej gra w piłkę.
22: Po zwycięstwie ze Stalą ŁKS awansował na trzecie miejsce w tabeli pierwszej ligi.
11: Swoją sytuację w pierwszej lidze poprawił też Beniaminek Unia Skierniewice dzięki wygranej 1-0 z Puszczą Niepołomice. To tyle teraz w tych wiadomościach. Kolejne o 8.30.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Temperatura powoli rośnie, choć nadal i rzeźko, tylko 12 stopni na termometrach w Łodzi i regionie. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia ta temperatura może wzrosnąć i pokazać od 19 do 21 stopni. Słońce od czasu do czasu będzie pojawiać się na niebie, choć zachmurzenie okresami może być większe. Wtedy też warto mieć przy sobie parasol, bo mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, choć ciśnienie rośnie. 1020 hektopaskali mamy obecnie na barometrach. To biometr przez cały dzień ma być korzystny.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: W Radiu Łódź ostatnia godzina naszego porannego spotkania. Patryk Lewy, Iwona Błaszczyk, witamy się raz jeszcze, a już za kilka minut w Radiu Łódź rozmowa z naszym porannym gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Już 9 minut po godzinie 8, Maciej Trajanowski. Dzień dobry, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i państwa gościa, a w poniedziałek jest nim Grzegorz Majewski, wicewojewoda łódzki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie wojewodo, od dzisiaj transkrypcje aktów małżeństw jednopłciowych są możliwe. Tak naprawdę od wczoraj na reformarnie, dzisiaj urzędy stanu cywilnego są otwarte, więc jeżeli wziąłbym na przykład ślub za sobą tej samej płci za granicą, mógłbym spokojnie przepisać ten akt małżeństwa w Polski Urzędzie Stanu Cywilnego już dzisiaj. Są jednak samorządy, które odmawiają takich transkrypcji. Na przykład prezydent Bełchatowa w Radiu Łódź zapowiada, że jego urząd nie będzie tego robił. Co z takimi samorządami?
2: No, miejmy świadomość, że cały czas jest to pewnego rodzaju proteza. To powinno być rozwiązanie, które będzie ustawowo możliwe też zawieranie takich związków małżeńskich.
1: A do tego jeszcze wrócimy. Przypomnę tylko słuchaczom, że prezydent zawetował ustawę o związkach,
2: natomiast
1: o
2: jeżeli...
1: statusie osoby najbliższej, bo to
2: nawet prawda,
1: nie o związkach
2: ale no to najpierw musimy mieć jako lewica większy wpływ na parlament, a następnie musimy zmienić prezydenta, który będzie miał świadomość tego, że można różnie kochać i tak naprawdę nie stoi to w żadnej sprzeczności z ustawą zasadniczą.
1: No dobrze, ale to wróćmy w takim razie do tych samorządów, bo to nie tylko Bełchatów, to sporo samorządów w zależności kto rządzi w danym mieście, czy też w danej gminie zapowiada, że no nie będzie dostosowywać się do rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji. Będą jakieś kontrole, nie wiem, z ramienia Urzędu Wojewódzkiego?
2: No ale to po to jest Urząd Wojewody, który będzie weryfikował takie łamanie prawa, bo jeżeli rozporządzenie nie będzie weryfikowane, czy nie będzie przez danych włodarzy miast respektowane, no to tutaj są następstwa i działalność wojewody, która może nakazać takie wymagane prawne rozwiązania i prezydenci będą musieli się do tego dostosować.
1: Bo wicepremier Krzysztof Gawkowski, zresztą także z Lewicy, minister cyfryzacji, zapowiada, że takie sprawy będą kończyły się w sądach, ale jest to ścieżka indywidualna. To znaczy, jeżeli komuś się na przykład w danej gminie, w danym samorządzie odmówi transkrypcji, no to wtedy on będzie mógł pójść do sądu. I tak mi się wydaje, że to znowu raz może być upokarzające, a dwa, no nie każdego stać, nie każdy ma czas, energię, siłę, ochotę. W związku z tym to chyba nie jest odpowiednia ścieżka. Czy urzędnicy nie powinni właśnie takich kontroli robić? Czyli takie kontrole, jak rozumiem, w województwie łódzkim mogą się pojawić.
2: I będą, jeżeli nie będzie respektowane rozporządzenie. Natomiast no, myślę, że osoby, które są tym żywotnie zainteresowane, nie chcą też szukać problemów, tylko będą znajdywały takie samorządy czy takich włodarzy, którzy bardzo chętnie transkrypcji dokonają, bo to nie jest aż taka skomplikowana ścieżka, ale docelowo oczywiście rozwiązaniem idealnym byłoby to, żeby...
1: No właśnie. Takie rozporządzenie ministerstwa to jest jednak trochę taki, można powiedzieć, erzacz. Problem polega na tym, no wspomnieliśmy, prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. No problem polega na tym, że nawet w całej koalicji nie było zgody co do tej ustawy.
2: Panie redaktorze,
1: to była
2: to nie
1: najłagodniejsza
2: jest,
1: wersja, jaką można
2: to
1: powiedzieć.
2: To nie jest tak, że takie rozwiązania nie działają na przykład na Zachodzie. To
1: no
2: nie jest tak, że jeżeli...
1: nikt nie może dojść do porozumienia.
2: To nie jest tak, że jak wprowadzimy małżeństwa jednopłciowe, to kury przestaną znosić jajka, a krowy przestaną dawać mleko. Ja myślę, że z racji tego, że w ogóle mamy okres dożynkowy, to tutaj chciałbym ukłony dla polskich rolników za ich wkład.
1: A wracając,
2: to wydaje mi się, że no, to jest kwestia czasu i kwestia też zmiany pewnego podejścia.
1: No dobrze, tylko wyborca teraz widzi to w ten sposób. Były zapowiedzi w kampanii wyborczej, że pojawią się związki partnerskie, a nawet koalicja nie może dojść do porozumienia w sprawie tychże związków partnerskich i pozostaje wrażenie, no dobrze, prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, ale pozostaje wrażenie, że tak naprawdę nikt takich związków partnerskich nie chce. Ani koalicja, no bo prezentuje taki, można powiedzieć, kompromisową propozycję ustawy, ani prezydent, który wetuje, ani opozycja. Czyli w ogóle jeszcze nie ma w XXI wieku w Polsce tak naprawdę chęć zachęci do stworzenia takich.
2: Emanacją potrzeby społecznej jest reprezentacja w parlamencie. Lewica tą reprezentację ma dzisiaj trochę mniejszą niż by chciała i niż by mogła wpływać na decyzje ostateczne. Dlatego no, musimy poczekać na to, aż wyborcy dadzą nam większy mandat do tego, żebyśmy tą siłę nacisku, nawet na naszego koalicjanta, mieli zdecydowanie większą.
1: O wyborach jeszcze porozmawiamy, o tej współpracy, także o koalicji. Ja przypomnę, Grzegorz Majewski, wicewojewoda łódzki, jest moim i państwa gościem. Porozmawiajmy o systemach alarmowych. To ważna informacja dla mieszkańców Łasku, podłódzkiego Łasku. Tak. Dzisiaj tam będzie test syren alarmowych. Mogą się odezwać między 10 a 13. A wiadomo, jest tam baza lotnictwa taktycznego, w związku z tym mogą pojawić się wątpliwości. Spokojnie, to będą tylko ćwiczenia. No właśnie, czy wszystko z tym systemem ostrzegania w Polsce jest okej? Niedawno wiemy, że w całej Polsce przeprowadzony został taki test syren, takie ćwiczenia syren. Jednak no, pamiętamy, co działo się w Lubelszczyźnie. Albo w ogóle syreny nie zawyły, kiedy spadła rakieta rosyjska na teren właśnie tego województwa. Syreny obudziły w ten weekend mieszkańców Zamościa w niedzielę o 7 rano. Czy mamy pewność, że w województwie łódzkim do podobnych wpadek nie będzie dochodzić?
2: Czy na pewno ktoś miał dużą wyobraźnię, że postanowił robić test czy sprawdzanie systemu w weekend. Ja nie mówię, że system w weekend ma nie działać, bo oczywiście powinien funkcjonować, no ale tak jak to zaplanowaliśmy w województwie łódzkim, dzisiaj na terenie powiatu łaskiego będą te ćwiczenia, które właśnie też będą miały taki wymiar głośny i mogą budzić pewną wątpliwość, no ale system musi być sprawdzany, czy to w wersji tej cichej, czy w wersji głośnej, ponieważ no to jest system, który jest skoordynowany wojewódzko przez wojewódzki system zarządzania kryzysowego i tutaj poszczególne powiaty mają swoją odpowiedzialność, ale całość systemu właśnie spina Urząd Wojewódzki.
1: A my w ogóle wiemy, ile na przykład mamy sprawnych syren? Czy wszystkie na przykład województwie, po tych ćwiczeniach, czy wszystkie w województwie działają?
2: Tak, one działają. Są też miejsca, w których są wymieniane, ale z działających na działające, tylko że po prostu nowsze. Te postępowania przetargowe są realizowane. Natomiast pewnym problemem, nie ukrywam, jest fakt, że jest bardzo mało dostawców tych systemów i no, jest to system, który w pewien sposób jest no, mało konkurencyjny, dlatego nie można wymienić go całościowo w całym kraju na raz. Tylko trzeba to robić sukcesywnie.
1: To będę się czepiał, bo ja pamiętam, no prawie rok temu, brakuje kilku dni, czy może dwóch tygodni, prawie rok temu spadła w województwie łódzkim, spadł rosyjski dron. To my dopiero teraz się orientujemy, że jest mało dostawców takich syren. Zresztą podobnie, panie wojewodo, jest ze schronami. Ja sobie sprawdziłem, że tak naprawdę dwa samorządy w województwie łódzkim już realnie zaczęły budować schrony. Ja pamiętam po tym ataku właśnie we wrześniu zeszłego roku mówiło się, że no, trzeba budować schrony, były szumne zapowiedzi. Tymczasem na przykład Łódź dopiero rozpoczyna inwentaryzację tych schronów, miejsc schronienia, żeby się zorientować, które się nadają na przykład do remontu, które się zupełnie już nie nadają. Trochę nie śpimy także w sprawie systemu ostrzegania i systemów alarmowych?
2: Nie, te działania są prowadzone, one są bardzo kosztowne i na możliwości budżetowe są dostosowywane do aktualnych potrzeb. Priorytetem w tym roku były miejsca doraźnego schronienia, czyli takie miejsca, które nie są schronem na długi okres, tylko właśnie w momencie, kiedy pojawia się zagrożenie, to w tym momencie taki schron może przyjąć odpowiednią liczbę ludzi. Tylko to też musi być kwestia pewnych priorytetów. No inaczej takie schronienie musi być zagwarantowane w miejscach mocno zurbanizowanych, a inaczej na terenach, gdzie to rozproszenie ludności jest duże i w zasadzie no, najlepszą obroną jest to, że jesteśmy właśnie rozproszeni. To jest bardzo kosztowny proces i nie da się wybudować schronów w ciągu nawet roku czy dwóch, już nie mówiąc...
1: No dobrze by było chociaż zacząć tak naprawdę.
2: Ale tak, te procesy są rozpoczęte. Jest kilka samorządów, które były do tego lepiej przygotowane, miały już pozwolenia na budowę i te inwestycje będą rozpoczynane w tym roku. Natomiast niektóre musiały się trochę lepiej przygotować, z racji też swojej skali. No mają bardziej skomplikowaną sytuację, ale to od nikogo nie zdejmuje odpowiedzialności. Trzeba przygotowywać projekty, które nie tylko służą miejscom schronienia, ale są doraźnie wykorzystywane, na przykład jako miejsca podziemnego parkingu, tak żeby to miało też i ekonomiczne uzasadnienie.
1: To będziemy czekać, aż samorządy zabiorą się za budowę, już realnie będą wbijać łopaty. No a w sprawie systemów alarmowych to pewnie okaże się, obyśmy nigdy się nie przekonali, czy będą wpadki i czy wszystko skutecznie działa w województwie łódzkim. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli okazji tego sprawdzić. Porozmawiamy o pieniądzach. To może pewnie podnieść ciśnienie niektórym o poranku. Chociaż może nie wszystkim. Nowa propozycja podatkowa. Rząd chce wprowadzić 3 progi podatkowe. Skorzystają ci zarabiający przyzwoicie na tym. Ja słyszałem wypowiedzi polityków Lewicy. Oni mówili, że to jest wprowadzenie progresji podatkowej. Zawsze o to apelowali. No ale nie problem polega na tym, że tak naprawdę ci najsłabiej usytuowani, najbiedniejsi w ogóle na tym nie skorzystają. I nawet jeśli uda się wprowadzić te 3 progi podatkowe, to nie odczują tego w swojej kieszeni.
2: Znaczy mamy trochę więcej niż 3, znaczy progów mamy 3, ale stawek podatkowych mamy trochę więcej, bo tą zerową stawkę też nie zapominajmy, kwotę wolną od podatku 30 tysięcy, później ten przedział od 30 do 130 tysięcy opodatkowanym progiem 12%,
1: później 24,
2: tak, później 24 tak od 130 do 150 i powyżej, no dobrze, 32%.
1: No, i sprowadza ale... się to do tego, że tak naprawdę ci najbiedniejsi, ci najgorzej usytuowani nie odczują żadnej zmiany.
2: To nie do końca jest tak. Wszyscy tą zmianę odczują. Natomiast no, ci lepiej usytuowani, ta klasa średnia, na której dzisiaj był największy nacisk podatkowy, głównie skupiony na etatowcach, no, jest ulżony. Troszeczkę będzie bardziej zostawało w kieszeni pod koniec roku. Szczególnie jak ktoś właśnie tak gwałtownie wpadał z 12% na
1: 30%. Specjalnie o to pytam, dlatego że Lewica szła do wyborów chociażby z propozycją emerytury wolnej od podatku, wolnych od obciążeń. Włodzimierz Czarzasty mówi, że to początek zmian podatkowych po ogłoszeniu przez ministra finansów i premiera Donalda Tuska właśnie tych propozycji dla klasy średniej. Czy można liczyć, że wśród tych nowych propozycji, jeżeli to początek, to pewnie pojawią się jakieś kolejne, będzie właśnie emerytura wolna od podatków? To by na pewno emerytom realnie ulżyło.
2: Jasne, że tak i my w ogóle byśmy chcieli, żeby kwota wolna od podatku była równa 12-krotności podstawowego wynagrodzenia.
1: Bo to może trzeba było się za to zabrać w takim razie.
2: Tak, natomiast to są koszty budżetowe, które też trzeba wtedy uzupełnić. Z natury rzeczy potrzeby są nieograniczone, a jedyne ograniczenie daje nam właśnie budżet państwa. Przy dzisiejszym obciążeniu, jeżeli chodzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa polskich granic, doposażenia polskiej armii, no musimy te rzeczy ważyć i o ile ja naprawdę jestem zwolennikiem podnoszenia kwoty wolnej od podatku, no to dzisiejsze koszty budżetowe, które by z tego tytułu wynikały, są nie do zaakceptowania przy tych wydatkach, które mamy właśnie na zabezpieczenie polskich granic, ochronę zdrowia.
1: Czyli nie będzie kwoty wolnej od podatku wyższej i nie będzie emerytury bez podatku.
2: W tym momencie budżet na to nie pozwala, ale to nie jest powiedziane, że kierunek, który żeśmy obrali, nie jest dobry. Jest wręcz, bym powiedział, lewicowy, bo ta progresja się pojawia. Im więcej progów, tym lepiej. Może nawet to powinien
1: i najbogatsi
2: być...
1: zapłacą więcej, to też trzeba przyznać. Duże korporacje sfinansują
2: to mówimy o CIT-cie, tak. To mówimy o przychodach firm, które mają powyżej 100 milionów, przepraszam, 50 milionów euro, czyli około 200 milionów złotych.
1: No i zapłacą też ci, którzy zarabiają najlepiej, czyli ta danina solidarnościowa zostanie podwyższona. To są przychody już, proszę państwa, powyżej miliona, także...
2: Dlatego mówimy tutaj o jakby kolejnym progu, to nie jest bezpośrednio...
1: Pewnie tego podatku nigdy nie zapłacimy.
2: No, to jest wpływ do budżetu państwa około 2 miliardów złotych, czyli są ludzie, którzy ten podatek, daninę solidarnościową płacą, ale dzisiaj powinniśmy też porozmawiać o czymś jeszcze innym, o czym może za mało mówimy, że powinniśmy mniej obciążać koszty pracy, a powinniśmy bardziej obciążać bogactwo tych, którzy to bogactwo posiadają, czyli nie przychód, a stan posiadania majątku. Mamy grupę 100 najbogatszych Polaków, gdzie już nie ma milionerów. Czy Polska biednieje? Nie, są już tam sami miliarderzy. Więc może warto porozmawiać o podatku od bogactwa, niezależnie od tego, czy ktoś w danym roku ma przychód, czy tego przychodu nie ma. No powinien się też zrzucać, bo żyje, funkcjonuje w gospodarce,
1: Panie Wojewodo,
2: która jest dzisiaj zagrożona.
1: Czas nam się kończy. Chciałem zapytać, będzie wspólna lista wyborcza koalicji rządzącej? Ja czytałem najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Taka koalicja mogłaby zdobyć grubo ponad 40% głosów. Jest to możliwe? Słyszałem, że Lewica stoi na przeszkodzie.
2: Lewica nie stoi na przeszkodzie. Lewica myśli w kategoriach odpowiedzialności za to, kogo reprezentuje. I dzisiaj start na wspólnych listach z Koalicją Obywatelską, z PSL-em, no doprowadza do takiego właśnie, do takiej sytuacji, kiedy nie wiemy, co zrobić między innymi z małżeństwami jednopłciowymi.
1: No tak, ale jeżeli
2: dzisiaj Lewica miałaby...
1: Jeżeli prawica by doszła do wyborów, to tych małżeństw na pewno by nie było, bo były wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zapowiada, że na przykład rozporządzenie ministra cyfryzacji od razu trafi do kosza.
2: Ale dzisiaj nie sumują się poparcie dla Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej 1:1. To nie zawsze 2+2=4 i my dzisiaj raczej stoimy na stanowisku takim, że wszystkie partie lewicowe powinny sformułować wspólny blok wyborczy i Nowa Lewica i PPS i Unia Pracy.
1: I Partie Razem również?
2: Ugrupowanie pani Senyszyn, czy to stowarzyszenie. Do Partii Razem to jest pytanie o to, kim oni chcą być. Czy oni chcą być Korwin-Mikke polskiej polityki na obrzeżach parlamentaryzmu i tylko brać subwencje i nie brać odpowiedzialności? Czy chcą być partią odpowiedzialną, taką, która nie tylko idzie z programem, ale ten program też realizuje?
1: I tu musimy postawić kropkę. Czas nam się kończy. Jak państwo słyszą, no będzie trudno o tą wspólną listę wyborczą, ale do wyborów ponad jeszcze rok, kto wie, zobaczymy. Bardzo dziękuję. Grzegorz Majewski, wicewojewoda łódzki, Nowa Lewica, był moim i państwa gościem w poniedziałek. Dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie. Dobrego tygodnia państwu życzę.

0: autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
6: Znowu to zrobił.
7: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
8: Skup się!
7: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
9: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
0: Po reklamie.
11: Wracamy na drogi. Kuba Jędrzejewski.
12: Uwaga, kierowcy na S8 między Piotrkowem a Kamieńskiem. Na jezdni w kierunku Katowic trwa wymiana drogowych barier ochronnych i zablokowany jest pas szybki. Do dyspozycji zmotoryzowanych pozostają pas wolny i środkowy. Utrudnienie ma potrwać około godziny. Zostajemy w okolicach Piotrkowa, ale przenosimy się na Krajową 12 prowadzącą do Sulejowa. Z kilkuminutowym opóźnieniem muszą się liczyć kierowcy podróżując tą trasą. Najwięcej aut przed Przygłowem i przed Poniatowem w kierunku Piotrkowa. Ten spory ruch można ominąć jadąc drogami przez mniejsze miejscowości w tej okolicy. I na koniec Łódź, omijajcie Zgierską przy Placu Kościelnym. Dziś rusza tu remont, a także Pabianicką czy Aleje Palki. Teraz to tyle, słyszymy się tuż przed 9.
11: Jest 8:30.
13: Same dobre wiadomości.
11: I Remigiusz Fladrowski.
14: Miłośnicy aktywności opanowali wczoraj Las Łagiewnicki w Łodzi. Przy ulicy Wycieczkowej odbył się Kryobieg Cross. Pozdrowie. 6-kilometrową trasę pokonać można było nie tylko biegiem, ale też marszem. Najważniejsza była m.in. profilaktyka zdrowotna. Dlatego na mecie uczestnicy mogli skorzystać z krioterapii, mówił organizator kryobiegu Przemysław Stupnowicz.
15: Daje ulgę, bo to jest zabieg fizykoterapeutyczny, który ma za zadanie poprawić stan danej tkanki. Czy to jest tkanki miękkie, czy jakiś stawów. Zabieg ma za zadanie przede wszystkim obkurczyć naczynia krwionośne, więc zmniejsza się ból, ale zarazem jesteśmy w stanie działać tym zimnolecznictwem na regenerację szybką.
16: Fajne urozmaicenie i taki dodatek do tego biegu i dla biegaczy ciekawa opcja, bo krioterapia jest elementem takiej stałej rehabilitacji u nawet amatorsko uprawiających tę dyscyplinę biegaczy.
14: Dodaje jeden z uczestników, a w kryobiegu w Łodzi wzięło udział ponad 300 osób. Tramwaj wypełniony muzyką przejechał ulicami Łodzi. Z krańcówki przy Północnej na swoją trasę wyjechała linia turystyczna numer 0. Na jej pokładzie, poza pasażerami, byli także członkowie Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej, którzy podróż umilili koncertem. W repertuarze były m.in. klasyki polskiej muzyki rozrywkowej.
17: Jest bardzo, bardzo, bardzo cicho!
18: Jest bardzo, bardzo cicho! Słońce rozpala!
19: Bardzo fajne, bardzo.
20: Szkoda,
19: bardzo
20: że tylko we wakacje.
21: Wykorzystujemy każdą okazję na możliwość zwiedzania Łodzi.
22: Też lubię takie właśnie nieoczywiste, trochę inne pomysły.
23: Podziwiałam się jakiejś kapeli podwórkowej.
24: Ja też.
23: Ale w porządku.
24: Każdy zespół jest mile widziany. Byleby było wesoło.
25: Cykady, cykady, cykady.
14: A to wydarzenie było elementem wspólnego świętowania jubileuszów Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej i Klubu Miłośników Starych Tramwajów, które w tym roku obchodzą kolejno 75. i 45. urodziny. Jeszcze o tym, że w Pekinie dziś trzeci dzień igrzysk robotów humanoidalnych. Ponad 2000 maszyn rywalizuje w konkurencjach sportowych, takich jak biegi, tenis stołowy, przeciąganie liny i podnoszenie ciężarów oraz na przykład w działaniach ratowniczych. Warto przypomnieć, że w sobotnich testach robot o nazwie Błyskawica, opracowany przez jednego z producentów smartfonów, przebiegł 100 metrów w czasie 9 sekund i 32 i poprawił tym samym rekord świata Jamajczyka Usaina Bolta. Nieoficjalnie i nie po ludzku, więc się nie liczę. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 9.
11: Wciąż dość chłodny ten poranek. Wiele chmur i 12 stopni na ten moment w Łodzi i województwie. Dzisiaj towarzyszyć będzie nam zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Wtedy też miejscami przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Jesteśmy z Państwem jeszcze do godziny 9, a w najbliższych minutach wybierzemy się także w pewną podróż.

0: Najlepszy początek dnia w Radiu Ucie w poniedziałek 24 sierpnia. A teraz czas na nasz stały cykl, czyli podróżowanie z radiem. Dzisiaj wybierzemy się w okolice Koszalina. Porozmawiamy z Joanną Konarzewską, która od kilku lat w Toporzyku hoduje kuce walijskie i kuce szetlandzkie. Jak sama mówi, te piękne zwierzęta dają jej mnóstwo radości, choć hodowla czasami bywa wymagająca. Jednak zawsze najpiękniejszym momentem jest pojawienie się w stadzie kolejnego źrebaka.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: Jak robi się źrebie, to zawsze dzwonimy. Mamy taki dzwon tam z koniem. Jak rodzi się, obojętnie jaka to jest pora dnia czy nocy, to dzwonimy, że halo, ludzie, co się dzieje, co się dzieje. No właśnie, przywitaliśmy.
5: My się domyśleliśmy od razu, tak. Bo wiesz co, że bo nie była pora posiłku, tak, więc domyśliliśmy się, że tak. Urodziło się źrebie.
6: Czy od razu jak się pojawiło miejsce, to pojawił się pomysł, żeby były tu kuce?
4: Nie. Nie, to była dla nas wielka niespodzianka, bo pokochaliśmy to miejsce po prostu za widok i za energię i za to, co można tutaj stworzyć i mieliśmy mnóstwo marzeń. Konie pojawiły się po prostu właściwie to przypadkiem. Potem natychmiast miłość do kuców walijskich i potem już to się tak rozwinęło, że przyjeżdżają do nas z samej Walii, więc no, jesteśmy bardzo dumni z tego, co mamy tutaj.
6: Dlaczego akurat te kuce walijskie?
4: Kuce walijskie charakteryzują się niezwykłą osobowością, jeżeli tak można powiedzieć, charakterami i użytkowością. I są nieduże, są dedykowane dzieciom i do pracy, którą ja tutaj robię, czyli spotkania i rozmawiam z ludźmi o stadzie. Także są bezpieczne, nie straszą swoją posturą, każdy może podejść i nawet osoba, która nie zna, to powolutku może się do nich przyzwyczajać. Do tego też służą nasze kuce szetlandzkie. Kiedy ktoś naprawdę boi się koni, to jest to taki koń pierwszego kontaktu. Także to dlatego, ale po prostu są przepiękne. Ja oprócz tego, że cenię sobie te walory użytkowe, uwielbiam genetykę, uwielbiam hodować, uwielbiam delektować się rodowodami, czytam te rodowody. Jestem dumna, że mogę kontynuować pracę hodowlaną pana Petera Jonesa z Menaistat, z samej Walii. Jego hodowla trwa już 130 lat. Także bracia i siostry naszych koni tutaj w Polsce wygrywają tam wystawy. Jeden z naszych źrebaków niedawno wygrał wystawę w Czechach, więc to jest cudowne. Ja wciąż podchodzę do tego emocjonalnie. Każdy urodzony źrebak jest dla nas bardzo ważny i kiedy trzeba się z nim kiedyś rozstać, bo przecież też dzielimy się nimi z innymi ludźmi, no to bardzo wybieramy i generalnie zawsze mówimy, że nowy właściciel musi przekonać nas, że ten koń do niego pojedzie i mamy bardzo dużo szczęścia, bo naprawdę nasze kuce trafiają do wspaniałych ludzi. Mamy z nimi cały czas kontakt. Pokazują nam ich osiągnięcia. Dzięki koniom i hodowli koni poznaliśmy grono wspaniałych osób, rodzin. Spędzamy wspólnie czas. Myślę, że to jest coś, o czym można sobie marzyć.
6: Czyli z jednej strony praca, ale na pewno w dużej części pasja.
4: Tak, to jest zawsze połączenie. Nie mogłoby być inaczej. Tym bardziej, że tutaj naprawdę poświęcamy mnóstwo czasu i Kuba bardzo mi pomaga i wspiera. Cudowne są nasze rozmowy, kiedy właściwie ja zajmuję się tutaj doborem rodowodów. Patrzę oczywiście, jak koń wygląda. Mi też chodzi o to, żeby miał piękny ruch. On to widzi jako artysta, więc nasze rozmowy są cudowne i kiedy rodzi się źrebie, to jest obfotografowane oczywiście, ale potem, ponieważ zostawiamy sobie je bardzo długo, możemy, o, pamiętasz? Jak się ta klacz urodziła, wyglądała taka. Zobacz teraz. Także to jest cudowne. I w ogóle cudowne, wspaniałe jest to, że możemy sobie pozwolić, żeby je zachować i żeby się delektować tą myślą hodowlaną. Także, że po prostu no, dochodzimy do tego, że konie wygrywają wystawy albo, że wygrywają jakieś konkurencje sportowe. Hodowla koni jest bardzo długa, tak? Bardzo długo trzeba czekać, żeby się okazało, czy mieliśmy rację, czy nie.
6: A ma pani takie konie już, z których jest pani bardzo dumna?
4: Jestem dumna z tych koni, które do nas przyjechały z Walii. Zaufano nam, tak, że przyjechały po prostu konie o świetnych rodowodach i że mogę rozmawiać z panem Peterem Jonesem o tym, jak się rozwijają. Mam ogiera od niego, wydzierżawionego na kilka lat i jestem dumna, że mogę mu pokazywać te źrebaki i że on mówi, że czytamy z jednej Biblii. Także to są takie rzeczy, których jestem dumna, tak? A pojedyncze konie, oczywiście, no cieszę się, że wygrywają, że jeżdżą na zawody, że cieszą się z nich dzieci, które na nich trenują, że trenerzy mówią, że są wybitne, jeżeli chodzi o charakter, bo to jest priorytetem, że ma być bezpieczne. No a nasze ostatnie sukcesy wystawowe to już jest taki bonus, naprawdę ekstra.
0: A informacje o wielu innych ciekawych miejscach w kraju, które warto odwiedzić, są dostępne na radioloc.pl. Tam także inne ciekawe podcasty. Warto tam zajrzeć.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 9 i do końca naszego porannego spotkania. Ja jednak gwarantuję, że warto z Radiem Łódź pozostać, bo mamy nasz wakacyjny radiowy konkurs. W najdłuższej fali relaksu między 9 a 12 będzie pewna muzyczna zagadka, a w niej do wygrania bilety do największego zadaszonego parku rozrywki w Polsce. Podamy Państwu trzy hasła, które będą Państwa naprowadzać na tytuł pewnej wakacyjnej piosenki. O szczegółach na pewno powiemy po godzinie 9, a za chwilę w Radiu Łódź ponownie zajrzymy na drogi. Będzie także najnowsze wydanie wiadomości.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Słuchasz Radia Łódź.
2: Autopromocja.
3: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
4: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź?
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
6: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej Ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
7: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
2: Po reklamie.
11: Za minutę będzie godzina 9. Wracamy na drogi w Łodzi i regionie. Prowadzi Kuba Jędrzejewski.
12: Zaczynamy od utrudnienia na drodze S8 między węzłami Jakubów a Lubochnia w kierunku Warszawy. Trwa naprawa wiaduktu, przez co zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się pasem prawym. Przenosimy się do Zgierza. Na ulicy Łódzkiej trwa budowa ronda, przez co tworzą się zatory. To utrudnienie można ominąć, jadąc na przykład Czarną, Sadową i Chełmską. Również w Łodzi prace drogowe dają się we znaki. Na Alei Palki od Smutnej do Ronda Solidarności jest ciasno. Na Pabianickiej przy zajezdni Chocianowice można stracić kilka minut i jeszcze skrzyżowanie pod estakadą. Tu trzeba poczekać na dodatkową zmianę świateł, a zatem cierpliwości i szerokiej drogi.
11: Słuchają Państwo Radia Łódź. W poniedziałek 24 sierpnia zbliża się godzina 9. W naszym programie wiadomości, które przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
13: Transkrypcje małżeństw jednopłciowych już możliwe w praktyce, ale nie wszystkie samorządy się dostosują. Szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. To były sponsor Komitetu Olimpijskiego. Ukraińcy świętować dziś będą swoją niepodległość. Łodzianie zorganizowali piknik przyjaźni polsko-ukraińskiej. W regionie może dziś przelotnie padać, a na termometrach najwyżej 21 stopni. Będą kontrole w samorządach dotyczące rejestracji małżeństw jednopłciowych. Od dzisiaj obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Cyfryzacji, które nakazuje urzędom stanu cywilnego transkrypcji małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą. Jednak część samorządowców już zapowiada, że nie dostosuje się do rozporządzenia. W studiu jest Maciej Trojanowski, który przed chwilą rozmawiał o tym z wicewojewodą łódzkim Grzegorzem Majewskim z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, zgadza się, jestem.
13: Czy Urząd Wojewódzki będzie kontrolował, czy rozporządzenie jest przestrzegane?
14: No tak, co do tego mój gość nie ma wątpliwości. Po to jest Urząd Wojewody, który będzie weryfikował takie łamanie prawa.
15: Przypomnijmy, że część samorządowców już zapowiedziała, że się nie dostosuje. W Łódzkiem choćby Bełchatów, gdzie prezydent jest z Konfederacji. Takie sytuacje jednak są niedopuszczalne, przekonuje wicewojewoda i dodaje, że niewykluczone, że będziemy mieli do czynienia z turystyką małżeńską po różnych urzędach stanu cywilnego.
14: Myślę, że osoby, które są tym żywotnie zainteresowane, nie chcą też szukać problemów, tylko będą znajdywały takie samorządy czy takich włodarzy, którzy bardzo chętnie transkrypcji dokonają.
15: Z kolei wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że samorządy, które nie będą stosowały prawa, będą odpowiadały za to przed sądem.
13: A co z ustawą o statusie osoby najbliższej, którą zawetował prezydent? O tym można już posłuchać w całej rozmowie z naszym gościem, która jest dostępna na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Radia Łódź.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Szef Zonda Krypto Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów, donosi Onet. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą się blisko 2,5 miliarda złotych. Wcześniej Przemysław Kral zeznawał w prokuraturze w charakterze małego świadka koronnego, tak ustaliło TVP Info. O szczegółach opowie Michał Makowski.
16: Śledczy mają wyjaśnić, czy pieniądze na sponsoring wydarzeń i organizacji politycznych przez Zonda Krypto pochodziły z przestępstwa. Jeśli tak było, prokuratura może wystąpić o ich zwrot, nawet gdy określone sumy zostały już wydane. Zonda Krypto sponsorowała polski SIPAK, czyli Kongres Konserwatystów w Rzeszowie. Kancelaria Krala przekazała 450 tysięcy złotych darowizny na konto Instytutu Polski Suwerennej, czyli Fundacji Zbigniewa Ziobry. Ponadto Wirtualna Polska ujawniła, że prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Prokuratura chce również ustalić, czy politycy mogli prowadzić proceder prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł za pomocą giełdy kryptowalut. Michał Makowski, Polskie Radio.
13: Status małego świadka koronnego oznacza nadzwyczajne złagodzenie kary w zamian za zeznania i współpracę z organami ścigania. Jednak o ewentualnym niższym wyroku dla Przemysława Krala zdecyduje sąd. Ukraińcy świętować dziś będą swoją niepodległość. 35. raz od rozpadu Związku Radzieckiego i 5. raz od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Z okazji ukraińskiego święta w Łodzi w miniony weekend zorganizowano piknik przyjaźni polsko-ukraińskiej, mówi Elżbieta Wspaniała-Jankowska ze Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź i Grupy Wolnych
17: Łódź. Taki piknik jest potrzebny, chociażby po to, żeby odczarować całą propagandę niechętną Ukraińcom. Oni tu żyją, mieszkają, pracują, są naszymi sąsiadami i należy im się szacunek, chociażby ze względu na to, co się u nich w kraju dzieje.
13: Według najnowszych danych Unii Metropolii Polskich w Łodzi mieszka około 85 tysięcy obywateli Ukrainy. Na finiszu wakacji nie warto wyłączać rozsądku. Apel w tej sprawie wystosowali policjanci. Co roku w tym czasie młodzi ludzie są szczególnie narażeni na presję grupy, brawurę i ryzykowne zachowania, mówi rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, nadkomisarz Anna Kamola.
18: Końcówka wakacji to również dobry moment, żeby sprawdzić, czy w mediach społecznościowych nie publikujemy zbyt wielu szczegółów, które dotyczą, gdzie byliśmy przez te wakacje, czy nie pokazujemy na bieżąco, gdzie aktualnie jesteśmy i z kim spędzamy czas. Nie podejmujmy również niebezpiecznych wyzwań tylko dlatego, że ktoś namawia nas do ich wykonania albo chce nagrać film do mediów społecznościowych.
13: We wtorek 1 września zacznie się nowy rok szkolny. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10.
11: Serwis sportowy Piotr Andrzejczak.
19: Niedzielne mecze pierwszej ligi piłki nożnej były udane dla zespołów z naszego regionu. LKS wygrał ze Stalą Mielec aż 4-0, dzięki temu awansował na trzecie miejsce w tabeli. Wyróżnił się Andre Warasa, Hiszpan strzelił 2 gole, a do siatki mielczan trafiali także sprowadzeni przed sezonem Julian Keiblinger i Karol Podliński. Napastnik był zadowolony z postawy zespołu.
20: Myślę, że najlepszy mecz, bo w pierwszej połowie było tych sytuacji jeszcze więcej, więc można było ten wynik podwyższyć, ale na szczęście w drugiej połowie też daliśmy radę i to zwycięstwo pokazuje też to, jak mocni jesteśmy i mam nadzieję, że będzie tak w kolejnych meczach.
19: A w innym niedzielnym spotkaniu Unia Skierniewice pokonała na wyjeździe Puszczę Niepołomice 1-0. Reprezentacja Łotwy będzie kolejnym przeciwnikiem polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Rywalki jak dotąd przegrały oba mecze z Turcją i Niemcami. Biało-czerwone z kolei na inaugurację wygrały z Węgierkami 3-0. Łotwa to nieco egzotyczny kraj na siatkarskiej mapie Starego Kontynentu. W Mistrzostwach startuje po raz czwarty, a poprzednim razem to było w roku 1997. Klasyfikowane na 65. miejscu w rankingu FIVB Łotyszki wydają się być najsłabszym zespołem nie tylko grupy, ale i całego turnieju. Tymczasem w meczu z Niemkami postawiły się bardziej doświadczonym rywalkom i choć przegrały 1-3, to pozostawiły po sobie dobre wrażenie. A Polska i Łotwa po raz ostatni grały ze sobą w Mistrzostwach Europy Siatkarek 29 lat temu. Biało-czerwone pewnie wygrały to spotkanie 3-0, a dzisiejszy mecz w Stambule rozpoczyna się o 15. Hubert Hurkacz wygrał tenisowego challengera w Cancun w Meksyku. W finale Polak pokonał najwyżej rozstawionego Argentyńczyka Sebastiana Baeza 4-6, 6-0, 6-3. To pierwszy triumf Hurkacza od kwietnia 2024 roku. Turniej w Cancun był sprawdzianem przed wielkoszlemowym US Open, który rozpoczyna się w Nowym Jorku w najbliższą niedzielę. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Temperatura bardzo nieśmiało rośnie, na ten moment 12 stopni. W ciągu dnia cieplej, ale trochę jesiennie, z temperaturą od 19 do 21 stopni. W Łodzi i regionie towarzyszyć nam będzie zmienne zachmurzenie, okresami wzrastające do dużego, jednak na brak słońca nie powinniśmy narzekać. Wychodząc z domu, warto mieć jednak na uwadze, że mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie, ale mimo tego warunki biometeo są korzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Już prawie 8 minut po godzinie 9 w naszym studiu Marcin Mendelbaum. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
11: Czyli będzie relaks, tak?
0: Będzie.
11: A dzwonił do ciebie postaci?
0: Nie wiem jeszcze, a dzwonił do ciebie Pluton? Bo podobno dalej czuję się zdegradowany.
11: Nie, jeszcze nie dzwonił.
0: To mówił, że zadzwoni. No dobrze,
11: to ja w takim razie wychodzę ze studia za chwilę odebrać, no mam nadzieję, że zadzwoni, a w Radiu Łódź najdłuższa fala relaksu i Marcin Mendelbaum.
0: Zapraszam.
21: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

teatryk już sobie poszedł, ale Rafał został. Rafał realizuje, Rafał Tyluś. No to razem będziemy do godziny 12 w najdłuższej fali relaksu, która w Radiu Łódź trwa, bo są wakacje. I dobra wiadomość jest taka, że to nie jest ostatni poniedziałek wakacji.

0: Tu Radio Łódź, 18 minut po godzinie 9. Przed chwilą powiedziałem, że to jeszcze nie ostatni poniedziałek tych wakacji. Tak się ułożyło w tym roku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof się kłania. Jeszcze z Sulejowa. Dla mnie to będzie ostatni poniedziałek tutaj, ale jeszcze we wrześniu będą inne poniedziałki na urlopie. Temperatura rano 13 stopni, zapowiada się piękny słoneczny dzień, rześkie powietrze, jest czym oddychać. Także po wczorajszych balangach takich dwudniowych turystów, święty spokój, bo w tygodniu ich nie ma i można naprawdę relaksować. Życzę wszystkim tego samego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy pana Krzysztofa, który, jak słyszeliśmy, jeszcze w Sulejowie i melduje nam, jaka tam pogoda w Sulejowie. A może ktoś z państwa chciałby zameldować, jaka pogoda u niego, może nie w Sulejowie, może w Łodzi na Bałutach, może w Łodzi na Widzewie, a może gdzieś w Sieradzu, a może w Skierniewicach, Kutnie. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Radomsko również. Zapraszamy bardzo serdecznie. Można nagrywać głosówki. Wystarczy wejść na stronę radiołódź.pl, jak robi to pan Krzysztof, i wysyła takie wiadomości głosowe, a my później możemy je emitować. Można do nas zadzwonić na numer 606-78-78-78. Można też do nas napisać na studio@radiołódź.pl. Dla każdego coś dobrego.

To Madness w Radiu Łódź, 22,5 minuty po godzinie 9. Taki to jest poniedziałkowy poranek. Jeszcze nie ostatni poniedziałek tych wakacji, to już udało się ustalić. Rano w programie mówiliśmy o tym, że najsłynniejsza piłka na świecie ma nowego właściciela. Chodzi o futbolówkę, którą Diego Maradona zdobył słynnego gola ręką Boga podczas zwycięstwa Argentyny nad Anglią 2-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w 1986 roku. Piłka poszła na licytacji w Stanach Zjednoczonych za 3 miliony 350 tysięcy dolarów. No i podobno wynik ten odbiegał od szacunkowej wyceny na poziomie 10 milionów dolarów. Tak chciał dom aukcyjny. Tyle ustalił, tyle miał nadzieję, że zdobędzie. No, zdobył trochę mniej. Być może dlatego, że popełnił błąd w specyfikacji, opisując, że nie powinna to być futbolówka, a piłka do piłki ręcznej.

0: autopromocja.
1: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
1: Najdłuższa fala relaksu.
7: A my towarzyszymy tym, którzy właśnie się relaksują albo pracują. Na przykład gdzieś wypoczywają nad Zalewem Sulejowskim, na przykład w Bronisławowie, albo w Smardzewicach, albo w Barkowicach Mokrych. Tak jakoś przeglądałem mapę i trafiłem. Dobrze, to żeby nie było, że tylko o Zalewie Sulejowskim mówimy, to rzucę okiem na Jeziorska. Tam proszę bardzo, Siedlątków, Wylazłów, Brodnia, Ostrów Warcki i to wszystko nad wodą. Ktoś z Państwa wypoczywa nad wodą? Proszę dać znać głosówką, telefonem albo mailem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Olivia Rodrigo, Robert Smith.

I już tylko 27 minut do godziny 10. Piękny, słoneczny poniedziałek w Łodzi, w regionie. Mam nadzieję, że tak jest, że i tak trochę się jeszcze utrzyma. Podobno lato jeszcze, jeśli chodzi o temperaturę, nie powiedziało ostatniego słowa. W końcu lato, jeszcze mam miesiąc działalności. I tak sobie teraz pomyślałem. Tak nie chciałbym nikogo straszyć, ale mamy dzisiaj 24 sierpnia. To oznacza, że za 4 miesiące mamy Wigilię. Już. Albo dopiero. Jakby ktoś chciał sobie już przygotowywać prezenty, to proszę bardzo. Pewnie są i tacy, którzy już kupują i gdzieś tam później chomikują do grudnia. A prezentem może być na przykład wejściówka do parku rozrywki. I taką wejściówkę dla dwóch osób całodniową będzie można dzisiaj zdobyć w Radiu Łódź. Wystarczy nas uważnie słuchać. Padną trzy hasła. I na podstawie tych trzech haseł trzeba będzie odgadnąć tytuł piosenki. Do 12 jeszcze jest sporo czasu.

Czasami pojawiają się informacje związane z motoryzacją, z tym, że niektóre władze chcą wprowadzać ograniczenia, jeśli chodzi na przykład o ruch danych pojazdów. Jak się okazuje, w Wilnie część polityków chce wprowadzenia ograniczenia nocą ruchu m.in. motocykli. Miałoby ono dotyczyć dzielnic mieszkaniowych, a ich celem jest ochrona mieszkańców przed hałasem. Ta propozycja obejmuje godziny 22:06, no tak, żeby motocykle, skutery i motorowery nie hałasowały. Podobno w Wilnie jest to dość uciążliwe zjawisko, więc władze, a przynajmniej niektórzy politycy, chcą je ograniczyć lub całkowicie zakazać. Obecnie funkcjonariusze często muszą dokonywać pomiaru poziomu hałasu w Wilnie za pomocą specjalistycznego sprzętu. Za naruszenie przepisów groziłaby kara od 150 do 600 euro. Ciekawe, czy takie przepisy przyjęłyby się w Polsce.

W sporcie się dzieje, o sporcie piszemy na stronie radiołódź.pl. Polecam zajrzeć, bo tam między innymi o tym, że jeden z piłkarzy z, że tak powiem, pierwszego zespołu trafił do rezerw, a to dlatego, że schodząc z boiska nie podał ręki trenerowi, a zamiast usiąść na ławce rezerwowych od razu udał się do szatni. O kogo chodzi? Proszę sprawdzić na stronie radiołódź.pl, o tym napisaliśmy. Można poczytać, można zobaczyć również zdjęcia. Do godziny 10 pozostało 10 minut, czyli czas szybko leci, jak to w każdy poniedziałek, byle do weekendu, a o 10 w Radiu Łódź najświeższe wiadomości.

0: autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517 416 417.
7: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
8: Jest 10:00. W Radiu Łódź Wiadomości Remigiusz Fladrowski.
9: Syreny alarmowe zawyją w całym powiecie łaskim. Nie ma niebezpieczeństwa, to test systemu ostrzegania. Nowa linia autobusowa w Kutnie pozwoli na to wyższy wiadukt na ulicy Józefów. Ruszyły matury poprawkowe, ostatnia szansa na studia. Wyniki będą 11 września. W regionie może dziś przelotnie padać, a na termometrach najwyżej 21 stopni. Mieszkańcy Łasku mogą dzisiaj usłyszeć systemy alarmowe. Właśnie powinien zaczynać się test systemu ostrzegania. Niedawno podobny test był przeprowadzony w całej Polsce. Mimo to dochodzi do wpadek. W niedzielę rano syreny obudziły mieszkańców Zamościa. Wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski zapewnia, że w Łódzkiem takie sytuacje nie powinny się zdarzać.
10: Na pewno ktoś miał dużą wyobraźnię, że postanowił robić test w weekend. No ale tak jak to zaplanowaliśmy w województwie łódzkim, dzisiaj na terenie powiatu łaskiego będą te ćwiczenia. System musi być sprawdzany, czy to w wersji tej cichej, czy w wersji głośnej.
9: W Łasku, gdzie znajduje się wojskowa baza lotnicza, syreny mogą dzisiaj się odezwać do godziny 13. Urzędnicy apelują o spokój i podkreślają, że to tylko ćwiczenia.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Długo wyczekiwany przejazd pod wiaduktem na ulicy Józefów w Kutnie jest już otwarty. Modernizacja trwała dłużej niż planowano, ale też więcej zrobiono. Jedną z najważniejszych zmian było obniżenie jezdni pod wiaduktem, bo mogły się tam nie mieścić autobusy miejskie. Dzięki temu od września pojawi się tam nowa linia autobusowa, mówi prezydent Kutna Mariusz Sikora.
12: Skrajnia pionowa powiększyła nam się tak, żeby mogły przejeżdżać autobusy. Mamy trakt pieszo-rowerowy, nową przepompownię, która będzie odprowadzała te duże zrzuty wody, jak i oświetlony wiadukt.
9: Od 1 września nowa linia MZK nr 8 połączy Dybów ze strefą przemysłową, ułatwiając m.in. dojazd do znajdujących się tam zakładów pracy. Rozpoczęły się matury poprawkowe. W całej Polsce do egzaminów przystąpiło około 50 tysięcy absolwentów szkół średnich. Większość zdaje dziś pisemny egzamin z matematyki.
13: Będzie ciężko.
14: Matematyka. No zawsze była problemem i chyba zostanie tym problemem.
15: Definitywnie, do końca życia będzie trauma.
13: No dla mnie najgorsza mimo wszystko jest zawsze ta geometria cała. Nigdy jej nie umiałam i do tej pory jej nie umiem, więc tak naprawdę teraz to już tylko z fartem.
9: Do matury poprawkowej mogli przystąpić ci uczniowie, którzy w maju nie zdali jednego egzaminu, pisemnego lub ustnego. Dziś podzieleni zdają egzaminy pisemne, jutro poprawkowa matura z egzaminów ustnych. Wyniki będą 11 września. Trwają zapisy do drugiej tury wakacji z WOT. Szkolenia rozpoczynają się 4 września. Każdy uczestnik 16-dniowego szkolenia podstawowego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenia początkowe. Całość kończy się egzaminem, a następnie przysięgą wojskową. Studenci szukają mieszkań. To gorący okres na rynku nieruchomości. Lokum na nadchodzący rok akademicki szukają właśnie studenci. Choć według statystyk ceny najmu prawie nie wzrosły, to ze względu na wyższy demograficzny zakwaterowania w ośrodkach akademickich poszukuje w tym roku wyjątkowo dużo osób. Sytuację na rynku prześledziła Aneta Łuczkowska. Co cieszy się popularnością?
15: W tym roku przede wszystkim kawalerki, to o nie najczęściej pytają studenci. Swoją grupę zwolenników mają też mieszkania dwupokojowe, mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
16: Często są to studenci już, którzy są po pierwszym roku, znają dobrze topografię, dobrze znają siebie, w sensie, że się dobierają, tak żeby nie było problemów potem z płatnościami.
15: Cały czas na rynku przybywa dużych mieszkań, w których pokoje przystosowywane są dla studentów, a także prywatnych akademików. W tych należących do uczelni o miejsce nie jest łatwo. Tak jest choćby na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
17: Te 3000 miejsc w akademikach w 7 naszych domach studenckich co roku mamy w większości zapełnione. Rzadko zdarza się, żeby były rezerwy.
15: Akademik to wciąż najtańsza opcja. W Szczecinie łóżko w pokoju kilkuosobowym kosztuje od 600 zł miesięcznie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
9: To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 11.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Pogodą nie zamierzam straszyć, ale gdzieś tam parasolkę warto mieć przy sobie w razie czegoś, bo przelotnie może dzisiaj popadać deszcz, ale na ogół będzie sporo słońca i trochę chmur się pojawiać. W regionie, no rześko, cały czas rześko, jeśli ktoś jest przyzwyczajony do upałów, to nic z tego. W tej chwili 12 stopni w Kutnie, 13 w Łodzi, 14 na termometrach w Poddębicach i Skierniewicach, 15 w okolicach Wielunia i Bełchatowa, 16 najcieplej Radomsku, Piotrków i Tomaszów. Tak rozkłada się w tej chwili temperatura. Dziś maksymalnie w regionie łódzkim 21 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: A jeśli chodzi o ciśnienie, bo jeszcze nie dodałem, to tak teraz ma troszeczkę spadać, więc kawa jak najbardziej. Rafał Tyluś, Marcin Mendelbaum, jeszcze raz dzień dobry.

8 minut po godzinie 10, dziś po 10.30, jak zwykle w poniedziałki zdrowym być, a dzisiaj będzie m.in. o internetowym koncie pacjenta, o aplikacji IKP i e-rejestracji, czyli krótko mówiąc o naszym zdrowiu w naszym smartfonie. Można mieć blisko, można się zapisać szczegóły, co ciekawego właśnie dzięki takim funkcjom można zrobić. O tym wszystkim powiemy po godzinie 10.30, a na ten temat porozmawiam z rzeczniczką łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Anną Leder. A teraz Daria Zawiałow.

Lia Sky, Isn't It Funny? W Radiu Łódź 15 minut po godzinie 10. Trzy hasła, a na podstawie tych trzech haseł trzeba ułożyć tytuł piosenki, a właściwie odgadnąć tytuł piosenki. Taką zabawę proponujemy w czasie wakacji. Wakacyjna jazda. Jeśli ktoś prawidłowo odgadnie tytuł piosenki, to oczywiście trafia do niego zaproszenie, całodniowe zaproszenie do Parku Rozrywki. I dziś taka szansa też do 12 się pojawi. Podam hasła, a jak już podam te hasła, to później trzeba będzie odgadnąć tytuł piosenki. Tylko na razie przygotowujmy się. Zazwyczaj to bywają polskie piosenki, ale nigdy nic nie wiadomo. Może być różnie. Będziemy sprawdzać wiedzę naszych słuchaczy na podstawie haseł i znajomości tytułów piosenek. No to teraz niech będzie trochę po angielsku.

to proszę sobie wyobrazić, że jak się pojedzie do Włoch, to czasami można natrafić na taką plażę, gdzie mur stoi i oddziela mężczyzn od kobiet i dzieci. Tak jest w Trieście. Plaża podzielona murem bije podobno rekordy popularności. To tradycja od wielu, wielu lat. Mur został otwarty w 1903 roku. Liczy 74 metry. Wejście na taką wyjątkową plażę kosztuje euro 20, a w ciągu 3 miesięcy sprzedano 106,5 tysiąca wejściówek. Częściej korzystają z tej plaży kobiety. Mieszkańcy podkreślają, że mur jest częścią historii i tożsamości miasta, dlatego mimo zmieniających się czasów nie chcą jego likwidacji. To jedyne zachowane w Europie kąpielisko z takim podziałem. Ktoś z Państwa był? To proszę dać znać.

0: promocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
2: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Przy Placu Wolności PL. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
8: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
0: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.
10: To przedpołudnie w Radiu Łódź w poniedziałek 24 sierpnia. Tak spoglądam na dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niedziela najbardziej usłoneczniona, czyli najdłużej świeciło słońce, była we Wrocławiu. Ponad 12 godzin tam wczoraj świeciło słońce. Niewiele gorzej było w Sulejowie, bo ponad 11 godzin. Jak będzie dzisiaj? No zobaczymy, zobaczymy. Na razie słońce mocno się trzyma na radiostacji. Być może, że dzisiaj przed nami słoneczny dzień, choć synoptycy nie wykluczają również opadów deszczu. Za 28 minut będzie 11.

0: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Zdrowym Być.
2: Jak w każdy poniedziałek porozmawiamy o zdrowiu. Anna Leder, rzeczniczka Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Internet się wkradł do służby zdrowia już jakiś czas temu, no ale bez tego internetu to żyć nie możemy i właściwie chyba żyć nie powinniśmy, bo wszystko, właściwie większość rzeczy, nawet związanych z naszym zdrowiem, możemy załatwić w internecie.
3: Tak, i to bardzo dobrze, że internet, mam nadzieję, pomoże nam jakoś skontrolować i zmniejszyć liczbę nieodwołanych wizyt, bo dzięki e-rejestracji, czyli właśnie rejestracji odbywającej się za pośrednictwem internetu, mamy nadzieję, że będzie łatwiej umówić wizytę, odwołać wizytę, przełożyć wizytę i zrobić wszystko, co tylko nam się podoba, wtedy, kiedy chcemy się zarejestrować do jakiegoś lekarza specjalisty, czy umówić na badanie.
2: Czyli nie musimy dzwonić do przychodni i czekać minutami, a czasami nawet dłużej na to, żeby połączyć się z rejestracją?
3: Może od razu powiem, że ani stanie o 5 nad ranem do przychodni, ani dzwonienie przez wiele godzin do przychodni, to nie jest to, co powinno być standardem poradni. I jeżeli tak się zdarza w państwa poradniach, to tak nie powinno być. Mhm. To proszę poszukać albo innej poradni, albo się do nas poskarżyć, albo porozmawiać z kierownikiem poradni, dlaczego tak jest. Dlatego, że do poradni możemy się zarejestrować telefonicznie, osobiście, nie stojąc w kolejce od 5 rano. No i możemy się zarejestrować przez e-rejestrację, ale na razie tylko do wybranych specjalistów i na wybrane badania.
2: No to proszę powiedzieć, o co chodzi w tej e-rejestracji?
3: E-rejestracja to jest sposób rejestrowania się do lekarza specjalisty między

0: innymi do kardiologa, ale również od 1 sierpnia do kolejnych lekarzy, czyli endokrynologa, nefrologa, specjalisty chorób zakaźnych i kilku innych lekarzy. Za pośrednictwem takiego centralnego systemu rejestracji możemy się zarejestrować przez internetowe konto pacjenta, przez aplikację Moje IKP, czyli aplikację w telefonie, ale także ci, którzy nie mają internetu, nie mają aplikacji w telefonie, nie mają smartfona, nie posługują się internetem, czyli osoby starsze bądź z jakichś powodów z tego niekorzystające, mogą zarejestrować się za pośrednictwem tej rejestracji, po prostu zgłaszając się do poradni specjalistycznej i wówczas ta poradnia specjalistyczna również skorzysta z tego systemu e-rejestracji po to, żeby nas umówić na wizytę.
1: Czyli dobrze rozumiem, przychodzę do przychodni i tam również przez e-rejestrację mogę zarejestrować się do lekarza.
0: Tak. Czyli również w tych wybranych specjalizacjach, czyli rejestrując nas na mamografię, na test HPV-HR, czyli test wykrywający raka szyjki macicy, do kardiologa bądź do kilku innych specjalistów, to już funkcjonuje od 1 sierpnia. Również taka pani rejestratorka w rejestracji, z którą będziemy rozmawiali telefonicznie bądź osobiście, użyje systemu e-rejestracji do zarejestrowania nas na wizytę.
1: To proszę powiedzieć, co ja potrzebuję jako pacjent, żeby się zarejestrować przez e-rejestrację? Jakie dane muszę podać, a jakich nie powinien?
0: Żeby zarejestrować się przez rejestrację na przykład do lekarza kardiologa na pierwszorazową wizytę, to jest bardzo ważne. Czyli nie rejestrujemy się przez rejestrację do kardiologa, do którego chodzimy od lat. To nie dotyczy takich wizyt, które są kontynuowane. Na pierwszą wizytę do kardiologa musimy mieć e-skierowanie i nasz numer PESEL. Wystarczy numer kodu z e-skierowania, to jest czterocyfrowy kod, nasz numer PESEL i logujemy się do naszego IKP. Podajemy nasz kod skierowania i wówczas możemy się zarejestrować do lekarza. Taka e-rejestracja posiada terminy na 40 dni do przodu, czyli w ciągu tych 40 dni mamy nadzieję, że znajdziemy dla siebie wizytę w tej poradni kardiologicznej i do tego lekarza, do którego chcemy.
1: Bo tam możemy wybierać między różnymi poradniami.
0: Możemy sobie wybierać, możemy sobie wybrać dzień, godzinę, poradnie, możemy sobie wybrać konkretnego lekarza, ale im bardziej zawęzimy nasze kryteria poszukiwania, tym może się okazać, że czas oczekiwania do tego lekarza, którego sobie wybraliśmy, jest dłuższy. I wtedy jest to nasza decyzja, czy decydujemy się na innego lekarza, inną poradnię, może kilka ulic dalej, a może w ogóle w innej dzielnicy Łodzi, a może w miejscowości, do której dojedziemy autobusem albo tramwajem, ale to nie jest nasza miejscowość, ale za to taka wizyta będzie szybciej. Wybór należy do nas.
1: No i chyba trzeba pamiętać również o tym, żeby nie klikać w jakieś podejrzane linki, bo to też warto cały czas mówić o tym, czy przychodzi nam jakieś potwierdzenie i później musimy jeszcze kliknąć w coś, czy już...
0: Nie przyjdzie potwierdzenie, w które musimy kliknąć po to, żeby potwierdzić to, że się zarejestrowaliśmy, ale przyjdzie nam potwierdzenie SMS-em albo e-mailem. Dokładnie tak samo, jak dostajemy SMS-a albo e-mail o tym, że lekarz wystawił nam e-receptę, bo to wszystko są powiadomienia z tego systemu internetowego konta pacjenta. Zatem osoby, które już są obeznane z internetowym kontem pacjenta czy z aplikacją Moje IKP, one w ten sam sposób dostaną powiadomienie o tym, że się zarejestrowały.
1: Ja właśnie jestem na stronie internetowego konta pacjenta i tutaj są różne sposoby logowania się, bo to, o tym też trzeba pamiętać. To między innymi aplikacja mObywatel pozwala na to, żeby dostać się do takiego konta naszego.
0: Aplikacja mObywatel albo elektroniczna bankowość też pozwala, żeby dostać się do tego konta. Każdy z nas ma ulubiony sposób logowania się do tej aplikacji. Tego sposobu używa i kiedy już jest w tej aplikacji, wybiera e-rejestrację i tam się rejestruje na badanie, na wizytę do specjalisty. Przypominam, pierwszorazową.
1: Czy będą kolejni specjaliści pojawiali się w e-rejestracji?
0: Do końca roku 2027 mają się pojawić już wszyscy specjaliści, czyli około 40 różnych specjalizacji. Na razie do lekarza kardiologa dołączyli endokrynolog, lekarz specjalista chorób wątroby, nefrolog, neonatolog, lekarz specjalista chorób płuc, więc to są kolejne poradnie, do których można będzie się zalogować właśnie przez e-rejestrację. Natomiast teraz kardiolog, test HPV-HR, czyli bardzo ważny test dla wszystkich kobiet i mamografia. Wygodny sposób zapisywania się na wizytę, ale także odwoływania i przekładania. I to jest najważniejsze.
1: No
0: czyli
1: właśnie,
0: możemy
1: to...
0: tą wizytę łatwo odwołać.
1: No bo jeśli nie odwołamy, to tam lekarz będzie siedział i czekał na nas, a w tym czasie mógłby przyjąć pacjenta.
0: Tak, na przykład takiego, który jest w stanie pilnym i bardzo pilnie potrzebuje się z takim lekarzem skonsultować. Dzięki temu mógłby go przyjąć, a tak to taki pacjent poczeka.
1: I to też jest parę kliknięć, jeśli chodzi o odwołanie takiej wizyty, no na przykład na którą nie możemy przyjść, bo nie wiem, jesteśmy przeziębieni.
0: Tak, i to jest bardzo dobre, dlatego że wtedy, kiedy nie odwołamy takiej wizyty, nie odwołamy, bo nie uda nam się jej na przykład odwołać, nie mogąc się dodzwonić do poradni, nie odwołamy wizyty takiej do kardiologa, to wtedy spadamy na koniec kolejki, jakby musimy zapisać się od nowa. A tutaj system widzi, że my już czekaliśmy, grzecznie tą wizytę odwołaliśmy i system wyznaczy nam nowy termin, uwzględniając nasz czas oczekiwania już na tą wizytę.
1: Powiedziała pani, że przy rejestracji pierwszorazowa wizyta, a później kolejny.
0: A potem kolejny już umawiamy normalnie, zgodnie z tym, jak wyznaczy taką wizytę lekarz, już nie przez rejestrację, tylko normalnie w rejestracji w przychodni. Czyli po wizycie, jeśli lekarz powie do zobaczenia za pół roku, idziemy do pani rejestratorki i prosimy o wyznaczenie terminu za pół roku. No, i tego terminu pilnujemy.
1: Sprawa jest bardzo prosta.
0: Bardzo prosta. Mam nadzieję, że będą Państwo korzystać.
1: Anna Leder, rzeczniczka Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Audycja Zdrowy Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

A czas sobie biegnie. 5 minut pozostało do godziny 11. O 11 w Radiu Łódź najświeższe wiadomości. Chwilę później oczywiście będzie prognoza pogody. Będą też informacje kulturalne. A teraz pan Błażej, dokładnie pan Błażej Król, który pod tytułem można sądzić, że zaprasza nas na niezłą zabawę wakacyjną. Berek.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
2: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
4: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 11. Wiadomości. Jarosław Turek, dzień dobry.
6: Dzień dobry. W serwisie o tym, że łódzkie lotnisko traci połączenia. PiS z propozycją podwyższenia progu podatkowego i naciągacze w gminie Moszczenice. No, w regionie dzisiaj będzie raczej w ciągu dnia pochmurno. Po południu też może przelotnie padać, na termometrach do 19 stopni. Dwa dni w tygodniu bez żadnych regularnych lotów pasażerskich z Łodzi. Tak może wyglądać zimowy rozkład łódzkiego lotniska. Ryanair wycofuje połączenia do Brukseli Charleroi i ogranicza liczbę rejsów do Londynu Stansted. W efekcie we wtorki i środy w systemie rezerwacyjnym nie ma obecnie żadnych regularnych połączeń z Łodzi. Wyjątkiem będzie okres świąteczno-noworoczny. O szczegółach mówi nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
7: Z rozkładu połączeń na łódzkim lotnisku wraz z końcem października zniknie połączenie do Brukseli Charleroi. To efekt decyzji Ryanaira o zamknięciu tam swojej bazy. Przewoźnik ograniczy też rejsy do Londynu Stansted z 6 do 5 tygodniowo. Zimą samoloty do Londynu będą latały m.in. w piątki, połączenie w ten dzień obecnie nie jest realizowane. Znikną natomiast rejsy we wtorki i środy. I właśnie w te dwa dni, poza wyjątkami pod koniec grudnia, w zimowym rozkładzie nie ma żadnych regularnych lotów pasażerskich z Łodzi. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
6: W zimowym rozkładzie lotów z Łodzi pozostają m.in. połączenia do Alicante, Malagi, Dublina, Mediolanu i Birmingham. PiS złoży projekt ustawy podwyższającej próg podatkowy do 180 tysięcy złotych. To ma być alternatywa dla projektu rządowego, który zakłada podwyższenie obecnego progu ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy. Wiceprezes partii Przemysław Czarnek podkreśla, że ta propozycja pozwoli pracującym Polakom zatrzymać większą część dochodów.
8: Proponujemy prostą rzecz, której domagają się Polacy: podniesienie progu podatkowego ze 120 do 180 tysięcy złotych i oszczędności dla polskich rodzin nawet 12 tysięcy złotych rocznie, a przy wspólnym rozliczaniu się małżonków nawet 24 tysiące złotych rocznie.
6: Propozycja rządu zakłada, że oprócz podniesienia pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych, prowadzona zostanie też nowa stawka 24%, która będzie obowiązywała dla dochodów w przedziale 130 tysięcy, 150 tysięcy, a stawka 32% będzie dotyczyć nadwyżki dochodów powyżej 150 tysięcy złotych. Wracamy do naszego regionu, bo Urząd Gminy w Moszczenicy ostrzega mieszkańców przed niekorzystnymi ofertami z branży energetycznej. Jak podkreślają urzędnicy, firmy te nie działają we współpracy ani na zlecenie urzędu, a przed ewentualnym podpisaniem umowy warto sprawdzić ofertę, porównać cenę, a przede wszystkim nie podejmować decyzji pod presją. Mówi o tym wójt gminy Moszczenica Dariusz Magacz.
9: Zaczęły pojawiać się osoby oferujące dofinansowania na wymianę pieców, pomp ciepła, audyty energetyczne i termomodernizacji. Uważajcie na ich nieuczciwe praktyki.
6: Wójt dodaje, że żeby nie przekazywać obcym swoich danych osobowych i bankowych, warto też zwrócić uwagę na dodatkowe koszty i ewentualne kredyty. W razie wątpliwości można skontaktować się z Urzędem Gminy. Śląska policja rozbiła grupę przestępczą, która wprowadziła na rynek narkotyki warte setki tysięcy złotych. W ręce policjantów padło 5 mężczyzn z wieku od 25 do 35 lat. W ich mieszkaniach i samochodach śledczy znaleźli blisko kilogram narkotyków, w tym marihuanę, kokainę i amfetaminę, a także pistolet pneumatyczny, mówi młodszy aspirant Paweł Kasprzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
10: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy od listopada 2024 roku do czerwca 2025 roku mogli wprowadzić do obrotu co najmniej 50 kg marihuany, 25 kg mefedronu oraz 1,5 kg kokainy. Narkotyki miały być dla nich stałym źródłem dochodu.
6: Zatrzymani odpowiedzą teraz za handel narkotykami, oszustwa ubezpieczeniowe, a także podpalenie samochodu o wartości około 200 tysięcy złotych. Decyzją sądu wszyscy spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Na wiadomości z Łodzi regionu, jak zawsze na bieżąco na naszym portalu radio.łódź.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: I więcej chmur pojawiło się i nadal rzeźko, bo temperatura od 13 stopni w okolicach Krośniewic i Łowicza, trochę cieplej, 14 w okolicach Skierniewic, 15 w Łodzi i Poddębicach, 16-17 stopni w Wieluniu, Bełchatowie, Pajęcznie, Piotrkowie, Tomaszowie, Radomsku i Kamieńsku. To najcieplejsze miejsce w regionie łódzkim. Do końca dnia na pewno mogą się przydać parasole, bo dzisiaj może delikatnie popadać. A czy będzie cieplej? No będzie cieplej. Tak maksymalnie 21 stopni. I kawę też polecam.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Bo przy takim ciśnieniu, jakie mamy w tej chwili, czyli troszkę spadającym, kawa może się przydać jak najbardziej, a to dlatego, że wieczorem można wybrać się na jakieś wydarzenie kulturalne. I o tych wydarzeniach kulturalnych już za chwilę w Radiu Łódź. Rafał Tyluś, Marcin Mendelbaum. Jeszcze raz dzień dobry.

0: w studiu Anna Grabińska. Dzień dobry, Ani. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: No i podoba ci się, że to jeszcze nie jest ostatni poniedziałek wakacji?
1: Jejku, jak wszyscy mówią o tym końcu wakacji. Mnie się od razu robi tak melancholijnie, no drodzy państwo.
0: Ale zaraz, ja optymistycznie, bo powiedziałem, że to nie jest ostatni poniedziałek wakacji.
1: No tak, że przedostatni. No dobrze, no trudno.
0: No trudno.
1: Trudno świetnie, jak to mówią.
0: To trudno świetnie. Teraz będzie kolejna pozycja programu.
2: Czas na kulturę.
0: No właśnie, proszę bardzo, Anna Grabińska o tym, co można robić w ten przedostatni poniedziałek wakacyjny.
1: Na przykład z Radiem Łódź, bo w porcie Łódź koncerty jazzowe letnie się odbywają w poniedziałki. My możemy usłyszeć u Piotra Bielawskiego, który cykl prowadzi, możemy usłyszeć potem zapis tych koncertów w poniedziałkowych jazzowych programach po godzinie 21, no ale trzeba też i na żywo uczestniczyć w takich wydarzeniach bardzo interesujących.
0: Bo to, co na antenie, to jest do utrwalenia.
1: Tak jest, to jest, żeby sobie przypomnieć, jak było, a trzeba tam pójść, żeby poczuć atmosferę. A dzisiaj dwie bardzo ciekawe odsłony jazzu. Najpierw grupa Muzozoik, czyli łódzkie trio grające nowoczesny rześki jazz, jak to określają.
0: Przy tej temperaturze to może być rześki.
1: Może być rześki. Tam jest też w użyciu ciekawy 10-strunowy instrument war guitar. To jest taka przez Marka Wara skonstruowana.
0: Ale 10 strun?
1: 10. No może mieć od 7 do 15 podobno.
0: Ale przy jednej miałbym problemy.
1: No, dlatego nie jesteś członkiem grupy Muzozoik.
0: Może dlatego.
1: A potem będzie Irek Głyk w solowym recitalu The Best Of. To ceniony wibrafonista, perkusista przedstawi najlepsze, jego zdaniem, utwory ze swoich 5 autorskich płyt. To o godzinie 19. Przypominamy także, że trwa festiwal retroperspektywy, czyli festiwal teatru Chorea w Fabryce Sztuki w Łodzi. Przede wszystkim w Fabryce Sztuki w Łodzi. Tegoroczne hasło to wywroty i publiczność, a także twórcy skupiają się na przełamywaniu schematów, na spotkaniu przeróżnych przejawów teatru i sztuk wizualnych. Trwają teraz rezydencje taneczne pod wodzą Roberta Haydena i to są taka praca laboratoryjna dla tancerzy, tancerek, choreografów, osób współpracujących z teatrami ruchu. Natomiast w czwartek chcę zwrócić uwagę na to, że będą dwa spektakle dla młodszych odbiorców, dla dzieci i młodzieży, między innymi spektakl Piste, Piste, Piste Teatru Portmanteau z Finlandii. To o godzinie 12 i 17 w najbliższy czwartek. Zapowiada się to świetnie. Ma to być połączenie nowego cyrku, tańca, sztuk wizualnych i w użyciu będą stare projektory. Artyści na żywo tworzą pewne przekazy i za pomocą tych starych projektorów właśnie wyświetlają to wszystko. Ma być niezwykła atmosfera, także między innymi na to wydarzenie chcę dzisiaj zwrócić uwagę. Wystawa fotografii otwierana jest w porcie Łódź. Zygmunt Łopalewski. To jest autor, który od ponad 30 lat zatrzymuje w kadrze ulotne chwile, emocje, światło, nie tworzy pocztówkowych zdjęć. Na przykład ta wystawa, która ma być dzisiaj otwarta o godzinie 19, to jest w Pasażu Łódzkim, to jest zapis podróży po Włoszech, projekt Vidi, ale no właśnie, tu chodzi o życie codzienne, o ludzi, o niezwykłe światło, a nie o takie pocztówki. Przez tydzień ta wystawa będzie czynna, polecamy. Polecamy także pracownię otwartą w Rondzie, czyli w jednym z bałuckich ośrodków kultury i to jest pracownia plastyczna R, zarówno dla młodzieży, dla dorosłych, dla seniorów, wszyscy, którzy mają zainteresowania plastyczne, niechaj skorzystają z tej okazji przy Limanowskiego 166. To jest wielodniowa koncepcja, od 14 do 18 przez 4 godziny można tam wpadać, podobno popijać herbatkę, pojadać ciasteczka, ale także tworzyć. I na zakończenie...
0: Tam ciasteczka, w innych miejscach to się popcorn je.
1: No bardzo proszę, a tutaj ciasteczka jednak, natomiast nie wiem, co zabiorą ze sobą widzowie Polówki, bo wciąż jeszcze trwa letni festiwal filmowy. Teraz wcześniej się zaczynają wydarzenia, bo już o 20, nie o 21. Przypominamy, dzisiaj mamy kilka propozycji, ale między innymi zwrócę uwagę na Park Staromiejski i na film Incepcja w reżyserii Christophera Nolana, ponieważ ostatnio głośno dużo o Odysei. Właśnie tego twórcy, to można sobie przypomnieć jeden z tych bardzo udanych jego filmów. Ja nie mówię, że Odyseja jest nieudana, ale jest dyskusyjna. Trwają dyskusje. Natomiast Incepcja, znakomita rzecz z Leonardo DiCaprio i innymi znakomitymi aktorami, warto sobie przypomnieć.
0: A komary będą?
1: Wiesz co, ja nie sprawdziłam, czy w tej lokalizacji akurat są komary.
0: Ale w ogóle, czy są komary, bo jakoś tak chyba...
1: Ja mało w tym roku odczułam ugryzień.
0: No właśnie, komarów chyba nie ma. No to jakoś to będzie na tej polówce. Anna Grobińska, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: 22 minuty po godzinie 11. Nie zapomniałem. Pamiętam o konkursie Wakacyjna Jazda, w którym do wygrania jest zaproszenie całodniowe do Parku Rozrywki.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: To przypomnę, że żeby zdobyć takie zaproszenie, trzeba na podstawie trzech haseł, które za chwilę podam, podać tytuł piosenki. Wykonawcę również można. Później hasło właśnie, czyli tytuł piosenki razem z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu wysłać na adres konkurs@radiołódź.pl. konkurs@radiołódź.pl. A te trzy hasła, które pozwolą wygrać zaproszenie do Parku Rozrywki, oczywiście hasła, na podstawie których powstanie tytuł piosenki, to list, droga i rower. List, droga, rower. No, swoją drogą łatwe, ale akurat ja znam odpowiedź.

0: to promocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Tak pod koniec sierpnia nad morze? Czemu by nie? To też jest jakieś rozwiązanie. Może już wtedy nad morzem trochę mniej ludzi, może mniej parawanów. Tyle, że pogoda na razie jakaś taka małoletnia. Ale proszę się tym nie przejmować. Jak wieje i jest nawet trochę chłodniej, to spacery po plaży albo wzdłuż morza gdzieś w okolicznym lesie też mogą być bardzo przyjemne. Nie od razu musi być 25-30 stopni, żeby nad morzem było fajnie. Tu Radio Łódź, 11.30 na zegarach, a to są Bazgrołki i piosenka Miasto nad morzem.

23 minuty, będzie godzina 12. Rozwiązanie konkursu nadchodzi wielkimi krokami. Były trzy hasła i na podstawie tych trzech haseł trzeba było odgadnąć, o jaką piosenkę nam chodzi. Proszę być cierpliwym, na pewno do kogoś zadzwonimy. Na razie będzie Message to London, a później będzie telefon.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: Fish, MAD Tworzywo. Mówiłem, że będzie telefon. No to taki telefon właśnie wykonałem do pana Wiesława. Dzień dobry, panie Wiesławie.
1: Dzień dobry.
0: Zadałem zaskakujące pytanie, to znaczy podałem trzy hasła i na podstawie tych trzech haseł trzeba było odgadnąć, o jaką piosenkę nam chodzi. Hasła to list, droga i rower. A tytuł piosenki to?
1: Tytuł piosenki to Medytacje wiejskiego listonosza.
0: A pamięta...
1: Chociaż w pierwszej chwili szybko tak refren mi się przypominał i myślę, zaraz, ludzie, zejdźcie z drogi, ale to nie tytuł. I szybko myślę, tytuł był tak, Medytacje wiejskiego listonosza.
0: A pamięta pan wykonawcę?
1: Oczywiście, Skaldowie.
0: No, oczywiście.
1: Uwielbiani, kochani. Cudownie.
0: To, panie Wiesławie, proszę powiedzieć teraz ładnie, co pan będzie robił z nagrodą, czyli z zaproszeniem całodniowym do Parku Rozrywki.
1: To ja tak po cichu powiem, że wyślę tam dwie swoje córki i będę wtedy miał czas wolny dla siebie.
0: A tak sprytnie. Wiedziałem, że tutaj coś jest, jakieś drugie dno tego. Czyli chodzi o spokój w domu, tak?
1: Oczywiście. Wilk syty i owca cała.
0: No właśnie.
1: I rozrywka i dla dzieci, i czas wolny dla rodziców.
0: No, a jak wykorzystać ten, chociaż Ania powiedziała, żebym nie mówił ostatni tydzień wakacji, tylko ten przedszkolny okres. O, tak bym powiedział. Jak pan będzie wykorzystywał te ostatnie dni sierpnia?
1: Słuchając Radio Łódź.
0: A, no to jest bardzo dobra odpowiedź i tego się trzymamy. Panie Wiesławie, ustaliliśmy poza anteną, że ani pan, ani ja nie umiemy śpiewać, że udało się panu odgadnąć, o jaką piosenkę nam chodzi. W związku z tym, jakby na to nie patrzeć, zaproszenie do Parku Rozrywki jest już pana. Chociaż, jak słyszeliśmy, bardziej pana córki.
1: Super, dziękuję.
2: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.

zajrzeć na nasze radiowe profile na Facebooku, jak najbardziej, bo tam sporo się dzieje, między innymi o tym, że listonosz poszukiwany jest listem gończym. Dlaczego? Kto rozwiesił takie informacje i gdzie? I dlaczego w ogóle to zrobił? O tym właśnie na naszym radiowym profilu na Facebooku.

0: Reklama.
1: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin S.A., inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
2: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
3: Let's do it!
2: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
3: Oh yeah!
2: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
3: Let's do it!
4: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Jest 12:00.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Wiadomości. Jarosław Turek.
13: A w serwisie kolejne remontowe utrudnienia na łódzkich Bałutach. Koniec samochodowych wyścigów na ulicy Fabrycznej w Bełchatowie i zapowiedź wojny ekonomicznej Stanów Zjednoczonych z Iranem. W regionie dzisiaj będzie raczej pochmurno, po południu może przelotnie padać, na termometrach do 19 stopni. Rozpoczął się kolejny remont na łódzkich Bałutach. Tym razem utrudnienia pojawiły się w okolicy Placu Kościelnego. To przez naprawę fragmentu torowiska przy ulicy Zgierskiej. Ze względu na pracę torowców kierowcy muszą teraz korzystać z objazdów. Na miejscu pracy jest nasz reporter Seweryn Potentas. Powiedz, co w tej chwili dzieje się i jak poprowadzony jest ruch.
14: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia, a obecnie trwają już pierwsze prace przy rozbiórce fragmentu torowiska wzdłuż Zgierskiej. Zmiany nie wpływają w żaden sposób na kursowanie tramwajowej linii Z1, ale z utrudnieniami od rana mierzą się kierowcy. Obecnie ruch na odcinku Zgierskiej między Wojska Polskiego a Lutomierską jest jednokierunkowy i z drogi skorzystają jedynie kierowcy jadący od strony Bałuckiego Rynku. Za to kierowcy jadący od Lutomierskiej i od strony Parku Śledzia muszą skorzystać z objazdu. Ten poprowadzony jest przez Plac Kościelny i ulicę Kościelną. Remont omijać musi także autobusowa linia Z6 i nocny autobus N6. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
13: Remont torowiska na ulicy Zgierskiej ma potrwać do końca tego tygodnia. Na fragmencie ulicy między Wojska Polskiego a Lutomierską normalny ruch powróci od przyszłego poniedziałku. A teraz koniec samochodowych wyścigów na krótkiej ulicy w Bełchatowie. Próg zwalniający ma ostudzić tam zapędy części kierowców, a mowa o ulicy Fabrycznej. Mimo iż ulica liczy tylko ponad 200 metrów długości, kierowcy przekraczali tam dozwoloną prędkość i hałasowali w godzinach nocnych. Montaż progu był także odpowiedzią na postulaty mieszkańców, mówi Radio Łódź prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
15: Niektórzy mieszkańcy, którzy poruszają się pojazdami, nie stosowali się do obowiązujących przepisów. Dodatkowo mieliśmy też tam różne zdarzenia, gdzie jeden z pojazdów naprawdę bardzo szybko przekroczył prędkość i uderzył w okoliczne barierki. W związku z czym postanowiliśmy zamontować próg zwalniający.
13: Jednocześnie wprowadzono tam ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Nie żyje generał Mirosław Różański, senator 11. kadencji, wcześniej jeden z najważniejszych dowódców Wojska Polskiego. Generał Różański w latach 2015-2016 był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych, złożył rezygnację z pełnionej funkcji i przeszedł w stan spoczynku. A został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, również Gwiazdą Iraku i Krzyżem Honoru Bundeswehry w Złocie. Według amerykańskiego Departamentu Skarbu o świcie rozpoczął się ekonomiczny D-Day, czyli wojna gospodarcza wydana Iranowi i wszystkim krajom, które będą prowadzić z nim interesy. Irańczycy bagatelizują jednak groźby Donalda Trumpa, ale też grożą krajom regionu, które przyłączą się do amerykańskich sankcji. Uchwalili też prawo regulujące opłaty za żeglugę przez cieśninę Ormus. Mówi o tym więcej Milena Rashid Shehab.
3: Ponieważ międzynarodowe prawo morskie zapewnia bezpłatną żeglugę przez cieśniny, uchwalone przez irański parlament prawo zakłada opłaty dodatkowe. Statki przepływające przez Ormus mają płacić za usługi nawigacyjne, środowiskowe, ubezpieczenie, ochronę, a w szczególnych przypadkach także za dostawę paliwa. Wiadomo tylko, że opłaty będą regulowane w irańskich rialach lub innej walucie wskazanej przez Teheran. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
13: Teheran ostrzega, że jeżeli USA będą prowadzić wojnę ekonomiczną z Iranem, to wstrzyma cały transport ropy przez Zatokę Perską. A to z pewnością znów podbiłoby światowe ceny paliw. A my w serwisie za godzinę wrócimy do sprawy wycieku do sieci danych 19 milionów Polaków.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: I już nie okulary przeciwsłoneczne, parasole mogą się bardziej przydać, bo słońce od jakiegoś czasu nie świeci, przynajmniej na radiostacji. Parasole mogą się przydać, bo po południu może przelotnie popadać. No i jakaś cieplejsza kurtka albo sweter to na pewno, dlatego że w tej chwili 14 stopni w Kutnie, 15 w okolicach Skierniewic i Łowicza, 16 na termometrach w Poddębicach, Łodzi i Tomaszowie Mazowieckim, 17 Wieluń, Bełchatów, 18 Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno i Sulejów. Najcieplejsze miejsce w regionie łódzkim na dziś maksymalnie ma być tylko albo aż, jak to woli, 21 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: W związku z tym, że pogoda taka sobie, to my będziemy dalej się relaksować. Ja już kończę z relaksowaniem. Marcin Mendelbaum mówię do usłyszenia, ale Piotr Stańczyk to teraz Państwu taki relaks zafunduje, że ho, ho.
17: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. Witam Państwa. Tak, ostatni tydzień szkolnych wakacji.
16: Nie ostatni. Dzisiaj to zdementowałem. To nie jest ostatni poniedziałek tych wakacji.
17: Jeszcze nie.
16: No
17: na
16: właśnie.
17: Pewno.
16: Na tego pewno się nie? Trzymajmy.
17: No ale to jest
16: Optymizmu, panie redaktorze, więcej optymizmu.
17: Ale powiedzmy, to jest ta ostatnia prosta, więc żeby się nią nie przejmować,
16: chyba,
17: to
16: że
17: dzisiaj
16: ktoś jest studentem.
17: Korzystajmy z tego czasu i relaksujmy się trochę, może także bujając w obłokach.
16: To zapraszam.

Co ty na to, bo ja na to jak na lato, zapytał mnie Czesław Szcześniak. Piosenka pojawiła się w 2002 roku, ale towarzyszy nam od tamtej chwili niemal rokrocznie w czasie wakacji, w czasie lata. Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Stańczyk. To piosenki na walizkach, audycja muzyczna między 12 a 13 właśnie latem emitowana przez Radio Łódź. Program, który także powstaje w pewnej korelacji z naszymi słuchaczami, ponieważ zawsze zwracamy się do Państwa z prośbą o sugestie muzyczne, o wykonawców, o piosenki, które kojarzą się z wypoczynkiem, z podróżami, z wyjazdami właśnie w czasie wakacji. No i ponieważ, tak jak powiedziałem kilka minut temu na antenie, mamy ostatnią prostą szkolnego lata, szkolnych wakacji, to postanowiłem dzisiaj Państwu zaproponować utwory, które będą nas relaksować, które będą powodowały takie uczucie odpoczynku, regeneracji, no a jednocześnie troszeczkę skłonią do fantazjowania, do takiego przysłowiowego bujania w obłokach. Potrzeba relaksu, zdaniem naukowców, to naturalna ludzka potrzeba, która dotyczy odpoczynku i regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym lub intelektualnym. Relaks pozwala nam zredukować stres, napięcie, a także ułatwia powrócić do równowagi. Czy artyści takie piosenki czy takie kompozycje tworzyli? Jak najbardziej, ponieważ to także jest pewna inspiracja i pewien pomysł na muzyczne istnienie. A za chwileczkę piosenka, która powstała podobno zupełnie przypadkowo podczas sesji nagraniowej w studiu. Jej melodia i tekst ułożyły się w zaledwie kwadrans, stając się jednym z największych hitów pewnego polskiego znanego duetu. Dzisiaj jednak w troszkę innej interpretacji. Zapraszam.

O czasie relaksu zaśpiewały trzy wielkie nazwiska polskiej estrady: Andrzej Rybiński, Zbigniew Wodecki i Ryszard Rynkowski. Początkowo, czyli w roku 1974, piosenka należała do duetu Andrzej i Eliza, a autorem słów był Bogdan Olewicz. W piosenkach Na walizkach, Muzyczny czas relaksu, a także Bujanie w obłokach. Zrelaksuj się spokojnie. W roku 2006 zaśpiewał brytyjski piosenkarz i kompozytor Mika. Relax, take it easy.

Zrelaksuj się, zachowaj spokój. Relax, Take It Easy i Mika to jego propozycja z 2006 roku. A czy mają Państwo takie piosenki albo takich artystów, dzięki którym się relaksujecie, nawet wtedy, kiedy jesteście w nie najlepszym nastroju, humorze albo może nieco zdenerwowani? studio@radioros.pl. Będziemy wdzięczni za podpowiedzi. To nagranie odwołuje się do lata. W roku 1994 po raz pierwszy Marek Jackowski, natomiast w roku 1995 Golden Life. Kiedy

może jeszcze z wyjątkiem muzyki, która, jak powiedział Stephen King, ma w sobie magię, która koi dzikie bestie. Bo dźwięki pomagają zmniejszyć stres i lęk, muzyka poprawia nastrój i buduje więzi między ludźmi. I dzisiaj właśnie dzięki muzyce staram się Państwa zrelaksować. W poniedziałek 24 sierpnia w piosenkach na walizkach. Rok 2007, Stay, zespół Simply Red.

Piosenka, która będzie jak Nick Hackman, jego przyjaciel z zespołu Simply Red, Stay. A jak powiedział Platon, muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot wyobraźni i wszelkie życie. No i także oczywiście miejsce do relaksu. Hold on, Wilson Phillips.

irlandzka grupa Wilson Phillips i Hold On. Krytycy napisali o tym nagraniu: dla pokolenia, które hołduje nostalgii, nie ma nic piękniejszego niż Hold On, kompozycja, która jest pełna pozytywnej energii. A piosenka Masz w oczach dwa nieba powstała w 1979 roku jako polska odpowiedź na światowy fenomen i styl grupy Bee Gees. Muzykę skomponował Ryszard Rynkowski specjalnie z myślą o zaprezentowaniu szerokich możliwości wokalnych członków zespołu. Całość zaaranżowano tak, aby wyeksponować wysokie partie śpiewane niezwykle czysto i melodyjnie. No i oczywiście brzmi to przepięknie i bardzo, bardzo kojąco. Zespół Vox.

Masz w oczach dwa nieba i zespół Vox. Kiedy piosenkę zaprezentowano na opolskim festiwalu, publiczność przyjęła ją niemal entuzjastycznie, a jury przyznało trzecią nagrodę grupie Vox. Witold Paszt po latach powiedział, że chodziło właśnie o to, aby udowodnić, że rodzimi artyści również potrafią śpiewać w ten sposób. No i oczywiście dawać poczucie kojące, relaksujące. How Deep Is Your Love, ale tym razem w wykonaniu zespołu Take That.

z repertuaru wspomnianych braci Gibb, czyli zespołu Bee Gees, ale w wykonaniu boys bandu Take That, How Deep Is Your Love. Oryginał pochodził z 1977 roku, a ta wersja z płyty wydanej w roku 1995. W Radiu Łódź piosenki na walizkach, jak zawsze w wakacje między 12.05 a 13.00. Dzisiaj bujamy w obłokach i się relaksujemy. Muzykę następnego utworu skomponował Seweryn Krajewski. Słowa ułożyła Magdalena Czapińska, a o świętym spokoju zaśpiewa Maryla Rodowicz.

0: o którym zaśpiewała oczywiście Maryla Rodowicz, a Ryszard Wagner miał kiedyś powiedzieć: muzyka jest namiętnością, miłością i tęsknotą. I o pewnym zespole i o pewnej piosence zatęskniła dzisiaj pani Magdalena, którą serdecznie pozdrawiam. Zadzwoniła prosząc o przypomnienie znanego przeboju krakowskiej grupy Wawele. Zespół zasłynął z niezwykle melodyjnych i spokojnych utworów. Dzisiaj Biały Latawiec, Wawele.
1: Białym latawcem dzień wypłynął, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

Muzyczny powrót do lat 70., dokładnie do roku 1978. Jan Wojdak i jego przyjaciele z zespołu Wawele w plebiscycie Polskiego Radia 80 na 80, w którym wzięło udział prawie 5 tysięcy piosenek, Biały Latawiec znalazł się w ścisłej czołówce. No to skoro sobie tak pomarzyliśmy i użyliśmy latawca, to teraz pobujamy się w chmurach z Brianem Adamsem.

Bo dziś w nocy będziesz ze mną w górze, na chmurze numer 9 i nie ma innego miejsca, w którym chciałbym się z tobą znaleźć. Tak zaśpiewał kanadyjski muzyk, kompozytor, gitarzysta i wokalista Bryan Adams. No właśnie, bujamy w obłokach, relaksujemy się, a teraz o troszkę takich nadszarpniętych, zniszczonych marzeniach. Zespół Johnny Hates Jazz.

Nie wiem jak Państwo, ale ja się bardzo, bardzo rozmarzyłem razem z zespołem Johnny Hates Jazz. Płyta Turn Back the Clock, czyli cofnąć wskazówki zegara i nagranie Shattered Dreams. Chcę widzieć niebieskie niebo, chcę poczuć świeżą bryzę, chcę usłyszeć letni wiatr, chcę dotknąć wieczności i zagłębić się w jej wnętrzu, zamknąć w dłoni wszystkie moje problemy, wyciągnąć rękę i pozwolić, by sobie odleciały. Słodki letni dzień, pomówmy o słodkim letnim dniu. Weźmy swoje problemy i pozwólmy im odpłynąć właśnie w taki słodki letni dzień. No to zdradziłem Państwu warstwę tekstową piosenki, która zakończy dzisiejsze spotkanie w piosenkach na walizkach. To jest kompozycja Chrisa Rea, Sweet Summer Days z 1998 roku. Słuchajmy, bujajmy w obłokach, odpoczywajmy i relaksujmy się.

0: Sweet Summer Day, czyli o słodkim wakacyjnym dniu, zaśpiewał Chris Rea.
1: Reklama.
2: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
3: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
4: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest godzina 13. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych wiadomości. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
8: A w serwisie możliwość sprawdzenia, czyje dane wyciekły do sieci. Otwarcie ważnego dla kierowców wiaduktu w Kutnie i katastrofa myśliwca na Węgrzech. W regionie w tej chwili jest pochmurno i może przelotnie padać. Dziś na termometrach do 19 stopni. Każdy będzie mógł sam sprawdzić, czy dotyczy go ostatni wyciek danych 19 milionów osób w Polsce. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że policja rozpoczęła właśnie przesyłanie dużej, kilkuterabajtowej bazy danych na rządową platformę bezpieczne-dane.gov.pl i to może potrwać kilkadziesiąt godzin, ale tam właśnie będzie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły do sieci. Dariusz Standerski zachęca jednocześnie także do zastrzeżenia swojego numeru PESEL.
9: W ostatnim tygodniu 2 miliony ludzi zastrzegło swoje numery. To jest reakcja na teraz. W tym tygodniu rząd zaprezentuje zmiany uszczelniające system, bo musimy pamiętać, że wyciek nastąpił w relacji pomiędzy dwoma prywatnymi firmami.
8: Wiceminister cyfryzacji zapewnił, że dane, które wyciekły, nie krążą po sieci, powołując się na służby, które monitorują wszystkie miejsca w sieci, zarówno te oficjalne, jak i te, w których prowadzona jest działalność przestępcza. Długo wyczekiwany przejazd pod wiaduktem na ulicy Józefów w Kutnie jest już otwarty. Modernizacja trwała dłużej niż pierwotnie zakładano, ale w trakcie prac rozszerzono zakres inwestycji. Udało się m.in. powiększyć prześwit przejazdu, dzięki czemu pod wiaduktem będą mogły kursować autobusy komunikacji miejskiej. Powstała też infrastruktura, która ma rozwiązać dotychczasowy problem zalewania tego miejsca podczas intensywnych opadów, a więcej mówi o tym nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
10: Początkowo wcale nie było pewne, czy pod wiaduktem zmieszczą się miejskie autobusy. W trakcie inwestycji Kutno porozumiało się jednak z kolejarzami i jezdnie obniżono. Poza nową nawierzchnią powstały kanalizacja deszczowa z przepompownią, oświetlenie oraz ciąg pieszo-rowerowy połączony z trasą w Dolinie Ochni. Kierowcy z przejazdu mogą już korzystać, a dla pasażerów komunikacji miejskiej efekt będzie widoczny od 1 września. Pod wiaduktem pojedzie wtedy nowa linia MZK. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
8: Nowa linia numer 8 połączy Dybów ze strefą przemysłową i ma ułatwić dojazd do zakładów pracy. Węgierskie siły zbrojne właśnie straciły jeden z myśliwców Gripen. Samolot rozbił się w okolicach Szolnoka na wschodzie kraju, a mówi o tym więcej Piotr Piętka.
11: O katastrofie poinformował w portalu społecznościowym premier Węgier Péter Modior. Według jego pierwszych informacji pilot zdołał się katapultować. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana, a na miejscu prowadzone jest dochodzenie. Później premier przekazał, że nie ma osób poszkodowanych, a rozbity samolot nie spowodował również szkód w infrastrukturze cywilnej. Pilot miał zrobić wszystko, aby maszyna spadła na teren należący do wojska. Na miejsce pojechał minister obrony Romulus Rusinsendi. Na razie nie wiadomo, czy doszło do awarii technicznej, czy przyczyną był błąd pilota lub inne okoliczności. Węgry dysponują obecnie flotą 18 Gripenów. Cztery dodatkowe maszyny zostały dostarczone w tym roku, zwiększając liczbę samolotów węgierskich sił powietrznych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
8: Na Węgrzech już rozpoczęło się ustalanie przyczyn tej katastrofy. Jest szansa, że po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej do Polski trafi legendarny brytyjski myśliwiec Spitfire. O zakup w pełni sprawnej maszyny stara się Muzeum Lotnictwa 303 w Napoleonii. W Napoleonie, niedaleko Działoszyna, to muzeum planuje zakup oryginalnej repliki maszyny produkowanej w Nowej Zelandii. Samolot będzie wyglądał w pełni jak oryginał sprzed kilkudziesięciu lat. Na tych myśliwcach latali polscy piloci, którzy bronili angielskiego nieba w czasie II wojny światowej, mówi ksiądz Maciej Woszczyk, kapelan i przewodnik Muzeum 303.
12: Anglicy wielokrotnie, patrząc jak nasi latają, no to mówili, że to są wariaci przecież to, co oni czynili. Anglicy strzelali do Niemców z dosyć daleka, Polacy podlatywali jak najbliżej, nawet na 50 metrów krótkimi seriami. Niemiec spadał, był zestrzeliwany.
8: Jak na razie zakup repliki samolotu Spitfire przez Muzeum 303 w Napoleonie jest na etapie rozmów. Maszyna mogłaby pojawić się na miejscu za kilkanaście miesięcy. Samolot będzie służył także w inscenizacjach bitew i pokazach lotniczych. Tyle w tym serwisie, a za godzinę między innymi będziemy mówili o poszukiwaniu sprawców śmiertelnego pobicia w Krakowie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Mam nie najlepsze informacje. Dzisiaj w Łodzi i w całym naszym regionie pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe są również przelotne opady deszczu. Na wszelki wypadek pamiętajmy zatem o zabraniu parasoli. Chłodniej na radiowym termometrze 17-18 stopni powyżej zera. Dzisiaj w Łodzi i w regionie maksymalnie do, no powiedzmy 20, może 21 stopni. Ciśnienie obniżone, aktualnie wynosi 1001 hektopaskali. Towarzyszy nam umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: No ale nie martwmy się właśnie prognozami ani pogodą, tylko się relaksujmy. Relaksowaliśmy się między 12 a 13, teraz najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź, jak zawsze między właśnie tymi godzinami i w tygodniu i w weekend. Piotr Stańczyk przed mikrofonem, naszą audycję realizuje Rafał Tyduś. Mamy poniedziałek 24 sierpnia 2026 roku. Będzie teraz, jak Państwo słyszą, melodyjnie, przebojowo i bardzo pozytywnie. To działo się w 1985 roku. Norweskie trio a-ha odniosło spektakularny sukces swoją piosenką Take On Me.

Ukochana piosenka wszystkich fanów zespołu AHA, jeden z największych przebojów lat 80. Take On Me. Nie ma takiego koncertu tego tria, na którym chociażby w finale, w tym gorącym finale, ta kompozycja by się nie pojawiła, nie zabrzmiałaby w głośnikach. W pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu kolejny odcinek magazynu Zanim klikniesz w opracowaniu Daniela Markiewicza w rozmowie z zaproszonym gościem, komisarzem Dominikiem Stankiem. Autor wyjaśni, jakie zagrożenia czekają obecnie na osoby grające w internecie, jak rozpoznać próby oszustwa, a także w jaki sposób skutecznie chronić swoje konto, dane i wirtualny dobytek. A ponadto, jak zawsze, ciekawostki, najnowsze wiadomości i dużo przebojowej muzyki. Zapraszam do wspólnego słuchania.

Projekt Bibobit i Kuba Badach. 17 minut po godzinie 13. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Teraz istotna informacja dla tych słuchaczy, którzy podróżują autostradą A1. Chodzi o 376 km między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem w kierunku Katowic. Tam przed południem doszło do kolizji. Pojazd osobowy wjechał w drogowe bariery ochronne i został zablokowany pas szybki w kierunku Katowic. Dobra informacja jest taka, że to utrudnienie już nie obowiązuje. Można jechać swobodnie, ale zachowajmy ostrożność, bo jak wiemy, lato i wakacje to jest bardzo, bardzo wypadkowy, trudny czas na polskich drogach. I jeszcze może jedna informacja, że na krótkiej, liczącej niewiele ponad 200 metrów ulicy Fabrycznej w Bełchatowie kierowcy przekraczali dozwoloną prędkość i hałasowali w godzinach nocnych. Miasto zamontowało tam próg zwalniający. Wprowadzono również ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Więcej na ten temat powiemy dzisiaj po godzinie 16 w magazynie informacyjnym Słuchasz i Wiesz.

0: to promocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
6: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
7: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: A my oczywiście zabieramy Państwa razem z tą falą. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź od poniedziałku do piątku między 13 a 16, a przypomnę, mamy 24 sierpnia 2026 roku. I przed nami kolejna wielka muzyczna gwiazda The Rolling Stones i In the Stars.

Wielki hit Madonny, Material Girl, a Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza w dalszym ciągu na bezpłatne aktywności pod hasłem Wakacje w Bibliotece. To jest oferta, która obejmuje zajęcia dla grup zorganizowanych, wystawy i spotkania oraz akcje promocyjne dedykowane szerokiemu gronu odbiorców. W najbliższym czasie, bo już 3 września o godzinie 17, biblioteka zaprasza na spotkanie

0: I jak tu zrozumiesz kobietę? Mówię tak, myślę nie, zaśpiewała Ewa Bem w 2001 roku. Spoglądam na nasz radiowy zegar za 19 minut 14.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. Zaprasza Daniel Markiewicz.
2: Dla milionów ludzi gry komputerowe są sposobem na odpoczynek po ciężkim dniu, rywalizację i kontakt ze znajomymi. To świat, w którym liczą się refleks, współpraca i dobra zabawa. Ale tam, gdzie są miliony graczy i ogromne pieniądze, szybko pojawiają się także oszuści. Podszywanie się pod znajomych, kradzieże kont, fałszywe sklepy z przedmiotami do gier, podejrzane dodatki i wiadomości, które wyglądają całkowicie wiarygodnie. Cyberprzestępcy od lat wykorzystują świat gier jako miejsce do swoich ataków. Co gorsza, ich ofiarami padają nie tylko doświadczeni gracze, ale również dzieci i ich rodzice. Dlaczego właśnie środowisko graczy jest tak atrakcyjne dla oszustów? Jak rozpoznać zagrożenie, zanim będzie za późno? I co zrobić, by bezpiecznie korzystać z tego świata? O tym porozmawiamy z naszym gościem, a jest z nim dziś komisarz Dominik Stanek z zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Witam serdecznie.
3: Witam Was serdecznie, drodzy słuchacze.
2: Wielu rodziców uważa, że dziecko tylko gra. W jak dużym są błędzie?
3: W ogromnym błędzie, bo współczesne gry internetowe to już nie są tylko i wyłącznie gry, te, które kojarzymy za, gdy sami byliśmy oczywiście młodzi. Aktualnie te nowoczesne gry to miejsca rozrywki komunikatorów, czyli prowadzenie komunikacji z innymi osobami, przestrzeń do spotkań, rywalizacji, zdobywania uznania i przede wszystkim budowania relacji. Dla wielu w ogóle też dzieci gra pełni dziś taką funkcję jak dla nas niegdyś boisko, korytarz szkolny, gdzie były oczywiście to miejsce takich naszych spotkań. Teraz ta przestrzeń cyfrowa, to podwórko cyfrowe jest miejscem takich spotkań dla tych młodych osób, gdzie mogą rozmawiać głosowo z osobami w sieci, poznawać właśnie nowe osoby, oglądać najróżniejsze transmisje, kupować wirtualne przedmioty, takie jak skiny, czy różne tam narzędzia, wymieniać się nimi, a później oczywiście przenieść tą naszą rozmowę w trakcie gry na Discorda, czy inne komunikatory albo media społecznościowe. I tak naprawdę rodzic, który oczywiście obserwuje swoje dziecko, myśli, że tylko i wyłącznie dziecko gra. To jest tylko gra, nie wiem, tak single player, nic innego tam nie dzieje. Natomiast zapomina

0: że tam jest ogromny, ogromny świat i też to, co jest istotne i o czym wydaje mi się często rodzice zapominają, to częsta rozmowa z dziećmi, tak? Nie powinniśmy pytać tych najmłodszych właśnie uczestników tych gier, w co grasz? Bo to jest krótkie, proste pytanie, ale z kim grasz? Na czym ta gra polega? Interesować się, tak, tą przestrzenią cyfrową. Jak ci idzie? Czy z kimś nawiązałeś kontakt? Czy nawiązałaś ten kontakt, tak? Czy ktoś proponował tobie przejście na jakiś inny komunikator lub prosił cię o przesyłanie jakichś plików czy zdjęć właśnie? Więc to są pytania, które się na pewno powinny pojawiać. A też nie zapominajmy o tym, że też gry same w sobie nie są czymś złym. Gry mogą rozwijać nasz refleks, nasze logiczne myślenie, znajomość przede wszystkim języków obcych, tak, bo bardzo szybko w grach uczymy się chociażby języka angielskiego, rozwijają naszą, nie wiem, możliwość, umiejętność współpracy, czy umiejętność rozwiązywania również problemu, więc korzyści jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że też więcej tych korzyści niż oczywiście tych elementów zagrożenia, ale one oczywiście są, więc o tym nie zapominajmy. I to, co powiedziałem wcześniej, najważniejsze, co i czy najlepsze, co mogą zrobić rodzice, to jest przede wszystkim zainteresowanie i rozmowa, co się dzieje w tych grach.
1: To prawda o tych korzyściach. Moje pokolenie i pokolenia starsze, myślę, że z czasów przedinternetowych jeszcze, to zdecydowanie z gier najwięcej chyba tego języka właśnie angielskiego przede wszystkim się rubnęły. No i faktycznie my się uczyliśmy tego języka na grach. No teraz zrobiło się troszkę inaczej. Mamy dostęp do wielu innych mediów, więc mniej akurat tego się uczymy. Ale to prawda, że gry też mogą pomóc w rozwoju dziecka. A jeżeli byliśmy przy zagrożeniach, to jakie najczęściej zagrożenia czyhają na dzieci podczas grania?
0: Znaczy tych zagrożeń tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. One się też pokrywają tak naprawdę nawzajem ze sobą. Chociażby jeśli chodzi o taką pierwszą grupę takich zagrożeń, to jest to przede wszystkim przejmowanie chyba konta w grach mobilnych, w grach komputerowych. Czyli dziecko otrzymuje wiadomość z obietnicą jakiegoś darmowego elementu, że to może być skin, to może być jakaś postać, nie wiem, może być jakiś limitowany koń, czy zależy oczywiście od gry, czy kod promocyjny. Ten link prowadzi nas do jakiejś fałszywej strony, gdzie użytkownik tej gry, czyli w tym wypadku dziecko, podaje swój login i hasło do tej platformy z grą, komputerową grą mobilną. Niestety już ten oszust otrzymuje dostęp do konta tej młodej osoby, więc jest to taka jedna właśnie grupa tych cyberzagrożeń, właśnie to przejmowanie kont. Druga, też taka bardzo często spotykana, czyli handel z wirtualnymi przedmiotami. Dziecko może chcieć wystawić jakiś wirtualny przedmiot za jakieś pieniądze, tych pieniędzy nie otrzyma, ten przedmiot oczywiście straci. No i trzecie zagrożenie, które też bardzo często się pojawia, jest to cyberprzemoc, która może przybierać formy wyśmiewania, obrażania, poniżania, celowego wykluczania z drużyny, grożenia, nękania. No tak widzimy, tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Czy również do publikowania kompromitujących nagrań z rozgrywki, co tak naprawdę teraz nawet przy wsparciu sztucznej inteligencji no pojawia się bardzo często i bardzo łatwo jest zmontować różne takie nawet już fikcyjne momenty z życia drugiej osoby, tak? I pamiętajmy o tym, że nie powinniśmy mówić jako rodzice, że to tylko gra. Absolutnie. Dla dziecka jest to coś więcej już aktualnie niż gra. To miejsce spotkań i budowania różnych społeczności. Jeśli dziecko będzie tam odrzucone czy ośmieszone, tak jakby było odrzucone i ośmieszone w życiu prawdziwym. Bo niestety dla wielu młodych osób te gry to jest coś już więcej niż tylko i wyłącznie gra. No i kolejne takie zagrożenie, które się też często pojawia, to wyłudzenia danych osobowych, tak? Dziecko w trakcie rozmowy podaje swoje imię, wiek, gdzie chodzi do szkoły, czy rodzice są w domu aktualnie, więc dzieci nie wykrywają tych zagrożeń, jeśli nie są oczywiście edukowane przez swoich rodziców na tyle, tak, nie wykrywają tych zagrożeń na tyle wcześnie, żeby im zapobiegać, tak? Więc je wykrywać przede wszystkim, tak? Więc no tutaj ta ilość zagrożeń jest przeogromna. No i to, o czym się bardzo często mówi, to też grooming. Tak, czyli nawiązywanie kontaktu, relacji przez osoby starsze z osobami młodszymi, tak? Więc to też jest bardzo częste są sytuacje. No i oczywiście dochodzą do tego jeszcze treści nieodpowiednie do wieku, mowa nienawiści, presja na dokonywanie zakupów, próby instalowania nieznanych programów, tak, które miałby nam ułatwić jakąś rozgrywkę, czy mechanizmy przypominające hazard, na przykład płatne skrzynki z losową zawartością, tak, więc tutaj no, tego jak widzimy jest bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że w trakcie naszej dalszej rozmowy uda się to jeszcze bardziej rozszerzyć.
1: Na pewno. Wymieniłeś unikalnego konia jako taki przedmiot, który można ewentualnie kupić w grze. No to taka ciekawostka jest, w świecie gamingu uznawana jest właśnie zbroja konia za pierwszy taki przedmiot, który można było w ogóle w świecie gier komputerowych kupić. No i dużo graczy na to narzeka jako taki punkt zapalny, kiedy gracze musieli zacząć dopłacać do gier rzeczywiście, nie tylko kupując samą grę, ale właśnie te przedmioty już w samej grze, o czym będziemy za chwilkę rozmawiać.
0: Znaczy to, co w ogóle chyba też bardzo częste, że w momencie wydania gier, jakichkolwiek właściwie już, od razu w tym samym czasie dostajemy dodatkową płatną zawartość, dodatkową, tak? Jakieś dodatki, czy właśnie te skiny.
1: Tak, że firma już sama sobie wymyśliła od początku, że będzie sprzedawać dodatkowo, tak jakby zrobić film, ale nie sprzedać nam końca, tylko jeszcze kazać nam dokupić drugi bilet na
0: drugi
1: film.
0: Tak, oglądamy serial, no i tak czekam na ten finał, który no, gdzieś tam będzie, ale jak się oczywiście dopłaci, nie? Tak. Więc no, to są bardzo takie częste praktyki, no, ale oczywiście grę możemy ukończyć bez dopłacania. Większość takich gier właśnie to nam oferuje, że możemy grać bez dodatkowej konieczności płacenia za inne tam zawartości w grze.
1: Tylko zajmie to dużo więcej czasu wtedy.
0: Tak, ale często na przykład są to formy takich transakcji, na przykład kosmetyczne, tak? Właśnie jakieś skiny, jakiś wyjątkowy, nie wiem, załóżmy pojazd w grze, tak? Który ma tą samą prędkość, co pojazd darmowy. Natomiast no, często te właśnie skiny są dużo bardziej cenne niż taka waluta namacalna, tak? W naszych rękach.
1: Na pewno nie muszą Państwo dopłacać, żeby wysłuchać kolejnej części tej audycji, a jest ona dostępna na stronie radiolot.pl i tam zapraszamy.

Właśnie życie jest piękne, jak zaśpiewał Skubas, choć nie pozbawione problemów. Za kilka minut powiemy o niebezpiecznym przystanku MPK na Łódzkich Stokach i o fatalnych efektach remontu drogowego w Sieradzu. Szczegóły w serwisie informacyjnym o 14.00.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
5: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radio Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
8: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
9: Let's do it!
8: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
9: Oh yeah!
8: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
9: Let's do it!
0: Po reklamie.
10: Jest 14:00. W Radiu Łódź najnowszy serwis informacyjny, Jarosław Turek.
11: Na serwisie zarzuty i areszt za podwójnie śmiertelny wypadek w Krakowie. Niebezpieczny przystanek MPK na łódzkich stokach i fatalnie zakończony remont drogowy w Sieradzu. W regionie w tej chwili pochmurno, może jeszcze przelotnie padać, na termometrach dzisiaj do 19 stopni. Prokuratura postawiła zarzut umyślnego naruszania zasad ruchu drogowego 26-latkowi, który w sobotę w Krakowie potrącił małżeństwo z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zmarli. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie poinformował, że śledczy wystąpili do sądu o areszt dla sprawcy wypadku.
12: Pan Hubert B. nie zastosował się do wskazań znaku ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem, nieumyślnie spowodował wypadek drogowy, w którym dwie dorosłe osoby tego samego dnia zmarły, natomiast dziecko doznało wielonarządowych obrażeń stanowiących chorobę realnie zagrażającą jego życiu.
11: Mężczyzna nie przyznał się do winy. Twierdzi, że powodem utraty kontroli nad pojazdem była nierówna nawierzchnia drogi. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia. Mieszkańcy łódzkich stoków zwracają uwagę na niebezpieczny przystanek MPK. Przystanek Telefoniczna Chmurna znajduje się przy ulicy Wodospadowej. Aby wsiąść albo wysiąść z tramwaju, należy tutaj zrobić to z poziomu ulicy. A z relacji mieszkańców wynika, że trzeba bardzo uważać na kierowców, którzy nie zatrzymują się albo przejeżdżają niebezpiecznie blisko.
13: No trzeba mieć oczy z tyłu i z przodu, żeby nie wpaść pod samochód, chociaż no samochody próbują hamować, ale nie zawsze, jak ktoś się śpieszy, niebezpieczny jest po prostu.
14: Na pewno nie jest bezpieczny ze względu na to, że tutaj w ogóle nie ma wygrodzonego tego przystanku.
15: Coraz to więcej jest samochodów, no i po prostu nie uważają, a tutaj tak trzeba wyjść trochę wcześniej.
11: Zdaniem mieszkańców bezpieczeństwo mogłoby poprawić lepsze oznakowanie przystanku i zainstalowanie wiaty, co też zwiększyłoby jego widoczność. Z kolei mieszkańcy ulicy Zakładników w Sieradzu są zdenerwowani po ostatniej naprawie ich ulicy. Po wypełnieniu ubytków w drodze powstały nowe dziesiątki podłużnych ład, na których teraz podskakują samochody. Mieszkańcy wskazują, że po remoncie właściwie jest gorzej niż było.
16: No posypali to jak zawsze, ale to żadnego nic nie poprawili.
17: Jak się po tym jeździ, po tym
18: jak
17: remoncie?
18: Po pralce.
16: Jak po pralce.
18: Jak po pralce.
19: Kałuża stoi dotąd, co postawili znak.
9: powinni zrobić raz konkretnie. Tu jeżdżą tiry, różne takie ciężkie sprzęty i to tylko wytrzymuje jedną zimę i koniec.
11: Ulica Zakładników Sieradzu powstała na przełomie lat 70. i 80. i od tamtego czasu nie przechodziła żadnego gruntownego remontu. Nieprzestrzeganie rozporządzenia dotyczącego transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci będzie łamaniem prawa, ostrzega minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Niektórzy samorządowcy zapowiadali, że nie będą przestrzegać obowiązujących od wczoraj przepisów, powołując się na konstytucję orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. A dzisiaj do godziny przedpołudniowych 11 par jednopłciowych otrzymało już w Polsce akty małżeństwa według nowego wzoru.
18: Urzędy w Polsce to realizują. Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować. I wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
11: Sprawa budzi emocje, bo przepisy, które weszły w życie pod koniec lipca, zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją, ale rząd podważa legalność wyboru sędziów Trybunału i jego orzeczenia. A w naszym serwisie za godzinę m.in. łódzka wystawa, która jest głosem w sprawie zmian w prawie łowieckim.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Pogoda dynamiczna za naszym radiowym oknem, pochmurno i deszczowo i zrobiło się przez to nieco chłodniej. W tej chwili w stolicy regionu, stolicy województwa, czyli w Łodzi 18 stopni powyżej zera. Najchłodniej w Skierniewicach, tam mamy 17 stopni. Na przykład w Radomsku 19, a najcieplej zdecydowanie w Wieluniu 20 stopni powyżej zera. Na barometrze bez zmian 1001 hektopaskali, w dalszym ciągu możliwe przelotne opady deszczu, więc pamiętajmy o parasolach. Wiatr umiarkowany, aktualnie zachodnio-południowy.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Jesteśmy z naszymi słuchaczami w poniedziałek 24 sierpnia 2026 roku. Słońce zajdzie dzisiaj o 19.42. To oznacza, że dzień jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 39 minut i dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 26 minut. A do kogo się szczególnie ciepło uśmiechamy? Do Bartłomieja, Bartosza i Jerzego. To główni dzisiejsi solenizanci. Oczywiście składamy najserdeczniejsze życzenia, pamiętając także o jubilatkach i jubilatach. W upominku muzycznym piosenka zespołu Coldplay.

0: Ponownie się rozmarzyliśmy. Head Full of Dreams, zespół Coldplay z płyty, która miała swoją premierę ponad 10 lat temu, a na niej pojawili się gościnnie znani artyści Taflow, Noel Gallagher czy Beyoncé Knowles. 10 minut po godzinie 14. Za kilka minut w rozmowie z Agatą Zielińską poznamy tematy i zagadnienia, nad którymi pracują teraz reporterzy Radia Łódź, czyli poznamy zawartość programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz. Następnie oczywiście emocje konkursowe. Na laureatkę albo laureata dzisiejszego quizu czeka już niecierpliwie dwuosobowe zaproszenie na wybrany seans filmowy w łódzkim kinie Helios. Zapraszam do uważnego słuchania.
1: Zawsze.

0: Grupa, która pod koniec lat 70. XX wieku podbiła światowe listy bestsellerów nagraniem Heart of Glass w roku 99. Wylansowała ten utwór, kompozycję Maria, oczywiście amerykańska formacja Blondie. 19 minut po 14 ja do naszego studia. Zgodnie z moją zapowiedzią przybyła Agata Zielińska. Dzień dobry, Agato.
1: Dzień dobry.
0: A to oznacza, że teraz pochylimy się nad problemami, które omówimy szczegółowo po godzinie 16.
1: Tak, a już teraz zapraszamy do słuchania audycji również po godzinie 16, bo tam będziemy mówić między innymi o tym, że mieszkańcy dzielnicy Stoki boją się o swoje bezpieczeństwo. Przy skrzyżowaniu telefonicznej z ulicą Chmurną znajdują się przystanki, które nie mają wiad i z tramwaju wychodzi się prosto na ulicę. Jak wynika z relacji jednego z pasażerów MPK, kierowcy nie uważają na osoby wychodzące z tramwaju i jest tam bardzo niebezpiecznie. Tym tematem będziemy się dzisiaj zajmować. Będziemy także w Sieradzu. Tam będziemy mówić o tym, że ulica Zakładników powstała w połowie lat 70. i nigdy od tamtej pory nie przeszła gruntownego remontu. Spod asfaltu już dawno wyszły łączenia płyt betonowych. To dzielnica, dodam, przemysłowa miasta i ruch ciężkich aut jest tam dosyć duży. W zeszłym tygodniu wykonano miejscowe naprawy, ale co ciekawe, nie polepszyło to sytuacji, a wręcz ją pogorszyło. Dlaczego tak jest? O tym również dzisiaj będziemy rozmawiać, czy może te naprawy były niewłaściwe. Będziemy także dzisiaj na łódzkim lotnisku, bo okazuje się, że zimą lotnisko może zostać z dwoma dniami w tygodniu bez żadnych regularnych lotów pasażerskich. Jak wynika z systemu rezerwacyjnego Ryanaira, przewoźnik wycofuje połączenia do Brukseli i ogranicza częstotliwość lotów do Londynu z Stansted. To nie są dobre wiadomości nie tylko dla lotniska, ale dla łodzian. I dzisiaj tym tematem również się zajmiemy i jeszcze będziemy na ulicy Fabrycznej w Bełchatowie, gdzie na krótkiej ulicy różni zmotoryzowani zrobili sobie tor wyścigowy i postawiono tam progi zwalniające, by ostudzić zapędy części kierowców. Mimo iż ulica liczy niecałe ponad 200 metrów długości, to zdecydowanie kierowcy przekraczali tam dozwoloną prędkość i hałasowali w godzinach nocnych. I o uspokojenie ruchu w tym miejscu walczyli mieszkańcy tej ulicy oraz przedstawiciele 6. Liceum Ogólnokształcącego, które znajduje się właśnie przy tej ulicy. I czy im się udało i z jakim skutkiem, to też powiemy po godzinie 16.
0: Sprawa dotyczy w tym wypadku Bełchatowa, ale na pewno, Agato, nieraz słyszałaś chociażby w godzinach nocnych, że takie wyścigi mogą odbywać się również
1: w Łodzi. Także prawda? W Łodzi, tylko w Łodzi zdecydowanie na trochę większych i dłuższych ulicach, na tych takich szerszych, na mniejszych może nie, a może nie w mojej okolicy, ale ja myślę, że na pewno by się coś znalazło, bo osób, które lubią sobie poszarżować nocą, myślę, że nie brakuje.
0: Tak, swego czasu pamiętam, kiedy na Olechowie Janowie takie wyścigi często się odbywały, ale od czasu do czasu słyszę również, że i w centrum naszego miasta są takie noce, kiedy odbywają się niestety takie zawody, pseudozawody czy też wyścigi. Dobrze, o tym wszystkim dzisiaj w programie informacyjnym Słuchasz i Wiesz po godzinie 16, do którego wysłuchania zaprosiła Agata Zielińska. Agato, dziękuję.
1: Dziękuję.

0: to promocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Podnoszenie ciężaru.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
7: No, bo mają wszystko taniej.
6: A jeszcze jakiś?
7: Bo mają najlepszy wybór.
6: No i?
7: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
6: Ciekawe, co jeszcze?
7: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
8: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatrmyślikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Zbliża się 14.30, już za kilka minut emocje konkursowe na laureatkę albo laureata dzisiejszego quizu. Czeka dwuosobowe zaproszenie na wybrany seans filmowy w łódzkim kinie Helios. Proszę uważnie słuchać.

0: To nie o mnie zarzeka się Kasia Sienkiewicz, a może jednak, choć w pewnym procencie, kto wie. Za 25 minut 15 w najdłuższej fali relaksu uruchamiamy emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwuosobowe zaproszenie niecierpliwie czeka na nowego właściciela albo właścicielkę. A tak się składa, drodzy Państwo, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych obchodzimy dzień Windowsa. Bo to właśnie 24 sierpnia 1995 roku odbyła się premiera systemu Windows 95, pierwszego systemu Microsoft z okienkowym interfejsem użytkownika. No i trzeba powiedzieć, że ten system operacyjny po pewnym czasie zdominował światowy rynek komputerów osobistych. Do dziś korzystamy z pewnych wprowadzonych wtedy rozwiązań, na przykład przycisku Start, pasku zadań i ikony Mój komputer zmienionej na ten komputer. O samym systemie moglibyśmy mówić bardzo, bardzo długo, ale tutaj musiałbym zaprosić jakiegoś informatyka. Natomiast temat związany z komputerami, z ich obsługą, z ich istnieniem i częstą obecnością, a można powiedzieć, że nawet nader częstą w naszym życiu, przejawiał się także w wielu filmach, w wielu powieściach, w wielu opowiadaniach sensacyjnych. Ja przypominam sobie film, który zrobił na mnie olbrzymie wrażenie w połowie lat 80. Jego bohaterem był pewien młody, utalentowany, no dzisiaj byśmy powiedzieli haker komputerowy, uzależniony od gier. Kiedy to jego komputerowe zafascynowanie doprowadziło do pogorszenia się ocen, włamał się do komputera w szkole za pomocą hasła znalezionego w biurze dyrektora. Po poprawieniu swoich ocen bawił się dalej, łącząc się z różnymi numerami telefonów, aby uzyskać dostęp do niewydanych jeszcze gier komputerowych. I w pewnym momencie połączył się z dosyć dziwnym serwerem, który wyświetlił listę gier. Bohater uruchomił grę nazwaną Globalna Wojna Termojądrowa i stanął wtedy po stronie Związku Radzieckiego, odpalając radzieckie rakiety balistyczne w kierunku kilku miast Stanów Zjednoczonych. Nie wiedział, że tak naprawdę włamał się do specjalnego centrum wojskowego, do specjalnego komputera, a gra, którą się bawił, jest naprawdę programem symulującym przebieg wojny nuklearnej pomiędzy mocarstwami. Czy

dobrą stronę próbował się udać Dawid Podsiadło. Zawsze dobrze, jeśli rzeczywiście nad tym jesteśmy w stanie zapanować. Najdłuższa fala relaksu za kwadrans 15. Od godzin porannych informujemy naszych słuchaczy, że w okolicach Placu Kościelnego w Łodzi pojawiły się wygrodzenia, a obecnie trwają tam pierwsze prace przy rozbiórce fragmentu torowiska wzdłuż ulicy Zgierskiej. Zmiany nie wpływają na kursowanie linii tramwajowej Z1, ale zmuszają kierowców do kierowania się objazdami. Ruch na odcinku Zgierskiej między Wojska Polskiego a Lutomierską jest jednokierunkowy i z drogi skorzystają jedynie kierowcy jadący od strony rynku Bałuckiego. Za to kierowcy, którzy poruszają się od Lutomierskiej i od strony Parku Śledzia, muszą skorzystać z objazdu. Ten poprowadzony został przez Plac Kościelny i ulicę Kościelną. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i nie tracić dobrego nastroju.

Początek lat 90. Płyta Stop, Statki na niebie zespołu Demono, a za kilka minut najnowsze wiadomości. W nich powiemy o tym, że będzie mniej lotów z łódzkiego lotniska, a także o nowych cenach paliw na łódzkich stacjach. Szczegóły już niebawem. Zapraszamy.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
2: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, minęła godzina 15. Posłuchajmy najnowszych wiadomości. Jarosław Turek.
6: W serwisie mniej lotów z łódzkiego lotniska. Apel łódzkich społeczników o zmiany w prawie łowieckim i zapowiedź nowych cen paliw na stacjach. W regionie już raczej nie powinno padać. Strefa opadów przesuwa się na wschód. Mniej lotów z łódzkiego lotniska. Już wiadomo, że zimowa siatka połączeń będzie skromniejsza. Z rozkładu znikną rejsy do Brukseli, a rzadziej niż obecnie samoloty będą latały do Londynu. Stansted. Konsekwencją zmian mogą być 2 dni w tygodniu bez ani jednego regularnego rejsu pasażerskiego. Według obecnego systemu rezerwacyjnego przewoźnika chodzi o wtorki i środy. A jak będzie wyglądało latanie z Łodzi zimą, mówi nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
7: Największa zmiana dotyczy Brukseli-Charleroi, to połączenie zniknie wraz z końcem października.
8: Jego zamknięcie jest wynikiem zamknięcia naszej bazy na lotnisku Bruksela-Charleroi i ograniczenia liczby tras z tego lotniska w całej naszej siatce.
7: Przekazała Radiu Łódź Alicja Wójcik-Gołębiowska, rzeczniczka linii Ryanair. Do Londynu Stansted zamiast 6 rejsów tygodniowo będzie 5. Pojawią się loty w piątki, ale nie będzie ich we wtorki i środy. W te 2 dni w systemie nie ma obecnie również żadnego innego regularnego połączenia z Łodzi. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
6: Zmiany dotyczą regularnej siatki połączeń, a z łódzkiego portu realizowane są również loty czarterowe. W ubiegłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe prawie 500 000 pasażerów. Uwaga, polowanie to jest tytuł łódzkiej wystawy, która ma zachęcić do zmiany prawa łowieckiego. Łódzcy społecznicy zwracają uwagę na bezpieczeństwo osób korzystających z lasów i domagają się większej kontroli nad tym, gdzie i jak odbywają się polowania. Do końca sierpnia zbierają też 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Akcji towarzyszy w Łodzi wystawa plakatów, które zwracają uwagę na zagrożenia związane z polowaniami, mówi Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
9: Te prace mówią wprost: uważaj, bo możesz zostać pomylony z dzikiem. Uważaj, bo możesz zostać postrzelony na progu swojego domu. Uważaj, bo możesz spotkać w lesie człowieka uzbrojonego, który może być pod wpływem alkoholu.
6: Łódzka posłanka Ewa Szymanowska chce, aby myśliwi przechodzili obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne co 5 lat. Obecnie nie ma obowiązku ich regularnego powtarzania.
10: To obywatele chcą tej zmiany i my powinniśmy ich wysłuchać. Więc ja jestem bardzo pełna nadziei, że i tym razem uda nam się przeprowadzić, bo ten projekt jest szeroki, ale bardzo dobrze skonstruowany i warto, żeby został wprowadzony.
6: W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zginęło 28 osób, a 65 zostało rannych w związku z polowaniami. Autorem pracy jest grafik Szymon Szymankiewicz, a wystawę można oglądać bezpłatnie przy ulicy Włóczańskiej 3 do 2 września. Nie żyje senator generał Mirosław Różański, byłego dowódca generalnego rodzajów Sił Zbrojnych. Pożegnał m.in. senator Krzysztof Kwiatkowski. Generał Różański z wojskiem związany był od połowy lat 80., a w trakcie swojej kariery sprawował najważniejsze funkcje w polskiej armii. Był także dowódcą polskich misji w Afganistanie i Iraku. Był też wzorem do naśladowania, wspomina senator Krzysztof Kwiatkowski.
11: Poznałem go jako człowieka kompetentnego, sumiennego, dla którego dobro wojska, ale przede wszystkim dobro zwykłego żołnierza zawsze było najważniejsze. Wszyscy od niego uczyliśmy się, co znaczy bezpieczeństwo, co znaczy odpowiedzialność.
6: Generał Mirosław Różański za swoje zasługi dla polskiej armii został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2023 roku został wybrany na senatora. Od lat zmagał się z nowotworem, zmarł w wieku 63. 3 lat. I na koniec ceny paliw. Jutro za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł 57 groszy, a za benzynę 98 7 zł 40 groszy. Olej napędowy będzie kosztować nie więcej niż 7 zł 61 groszy za litr. Takie stawki zostały ogłoszone przez ministra energii Miłosza Motykę w Monitorze Polskim. A więcej informacji z Łodzi Regionu jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: W Łodzi na terenie naszego województwa pochmurno z przejaśnieniami. Z północnego zachodu napływa do nas chłodne powietrze polarnomorskie. To też przydadzą się dzisiaj po południu cieplejsze sweterki i kurtki. Aktualnie na naszym radiowym termometrze tylko 14 stopni powyżej zera. Na barometrze nie ma zmian. 1001 hektopaskali, wiatr umiarkowany, przede wszystkim zachodniopołudniowy i zachodniopółnocny o charakterze zmiennym.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
5: Poniedziałek, 24 sierpnia. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Audycję realizuje Rafał Tyluś. Będziemy z Państwem do 16:00.

Wiosna 2003 roku, amerykańska wokalistka Beyoncé Knowles i raper Jay-Z, Crazy in Love, to wielki światowy szlagier, który podbił m.in. Stary Kontynent i oczywiście Stany Zjednoczone. Tym nagraniem rozpoczęliśmy kolejną godzinę naszego dzisiejszego radiowego spotkania, a przed nami informacje dla kierowców, rozwiązanie naszej filmowej zagadki, a także muzyczna kartka z kalendarza, ponieważ dziś swoje urodziny obchodzi jeden z najwybitniejszych twórców muzyki elektronicznej i prawdziwy wirtuoz instrumentów klawiszowych, Jean-Michel Jarre. Zapraszam do głośników.

0: Śpiewał Artur Rojek, 16 minut po godzinie 15. Rozwiązujemy naszą zagadkę filmową. Oj, wzbudziła zainteresowanie słuchaczek i słuchaczy. I bardzo z tego powodu się cieszę. I cieszę się również, że Państwo pamiętają o filmie, który był dzisiaj bohaterem tego pytania. Dzień dobry, panie Piotrze. Sądzę, że film, o którym pan myśli, to Gry wojenne. Pozdrawiam pana i cały zespół Radia Łódź. Nasz słuchacz, pan Konrad, jest nam bardzo, bardzo miło, panie Konradzie, to prawda. Tak, tak, Gry wojenne. Film, który został nakręcony w roku 1983, powstał w reżyserii Johna Bathama, a w roli głównej, czyli w roli tego właśnie bardzo utalentowanego młodego hakera, wystąpił znany amerykański aktor, reżyser i producent filmowy Matthew Broderick. Film trafił również do polskich kin i wzbudził rzeczywiście duże emocje, duże zainteresowanie. Przede wszystkim nie mogliśmy uwierzyć, że takim właśnie niewielkim ekranikiem w domu, potem nazwanym komputerem, można tak zarządzać, można na przykład zmienić oceny w szkolnym dzienniku albo zarezerwować bilet lotniczy. To wtedy po prostu nie mieściło się w głowie, a dzisiaj jest czymś absolutnie zwyczajnym, normalnym, niemal codziennym. No tak, to było właśnie to konkursowe pytanie, te emocje, które nam towarzyszyły. Laureatem konkursu, tak jak wspomniałem, zostaje pan Konrad. Przekazujemy nasze serdeczne gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

piosenka, której do dzisiaj słucha się z dużą przyjemnością. Początek lat 90. Brytyjski duet Charles and Eddie i Would I Lie to You. 21 minut po 15. No to teraz dla odmiany kubański wokalista, który odniósł sukces na światowych listach przebojów piosenką Just Another Day Without You. Nagranie doczekało się kilku remiksów, także innej wersji językowej, ale oczywiście w wersji anglojęzycznej odniosło największą popularność i można powiedzieć, że cieszy się sympatią do dziś. Just Another Day w roli głównej John Cicada.

0: Just Another Day Without You, jeszcze jeden kolejny następny dzień bez ciebie, John Cicada. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517 416 417.
7: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
0: Jak zwykle o tej porze sprawdzamy, jak jeździ się po łódzkich ulicach. Jest z nami Seweryn Potentas. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień na łódzkiej Dąbrowie. Śląska nieprzejezdna w okolicy przejazdu kolejowego. Ten jest obecnie remontowany i będzie zamknięty aż do godziny 22. Utrudnienia można jednak bez problemu ominąć ulicami Lodową, Dąbrowskiego czy Gojawiczyńskiej. Objazdami jeżdżą też autobusy linii 71. Na problemy z przejazdem uwaga także w okolicy Placu Kościelnego. Od dziś trwa tam naprawa torowiska przy Zgierskiej, przez co wyłączony jest jej fragment na wysokości kościoła. Kierowcy jadący od Lutomierskiej muszą jechać objazdem, przez co ta zaczyna się korkować. Gęsto jest też na trasie z Łodzi do Zgierza. Przypomnijmy, na Łódzkiej w Zgierzu trwa budowa ronda i postawiono tam światła. Te tamują ruch, a strata w obu kierunkach to co najmniej 5 minut. Przez to część kierowców przeniosła się na Konstantynowską, ta też się już blokuje.
0: Jest 15:30. Oto skrót najważniejszych informacji. Jarosław Turek.
12: Prokuratura przedstawiła zarzut 26-latkowi, który w sobotę w Krakowie potrącił idące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zmarli. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Śledczy wystąpili do sądu o areszt dla sprawcy wypadku, który miał stracić panowanie nad pojazdem z powodu nadmiernej prędkości. Kierowca jednak nie przyznaje się do winy i twierdzi, że powodem była nierówna nawierzchnia drogi. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia. 2 dni w tygodniu bez żadnych regularnych lotów pasażerskich z Łodzi. Tak może wyglądać zimowy rozkład łódzkiego lotniska. Ryanair wycofuje połączenie do Brukseli i ogranicza liczbę rejsów do Londynu Stansted. W efekcie we wtorki i środę w systemie rezerwacyjnym nie ma obecnie żadnych regularnych połączeń z Łodzi. Wyjątkiem będzie okres świąteczno-noworoczny. W rozkładzie lotów z Łodzi pozostają m.in. połączenia do Alicante, Malagi, Dublina, Mediolanu i Birmingham. Kutnie otwarto długo wyczekiwany przejazd pod wiaduktem na ulicy Józefów. Modernizacja trwała dłużej niż pierwotnie zakładano, ale w trakcie prac rozszerzono zakres inwestycji. Udało się m.in. powiększyć prześwit przejazdu, dzięki czemu pod wiaduktem będą mogły kursować autobusy komunikacji miejskiej. Powstała też infrastruktura, która ma rozwiązać problem zalewania tego miejsca podczas intensywnych opadów. Jeszcze o tym, że każdy będzie mógł niedługo sprawdzić, czy dotyczy go ostatni wyciek danych do sieci 19 milionów osób w Polsce. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Sanderski przekazał, że policja rozpoczęła przesyłanie dużej, kilkuterabajtowej bazy danych na rządową platformę bezpieczne-dane.gov.pl. To może potrwać nawet kilkadziesiąt godzin, ale gdy się już skończy, to każdy będzie mógł samemu sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. Minister Sanderski zachęca przy tej okazji także do zastrzeżenia swojego numeru PESEL. A kolejne informacje w Radiu Łódź za pół godziny.
0: Pogodowy zawrót głowy trwa, raz się chmurzy, raz za chmur wygląda słońce i taką mamy teraz sytuację właśnie w okolicach radiostacji. W Łodzi w regionie dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami, cały czas możliwe przelotne opady deszcza, więc pamiętajmy o zabraniu parasoli. No i ochłodziło się, chociaż jest mała korekta w stosunku do godziny 15. W tej chwili nasz radiowy termometr wskazuje 16 stopni powyżej zera. Na barometrze mamy 1001 hektopaskali. Towarzyszy nam umiarkowany, raczej słaby wiatr, w tej chwili zdecydowanie wiejący z zachodu.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

1928 roku w Lyonie przyszedł na świat wybitny francuski kompozytor i wykonawca muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Człowiek legenda, chciałby się powiedzieć. Przypomnę, że jako dziecko uczył się gry na fortepianie, a w 1964 roku założył swój pierwszy zespół. Prawdziwy sukces przyszedł w połowie lat 70. wraz z albumem Oxygen. Płyta zyskała międzynarodowe uznanie, gościła na szczytach list bestsellerów i sprzedała się w liczbie ponad 12 milionów egzemplarzy. Również kolejny krążek, Equinox, który jest uważany za swoistą kontynuację płyty Oxygen, stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć w karierze artysty. W kolejnych latach Jean-Michel Jarre zasłynął przede wszystkim jako twórca wielkich, spektakularnych koncertów, w których muzyka nierozłącznie była powiązana ze światłem i wizualizacją. W 1981 roku kompozytor jako pierwsza zachodnia gwiazda wystąpił z 5 koncertami w Chinach, m.in. w Pekinie i w Szanghaju. 5 lat później uświetnił obchody miasta Houston, a w roku 1989 stulecia wieży Eiffla. Koncerty Jarra zawsze gromadzą tłumy widzów, dzięki czemu muzyk trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. W 1997 roku podczas jednego z występów obserwowało go ponad 3,5 miliona osób. Kolejnym wyjątkowym wydarzeniem był koncert pod piramidami w Egipcie, który odbył się w noc sylwestrową na przełomie 1999 i 2000 roku. A 26 sierpnia 2005 roku Jean-Michel Jarre wystąpił w Stoczni Gdańskiej w ramach obchodów 25. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności. Dodam, że cały czas artysta tworzy, komponuje, wydaje albumy studyjne oraz krążki koncertowe, które dokumentują najważniejsze wydarzenia i imprezy z jego udziałem. No i oczywiście odnotujmy, że Jean-Michel Jarre gościł także i występował w Łodzi, na przykład w listopadzie 2016 roku. Powróćmy do wydarzenia, o którym wspomniałem, czyli do koncertu w Stoczni Gdańskiej, który miał miejsce 26 sierpnia 2005 roku. W czasie tego występu pojawiła się oczywiście również jego jedna ze sztandarowych, najpopularniejszych kompozycji, utwór Rendezvous.

Za 9 minut 16 jeden z naszych stałych słuchaczy, pan Emil, przesyła nam serdeczne pozdrowienia, życząc spokojnej pracy i przypominając, że w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj obchodzimy także dzień zdegradowania Plutona. Przysłowie afrykańskie powiada: ogień, który cię sparzy, to ten sam, przy którym się grzejesz. Warto o tym pamiętać. Oczywiście dziękujemy za serdeczności i także je odwzajemniamy.

0: Gwiazdorskie trio Charlie Puth, Michael McDonald i Kenny Loggins, a już za chwilkę w naszym serwisie informacyjnym powiemy o nowych utrudnieniach remontowych na łódzkich Bałtach. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
1: Po reklamie.
0: Powracamy na drogi naszego regionu i ulicę Łodzi Severin Potentas.
6: Utrudnienia na trasie z Brzezin w kierunku Jeżowa. Przy wylocie z miasta tuż przed miejscowością Przecław doszło do kolizji. Choć utrudnienia nie są duże, to przejazd może blokować się w obu kierunkach. Warto więc zachować ostrożność i zdjąć nogę z gazu. Uwaga także pod Kutnem na trasie w kierunku województwa mazowieckiego. Drogowcy pracują dziś na drodze w miejscowości Strzelce, gdzie na dwukilometrowym odcinku trwają cząstkowe naprawy nawierzchni. Jeden pas jest nieprzejezdny, dlatego wprowadzono tam ruch wahadłowy. Na problemy natkną się też łódzcy kierowcy. Na remontowanej Alei Palki doszło do kolizji. Zderzenie miało miejsce na wysokości ulicy Smutnej na trasie w kierunku Wojska Polskiego i właśnie mniej więcej w tym miejscu kierowcy utkną w korku. A na kolejne informacje z dróg zapraszam za pół godziny.
0: Jest godzina 16. W Radiu Łódź Wiadomości i Jarosław Turek.
7: A w serwisie kolejne utrudnienia remontowe na łódzkich Bałtach, poszukiwanie sprawcy śmiertelnego pobicia krakowskiego kibica i nowy pomysł na to, jak obniżyć cenę energii. W regionie do wieczora więcej rozpogodzeń, w nocy ochłodzenie do 11 stopni. Jest remont przy Placu Kościelnym w Łodzi i nowe utrudnienia na łódzkich Bałtach. Dzisiaj ruszyły prace przy naprawie fragmentu torowiska na ulicy Zgierskiej. Ekipy remontowe zajęły przez to część jezdni w okolicy skrzyżowania z Lutomierską. Ruch odbywa się tam tylko na trasie od strony bałtyckiego rynku, a kierowcy włączający się z Lutomierskiej lub jadący od Parku Śledzia muszą korzystać z objazdu. I to jest już kolejne w ostatnich tygodniach utrudnienie na Bałtach, a zmiany komentują okoliczni mieszkańcy.
8: No nie jest łatwo, no ale to nic, to nie poradzimy, nie? Samo się nie zrobi.
9: Cieszę się, że cały czas coś się dzieje. Mam nadzieję, że to będzie in plus i tyle, tak?
10: Nie, łatwo się jeździ i czekamy tylko, jak się ta Łódź wreszcie naprawi. Cały czas są niespodzianki, to trwa od lat. To jedno zawsze nie skończą, drugie zaczynają.
11: Sam pieniądze to się robi.
7: Na Zgierskiej trwa naprawa torowiska, ale to nie wpływa na ruch tramwajów. Obecnie w związku z innymi remontami w tej okolicy przejeżdża jedynie linia Z1. Bez zmian na Zgierskiej skręca w kierunku ulicy Wojska Polskiego. Nowe utrudnienia na Zgierskiej potrwają do następnego poniedziałku. Policja szuka sprawców śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w Nowej Hucie. W wyniku obrażeń zmarł tam 36-letni mężczyzna, kibic klubu Hutnik Kraków. Pobitego mężczyznę leżącego na chodniku znalazł świadek. 36-latek został przewieziony do szpitala, tam jednak zmarł. Mówi o tym Elżbieta Raczyńska.
11: Krakowska policja wytypowała mężczyznę, który mógł brać udział w pobiciu 36-latka i prosi o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Policja udostępnia zdjęcia tej osoby w swoich mediach społecznościowych, a także na stronie internetowej. Mundurowi prowadzą intensywne działania w celu ustalenia tożsamości pozostałych osób, które brały udział w pobiciu 36-latka. Jak informowała w weekend prokuratura, w tej sprawie do tej pory zatrzymano 9 osób. Zostały one przesłuchane w charakterze świadków, ale ostatecznie zwolnione. Śledczy nie znaleźli bowiem wystarczających dowodów, by postawić im zarzuty. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
7: A według policji tłem ataku mogły być kibolskie porachunki. Ludzkie kości znalezione na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Sprawę już bada prokuratura. Na terenie cmentarza w niedzielę spacerowicz zauważył 3 kości o znalezisku, poinformował policję, a prokuratura ustala teraz, do kogo należą znalezione ludzkie szczątki i w jakich okolicznościach znalazły się na powierzchni ziemi, informuje prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
12: Obecnie potwierdzono wstępnie, że są to kości ludzkie i zabezpieczono łącznie 3 z nich, 2 udowe oraz 1 z okolicy żeber. Z uwagi na prowadzone nieopodal prace ziemne, kluczową kwestią jest obecnie ustalenie, czy ziemia, w której były kości, pochodzi z okolicznego terenu, czy też została przywieziona z innego miejsca.
7: Postępowanie prowadzone jest w kierunku znieważania zwłok, za które grozi kara nawet do 2 lat więzienia. Jeszcze o tym, że 6 krajów, w tym Polska, ma pomysł, jak obniżyć wysokie ceny energii. Ministrowie finansów Polski, Austrii, Niemiec, Portugalii, Włoch, a także minister gospodarki z Hiszpanii zaapelowali do irlandzkiej prezydencji o opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów naftowych. Mówi o tym więcej Beata Płomecka.
13: W związku z wojną na Bliskim Wschodzie firmy naftowe czerpią wysokie zyski, napisali ministrowie 6 krajów, dodając, że to jeden z największych wstrząsów podażowych od dekad. Podkreślili, że rosnące ceny energii i tym samym koszty życia wywołują niezadowolenie w społeczeństwach. Dlatego potrzebne są zdecydowane działania na szczeblu unijnym i opodatkowanie nadzwyczajnych zysków firm naftowych. Ministrowie przypomnieli, że Unia już raz sięgnęła po podobny mechanizm. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę wprowadziła składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: A 6 krajów chce także, aby sprawdzić, czy firmy naftowe zawyżają swoje marże, bo te na produktach naftowych rosną szybciej niż ceny. Kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Najwyraźniej poniedziałek nie może się zdecydować, czy ma być pochmurny, czy słoneczny, bo taki miszmasz pogodowy od iluś godzin obserwujemy. W Łodzi, w całym regionie, zachmurzenie umiarkowane i duże, czasami więcej chmur, czasami więcej przejaśnień. Możliwe nadal przelotne opady deszczu, a więc pamiętajmy o parasolach, ale także i o cieplejszym ubraniu, ponieważ nie jest zbyt ciepło. Taką przekątną teraz zaobserwowałem w naszym regionie. W Wieluniu mamy 18 stopni, w centrum 16-17, i w Skierniewicach też nie więcej niż 16 stopni powyżej zera. Ciśnienie obniżone wynosi 1001 hektopaskali, wiatr umiarkowany z reguły z kierunków zachodnich. Według synoptyków ostatni tydzień szkolnych wakacji przyniesie stopniowo postępujące od południa i zachodu ocieplenie. To dobra wiadomość. We wtorek, środę i w czwartek zdecydowanie więcej słońca, natomiast koniec tygodnia to pogorszenie pogody i m.in. burze z przelotnymi opadami deszczu. Cóż począć?
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: 6 minut po godzinie 16 w naszym studiu pojawiła się uśmiechnięta Monika Czerska. Dzień dobry,
14: dzień
0: Moniko.
14: Dobry, dzień dobry, witam. Pogoda kapryśna, a my jesteśmy zdecydowani. Przez najbliższą godzinę będziemy bardzo pogodni i dynamiczni, czyli zaczynamy naszą popołudniówkę.
0: Tak, to prawda. A Piotr Stańczyk był z Państwem przez ostatnie 4 godziny. Bardzo dziękuję za obecność i oczywiście życzę miłego popołudnia. Do usłyszenia.
5: Słuchasz i wiesz.
14: 7 minut po godzinie 16 zaczynamy nasze popołudniowe spotkanie. Witam Państwa w imieniu wydającej program Agaty Zielińskiej, realizującego Rafała Tylusia i oczywiście reporterów Radia Łódź, którzy od samego rana uwijali się, by przygotować dla Państwa zestaw ważnych informacji. Tak jak mówiłam, będzie pogodnie, ale też dynamicznie i nie zawsze będą to pozytywne informacje, ale mam nadzieję, że jakoś się z tym uporamy. Wiadomo już, że będzie mniej połączeń z łódzkiego portu lotniczego. Może tak zimą się zdarzyć, że przez 2 dni w tygodniu nie będzie żadnych regularnych lotów pasażerskich. A to dlatego, że Ryanair wycofuje połączenia do Brukseli Charleroi, bo likwiduje tam swoją bazę, ale ogranicza też częstotliwość lotów do Londynu Stansted.
15: Zmiany wynikają z przejścia na zimowy rozkład lotów, który obejmuje całą siatkę i wszystkie lotniska w Europie.
16: No na pewno jakieś utrudnienie jest.
17: Jest to tragedia. Londyn jest bardzo duże obłożenie, więc to będzie masakra.
14: Czy to koniec zmian i jak będzie wyglądała zimowa siatka połączeń? O tym dosłownie za kilka minut w relacji naszego reportera. Później wybierzemy się na łódzkie stoki. Mieszkańcy poprosili Radio Łódź o interwencję, bo boją się o swoje bezpieczeństwo. A konkretnie chodzi o przystanki tramwajowe usytuowane na skrzyżowaniu telefonicznej i chmurnej.
18: Coraz to więcej jest samochodów, no i po prostu nie uważają, a tutaj tak trzeba wyjść trochę wcześniej.
19: Proszę pana, muszę coś kombinować, dalej iść.
20: Na pewno nie jest bezpieczny ze względu na to, że tutaj w ogóle nie ma wygrodzonego tego przystanku.
21: Jak ktoś się śpieszy, niebezpieczny jest po prostu.
14: A no właśnie, problem w tym, że przystanki nie mają wiat i bezpośrednio graniczą z jezdnią, jak wynika z relacji mieszkańców. Kierowcy nie uważają na osoby wychodzące z tramwaju. Zajrzymy też na ulicę Fabryczną w Bełchatowie, którą upodobali sobie miłośnicy dużych prędkości i zrobili z 200-metrowego odcinka prawdziwy tor wyścigowy.
22: Tu są wyścigi motocyklowe, samochodowe, a w weekend to jest tragedia. Tu jest rajd.
23: Różni wariaci na motorach jeździli nie tylko samochodami, przekraczali szybkości.
24: Przez mieszkańców został złożony do miasta wniosek o założenie progu zwalniającego.
25: Postanowiliśmy zamontować próg zwalniający na przejściu dla pieszych.
14: Próg zwalniający ma ostudzić zapędy części kierowców, a o gehennie, jaką przeżywają mieszkańcy Fabrycznej w Bełchatowie, opowiemy w drugiej części magazynu Słuchasz i Wiesz, czyli po godzinie 16.30. Na koniec zajrzymy jeszcze do Sieradza, by spytać, czy ulica Zakładników, która jest w opłakanym stanie i nie była gruntownie remontowana od dnia powstania, czyli od połowy lat 70. ubiegłego wieku, doczeka się w końcu modernizacji. Od czasu do czasu robotnicy łatają ulicę, ale zdaniem mieszkańców po ostatniej takiej interwencji jest jeszcze gorzej niż było. To plan na dziś do godziny 17. Jak zwykle czekamy na Państwa komentarze, opinie i telefony w każdej sprawie. 606-787-878 i studio@radiołódź.pl. Tradycyjnie polecam także głosówki, które można nagrywać bezpośrednio z portalu radiołódź.pl.

0: Na dobry początek naszej popołudniówki muzycznie Pulp. 14,5 minuty po godzinie 16. My teraz zaglądamy na lotnisko w Łodzi.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Od jesieni dwa dni w tygodniu bez żadnych lotów z Łodzi. Taką informację przyniósł dziś nasz reporter. Pasażerów korzystających z portu lotniczego imienia Władysława Reymonta czeka skromniejsza siatka połączeń. Z rozkładu zniknie Bruksela Charleroi, a linia lotnicza Ryanair ograniczy także częstotliwość rejsów do Londynu Stansted. W efekcie we wtorki i środy, poza wyjątkami w zimowym rozkładzie, nie ma żadnych regularnych lotów pasażerskich, a sprawie przygląda się reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
2: Pasażerowie do Brukseli Charleroi po raz ostatni polecą z Łodzi 22 października, czyli chwilę przed zmianą z letniego na zimowy rozkład lotów. Z kolei do Londynu Stansted samoloty będą latały rzadziej, nie 6, a 5 razy w tygodniu. To dwie najważniejsze zmiany w zimowej siatce łódzkiego lotniska. Jak przekazała Radiu Łódź Alicja Wójcik-Gołębiowska, rzeczniczka linii Ryanair, pierwsza z tych decyzji związana jest ze zmianami, które irlandzki przewoźnik wprowadza w samej Belgii.
3: Zmiany wynikają z przejścia na zimowy rozkład lotów, który obejmuje całą siatkę i wszystkie lotniska w Europie. Jeżeli chodzi o połączenia do Brukseli, to jego zamknięcie jest wynikiem zamknięcia naszej bazy na lotnisku Bruksela, Charleroi i ograniczenia liczby tras z tego lotniska w całej naszej siatce.
2: W przypadku Londynu zmieni się układ dni, w których realizowane są połączenia. Zimą pojawią się rejsy w piątki, ale znikną we wtorki i środy. Właśnie w te dwa dni, poza wyjątkami w okresie świąteczno-noworocznym, w systemie rezerwacyjnym nie ma obecnie żadnego regularnego lotu z Łodzi.
4: No na pewno jakieś utrudnienie jest.
5: Jest to tragedia. Londyn jest bardzo duże obłożenie, więc to będzie masakra.
6: Będzie to jakaś niedogodność.
7: To utrudnienie dla wielu ludzi. No przecież loty do Londynu były bardzo obłożone tutaj.
4: Kiedyś było tego chyba więcej.
2: Zimą w siatce pozostaną Alicante, Malaga, Dublin, Mediolan, Bergamo, Birmingham i wspomniany już Londyn Stansted. Mniejsza liczba kierunków nie oznacza jednak, że pasażerowie zamierzają z Łodzi rezygnować. Dla wielu z nich znaczenie ma przede wszystkim bliskość portu względem miejsca zamieszkania.
7: Mieszkam w Łodzi. I na przykład nie chce mi się jeździć co najmniej 2 godziny na jakieś inne.
4: Lot bezpośredni, po prostu.
8: Bardzo dobrze, tylko że długo odprawy idą.
9: Tanio, tak, jest z Łodzi latać.
5: Tak jest lepiej niż było. Ile ludzi, tyle opinii będzie. Jedni sobie chwalą, drudzy niekoniecznie, tak?
9: Bardzo szybko, sprawnie.
7: Zdarza się, że na odprawę paszportową trzeba czekać na zewnątrz.
2: Pytanie więc, czy w sezonie letnim 2027 w systemach rezerwacyjnych pojawią się nowe kierunki?
3: Jeżeli chodzi o kolejne sezony, w tej chwili trwają prace nad rozkładami lotów w całej naszej siatce i nie mamy jeszcze dokładnych informacji, jak będą wyglądały połączenia w przyszłych sezonach z Polski.
2: Poza lotami rejsowymi łódzki port obsługuje również połączenia czarterowe, m.in. do Grecji, Tunezji czy Egiptu. Zimowy rozkład zacznie obowiązywać pod koniec października.
0: No jak się okazuje, na razie jeszcze nie wiadomo, czy będą w nim istotne zmiany. Dwie na pewno, bo okazuje się, że dwa dni w tygodniu będą bez żadnych połączeń. Wycofujemy się z Brukseli, Charleroi i będzie też mniej połączeń do Londynu Stansted. Będziemy przyglądać się sytuacji, a dziś na lotnisku w porcie lotniczym imienia Władysława Reymonta w Łodzi był reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski. Osiemnaście minut po godzinie 16:00, 606-787-878 i studio@radiolodz.pl. A Państwo lubią latać z Łodzi? Czekam na telefony, czekam na maile, a niebawem kolejna relacja.

0: Pogoda nie nastraja najlepiej. Niektórzy dziś w związku z tym nie mają zbyt dobrego humoru. Mam nadzieję, że takie piosenki jak ten humor zdecydowanie poprawią. To oczywiście In Excess w Radiu Łódź. 20, prawie 21 minut po godzinie 16.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Teraz o przystanku grozy na stokach w Łodzi. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Mowa o przystanku Telefoniczna Chmurna, który znajduje się tuż przy ulicy Wodospadowej. To przystanek bez wiaty, czyli pasażerowie wysiadają z tramwaju prosto na ulicę. Z relacji mieszkańców wynika, że samochodów jest coraz więcej, kierowcy przejeżdżają coraz szybciej i na pewno, mimo że stoi tam przystanek, nie zwalniają i nie zatrzymują się. Samochody niejednokrotnie przejeżdżają bardzo blisko pasażerów.
2: No trzeba mieć oczy z tyłu i z przodu, żeby nie wpaść pod samochód, chociaż no samochody próbują hamować, ale nie zawsze, jak ktoś się śpieszy, niebezpieczny jest po prostu.
3: Coraz to więcej jest samochodów, no i po prostu nie uważają, a tutaj tak trzeba wyjść trochę wcześniej. No uważam, że jest niebezpiecznie. Większość zwalnia, ale zdarza się taki, co pędzi i nie wiadomo, o co chodzi.
4: Proszę pana, muszę coś kombinować, dalej iść.
5: Bo rozumiem, że czuje się pani niebezpiecznie, bo ta auta...
4: No widzi pan, jestem jeszcze o jednej ręce i z laską, mam już 95 rok.
6: Na pewno nie jest bezpieczny ze względu na to, że tutaj w ogóle nie ma wygrodzonego tego przystanku. Wychodzi się prosto na ulicę, niby są pasy, ale żaden samochód się nie zatrzymuje. Albo jeżeli się zatrzymuje, to trzeba to wymusić, stojąc na środku tej ulicy po prostu. To jest tylko kwestia, jeżeli ktoś zginie, to może się coś zmieni.
7: Michał Burzykowski, Rada Osiedla Stoki Sikawa Podgórze.
5: Do państwa docierają w ogóle te sygnały odnośnie przystanku Telefoniczna Chmurna?
7: Cały czas. Mieszkańcy ulicy Chmurnej, Czersztyńskiej, ulicy Wodospadowej cały czas przysyłają listy, telefony i z interwencją, żebyśmy jako Rada się tym zajęli. No ale oczywiście my piszemy różne pisma. Nawet 7 maja była podjęta uchwała w sprawie komisji. Ta uchwała została wysłana. Niestety brak odpowiedzi. Od Zarządu Dróg i Transportu. W Zarządzie Dróg i Transportu zajmował się pan Michał Świniarski. Niestety odszedł z tego stanowiska, no i w tej chwili nie wiemy, do kogo się zwrócić. W związku z powyższym na początku września będę w ZDIT rozmawiał z kimś w tej sprawie.
5: Pani zdaniem, co mogłoby rozwiązać ten problem, no albo chociaż polepszyć tutaj bezpieczeństwo?
2: No ja nie wiem, no może jakaś kładka.
3: Moim zdaniem to chyba najszczęśliwsze to byłoby jednak przeniesienie tego przystanku, bo kiedyś nawet to widać lat była jakaś wiata, teraz jest tu bez wiaty i chyba nie wiem, czy to można zrobić, czy nie można, więc no...
5: A rozumiem, że jak była wiata, to może kierowcy bardziej zwracali uwagę, że tu przystanek jest.
3: No tak, bo tak to w zasadzie nie widać, a poza tym no teraz akurat dzisiaj nie pada, no ale jak pada, no to no, już jest gorzej. Tak?
6: Trzeba by wygrodzić jakąś przestrzeń dla pasażerów, położyć jakieś, nie wiem, płyty, zrobić cokolwiek, żeby było w miarę bezpieczne, jakieś lepsze oznakowanie.
7: Przede wszystkim ograniczenie prędkości, maksimum 30 na godzinę, dlatego że no, jest bardzo dużo sytuacji niebezpiecznych. Wysiadają dzieci, teraz będzie wrzesień, październik, dzieci będą wracały ze szkoły 139 z górki i niestety takie sytuacje będą się zdarzały. No i jakaś interwencja policji, przynajmniej żeby raz w miesiącu sobie stanęli i sobie tym radarem pracowali.
8: Tomasz Śliwiński, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. W ramach rozwiązania tymczasowego przy przystanku obok ulicy Chmurnej zostanie dla pasażerów utworzony azyl na jezdni, który umożliwi bezpieczniej przejść na drugą stronę ulicy oraz dotrzeć na tramwaj. Docelowo problem w tym miejscu zostanie rozwiązany w momencie przebudowy torowiska na ulicy Telefonicznej, którą chcemy wykonać w najbliższych latach.
0: Ma być bezpieczniej, natomiast nie wiadomo kiedy, bo na razie nie padł żaden konkretny termin, kiedy przy przystanku zostanie utworzony wspomniany azyl, a zdjęcia przystanku Telefoniczna Chmurna można zobaczyć na portalu radiołódź.pl. Materiał przygotował Kacper Józefowicz. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 16:00, 606-78-78, studio@radiołódź.pl w każdej sprawie. Polecam portal radiołódź.pl, bo oprócz relacji przygotowanych do naszej popołudniówki, tam także mnóstwo innych tematów, którymi zajmowali się dziś nasi reporterzy. A jeżeli chodzi o plan na najbliższe minuty, to już dosłownie za 4 minuty w naszym programie kolejny raport z dróg, będzie także skrót najważniejszych informacji.

0: czas sprawdzić, jak jeździ się po drogach Łodzi i regionu. Seweryn Potentas.
1: Podwójne utrudnienia na Alei Palki w Łodzi. Poza remontem także kolizja. Doszło do niej w okolicy skrzyżowania ze Smutną. Przez to ruch od Ronda Solidarności blokuje się tuż za światłami z Telefoniczną. Przypominam także o problemach na ulicy Śląskiej. Trwa tam remont przejazdu kolejowego, przez co ten jest wyłączony z ruchu dla kierowców. Utrudnienia najlepiej ominąć ulicami Lodową, Dąbrowskiego i Goja Wiczyńskiej i właśnie tak kursują dziś autobusy linii 71. Utrudnienia potrwają tam do godziny 22. Na koniec uwaga kierowcy wjeżdżający na S8 w Piotrkowie Trybunalskim. Na węźle od ulicy Rakowskiej trwają roboty drogowe. Przez to na wyjeździe z miasta utworzył się ponad kilometrowy korek. Dojeżdżając do S8 warto wybrać przejazd ulicą Łódzką. A na drogi wracamy za pół godziny.
0: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Skrót najważniejszych informacji. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
2: Uwaga, polowanie to tytuł łódzkiej wystawy, która ma zachęcać do zmiany prawa łowieckiego. Łódzcy społecznicy walczą o zmianę prawa łowieckiego. Chcą zebrać do końca sierpnia 100 tysięcy podpisów pod projektem, który zwiększy kontrolę nad polowaniami i zmusi myśliwych do częstszych badań. Temu służy także otwarta w Łodzi wystawa grafik Szymona Szymankiewicza, informuje Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
3: Te prace mówią wprost: uważaj, bo możesz zostać pomylony z dzikiem. Uważaj, bo możesz zostać postrzelony na progu swojego domu. Uważaj, bo możesz spotkać w lesie człowieka uzbrojonego, który może być pod wpływem alkoholu.
2: W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zginęło 28 osób, a 65 zostało rannych w związku z polowaniami. Wystawę można oglądać bezpłatnie przy ulicy Włókienniczej 3 do 2 września. Krakowska policja szuka sprawców śmiertelnego pobicia w nocy na osiedlu willowym w Nowej Hucie. W wyniku obrażeń zmarł 36-letni mężczyzna, kibic klubu Hutnik Kraków. Pobitego mężczyzny leżącego na chodniku znalazł świadek. 36-latek został przewieziony do szpitala, ale tam zmarł. Według policji tłem tego ataku mogły być porachunki kibolskie. Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy podwyższającej próg podatkowy do 180 tysięcy złotych. Wiceprezes partii Przemysław Czarnek podkreśla, że ta propozycja pozwoli pracującym Polakom zatrzymać większą część dochodów, nawet 12 tysięcy rocznie, a przy wspólnym rozliczaniu małżonków do 24 tysięcy. To ma być alternatywa dla projektu rządowego, który zakłada podwyższenie obecnego progu ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy. Według amerykańskiego Departamentu Skarbu o świcie dzisiaj rozpoczął się ekonomiczny D-Day, czyli wojna gospodarcza wydana Iranowi i wszystkim krajom, które będą prowadzić z tym krajem interesy. Irańczycy z drugiej strony zapowiadają, że wprowadzą dodatkowe opłaty za żeglugę przez cieśninę Ormus i ostrzegają, że jeżeli USA będą prowadzić wojnę ekonomiczną z Iranem, to wstrzymają cały transport ropy przez Zatokę Perską. A to z pewnością znów podbiłoby światowe ceny paliw. Tyle w tym serwisie, a więcej informacji z Łodzi regionu, jak zawsze, na naszym portalu radiołódź.pl.
0: Pogoda dziś w prawdziwą kratkę. Na zmianę słońce, chmury i deszcz, i taka aura utrzyma się do końca dnia. Temperatura dziś nie rozpieszcza i na pewno przyda się nam coś cieplejszego. Jak wierzyć mapom pogodowym, to najchłodniej w tej chwili w Skierniewicach, około 17-16 stopni, ciut cieplej w Kutnie i Łodzi 18-19, w Piotrkowie, Radomsku i Wieluniu najcieplej, bo do 20 stopni. Jeżeli chodzi o pogodę w nocy, to zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie, ale możliwe także lokalne mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni.

0: Słuchasz i wiesz.
1: 27 minut do godziny 17. Przed nami jeszcze dwie relacje reporterskie. Już za kilka chwil zajrzymy na ulicę Fabryczną w Bełchatowie, którą upodobali sobie miłośnicy dużych prędkości i zrobili z 200-metrowego odcinka prawdziwy tor wyścigowy.
2: Tu są wyścigi motocyklowe, samochodowe, a w weekend to jest tragedia. Tu jest rajd.
3: Różni wariaci na motorach jeździli nie tylko samochodami, no, przekraczali szybkości.
4: Przez mieszkańców został złożony do miasta wniosek o założenie progu zwalniającego.
5: Postanowiliśmy zamontować próg zwalniający na przejściu dla pieszych.
1: Próg zwalniający ma ostudzić zapędy części kierowców, ale czy rozwiąże istniejący problem, to będziemy sprawdzać za kilka chwil. A na koniec w programie zajrzymy do Sieradza, aby spytać, czy ulica Zakładników, która jest w opłakanym stanie i nie była gruntownie remontowana od początku, czyli od połowy lat 70. ubiegłego wieku, doczeka się w końcu modernizacji.
6: A to no, posypali to jak zawsze, ale to żadnego nic nie poprawili. No.
7: Jak się po tym jeździ, po tym
2: jak
7: remoncie?
2: Jak po pralce.
1: Mieszkańcy mówią, że prace, które wykonano w ubiegłym tygodniu, powodują, że na ulicy Zakładników w Sieradzu jest jeszcze gorzej niż było. To będziemy sprawdzać przed godziną 17. To przypomnę numer telefonu 606-787-8778 i adres mailowy studio@radiowodz.pl. Oczywiście w sprawie tematów, które poruszamy w audycji, ale być może są takie sprawy, o których Państwo chcą nam powiedzieć albo chcą, byśmy w takiej sprawie interweniowali. Oczywiście jesteśmy do dyspozycji.

0: Mark Ronson zadbał o nasz nastrój, The Bike Song. A propos rowerowych tematów, to wczoraj miałam okazję cały dzień spędzić w okolicach Tomaszowa, Spała, Inowłódz, Konewka. Polecam świetne trasy rowerowe. To taka propozycja na kolejny weekend na przykład. 21 minut do 17.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my teraz przemieszczamy się do Bełchatowa, bo tam poważny problem mają mieszkańcy ulicy Fabrycznej, bowiem z tej krótkiej uliczki kierowcy zrobili sobie prawdziwy tor wyścigowy. Teraz próg zwalniający ma ostudzić zapędy części kierowców. Mieszkańcy od kilku lat wskazywali na ten problem. Władze miasta przychyliły się do próśb mieszkańców, aby rozwiązać problem zbyt szybkiej i zbyt głośnej jazdy. A tematem zainteresował się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.

0: rajdy. Zaczynając od Narutowicza, tam się zbiera towarzystwo. Motocyklowie specjalnie dodają gazu, tu ludzie nie mogą spać. Na tym terenie powinien być zakaz w ogóle motocyklowy, hulajnogowy, to tu są całe bandy. Nie przejdzie pan przez chodnik, nikt panu nie ustąpi miejsca, to jest tragedia. To jest tragedia.
1: Mieszkańcy Fabrycznej powiedzieli dość.
0: Musimy z tym walczyć dla naszego bezpieczeństwa, wszystkich ludzi, nie tylko młodych, starszych, dzieci, ale ogółu społeczeństwa.
2: Do Straży Miejskiej w Bełchatowie wpływały interwencje od mieszkańców dotyczące zakłócania ładu i porządku publicznego, czy zakłócania ciszy nocnej w rejonie ulicy Fabrycznej, czy placu Narutowicza. Zastępca komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie, Jakub Król. Oczywiście na takie zgłoszenia reagujemy i podejmowaliśmy czynności. Natomiast na ulicy Fabrycznej również przez mieszkańców został złożony do miasta wniosek o założenie progu zwalniającego o to, aby spowolnić ruch pojazdów, które się poruszają na tej ulicy. Taki wniosek został przez miasto również przekazany do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Komisja zaopiniowała pozytywnie taki wniosek.
1: Władze miasta miały zatem zielone światło, aby ostudzić zapędy niektórych kierowców.
3: Wsłuchując się w głos mieszkańców i dbać o bezpieczeństwo, postanowiliśmy zamontować próg zwalniający na przejściu dla pieszych, więc w takiej lokalizacji, którą i tak powinniśmy wytracać prędkość.
1: Mówi prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Nowy próg ma wymusić spokojniejszą jazdę i poprawić bezpieczeństwo, bo wcześniej na ulicy Fabrycznej bywało z tym różnie.
3: Niektórzy mieszkańcy, którzy poruszają się pojazdami, nie stosowali się do obowiązujących przepisów. Dodatkowo mieliśmy też tam różne zdarzenia, gdzie jeden z pojazdów naprawdę bardzo szybko przekroczył prędkość i uderzył w okoliczne barierki.
2: Teraz na ulicy Bawełnianej mamy ruch ograniczony do 20 km na godzinę. Ten próg jest zamontowany w miejscu przejścia dla pieszych, gdzie oprócz tego, że w rejonie przejść dla pieszych kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, no to również mają wyniesione to przejście dla pieszych, jest wymuszone spowolnienie tych pojazdów. Miejmy nadzieję, że to zmobilizuje kierowców i wszystkich, którzy poruszają się nie tylko pojazdami mechanicznymi, ale również hulajnogami elektrycznymi, bo też takie zgłoszenia były, wymusi, żeby wytracali tą prędkość.
4: No i mi się wydaje, że to jest dobre, jak jest zwalniający próg. Proszę pana, bo jednak kierowcy się mobilizują troszeczkę wolniej. Ja tak to widzi pan, co jak teraz jeżdżą, prawda?
0: Za szybko tutaj jeździli.
1: No właśnie, trzeba było tutaj ten ruch spowolnić?
0: Oczywiście. Jestem za.
1: A jak tak pani obserwuje, widać poprawę? Często pani tutaj się przemieszcza?
0: Często jestem. Wydaje mi się, że tak.
1: Jest lepiej.
0: Jest lepiej. Myślę, że to da jaki efekt, a jak nie, będziemy dalej działać.
1: Ponadto władze Bełchatowa rozważają wprowadzenie w mieście stref zakazu ruchu hulajnóg elektrycznych.
5: A prezydent Bełchatowa apeluje do mieszkańców, by zgłaszali kolejne miejsca, gdzie trzeba poprawić bezpieczeństwo na drogach należących do miasta. Relacje z Bełchatowa przygotował reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski. 606-787-7878 to telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiolodz.pl. Teraz T-Law i Toto Lotto, a za kilka chwil wybierzemy się jeszcze na przejażdżkę do Sieradza.

0: To T-Love w popołudniowym programie Radia Łódź. 13 minut do godziny 17. Już niebawem zajrzymy do Sieradza, ale wcześniej jeszcze a propos progów zwalniających dodzwonił się pan Karol. Chodzi dokładnie o ulicę Okrzei w Łodzi.
1: W tamtym roku w budżecie obywatelskim wygrał projekt na progi zwalniające, bo tu też bardzo szybko się rozpędzają kierowcy. No i świeża sprawa, bo dziś rano tu była właśnie stłuczka, bo wyjeżdżało jedno auto z parkingu, drugie, prawda, jechało szybko i na szczęście tam się nikomu nic poważnie nie stało, ale dwa auta były rozbite. No i ja interweniowałem do ZDIT-u, do Biura Inżyniera Miasta i czekamy na pozwolenie na montaż tych progów zwalniających. Także tutaj w Łodzi też taka sprawa jest.
0: Czyli tak naprawdę te progi zwalniające rzeczywiście przydadzą się nie tylko na Kozinach, Bełchatowie, ale także w innych miejscach, gdzie kierowcy jeżdżą trochę zbyt szybko. 606-78-7878, studio@radiolodz.pl. Jeszcze 13 minut do zakończenia naszej popołudniówki.
2: Słuchasz i wiesz.
0: A teraz zgodnie z zapowiedzią ruszamy do Sieradza, bo okazuje się, że po naprawach na ulicy Zakładników jeździ się gorzej niż przed tymi poprawkami. W miejscach, gdzie zostały uzupełnione podłużne ubytki, powstały dziesiątki małych garbów, które od około tygodnia mocno utrudniają życie mieszkańcom. A na miejscu był reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
3: A to no posypali to jak zawsze, ale to żadnego nic nie poprawili.
4: Jak się po tym jeździ, po tym
5: jak
4: remoncie?
5: Jak po pralce.
3: Skuterem
5: tak jadę, człowieku. I wszystkie plastiki pourywam przez to. Co to, żeby tak robić drogę?
4: Jeździła taka maszyna ze smołą i z jakimś tam tym sypkim materiałem i robili tę drogę.
5: Powinni zrobić raz konkretnie, tu jeżdżą tiry, różne takie ciężkie sprzęty i to tylko wytrzymuje jedną zimę i koniec.
6: Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu.
7: Ulica ta, ulica Zakładników Zachodnia, jest zbudowana kiedyś, kilkadziesiąt lat temu jako objazd w czasie budowy wiaduktu i ona jest ułożona z takich betonowych płyt. Te betonowe płyty niestety z czasem się rozstrzelają, one były przykryte takim cienkim dywanikiem asfaltowym i te na spękaniach wszystkich tych płyt powstają rysy. Żeby tam zimą nie wchodziła woda i żeby to nie rozmarzało i nie rozwaliła się nam ta nawierzchnia do czasu przebudowy tej drogi, no to niestety trzeba ją właśnie remontować poprzez uszczelnienie tych wszystkich rys, tych wszystkich spękań.
8: Kałuża stoi dotąd, co postawili znak.
4: Ostatnio tutaj były takie miejscowe naprawy, troszeczkę tam, gdzie są łączenia betonów, nasypali kruszywa, zalali to smołą. To jest co roku, tak?
8: No, co roku łatają dziury, o może tak. Większe, mniejsze. Droga powstała, nie wiem, 74, 76 rok, jak wiadukt budowali.
6: Możliwe, że garby, które powstały po naprawach nawierzchni na Zakładników w Sieradzu, po czasie wyrównają się z jezdnią.
7: Uszczelniliśmy te spękania, natomiast powoduje to przynajmniej okresowe, bo jak jeszcze będzie parę jakichś tam ciepłych dni, słoneczko przygrzeje, to troszeczkę siądzie. Natomiast w tym momencie rzeczywiście jest efekt jakby troszeczkę takiego drgania. Natomiast innego sposobu w tej chwili na uszczelnienie tego typu drobnych gryz nie ma, a z kolei gdybyśmy dopuścili do rozmarznięcia tej nawierzchni, myślę, że już nie mielibyśmy następnego roku po czym jeździć.
5: Konkretnie zrobić jak się należy raz, a dobrze, żeby to starczyło na jakieś 5 lat albo lepiej, bo tu jeżdżą tiry, tu jest dwa CPN-y są i tu nie ma żartów, a ta droga to jest naprawdę.
9: Ale i do Jutongu jeżdżą tiry, nie?
4: Ta, mamy tak, firmę, która produkuje beton komórkowy, mamy mleczarnię, mamy PKS, mamy tam jeszcze jakieś inne firmy, tak jak pani mówi, dwie stacje, ten ruch musi być duży.
5: Oczywiście, że jest.
6: Kompleksowy remont nie jest jeszcze możliwy.
7: Tam jest jeszcze jakaś skomplikowana sprawa związana z CPK, ponieważ CPK do tej pory nie ustaliło ostatecznej wersji przebicia się przez tą drogę między innymi, dlatego też nie wiemy na jakich warunkach i gdzie tak naprawdę będzie to miało miejsce. W związku z tym nie możemy rozpocząć dokumentacji technicznej. Jak tylko będziemy mieć ostateczny zarys przebiegu CPK i włączenia czy też skrzyżowania z naszą drogą, to wtedy będziemy robić dokumentację i wtedy będziemy zabiegać o to, żeby tą drogę przebudować.
6: Jak na razie mieszkańcy muszą przyzwyczaić się do garbów i okresowych napraw drogi. Na remont trzeba jeszcze poczekać.
0: A tak naprawdę ulica Zakładników w Sieradzu nie była modernizowana od ponad 50 lat. Dziś jest w opłakanym stanie, a widoków na remont chyba nie ma. Będziemy to kontrolować. Adam Łużyński na pewno będzie wracał jeszcze do tej sprawy.
2: Słuchasz i wiesz.
0: 8 minut do godziny 17 to nasza popołudniówka. Tak jak mówiłam, to nie wszystkie tematy, jakimi dziś zajmowali się reporterzy Radia Łódź. Więcej znajdą Państwo na portalu radiołódź.pl. A teraz posłuchajmy naprawdę pięknej piosenki. Dominik Miller i Sting.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
5: Panie ministrze, w polityce
8: było...
5: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
14: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
15: Chyba zacznę inwestować w złoto.
16: Dlaczego akurat w złoto?
15: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
16: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
15: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
17: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
1: Tuż przed 17:00 sprawdzamy sytuację na drogach. Przed mikrofonem Seweryn Potentas.
18: Co najmniej 10 minut straty przy wylocie z Piotrkowa Trybunalskiego. To przez prace drogowe na węźle Piotrków Trybunalski Wschód, przez które utrudniony jest wjazd na trasę S8. W efekcie blokuje się ulica Rakowska, na której korek ma już ponad kilometr. Chcąc skorzystać z S8-ki, lepiej wybrać dojazd do węzła przy ulicy Łódzkiej. Uwaga także kierowcy wyjeżdżający z Brzezin w kierunku Jeżowa. Na granicy z miejscowością Przecław doszło do kolizji, a przez to blokuje się przejazd w obu kierunkach, dlatego warto zdjąć nogę z gazu. Ostrożność niezbędna jest także w Łodzi. Popołudniowy ruch nie chce się rozładować, a nieco dłużej postać trzeba na Rąbieńskiej, jadąc w kierunku Siewnej, na Konstantynowskiej na wysokości Zdrowia, czy na Limanowskiego, która stoi od Żabińca do Włókniarzy. Ja dziękuję i życzę spokojnej drogi.
1: Tu Radio Łódź, jest 17:00. Czas na kolejne wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
19: W serwisie urzędnicy o wydawaniu aktów małżeństw par jednopłciowych. Koniec wyścigów samochodowych na jednej z bełchatowskich ulic i wyjątkowo niebezpieczny przystanek na łódzkich stokach. W regionie teraz coraz więcej rozpogodzeń. W nocy ochłodzenie nawet do 11 stopni. Od dzisiaj w urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują już nowe wzory dokumentów, w których zamiast obligatoryjnych rubryk dla kobiety i mężczyzny mogą pojawić się dwie kobiety albo dwóch mężczyzn. Zmienione formularze umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. A jak to w tej chwili działa, mówi Piotr Durys.
20: Zaktualizowany system teleinformatyczny działa bez zakłóceń. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że urzędnicy odmawiający wpisów narażają się na konsekwencje.
21: Urzędy, urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa za granicy w Polsce, to łamanie prawa.
20: Mimo to część samorządowców zapowiada możliwe odmowy wydawania dokumentów. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz powołuje się na konieczność ochrony tradycji i polskie orzecznictwo.
22: Według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów.
20: W przypadku odmowy wydania aktu ze strony kierownika urzędu wnioskodawcom przysługuje droga odwoławcza przed sądami administracyjnymi. Piotr Durys, Polskie Radio.
19: Trybunał Konstytucyjny podważył legalność nowych przepisów ze względu na konstytucję, ale rząd podważa orzeczenia Trybunału ze względu na jego skład sędziowski. W Bełchatowie na ulicy Fabrycznej pojawił się próg zwalniający, to odpowiedź miasta na skargi mieszkańców dotyczące kierowców, którzy przekraczali tam prędkość i hałasowali nocami. O rozwiązanie problemu walczyli blisko 3 lata. Jak podkreślają, dla niektórych kierowców ulica Fabryczna była niczym tor wyścigowy.
23: Piątek, sobota, niedziela to jest tragedia. Tragedia, proszę pana, bo tu nikt nie patrzy na to, że przechodzą ludzie, że przechodzą matki z dzieckiem, że są tam przejścia. Tu jest rajd.
24: Tutaj był taki wypadek właśnie. Uczeń jakiś wjechał tutaj, rozwalił to ogrodzenie.
25: Różni wariaci na motorach jeździli nie tylko samochodami, no, przekraczali szybkości. Także uważam, że dobre, no.
19: Tak mówią mieszkańcy Bełchatowa w rozmowie z naszym reporterem. Mają nadzieję, że próg zwalniający poprawi bezpieczeństwo. Na ulicy obowiązuje teraz także ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. A my zajrzyjmy do Łodzi. Pędzące samochody za plecami mieszkańców łódzkich Stoków, którzy próbują wsiąść do tramwaju. Tak to wygląda na przystanku Telefoniczna Chmurna. Tutaj, żeby wsiąść albo wysiąść z pojazdu MPK, trzeba to zrobić z poziomu ulicy. A z relacji mieszkańców wynika, że ze względu na przejeżdżające samochody to jest bardzo niebezpieczne. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Tomasz Liwiński z Zarządu Drogi Transportu, sytuacja ma ulec poprawie.
26: W ramach rozwiązania tymczasowego przy przystanku obok ulicy Chmurnej zostanie dla pasażerów utworzony azyl na jezdni, który umożliwi bezpieczniej przejść na drugą stronę ulicy oraz dotrzeć na tramwaj.
19: Docelowo problem ma zostać rozwiązany w trakcie przebudowy torowiska na ulicy Telefonicznej, którą Zarząd Dróg i Transportu planuje zrealizować w najbliższych latach. Jest o tym, że poprawia się stan zdrowia 8-miesięcznego dziecka po wypadku w Krakowie. Niemowlę zostało ranne w minioną sobotę, gdy młody kierowca wjechał na chodnik i potrącił 3-osobową rodzinę. Rodzice dziecka zginęli. A dziecko jako jedyne przeżyło i trafiło w stanie ciężkim do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, mówi rzeczniczka tej placówki Katarzyna Pokorna-Hiryszyn.
27: Na ten moment po 2 dobach możemy powiedzieć, że stan dziecka się poprawił. W tym momencie określany jest jako stan dobry, aczkolwiek wielu specjalistów w ciągu dalszym sprawuje nad nim pełną opiekę.
19: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, a może mógł grozić kara nawet do 8 lat więzienia. Informacje z Łodzi Regionu na bieżąco na naszym portalu radiolodz.pl, a kolejny serwis za pół godziny.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Nie wiem jak w innych częściach regionu łódzkiego, ale w Łodzi przy Narutowicza 130 zdecydowanie się wypogodziło. Po południu i wieczorem w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane i okresami tylko duże i wtedy możliwe słabe przelotne opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 6-9 stopni, ale już raczej zachmurzenie będzie małe, a nawet będą takie miejsca i chwile, kiedy będzie bezchmurnie. W nocy trzeba uważać także na mgły, które znacznie mają ograniczać widzialność. Jutro dzień bez opadów z temperaturą ciut wyższą niż dzisiaj, bo od 20 do 23 stopni mają wskazywać termometry w Łodzi i regionie.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
28: Popołudnie bez pośpiechu.
5: Poniedziałek, 6 minut prawie już po godzinie 17. Piotr Śliwiński, realizujący program, i Marcin Tercjak za mikrofonu Radia Łódź. Witamy i zapraszamy.

Zespół Red Hot Chili Peppers rozpoczął nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie z Radiem Łódź bez pośpiechu. Do godziny 19 potrwa nasze spotkanie, a w nim oczywiście będzie historia pewnej piosenki, którą opowie Bartosz Florczak. Będzie też pierwsze spotkanie z naszą zupełnie nową płytą tygodnia i to w tym tygodniu jest naprawdę bardzo nowa płyta, bo krążek ukazał się w piątek 21 sierpnia i jest w tej chwili jednym z takich najbardziej docenianych i zauważonych debiutów na Wyspach Brytyjskich. Wszystko wyjaśni się około godziny 18:20, a na razie zespół Hej.

Trying to be cool to był zespół Phoenix, a wcześniej słuchaliśmy grupy Hey. Na zegarze 18 minut do godziny 17 właśnie zajrzałem do internetu i znalazłem nagłówek mówiący o tym, że wybrano już odtwórcę nowego Jamesa Bonda, ale oczywiście była to klasyka gatunku, jeśli chodzi o tego typu artykuły clickbaitowe, więc podobno wybrano, ale oczywiście nie wiadomo kogo, natomiast mówi się, że nie będzie to nikt z dotychczas wymienianych bardzo często faworytów, więc nadal czekamy. Teraz zespół The Lemon Twigs, a potem historia pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: W połowie lat 70. w San Francisco powstała grupa Journey. Zespół nieźle sobie radził, miał kilka przebojów, ale na naprawdę ogromny sukces czekał do 1981 roku. Wtedy to płyta Escape trafiła na pierwsze miejsce w Stanach, a kolejne single wdzierały się do czołowej dziesiątki zestawienia. Dzisiaj najbardziej pamiętaną piosenką Journey jest bez wątpienia Don't Stop Believin', czyli Nie Przestawaj Wierzyć. Do zespołu dołączył wtedy klawiszowiec Jonathan Cain. Muzyk bardzo długo czekał na szansę. Pewnego razu pojechał na bulwar zachodzącego słońca w Hollywood i przyglądał się przechadzającym tam ludziom. Sunset Boulevard było miejscem, gdzie rodzą się marzenia o wielkiej karierze. W piątkowy wieczór w najbardziej znanej części, Sunset Strip, spotykali się wszyscy aspirujący do bycia kimś ważnym. Jonathan był w tym czasie zagubiony, nie wiedział, czy bycie muzykiem ma sens. Zadzwonił do swojego taty i zapytał, czy ma wracać do Chicago i rzucić marzenie o byciu muzykiem. Ojciec odpowiedział mu, żeby nie przestawał wierzyć, don't stop believing, i że ma plan i na pewno dopnie swego. Kariera Jonathana wkrótce przyspieszyła i najpierw trafił do zespołu The Babies, a wkrótce do Journey. Cain miał już wtedy pomysł na tekst, który przedstawił wokaliście Journey Steve'owi Perremu. Gitarzysta Neil Sean wymyślił linię basu i gitarowe riffy. Zespół opracował całość, a Steve dokończył tekst po jednym z koncertów w Detroit, kiedy nie mógł zasnąć i patrzył na światła miasta przez hotelowe okno. Utwór stał się szlagierem i ulubioną piosenką fanów Journey. Tekst był skierowany do każdego, kto ma momenty zwątpienia. Don't Stop Believin' wykorzystano w wielu filmach, serialach i spektaklach. Piosenka zdobyła serca młodej publiczności z serialu Glee, pojawiła się w filmie Monster z oscarową rolą Charlize Theron. Zresztą to Steve Perry zgodził się na wykorzystanie utworu mimo niskiego funduszu producentów. Najsłynniejsze pozostaje jednak wykorzystanie Don't Stop Believin' w finałowej scenie kultowego serialu Rodzina Soprano. Steve Perry był jedną z kilku osób, która poznała zakończenie serii. Powiedział twórcom, że musi wiedzieć, jak konkretnie zostanie wykorzystana jego piosenka. Producenci Rodziny Soprano zdradzili Steve'owi pomysł na finał, prosząc go, by pod żadnym pozorem nikomu nie przekazywał tej informacji. Perry dotrzymał słowa. Po emisji ostatniego odcinka Rodziny Soprano popularność Don't Stop Believin' wystrzeliła, sprawiając, że jest to jeden z najczęściej pobieranych utworów w historii. W 2022 roku utwór trafił też do Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych jako dzieło szczególnie istotne dla tamtejszej kultury. Słuchamy oto Journey.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
7: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
11: Minęła 17:30. W Radiu Łódź teraz najważniejsze informacje w skrócie, które przedstawi Damian Grosicki. Dzień dobry.
12: Witam i zapraszam. Prokuratura bada sprawę ludzkich szczątków znalezionych na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. W niedzielę przypadkowy spacerowicz zauważył leżące na powierzchni ziemi trzy kości i natychmiast zaalarmował policję. Śledczy ustalają teraz, do kogo należały szczątki i jak znalazły się poza grobem. Jak informuje prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi, postępowanie w tej sprawie jest prowadzone w kierunku znieważenia zwłok. A za to przestępstwo grozi kara do 2 lat więzienia. Urząd Gminy w Moszczenicy ostrzega przed nieuczciwymi firmami energetycznymi. Do drzwi mieszkańców pukają akwizytorzy oferujący podejrzane umowy. Urzędnicy kategorycznie odcinają się od tych działań i apelują o czujność, a wójt gminy Moszczenica, Dariusz Magiacz, prosi o niepodejmowanie jakichkolwiek decyzji pod presją. A wątpliwości można rozwiać, dzwoniąc bezpośrednio do Urzędu Gminy. Mieszkańcy Kutna czekali i się doczekali przejazdu pod wiaduktem na ulicy Józefów. Choć prace trwały dłużej niż pierwotnie zakładano, to mieszkańcy nie wyszli na tym źle, bo rozszerzono zakres robót. Między innymi rozszerzono prześwit, dzięki któremu pod wiaduktem przejadą miejskie autobusy. Powstała również infrastruktura, dzięki której ma zniknąć problem zalewania tego miejsca po sporych opadach deszczu. A na koniec coś o upałach, i to dosłownie, bo fala ekstremalnych upałów przyniosła historyczne rekordy temperatur, w tym również w naszym kraju. Z najnowszej analizy agencji AFP wynika, że najgorętszym miejscem na kontynencie okazała się włoska Sardynia, gdzie termometry wskazały niewiarygodne 48,4 stopnia Celsjusza. Gwałtowny skwar nie ominął Polski, w Słubicach padł absolutny historyczny rekord ciepła, bo stacja meteorologiczna zarejestrowała tam aż 40,5 stopnia. Celsjusza. Oprócz rekordowych wskazań w dzień, synoptycy zwracają uwagę na wyjątkowo długie fale upałów, a także niezwykle ciepłe, wręcz tropikalne noce. Ja również ciepło zapraszam na kolejny serwis o godzinie 18.
11: W najbliższym czasie z pewnością tego rodzaju temperatury nam nie grożą. W tej chwili na termometrach około 18 stopni Celsjusza. W nocy zachmurzenie będzie małe lub będzie wręcz bezchmurnie. Mogą oczywiście wystąpić lokalne mgły, które będą ograniczać widzialność do 400 metrów. To oznacza też, że temperatura nocą będzie niższa, od 6 do 9 stopni. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturą od 20 do 23 stopni Celsjusza.
13: Popołudnie bez pośpiechu.
11: Za 27 minut będzie godzina 18. Przeniesiemy się teraz muzycznie do Irlandii, skąd pochodzi zespół Fontaines DC. Posłuchamy ich najnowszego singla zatytułowanego Mary.

Funny Little Frog to był szkocki zespół Belen Sebastian, można powiedzieć właściwie już legenda szkockiej sceny muzycznej, alternatywnej i nie tylko. Wcześniej słuchaliśmy grupy Fontaines D.C., grupa irlandzka. Dziś

To był Baxter Dury, artysta, który w tym roku odwiedził Polskę, zagrał koncert w Warszawie, natomiast wcześniej słuchaliśmy zespołu Rycerzyki w utworze zatytułowanym Blady Sierp. To już jest kolejna piosenka, która zapowiada nowy album tej formacji. Pewnie w jakiejś niedalekiej przyszłości, choć jeszcze nie do końca wiadomo kiedy, doczekamy się też nowej płyty Darii Zawiałow. Daria pracuje nad tą płytą w różnych miejscach, niekoniecznie tutaj w Polsce, i zobaczymy, jakie będą efekty. Posłuchamy Darii Zawiałow już za chwilkę w utworze zatytułowanym Malinowy Chruśniak. Właściwie od tej piosenki rozpoczęła się jej kariera i to było już 10 lat temu, aż trudno uwierzyć, albo prawie 10 lat temu. A chwilę później zaśpiewa też Susanna Hoffs, czyli kiedyś wokalistka amerykańskiej grupy The Bangles. Z tą grupą odniosła wielki sukces w latach 80. Zespół dwukrotnie, co najmniej dwukrotnie, znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia Billboardu, między innymi wykonując piosenkę napisaną przed laty przez Paula Simona, kiedy jeszcze występował w duecie Simon i Garfunkel, czyli utwór Hazy Shade of Winter. No ale były też inne wielkie przeboje zespołu The Bangles, a teraz Susanna Hoffs wydaje płytę solową. I z tej płyty usłyszymy utwór zatytułowany Casablanca, który zapowiada całość. A skoro już padło nazwisko Paula Simona, to warto w tym miejscu przypomnieć, że utwór, który, czy też film, z którego znamy bardzo wiele piosenek duetu Simon i Garfunkel, czyli film, który został nakręcony w roku 1967, znakomity obraz z Dustinem Hoffmanem w roli głównej i Anne Bancroft, czyli Absolvent, trafia znów do kin w odświeżonej wersji. To jest naprawdę doskonała informacja, że ten obraz znów można obejrzeć na wielkim ekranie. Posłuchajmy Daria Zawiałow, a potem Susanna Hoffs.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
0: Po reklamie.
6: Jest 18.
7: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
6: A w Radiu Łódź już teraz serwis informacyjny, który przedstawi Damian Grosicki.
8: Były wiceprezes Widzewa Michał S. wyjdzie na wolność. O szczegółach za chwilę. Stan dziecka rannego w wypadku w Krakowie poprawia się. Zimowa siatka połączeń z łódzkiego lotniska będzie znacznie skromniejsza niż dotychczas. Przed nami pogodny wieczór i chłodna noc. Były wiceprezes Widzewa Łódź, Michał S., podejrzany o kierowanie wielką aferą mieszkaniową, opuści areszt. Sąd zgodził się na jego wyjście na wolność po wpłaceniu rekordowego poręczenia majątkowego w wysokości 7 milionów złotych. Jak potwierdził obrońca podejrzanego, adwokat Wojciech Borowik, pieniądze zostały już zaksięgowane. Michał S. spędził w izolacji rok. Prokuratura zarzuca mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa na gigantyczną skalę. Według śledczych poszkodowanych jest ponad 3000 osób, a straty przekraczają astronomiczne 600 milionów złotych. Chodzi o pieniądze wpłacane na mieszkania, których budowy nigdy nie dokończono. W samej Łodzi poszkodowani wciąż czekają na lokale, m.in. przy ulicach Tuwima i Łozowej. Michał S. wyjdzie na wolność natychmiast po dopełnieniu ostatnich formalności.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Stan zdrowia 8-miesięcznego dziecka po wypadku w Krakowie poprawia się. W tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w minioną sobotę, zginęli rodzice dziecka. Młody kierowca ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w młode małżeństwo z dzieckiem w wózku. Niemowlę, które jako jedyne przeżyło, trafiło w stanie ciężkim do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, mówiła rzecznik placówki Katarzyna Potorna-Chryniszyn.
9: Na ten moment po dwóch dobach możemy powiedzieć, że stan dziecka się poprawił. W tym momencie określany jest jako stan dobry, aczkolwiek wielu specjalistów w ciągu dalszym sprawuje nad nim pełną opiekę.
8: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów, został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 8 lat więzienia. We wtorki i środy tej zimy może nie być żadnych regularnych lotów pasażerskich z łódzkiego lotniska. Z systemu rezerwacyjnego przewoźnika wynika, że z rozkładu całkowicie znikną rejsy do Brukseli, Charleroi, a samoloty do Londynu, Stansted będą latały rzadziej. Zapytaliśmy pasażerów, co myślą o ograniczeniu liczby lotów.
10: Jest to tragedia.
11: No na pewno jakieś utrudnienie jest.
10: Londyn jest bardzo duże obłożenie, więc to będzie masakra.
12: To utrudnienie dla wielu ludzi. No przecież loty do Londynu były bardzo obłożone tutaj.
11: Kiedyś było tego chyba więcej.
13: Będzie to jakaś niedogodność.
8: Oprócz regularnych połączeń, ważną częścią działalności portu pozostają również loty czarterowe. Koniec wyścigów na ulicy Fabrycznej w Bełchatowie. Miasto zamontowało tam próg zwalniający po licznych sygnałach od mieszkańców. Ci skarżyli się na zbyt szybką i głośną jazdę samochodów. Więcej reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
13: Jak relacjonowali mieszkańcy, krótki odcinek bywał wykorzystywany przez niektórych kierowców niemal jak tor wyścigowy. Dochodziło również do niebezpiecznych sytuacji. Jeden z samochodów wypadł z jezdni i uderzył w przydrożne barierki.
14: Tragedia, proszę pana, tu jest rajd.
15: Różni wariaci na motorach jeździli nie tylko samochodami, no, przekraczali szybkości.
13: Władze miasta postanowiły ostudzić zapędy niektórych kierowców.
16: Postanowiliśmy zamontować próg zwalniający na przejściu dla pieszych, więc w takiej lokalizacji i tak powinniśmy wytracać prędkość.
13: Mówił prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Nowy próg ma wymusić spokojniejszą jazdę i poprawić bezpieczeństwo. Na ulicy Fabrycznej obowiązuje również ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
8: Mieszkańcy liczą, że wprowadzone rozwiązanie ma zakończyć trwający od kilku lat problem. Kolejne wiadomości o godzinie 19.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: 18 stopni na radiowym termometrze i całkiem słonecznie za radiowym oknem. W nocy natomiast zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie. Możliwe są lokalne mgły, które będą ograniczać nieco widzialność. Temperatura nocą spadnie do 6, gdzieniegdzie 8 i 9 stopni. Wiatr powieje słabo z kierunków zmiennych, natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane z temperaturą od 20 do 23 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Popołudnie bez pośpiechu.
6: Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 18 rozpoczynamy drugą część naszego poniedziałkowego spotkania, a muzycznie rozpocznie tę część Roosevelt, niemiecka formacja, która 2 lata temu zagrała koncert na Dworcu Fabrycznym w Łodzi. To wydarzenie odbyło się w ramach festiwalu wówczas jeszcze 4 kultur, dziś to jest festiwal wielu kultur. Natomiast 10 lat temu zespół Roosevelt na dobrą sprawę zadebiutował, czy też no tak wyraźnie dało sobie znać, bo wtedy wszyscy usłyszeliśmy ich piosenkę Colors, która stała się sporym hitem. Przypomnijmy sobie to nagranie już teraz.

Poczekał, to jest nowe nagranie w wykonaniu Odette, która kiedyś też występowała w Radiu Łódź w ramach konkursu organizowanego z festiwalem Sound Edit, Sound Edit Spotlight. Jedną z edycji takiego konkursu Odette wygrała. Wcześniej słuchaliśmy grupy Roosevelt, związki z Łodzią również wykazałem z tej formacji. 2 lata temu koncert na Dworcu Fabrycznym. W zasadzie bardzo wielu wykonawców, których słuchamy, ma jakieś relacje z Łodzią czy z Radiem Łódź. No, w przypadku zespołu, który zabrzmi za moment, niestety nie, ale być może kiedyś to się jeszcze zmieni. Oto zespół Blair.

0: Płyta tygodnia.
1: W tym tygodniu sięgamy po płytę nową i to naprawdę jest to gorąca nowość, bo krążek ukazał się w miniony piątek. To najnowsza płyta i debiutancka zarazem zespołu z Manchesteru, grupy, która nosi nazwę Westside Cowboy. Jest grupą złożoną z kilkorga bardzo młodych ludzi, którzy bardzo szybko zyskali sobie opinię takiego zespołu, który może być nadzieją, jeśli chodzi o rockowe granie na Wyspach Brytyjskich. Czy stricte rockowe? No nie do końca. Oczywiście tutaj sporym też bardzo istotnym elementem tej muzyki są brzmienia amerykańskie, takie, które krążą gdzieś wokół folku i muzyki country. Stąd pewnie nawet określenie, które zespół stosuje do opisania swojej muzyki, czyli Britannicana. Wszystko to, ale przede wszystkim bardzo dobre, krótkie, treściwe, prosto zaaranżowane i wyprodukowane piosenki spowodowały, że krytycy są zachwyceni i piszą właściwie peany na cześć młodego zespołu, który tworzą Jimmy Bradbury, Ruben Haycox, Iofi Enson O'Connell i Paddy Murphy. Czy za kilka lat wciąż będziemy o nich mówić, tego dzisiaj pewnie nikt nie jest w stanie przewidzieć, natomiast ta płyta, która nosi tytuł It Goes On, bez wątpienia jest krążkiem interesującym, dlatego dziś posłuchamy pierwszego z nich, z tego krążka fragmentu, a przez kolejne dni kilku kolejnych. Zatem oto pierwsze spotkanie z zespołem Westside Cowboy w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
6: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
5: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
7: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
8: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
5: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Chyba zacznę inwestować w złoto.
10: Dlaczego akurat w złoto?
9: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
10: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
9: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
11: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
12: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
13: Egzotycznie świeże.
12: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
13: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
12: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
0: Po reklamie.
14: Popołudnie bez pośpiechu.
2: Za 29 minut będzie godzina 19. Kilka minut temu wysłuchaliśmy pierwszych dźwięków z naszej nowej płyty tygodnia, czyli z krążka brytyjskiej grupy West Side Cowboy. I muszę przyznać się, że właściwie do ostatniej chwili troszeczkę rozważałem, nie rzec nawet, że hamletyzowałem w sprawie tego, czy zaprezentować właśnie ten krążek, czy może sięgnąć po wydaną tydzień wcześniej płytę, przepiękną zresztą płytę Lost Weekend Phoebe Bridgers, trzeci album tej amerykańskiej artystki, ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że płyta Phoebe to jest taki krążek bardzo wieczorno-jesienny, że to jest płyta do słuchania z filiżanką aromatycznej herbaty i to jest taka płyta, której należy posłuchać właściwie od początku do końca, w całości, poświęcić jej tych kilkadziesiąt minut po to, żeby w świecie Phoebe Bridgers znaleźć się na moment i trochę nim pooddychać. I tego nie uda się zrobić, dzieląc płytę na fragmenty. Gorąco zatem polecam najnowszy krążek Phoebe Bridgers. To jest naprawdę bardzo piękna płyta, zatytułowana Lost Weekend. Z tej płyty znamy jedno nagranie i teraz je przypomnimy, bo to jest singiel, który całość promował. Cała płyta bardzo stonowana, jak powiedziałem, delikatna i intymna. Momentami tylko Phoebe nieco bardziej podkręca dynamikę tego krążka. Na ogół jest to taka płyta do spokojnego, medytacyjnego wręcz słuchania, ale naprawdę niezwykle też jest emocjonująca. Zatem posłuchajmy Phoebe w nagraniu Lost Boys, a do naszej płyty tygodnia oczywiście wrócimy jutro po 18.20.

Back on the Chain Gang to był zespół Pretenders, a wcześniej słuchaliśmy Phoebe Bridgers z jej najnowszej płyty Lost Weekend. To było nagranie zatytułowane Lost Boys. Na zegarze już tylko 19 minut do godziny 19, czyli do końca naszego poniedziałkowego spotkania bez pośpiechu na antenie Radia Łódź Rzecz.

Głosy, czyli wspaniały projekt, który za chwilę doczeka się drugiej płyty i to nagranie to już jest kolejna piosenka, która ten drugi krążek współgłosów Marcela Balińskiego promuje. Utwór nosi tytuł Lolo, a chwilę później posłuchamy Jarvisa Cockera śpiewającego piosenkę Serge'a Gainsbourga.

Jarvis Cocker i francuski zespół Kid Loco, tak żeby już być precyzyjnym. I Just Came to Tell You That I'm Going, piosenka napisana i wykonywana pierwotnie przez Serge'a Gainsbourga. Żeby być precyzyjnym, to również muszę sprostować. Strefa Kultury po godzinie 19 dziś do strefy zaprasza Anna Groblińska oczywiście. Na zegarze w tej chwili 10,5 minuty do godziny 19. Kończymy nasze spotkanie i gorąco zachęcam do tego, żeby oczywiście zostać z nami także po godzinie 19 po serwisie informacyjnym, zarówno w strefie kultury, jak i później też posłuchać naszych muzycznych audycji przygotowanych przez Piotra i Macieja. A na koniec u nas dzisiaj zespół U2 sprzed lat. To będzie utwór zatytułowany Numb. Mam wrażenie, dawno nie słuchaliśmy tego nagrania. Już zupełnie na koniec z pięknej płyty Off the Wall przypomni jedno z nagrań Michael Jackson. Bardzo gorąco dziękuję za uwagę i do usłyszenia, mówił Marcin Tercjak.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek, 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
5: Jest godzina 19. Tu Radio Łódź, Damian Gierszicki, zapraszam na wiadomości. Ponad 130 km w nogach i szczęśliwe osiągnięcie celu. Łódzcy pielgrzymi dotarli na Jasną Górę. Legendarny Spitfire może trafić do muzeum pod Działoszynem. Małolaty plus biznes równa się przedsiębiorcze dzieciaki. Festiwal po raz trzeci odbędzie się w Wieruszowie. Do końca dnia i w nocy raczej pogodnie. Łódzcy pielgrzymi dotarli na Jasną Górę. Pątnicy wyruszyli w miniony piątek przez 4 dni, pokonując ponad 130 km. Jak mówi metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski, to wielka radość, gdy pielgrzymi osiągają swój cel.
6: Dzięki tej pielgrzymce stajemy się lepsi, piękniejsi. O Maryi mówi się, że była cała piękna, więc my chcemy być cali piękni po tym wysiłku fizycznym, ale także po rekolekcjach, bo to są rekolekcje w drodze.
5: 101. Piesza pielgrzymka łódzka, w której uczestniczyło blisko 2000 pątników, szła pod hasłem Matka Wiernego Ludu, a na Jasną Górę łącznie weszło prawie 7000 pielgrzymów z archidiecezji łódzkiej.
7: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Zmarł pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, 5-krotny finalista Nagrody Literackiej Nike i laureat Paszportu Polityki, odszedł w wieku 50 lat. Uważany za jednego z najlepszych pisarzy młodego pokolenia, debiutował w 2006 roku. Zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa literackiego Waldemar Popek w rozmowie z Polskim Radiem wspominał współpracę z pisarzem.
8: Pracujemy z nim w wydawnictwie literackim od 2008 roku. Wydaliśmy 9 powieści. W tym 7 premier, 2 wznowienia. Trudno zadać myśli, bo jeszcze niedawno rozmawialiśmy z Ignacym o nowej powieści.
5: Ignacy Karpowicz, autor m.in. powieści Nie Halo, Cud czy Balladyny i Romanse, całe życie związany był z Podlasiem, a w 2011 roku otrzymał tytuł honorowego ambasadora województwa podlaskiego. Legendarny myśliwiec Spitfire może po latach ponownie na stałe zagościć na polskim niebie. Zakup w pełni latającej repliki tego kultowego samolotu rozważa Muzeum Lotnictwa 303 w Napoleonie, koło Działoszyna. To wyjątkowa maszyna. Właśnie na brytyjskich Spitfire'ach latali polscy piloci z dywizjonu 303 w czasie II wojny światowej. Muzeum planuje sprowadzić replikę produkowaną w Nowej Zelandii.
9: No to rzeczywiście to byłoby coś, bo ich nie ma wiele w Europie. Spitfire'ów zachowało parę, może paręnaście sztuk.
10: W Muzeum 303 co najbardziej przykuło uwagę?
11: Mnogość eksponatów.
12: Odwzorowanie.
11: To odwzorowanie, takie. Tak. To, że nawet te figury, manekiny posiadają twarze osób historycznych.
5: Choć na jej dostarczenie trzeba będzie poczekać kilkanaście miesięcy, to już teraz wiadomo, że maszyna będzie ogromną atrakcją. W przyszłości ma brać czynny udział w pokazach lotniczych i historycznych inscenizacjach. A na koniec przeniesiemy się do Wieruszowa, gdzie młodzi przedsiębiorcy ruszają do biznesu. W najbliższą niedzielę w Marianka Parku odbędzie się trzecia edycja festiwalu Przedsiębiorcze Dzieciaki. To wyjątkowa okazja dla najmłodszych mieszkańców miasta i okolic, by spróbować swoich sił w handlu i sprawdzić, jak w praktyce działa własny biznes, mówi pomysłodawczyni akcji, nauczycielka biznesu i zarządzania Monika Józefowska.
12: Czasami wtłaczanie właśnie jakichś regułek, popyt, podaż, konkurencja i tak dalej, to jest bez sensu, bo oni wyjdą z lekcji, zapomną. Myślę, że lepiej kształtować, że pieniądze nie są z bankomatu, że działają mechanizmy rynkowe, że jest konkurencja.
5: Poprzednia edycja festiwalu przyciągnęła tłumy. Dzieci stworzyły ponad 50 stoisk, na których sprzedawały m.in. własnoręcznie robione bransoletki, domową lemoniadę i słodycze. Na kolejne wydanie Wiadomości zapraszam o godzinie 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Tak obserwuję mapę pogodową i teoretycznie nad województwem łódzkim nie ma jakichś chmur, które niosą za sobą opady deszczu, chociaż one będą możliwe, miejscami słabe i przelotne. Teraz na radiowym termometrze mamy 18 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, a w nocy to zachmurzenie również będzie małe albo zupełnie będzie bezchmurne niebo. Możliwe będą też lokalne mgły, a temperatura spadnie od 6 do 9 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Strefa kultury.
14: Piotr Śliwiński, Janna Grablińska. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Andrzej Janeczko będzie opowiadał o zbliżającym się jubileuszu zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy. To 45-lecie zespołu. No i wspomnień trochę też będzie w rozmowie z Małgorzatą Warzechą. Następnie wciąż wakacyjna rozmowa o wydarzeniach w Muzeum Kinematografii. Rozmaitych dla dzieci i dla dorosłych. Zahaczymy też o początek września. Piotr Merc, znany dziennikarz muzyczny, przyjedzie do Łódzkiego Muzeum Kinematografii. Z jakiej to okazji? O tym już niebawem. Będziemy przypominać, że trwa wakacyjny festiwal teatralny Międzynarodowy Retroperspektywy. To już tak krótko na koniec, a zaczynamy od spotkania poświęconego i wystawie, i uczelniano-artystycznym podróżom profesora od malarstwa i grafiki. Pan profesor zaznacza, że nie jest podróżnikiem, ale jednak był tu i tam. Posłuchajmy.
13: Proszę się rozgościć.
14: Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Kwiatkowski, czyli malarz, grafik, ostatnio grafik głównie, nauczyciel akademicki. Dzień dobry, Pawle.
15: Dzień dobry.
14: I właśnie chciałam wokół twoich artystycznych albo uczelnianych podróży rozmawiać. Na tym się skupimy. Mam nadzieję, że zdążymy także i zapowiedzieć twoją wystawę wrześniową. Dodajmy jeszcze, że nasz gość to jest bardzo utytułowany twórca i w tej chwili pracuje w Szczecinie. Tam prowadzisz pracownię grafiki artystycznej w Akademii Sztuki.
15: Pracownię druków klęsłego i technik niekonwencjonalnych.
14: I właśnie w związku z tą swoją pracą w Szczecinie udało się nawiązać kontakt z uczelnią w Gruzji i zdarzył się właśnie taki wyjazd?
15: Tak, no kontakt już był od dłuższego czasu. Mamy kontakty z Gruzją, takie dość przyjazne. I ja postanowiłem, że skorzystam z tego, z tej możliwości i wyjechałem w ramach programu Erasmus Plus na 5 dni takiego wyjazdu szkoleniowego, na którym ja właściwie odbywałem szkolenie i polegało ono na poznawaniu specyfiki pracy dydaktycznej w tamtej placówce, ale też ogólnie kultury, poznawania miejsca, zapoznawania się i jakby też zbliżania z tą kulturą.
14: Bardzo wiele osób twierdzi, że Gruzja to jest znakomity kraj, głównie do wypoczynku. Jest też i taka legenda gruzińska, że kiedy Bóg stwarzał świat, to wyjątkowo upodobał sobie Gruzję i postanowił, że to właśnie tam będzie odpoczywać, bo Gruzini się nie spieszą, bo Gruzini są niezwykle gościnni i bo Gruzja jest niezwykle piękna i zróżnicowana. Ja wiem, że 5 dni to nie jest czas na zdobycie pełnej wiedzy o tym kraju, ale ja tak czuję, że ty staniesz się miłośnikiem Gruzji, z tego co mi wcześniej mówiłeś.
15: Tak, tak. Nie wszędzie tak jest, gdzie się pojawi po raz pierwszy, ale w Gruzji rzeczywiście miałem takie poczucie, że muszę tam wrócić już po pierwszym dniu pobytu. No jest to interesujące miejsce i rzeczywiście połączenie takie trochę kultury tej naszej zachodniej. Powiedziałbym, że to jest taki ostatni kraj na wschód wysunięty, który jeszcze jest krajem zachodnim, tej kultury, tej cywilizacji zachodniej. Natomiast już ta Azja tam pojawia się w różnych miejscach. Bardzo dużo kontrastów. Tutaj myślę o architekturze szczególnie.
14: Z jednej strony mamy architekturę bardzo tradycyjną, z jednej strony mamy prowincję, z drugiej strony mamy nowoczesność w miastach, ale obok tej nowoczesności pięknej mamy też i te zjawiska przybudówek do przybudówek, to się mówi czasem kamikaze lodzia.
15: Rzeczywiście jest tam, jeżeli w Polsce ktoś mówi o bałaganie urbanistycznym, który u nas się też zdarza, to rzeczywiście Gruzja jest czymś dużo, dużo bardziej zaawansowanym w tym zakresie. Oni trochę są zapatrzeni na tą architekturę europejską. To widać w tych kamienicach. No to jednak jest echo dalekie, co prawda, bo nie tak rozwinięte, tak jak u nas ta klasycystyczna zabudowa. Ale widać, że się tym inspirują. No i taki dużo właśnie jest takich doklejonych budynków, budynek do budynku i to tworzy taki fajny labirynt, w którym można się zagubić. To bym powiedział, że to tworzy taką fajną atmosferę specyficzną tego miasta. Gościnność, no tak, to rzeczywiście jest gościnne miejsce i faktycznie gościnne, nie to co się mówi, że się, często się powtarza, że jakieś miejsce jest gościnne, tak jak na przykład właśnie o Polsce, tak, że my się lubimy uważać za gościnnych, ale to nie zawsze tak jest. Natomiast w Gruzji to czuć w każdym miejscu.
14: Powoli, powoli coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem wyjazdów staje się Gruzja, także spotkałeś pewnie bardzo dużo przyjezdnych.
15: Tak, rzeczywiście jest. Już przed wyjazdem mówiłem znajomym, że jadę do nieoczywistej destynacji, ale to już mnie od razu ci, którzy dużo podróżują, poprawili, że to wcale nie jest takie nieoczywiste miejsce. Bo rzeczywiście do Gruzji już przylatuje bardzo dużo turystów i to z każdej części świata.
14: Przejdźmy teraz do tego, co zaobserwowałeś, jeśli chodzi właśnie o uczelnię, no bo pojechałeś tam jako przedstawiciel uczelni artystycznej.
15: Tak, i z dużym zaciekawieniem tam spędzałem czas na uczelni. Oczywiście również i na uczelni zostałem gościnnie przywitany. No ja zajmuję się, ponieważ dydaktycznie jestem w świecie grafiki artystycznej, a szczególnie w grafice w wersji wklęsłodrukowej, to od tej strony poznawałem też uczelnię tbiliską.
14: Różnice, podobieństwa?
15: Są różnice, no. To w szczegółach, nie chcę może tu jakichś bardzo, bardzo takich rozbudowanych szczegółów wykładać. No, na przykład trawienia odbywają się nie kwasem azotowym blach, tylko tlenkiem żelaza.
14: No to rzeczywiście są szczegóły, faktycznie.
15: Ale dla mnie to są bardzo ciekawe rzeczy.
14: Ja rozumiem, ciebie to są rzeczy podstawowe.
15: Tak, ja to raczej zastosuję w własnej praktyce, przynajmniej po to, żeby przetestować te metody. To jest dość mocno tańsza wersja trawienia płyt. Jeśli chodzi o podejście takie, no już nietechnologiczne, ja bardzo dużo w tej technologii siedzę, bo grafika w ogóle jest taką sferą, w której ta technologia ma duże znaczenie, no to jeżeli chodzi o samoobrazowanie, tak, czy tematykę, no to ta sztuka gruzińska jest, powiedziałbym, bardziej narracyjna niż ta u nas. I trochę jakby bardziej ekspresyjna, ale to też jest, no, po 5 dniach to ja zobaczyłem to, co w 5 dni można zobaczyć, więc ten obraz też jest taki bardzo wycinkowy.
14: Ale miałeś też i okazję poza Tbilisi obserwować Gruzję. Był taki wyjazd.
15: Tak, postanowiłem, żeby zobaczyć trochę przestrzeni poza miastem, poza stolicą Gruzji. I wybrałem się do takiego rejonu, który się nazywa Stepantsminda i w kierunku wierzchołku Kazbegi, szczytu Kazbegi. Co prawda nie widziałem praktycznie nic, bo cały czas w chmurach. Akurat był pochmurny dzień, więc no, miałem tylko poczucie, że jestem wysoko, ale nic nie widziałem. Natomiast na samym szczycie tego podnóża tej góry był taki monastyr, który no, bardzo duże wrażenie na mnie zrobił, bo mała świątynia na takim szczycie górskim i nagle okazuje się, że tam jest pełno ludzi. Poszedłem całą drogę sam, taką ścieżką górską, a tam na górze już tłumy. I zapachy kadzideł i taki wschodni obrządek, który jest trochę dla mnie bliski i jest też jednak odległy. Bliski dlatego, że ja pochodzę z Podlasia, więc tam...
14: Z Tykocina,
15: więc jakby prawosławie jest tam obecne. I czułem taką ambiwalencję trochę, że jestem blisko trochę, a jednak daleko, bo to nawet nie jest basen Morza Śródziemnego, bo cały czas miałem wrażenie, że gdzieś jestem tutaj blisko, na jakichś Bałkanach, gdzieś może Rumunia, coś takiego, a to jest jednak za Morzem Czarnym, prawda, więc... No, tak się czułem.
14: Nie jestem podróżnikiem, zastrzega nasz dzisiejszy gość, Paweł Kwiatkowski, ale miał nasz gość okazję odbywać rozmaite podróże, a to w związku ze swoją wystawą w Brazylii, a to w związku z kolejnym uczelnianym wyjazdem w ramach programu Erasmus, bo to jest program nie tylko dla studentów, ale także dla wykładowców i także dla pana profesora Kwiatkowskiego. I Ateny, to był właśnie ten kierunek przez ciebie wybrany. Chciałeś tam pojechać?
15: Tak, to był wyjazd także w ramach Erasmus+. Ale rzeczywiście to twoja uwaga początkowa jest taka, bo trochę tak człowiek ma o sobie jakieś wyobrażenie i tak myśli, kurczę, przecież ja mało podróżuję. No, ale jak teraz zacząłem przypominać, jak z tobą tutaj rozmawiam, to rzeczywiście tych wyjazdów trochę było. Ten akurat do Aten też był zawodowy. No, Ateny no to jest cały antyk, tak? To jest Akropol, świątynie, architektura klasyczna. No tam to zachwyt, to już w ogóle nie ma.
14: Zachwyt?
15: Tak.
14: I takie uczucie obcowania właśnie z tym, co nas kształtowało?
15: Tak, na każdym kroku. Ja miałem trochę wrażenie, że jak tam będę leciał, że tych zabytków będzie trochę mniej, że one będą trochę zanurzone w tej współczesności, ale tam no, na każdym kroku była ta starożytność. No i też ciekawa uczelnia z ciekawym podejściem graficznym, takim bardziej eksperymentalnym, chociaż wydawałoby się, że w Atenach ta klasyka powinna dominować, no ale inne mają trochę podejście. Technologicznie niewiele mnie zaskoczyło tak na zasadzie, że coś, czego bym wcześniej nie widział. Więc też no, to są takie ogólne wnioski, że ta nasza grafika polska jest bardzo zaawansowana. Gdzie nie pojadę, to dochodzę do takiego wniosku, że my jesteśmy w tej dziedzinie akurat bardzo do przodu. Czasem się nad tym zastanawiam właśnie, dlaczego tak jest, że ta grafika artystyczna w Polsce jest tak zaawansowana. I to jest nie tylko wrażenie, bo to też się odzwierciedla bardzo mocno w obecności polskich artystów na różnych przeglądach graficznych. Jak pierwszy lepszy przegląd, tak? Może być nawet lepszy. I tam jak się spojrzy na listę nazwisk, które się pojawiają zakwalifikowanych do wystaw czy nagrodzonych, no to Polacy są w tej grupie największej zwykle.
14: No ty otrzymałeś w 2019 roku Grand Prix, na przykład w Bukareszcie na Międzynarodowym Biennale Grafiki.
15: Tak, no trochę się tych nagród nazbierało.
14: No ale właśnie, doszedłeś do jakichś wniosków, dlaczego ta grafika polska tak silna się wydaje?
15: Szczerze ci powiem, że nie wiem. A może jeszcze, bo teraz właśnie ta myśl mi dokładnie teraz, jak z tobą rozmawiam, przyszła, że grafika jest trochę tańsza niż malarstwo, a u nas po wojnie nie było za bogato. I może tutaj właśnie trochę ten obszar się dawał możliwość zaistnienia różnym artystom, tak? Bo grafika, w ogóle grafika powstała z takich pobudek, żeby rozprzestrzeniać dzieła wielkich mistrzów no, wśród biednych ludzi, ubogich. No i może to pomoże po wojnie, to mówię teraz mówię o czasach, kiedy grafika powstawała, tam, czyli koniec średniowiecza, renesans. Ale może po wojnie tym impulsem, dla którego ta grafika polska się rozwinęła, właśnie była ta kwestia materialna.
14: Teraz ta artystyczna właśnie podróż do Brazylii, tam była twoja wystawa urządzana.
15: Tak, miałem w Brazylii w Curitibie wystawę indywidualną w muzeum.
14: Trochę dłużej tam miałeś okazję dzięki temu pobyć, czy nie?
15: Tak, przebywałem tam no, chyba około 2 tygodni nawet. I trochę tego regionu zobaczyłem i też samego miasta. Poza tym, że ciekawe miejsce, no to co tam? No, olbrzymie rozwarstwienia społeczne, takie ekonomiczne. Byłem zabrany także do faweli. Curitiba akurat jest takim najbogatszym miastem brazylijskim. Porównuje się go do takie najbardziej europejskie miasto, no ale ja miałem wrażenie teraz, bo teraz mi się w trakcie tej rozmowy takie porównanie tych miejsc pojawia, to miałem wtedy wrażenie, że jestem w dalszym zakątku takim kulturowym niż Tbilisi, nie? Że to jest już jakoś inaczej. Wpływy indiańskie mocne. Sztuka zupełnie inna już niż ta europejska, bo też z taką naleciałością właśnie indiańską.
14: Przesycona barwą dzięki temu, bardzo intensywną, prawda?
15: Tak. Kolor, ekspresja tam dominuje i taka chęć, taka żywiołowość.
14: Ciekawa jestem, czy tylko w takiej tradycyjnej sztuce, takiej, którą znają turyści, czy też w poszukiwaniach artystycznych to się pojawia, bo bardzo często bywa tak, że twórcy szukają swojej tożsamości gdzieś pomiędzy właśnie tym, co tradycyjne, a tym, co nowoczesne, nie chcąc odrzucać tego, co ich ukształtowało, ale jednocześnie wychodząc poza te ramy, prawda? Więc może w Brazylii też takie ciekawe poszukiwania się odbywają. A jak została twoja wystawa odebrana?
15: No, z dużym zainteresowaniem. Akurat moja twórczość jest dość oszczędna w kolory, jeżeli chodzi o twórczość graficzną, bo tam akurat grafikę zaprezentowałem. Więc no, z dużym zaciekawieniem była odebrana. Chyba się spodobała, bo nawet tam muzeum zakupiło ode mnie pracę. I nie tylko, bo też byli przedstawiciele z muzeum Oskara Niemeyera, którzy też nabyli jedną moją pracę wtedy, kiedy tam przebywałem, więc to był też taki dla mnie objaw, że zainteresowała moja twórczość tych ludzi.
14: A nie wiem, czy miałeś okazję to zaobserwować, ale jeździ się tam po ulicach bezpiecznie, czy trzeba uważać na kierowców, jak w Gruzji na przykład, gdzie ten ruch troszkę nie podlega przepisom?
15: No w Gruzji to praktycznie tam w centrum dwie autostrady idą. Żeby przejść przez tę ulicę, to prawie że jak przez rzekę. Faktycznie no nie ma, nie liczą się tam kierowcy z pieszymi. I to nawet zdecydowanie bardziej niż u nas w Polsce przed tą ustawą, która tam
14: zaostrzyła przepisy.
15: Zaostrzyła przepisy polegające na tym, że tam kierowca się musi zatrzymać, jak się pieszy zbliża do pasów. To jest jeszcze dużo dalej od tego. W Tbilisi i też w Curitibie.
14: Też to zaobserwowałeś.
15: Tak.
14: Jakieś smaki zapadły ci w pamięć? Miejscowe, brazylijskie?
15: No brazylijskie, oni jedzą na śniadanie owoce, więc dla mnie to było bardzo, bardzo egzotyczne, że nic takiego białkowego, jajka, nie. Ale faktycznie w tej szerokości geograficznej myślę, że taka dieta jest sprzyjająca, bo jest bardzo duża wilgotność i to też wpływa na kwestię twórczości, bo z tego, co pokazywano mi tam, bo też zwiedziłem uczelnię w Curitibie, no to jednym z bardzo poważnych problemów grafików tamtejszych jest to, że papier ulega gniciu.
14: Do nasionka wilgocią?
15: Nasionka wilgocią, więc nie miałem takiego wrażenia, ale wiesz, no to też nie czujesz tego. Ale w pewnym momencie masz papier, który już jest zielony po paru tygodniach, nie? Przebywania w takim miejscu.
14: Ciekawe, nie zdawałam sobie sprawy z tego zupełnie, że tak może być. Powiedz nam jeszcze o wystawie, która się szykuje na wrzesień.
15: To teraz mam dwie wystawy, bo jedna trwa, wystawa w Świnoujściu. Wystawa w Świnoujściu była otwarta 1 sierpnia. To jest Miejski Dom Kultury. I będzie trwała do 3 września, także jeżeli ktoś by się wybierał nad morze i akurat w tamten rejon, to zapraszam do obejrzenia mojej wystawy. To jest wystawa malarstwa i grafiki. I teraz wystawa zbliża się kolejna. 4 września będzie wernisaż. Wystawa jest zatytułowana Terytoria Wyodrębnione. I to jest też wystawa z dużą przewagą malarstwa. Bo teraz tak powiedziałeś, że jestem teraz bardziej grafikiem.
14: Bo tak przeczytałam, wiesz, że no tak. W którejś twojej wypowiedzi, że po prostu ostatnio zgłębiasz głównie te tajniki grafiki.
15: No tak, ostatnio, bo może tak było rzeczywiście jakiś czas temu. Teraz trochę bardziej to poszło w kierunku malarstwa. I trochę to wynika z rozmów z osobami, które organizują te wystawy. Z kuratorami wystaw, żebym pokazał jednak malarstwo, bo tego malarstwa mało w sumie pokazuję. I ostatnio się zastanawiałem, czemu tak mało malarstwa u mnie jest na wystawach. I doszedłem do takiego wniosku, że no, mam mniej i mam obrazów, to najprostsza odpowiedź, no, bo jest ich mniej, trochę mi znikają z pracowni.
14: W sensie znajdują właścicieli swoich.
15: Tak, nie są kradzione. Ale jest też głębszy powód, bo to ja chyba trochę, bo to malarstwo jest bardziej osobiste. I może też nie jestem do niego tak bardzo przekonany jak do grafiki. No ale no skoro tutaj idą naciski już z zewnątrz od osób, które mi organizują wystawy, to postanowiłem, że tak, pokażę to malarstwo. I dwa takie mam zestawy obrazów. Jeden właśnie wisi w Świnoujściu, drugi pojedzie za chwilę do Warszawy. Pierwsza wystawa ma tytuł, trochę tak w takiej grze słownej, Drunk Other Gang w Świnoujściu. I ona, tytuł tej wystawy jest nawiązaniem do poprzedniej mojej wystawy, która była w Szczecinie, a która nosiła tytuł Sport Other Port. I to jest taka trochę właśnie w takim dialogu z pograniczem. W niemieckim języku, w grze słownej Drunk Other Gang, czyli wystawa, która mówi o ruchu, bo cała moja twórczość właściwie mówi o ruchu, o przemieszczaniu się ludzi, o zbieraniu doświadczeń, o mapowaniu losu przez ludzi właśnie poprzez zmianę lokalizacji. Drunk to jest, oznacza taki pęd, impulsywne przemieszczanie się, takie instynktowne, natomiast gang to jest takie przemieszczanie się mechaniczne, tak jak bieg w samochodzie. Natomiast no, tytuł jest taką, tylko gdzieś, to jest gdzieś obok. To ja tytuły formułuję bardziej, żeby zachęcić do wystawy, żeby coś można było wokół tej wystawy powiedzieć, no bo nie chce mi się kolejne wystawy organizować o nazwie Paweł Kwiatkowski, malarstwo i grafika. Nie?
14: To jeszcze powiedz, jaki tytuł nosi warszawska wystawa?
15: Warszawska wystawa nosi tytuł Terytoria wyodrębnione.
14: A, to już mówiłeś.
15: I tutaj już trochę w inny sposób ten człowiek, bo u mnie człowiek jest w centrum uwagi. I w tej wystawie warszawskiej człowiek już jest w takim etapie statycznym. Czyli człowiek tak jak w zawieszeniu.
14: To jeszcze na zakończenie powiedz, gdzie i kiedy warszawska wystawa zostanie otwarta?
15: Warszawska wystawa zostanie otwarta 4 września o godzinie 19 w Galerii Matka przy ulicy Solec 23.
14: Polecamy uwadze słuchaczy. Paweł Kwiatkowski, dziękujemy bardzo.
15: Dziękuję bardzo.
13: Radio Łódź.
0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
16: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
16: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
17: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej Ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na polówce.
18: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
19: Let's do it!
18: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
19: Oh yeah!
18: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
19: Let's do it!
0: Po reklamie.
13: Dzieje się w Łodzi.
14: Andrzej Janeczko zajrzał dzisiaj przed południem do nas, do Radia Łódź, aby opowiedzieć o nadchodzącym jubileuszu zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy. Ten zespół Andrzej Janeczko współtworzy wraz z Mają Piwońską od 45 lat. Specjalnie dla Państwa porozmawiała z nim Małgorzata Warzecha.
20: Andrzej Janeczko, Trzeci Oddech Kaczuchy, witamy, witamy. Gorący okres dla zespołu, dla Andrzeja Janeczki, bo wkraczacie już w przygotowania do swojego 45-lecia.
21: Dokładnie.
20: Kawał, szmat czasu.
21: Szmat czasu, szmat życia, szmat śpiewania, że tak powiem. 45-lecie, no, główne koncerty będą się odbywały w Łodzi i w Zgierzu. Znaczy główne, takie dla mnie główne, ponieważ się przygotowuję. 24 października o godzinie...
20: I jeszcze się spotkamy, tak? Tak. Jeszcze będziemy o tym rozmawiali, aha, ale dzisiaj możemy już
21: zaanonsować. 24 października, godzina 19, Łódzkie Centrum Wydarzeń przy ulicy Zachodniej 42. Nie będzie biletów, co mnie pytano cały czas. Będą tylko zaproszenie, które ja będę rozprowadzał, więc trzeba będzie na nie zasłużyć. Żartuję. Drugi koncert to będzie w Zgierzu wcześniej, 14 października w Centrum Powiatu Kulturalnym Powiatu Zgierskiego przy ulicy Długiej i tam zagramy też dla mniejszej publiczności, ale to w Zgierzu.
20: Znam to miejsce, bardzo fajne
21: bardzo
20: miejsce.
21: Bardzo fajne, tak.
20: Natomiast rozumiem, że to będą takie koncerty troszkę przeglądowe, takie tak. Od początkowych tych wielkich przebojów, tak. Rozpoczynając od festiwalu w Opolu i tak dalej, po to, co teraz Kaczuchy robią, tym bardziej, że wy cały czas jesteście aktywni zawodowo, występujecie.
21: Z tym, że jeżeli nas obserwujesz, to coraz bardziej żeśmy weszli przez te lata jakby w krainę, nie chcę mówić krainę łagodności, ale piosenki bardziej refleksyjne, piosenki poetyckie, piosenki literackie, w których się czułem bardzo dobrze. A muszę powiedzieć, że ja zaczynałem od tego, bo byłem poetą, wydałem tomik poezji, kolegą poetą, tak to zatytułowałem, w 81 roku. Więc dla mnie to jest po prostu powrót do moich korzeni. Można szczerze powiedzieć, że piosenka typu kombajnista, no to był wtedy dla mnie taki wypadek przy pracy, no ale dobrze, ludzie to zaakceptowali i szliśmy w tym kierunku. Teraz idziemy troszeczkę w kierunku, oczywiście w naszym koncercie, tym przekrojowym i w ogóle na co dzień są wszystkie, że tak powiem, nurty jakby i klimaty. Od wesołych poprzez te refleksyjne.
20: No był kombajnista, ale były też pytania syna poety, prawda? Tak, bardzo liryczne wtedy.
21: A potem doszły Nieumierna inteligencja, Życie jest. To piosenki, które ludzie bardzo chcą na koncertach, żebyśmy je śpiewali. Mogę też powiedzieć, że jestem szczęściarzem, że na dojrzałe swoje lata mogę grać z zespołem. Są takie koncerty, gdzie gramy z dwoma, trzema, czterema muzykami. Najbliższy nasz koncert to będzie 5 września w Wejherowie. Już się cieszę na ten moment, bo zwykle gramy z gitarką i z Mają, a tu będziemy grali z całą kapelą. I jest też drugi jakby temat,
20: który nas tutaj dzisiaj gromadzi. Tak.
21: Otóż wyobraź sobie, że jest w Kielcach taki człowiek, który się nazywa Ryszard Pomorski. On jest dyrektorem, był dyrektorem Domu Środowisk Twórczych i robił tam mnóstwo koncertów. Zapraszał, a to Krzyśka Dałkrzewicza. No, tam właściwie występowali wszyscy. I zadzwonił do mnie w czerwcu, mówi: Andrzej, słuchaj, jest taki pomysł, żebyś poprowadził koncert w kadzielni. Ogromny koncert, to się nazywa Pierwsza Świętokrzyska Karejna Łagodności 20 września 26 roku. Ja mówię, a dlaczego ja? No, a tak tutaj ci organizatorzy sobie wymyślili z panią Basią. Pani Basia w międzyczasie jakoś nie pasowała tym organizatorom, czy jak, i w końcu dostaje telefon, że poprowadzę to razem z Jankiem Kondrakiem z Lubelskiej Federacji Bardów. No więc chciałbym chciałbym powiedzieć.
20: Bo pierwsze miejsce, czyli ta kadzielnia koło Kielc, to jest takie trochę kultowe miejsce.
21: Tak,
20: bo to jest
21: piękny amfiteatr.
20: Piękny amfiteatr, tak. I on tam dużo publiczności zgromadzi. Po drugie, pierwszy w tym miejscu koncert Krainy Łagodności.
21: Pierwszy.
20: Poprowadzi Andrzej Janeczko i
21: Jan Kondrak
20: z Lubelskiej Federacji Bardów, czyli już jest historia. I wystąpią naprawdę bardzo mocni wykonawcy.
21: Dostałem taką karteczkę od Ryśka, wiadomość, że w ogóle kazał mi tak powiedzieć. Proszę Państwa, sypnęło jubileuszami w tym roku. Zapraszamy Was też do Kielc, do Amfiteatru Kadzielnia 20 września na 55-lecie Wolnej Grupy Bukowiny. 55 lat.
20: Starsi od Was oddychę.
21: Tak, 40-lecie EKT Gdynia. 40-lecie Czerwonego Tulipana z Olsztyna. 45-lecie Trzeciego Oddechu Kaczuchy. Wraz z Orkiestrą Symfoniczną w Filharmonii Świętokrzyskiej. Koncert galowy jedyny w swoim rodzaju. Podziękujmy Nestorom. Musicie tam być, kochani, i tak dalej. No to w drugiej takiej informacji mam jeszcze, że w czterogodzinnym koncercie. Boże, to 4 godziny tam będę siedział. Teraz dopiero sobie uzmysłowiłem.
20: No to na scenie.
21: W garderobie 4 godziny.
20: A tu trzeba jeszcze przed i po, tak.
21: Usłyszeć będzie można największe przeboje poezji śpiewanej, piosenki turystycznej i żeglarskiej. No więc tak to wygląda.
20: To jest zaproszenie skierowane bezpośrednio do wszystkich, w których zasięgu wzroku, samochodu czy jakichś innych środków lokomocji jest kadzielnia.
21: Ale mogłyby, czy ja przeczytałam wszystkich wykonawców? Chyba nie.
20: No to spróbuj jeszcze dołożyć.
21: Wystąpią. Tak. Wolna Grupa Bukowina, Wołosatki z Kielc, Czerwony Tulipan, Lubelska Federacja Bardów, EKT Gdynia, Ania i Tomek Trust. Trzeci Oddech Kaczuchy, Filharmonia Świętokrzyska.
20: Czyli będzie na bogato, Rozumiem, że koncert wyjątkowy. A jak się czujesz jako senior w tej kompanii?
21: Małgosiu, im mam więcej lat, tym mniej mnie dziwi świat. O, patrz, nawet słowo honoru.
20: No. Przepraszam, bo ja się właśnie uśmiałam, bo już się zrobił refren. Tak. Więcej lat, tym mniej dziwi świat. Mniej dziwi świat. Można zaśpiewać na zakończenie albo na początek.
21: Tak, także wiesz, to mnie nie dziwi. No, człowiek w życiu robił różne rzeczy na scenie, począwszy od skeczów granych czy z Andrzejem Kopczyńskim, czy z Czasłów Grem. Także to już... No tak jest zawód po prostu.
20: Tak między nami mówiąc, to niewiele osób wie, że Karol Strasburger zawdzięcza Familiadę między innymi twojemu pomysłowi, tak. A słynne suchary też w garderobie zostały wymyślone wspólnej.
21: Ale powiem ci, że był taki okres, kiedy Karol, widziałem w wywiadach, się wypierał tego, że ale znów wrócił zaraz do mówienia, że jak Andrzej Janeczko
20: podpowiedział mu, jakiś dowcip na początek.
21: A wiesz co, to było literalnie bardzo prosto. Byliśmy akurat na koncertach w Białymstoku i rano jak to w hotelu nie było co robić, więc poszliśmy sobie na rynek. Obok był. A to się u Rosjan, to były lata 90. chyba, u Rosjan się kupowało jakieś bryloczki, wiesz, noże i tak dalej. I Karol mówi, co tu kurczę zrobić, no w tej familiadzie, żeby... I przechodziliśmy koło kiosku, gdzie były wieszone takie, wystały dowcipy. A to dowcipy takie, dowcipy o tych, o sołtysach.
20: Uczniowskie, studenckie.
21: Ja mówię, Karol, kup sobie to i mów jeden dowcip na początek. On mówi, świetny pomysł. No i tak zaczął zarzynać te dowcipy.
20: I już teraz wiemy, jaka jest tajemnica słynnych dowcipów Karola Strasburgera. A tak czy inaczej można będzie i dowcipów, i różnych lirycznych nastrojów posłuchać właśnie na koncercie w Kadzielnicy. Jeszcze raz przypomnij, to jest który września?
21: 20 września.
20: Aha, to jest jaki dzień tygodnia?
21: To jest 20 września, to jest chyba sobota. Chyba
20: no
21: sobota,
20: właśnie,
21: wiesz?
20: Wpędziłam się, bo nie mamy kalendarza. Też. Zaraz nam tu kolega realizator podpowie. Niedziela. 20 września to jednak niedziela.
21: Okay.
20: Jak no tam nam
21: czyli, proszę Państwa, 20 września tego roku, niedziela, kadzielnia. Ja tam występowałem, wiesz, z kim tam występowałem? Właśnie a propos, że dziwi ciebie coś, czy nie dziwi. Byłem supportem z Majką Dody. To był początek Dody, kiedy Doda zabłysnęła na wszystkich antenach telewizyjnych, radiowych i grała amfiteatry i hale ogromne. Więc graliśmy Hala Ludowa we Wrocławiu, Wrocławiu, Arena w Poznaniu, Kadzielnia i tak dalej, Amfiteatr w Zielonej Górze. I myśmy chodzili z gitarką na pół godziny jako support Dody. Zresztą jako ciekawostkę powiem, że na 13 koncertów z Dodą nie zamieniłem ani słowa, ponieważ ona przyjeżdżała 3 minuty, 4 minuty przed koncertem. Był postawiony koło sceny w hali na przykład, arena w Poznaniu, w każdej hali, wiozili namiot różowy, w środku były różowe meble, różowe, cały różowy wizerz tego pomieszczenia i przyjeżdżała Doda za 5 minut, za 5 przed z hotelu, kiedy myśmy już wchodzili na scenę, także nawet nie zamieniłem z nią ani słowa na, po 13 koncertach.
20: Ale to piękne, ale support był. No właśnie, te i inne anegdoty, jeszcze się z Andrzejem spotkamy na początku października, żeby zapowiedzieć te koncerty 45-lecia i powspominać to 45-lecie trzeciego oddechu.
21: Małgosiu, a radio? A wesoły autobus? To jest anegdot.
20: Oj mamy o czym opowiadać. Dzisiaj dziękuję, że zajrzałeś między swoimi obowiązkami jeszcze tymi urzędniczymi, tak, bo ty tam radny,
21: tak,
20: sołtys,
21: za chwilę jadę do, i tak dalej. Tak, do Strykowa, ponieważ jestem przewodniczącym Komisji Skargi Zażaleń i będziemy rozpatrywać nietoperza, którego przeniosło jedno dziecko do szkoły, a rodzice na to niestety zareagowali negatywnie. No i to trzeba będzie rozsądzić.
20: Nie będę bez komentarza. Czasy są nadal ciekawe.
21: Bardzo.
20: Andrzej Janeczko, dziękujemy za to dzisiejsze krótkie, ale dynamiczne, powiedziałabym, spotkanie.
21: Dziękuję.
14: Jak słyszeliśmy, będzie ciąg dalszy tych spotkań Małgorzaty Warzechy z naszym gościem, a teraz jego autorska piosenka, czyli Nie umieraj nam inteligencjo w opracowaniu Pawła Serafińskiego. Trzeci oddech Kaczuchy.

0: wydarzeń, między innymi w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Dzisiaj właśnie to muzeum odwiedzamy. Kornel Nocoń obok mnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To opowiedzmy i o tych oprowadzaniach rodzinnych, i może o wydarzeniu wokół Królewny Śnieżki i plakatu do bajki w kolorach wyobraźni. No, ja jeszcze chciałam rozmawiać o warsztatach dźwiękowych Wróbelek, Ćwirek i Inne Ptaki, ale okazuje się, że tutaj już nie ma miejsc.
1: Niestety, warsztaty dźwiękowe wyprzedały się, miejsca są ograniczone. Prowadzimy je jednak cyklicznie, także każdy, kto będzie chciał udźwiękowić swój materiał filmowy, jest mile widziany i zapraszam do naszych mediów społecznościowych. Tam dowiedzą się Państwo więcej o nadchodzących warsztatach dźwiękowych właśnie.
0: Bo będą i inne terminy, z tego wnioskuję.
1: W przyszłości na pewno będziemy prowadzić. W Muzeum Kinematografii znajduje się specjalna salka dźwiękowa, w której takie warsztaty prowadzimy. A jeśli nie w ramach specjalnego wydarzenia, to polecam na weekend. Całe rodziny mogą zapisać się na takie warsztaty i udźwiękowić albo filmy stare, filmy nieme, które swojego dźwięku zresztą nie mają, albo też różne animowane filmy polskie.
0: To powiedzmy teraz o tym, co wydarzy się w muzeum przy Placu Zwycięstwa w najbliższy czwartek w samo południe.
1: W samo południe o godzinie 12 w czwartek 27 sierpnia zapraszamy najmłodszych wraz z opiekunami. Będzie istniała możliwość stworzenia własnego plakatu filmowego bazującego na plakacie do kultowej animacji Królewny Śnieżki Walta Disneya z 1937 roku. To wydarzenie, te warsztaty plastyczne będą połączone również z oprowadzaniem po wystawie czasowej 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi. Świętujemy 40 urodziny i właśnie na tej wystawie czasowej najmłodsi nasi goście będą mogli zobaczyć oryginalny plakat do pełnometrażowego filmu Walta Disneya.
0: Przypomnijmy, że ta wystawa 40 skarbów na 40-lecie to opiera się na bardzo ciekawym pomyśle, mianowicie 40 autorytetów wybrało te eksponaty z zasobów muzeum, które wydają się najważniejsze.
1: Zaprosiliśmy reżyserów, aktorów, badaczy filmu, profesorów, krytyków filmowych, aby właśnie spośród kilkudziesięciu tysięcy eksponatów znajdujących się w naszych zbiorach wybrali te najbardziej ich zdaniem atrakcyjne. To wspomniany wcześniej plakat Królewna Śnieżka znalazł się właśnie na wystawie czasowej dzięki wybitnemu krytykowi Michałowi Oleszczykowi. To właśnie on postawił na ten obiekt.
0: I to jest taka wystawa do zwiedzania zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci, jak się okazuje.
1: Oczywiście jako edukatorzy doskonale wiemy, jakie eksponaty szczególnie budzą wrażenie wśród najmłodszych. Więcej, dłuższe oprowadzania, zresztą również po wystawie czasowej, odbywają się od czwartku do niedzieli w okresie wakacyjnym, także nie płaczmy na koniec wakacji, one jeszcze trwają codziennie od czwartku do niedzieli. Zapraszamy na godzinę 14 na oprowadzania, właśnie skierowane przede wszystkim do najmłodszych. Takie oprowadzania najczęściej odbywają się w małych grupach, więc jest to doskonała okazja, żeby również porozmawiać z przewodnikiem. On doskonale zauważy, co Państwa interesuje i na takie eksponaty właśnie będzie zwracał uwagę, czy to na wystawie czasowej, czy to na wystawach stałych, przede wszystkim na pałacu pełnym bajek, w którym mogą Państwo spotkać ulubionych bohaterów z wieczorynek, z polskich seriali animowanych.
0: A możemy też nawiązać jeszcze do wydarzeń z początku września, bo przecież plany na wrzesień są, już w ogóle jest cały program na wrzesień, ale między innymi zwracają uwagę dwa wydarzenia, o jednym z nich teraz, czyli kostiumy filmowe Poznań Muzeum od kulis. To będzie 5 września i rzeczywiście na zbiorach kostiumów filmowych bazuje to wydarzenie?
1: Tak jest. Każdego miesiąca organizujemy zwiedzanie po wystawach stałych i czasowej tropem pewnego działu eksponatów znajdujących się w muzeum. Więc oprowadzaliśmy już na przykład drogą rekwizytów filmowych, a wrzesień będzie stał pod znakiem kostiumów filmowych. O, jestem pewien, że spotkają Państwo manekiny z kostiumami z ulubionych filmów lat 80., komedii science fiction, komedii fantastycznych. Nie

0: Będę tutaj więcej zdradzał. Proszę przejść i osobiście przekonać się, co przygotowali dla Państwa pracownicy działu edukacji.
1: Jeśli chodzi o zbiory muzeum, to bardzo często one wywołują właśnie takie sentymentalne postawy, wspomnienia. Ludzie bardzo lubią wracać do tego, co oglądali kiedyś, gdy byli młodsi. I często to są właśnie takie oprowadzenia, które przybierają sentymentalny charakter.
0: Zdecydowanie, tym bardziej, że wystawy stałe w Muzeum Kinematografii przede wszystkim skupiają się na łódzkiej kinematografii, która do w zasadzie połowy lat 90. stanowiła znaczny procent krajowej kinematografii. Dlatego faktycznie przechadzając się po pomieszczeniach, patrząc na eksponaty, czy to związane ze Szkołą Filmową w Łodzi, czy z wytwórnią filmów fabularnych, no łezka nostalgii na pewno jest odczuwalna, a też wspomnienia z własnego doświadczenia. Wiem, że odwiedzający nas uwielbiają rzucać cytatami, jeśli zauważą, czy to eksponaty związane z Ziemią Obiecaną, czy to z komediami Machulskiego, takimi jak Wabank czy Seks Misja.
1: Kornel Nocon, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie.
1: A my jeszcze nie opuszczamy muzeum, bo również początek września przyniesie nam bardzo ciekawe wydarzenie z udziałem znanego dziennikarza muzycznego Piotra Meca, ale o tym już opowie nam Anna Michalska. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, Aniu.
1: No to na jaką okoliczność Piotr Mec tutaj przyjeżdża?
2: Oczywiście muzyczną. 3 września o godzinie 17:00 Monterey Pop. Najsłynniejszy, jeden z najsłynniejszych festiwali światowych, absolutny hit, 1967 rok, śpiewa Janis Joplin, Simon and Garfunkel, śpiewają The Who, Mamas and Papas, Ravi Shankar, no taki top ten całego świata. I to wydarzenie muzyczne zostało sfilmowane, dokument wraca po wielu latach do kin, na dużym ekranie będzie można uczestniczyć, być świadkiem tego niezwykłego muzycznego przedsięwzięcia.
1: I to już będzie w kinie Kinematograf.
2: I to jest kino Kinematograf, czyli 3 września, godzina 17:00. Najpierw Piotr Mec opowie o tym wydarzeniu, zrobi takie wprowadzenie kilkudziesięciominutowe, potem sam film, a potem jeszcze będzie możliwość rozmowy z Piotrem Mecem, rozmowy o filmie, ale też rozmowy z nim. Także to naprawdę świetne wydarzenie na sam początek nowego sezonu w kinie Kinematograf.
1: Bo tu jest tak, że mamy po pierwsze stały repertuar kina, znaczy właśnie nie stały, zmienny, ale po prostu repertuar, a dodatkowo jeszcze są wydarzenia, bo to są i klasyki w kinie, to są spotkania z zaproszonymi gośćmi, bardzo często połączone z projekcjami filmowymi.
2: Bardzo często i bardzo lubimy też te przedsięwzięcia organizować. Pokazujemy zarówno filmy klasyczne, czyli wracamy do jakichś arcydzieł polskiego, światowego, europejskiego kina, starając się właśnie zapraszać tych, którzy współpracowali, współtworzyli, tworzyli te filmy, ale też zdarzają się premiery, jakieś takie wyjątkowe pokazy specjalne. Dzięki temu można naprawdę fajnie zbudować publiczność, a to nadaje rangę i znaczenie miejscu. No dzięki temu budujemy swoją publiczność. A to teraz jest w ogóle bardzo ważne. W dzisiejszych czasach kino, które nie ma swojej publiczności, przestaje istnieć. To widać po tym łódzkim rynku kinowym.
1: Często bywa też tak, że pretekstem do wydarzenia jest właśnie odnowiona wersja, świetnie przygotowana pod względem technicznym, technologicznym. Teraz bardzo dużo filmów ma swoje premiery po latach.
2: To jest w ogóle dla nas znakomite. Uwielbiam te sytuacje, kiedy wraca Do utraty tchu, Absolwent, Cinema Paradiso. Masa tych tytułów się pojawia, ale to też pokazuje coś, co mnie ogromnie niepokoi, że kino zjada własny ogon. To znaczy na ilość sal w multiplexach brakuje tytułów nowych. One są trochę w streamingach, trochę inaczej produkowane i inaczej dystrybuowane i wracamy do klasyków. Wspaniale, te arcydzieła na dużym ekranie zawsze chętnie niektórzy sobie przypomną, inni obejrzą. Ale czy to znaczy, że będziemy ciągle oglądać klasyki? W ogóle to też jest ciekawe, że klasykiem jest już obraz sprzed 20 lat, nie tylko ten z zamierzchłej przeszłości kina, czyli sprzed 50-60 lat. To jest bardzo duża demokratyzacja tego pojęcia i dzięki temu naprawdę znakomite obrazy można zobaczyć na ekranie, czego od lat nie było. Więc bardzo Państwa zachęcam, póki kina są. do oglądania wielkich filmów na dużym ekranie.
1: To jest ciekawe. Seria klasyk w kinie. Z jednej strony świetna rzecz, ale z drugiej strony zjawisko niepokojące, jak twierdzi Anna Michalska, ale cieszmy się z tego, że przed nami ciekawe produkcje. No i także odnowiona wersja filmu muzycznego 3 września w Muzeum Kinematografii w Łodzi i wtedy także, przypominamy o tym, spotkanie z Piotrem Mecem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam do Kina Kinematograf.
3: No i już na zakończenie dzisiejszej strefy kultury na moment przenieśmy się do Fabryki Sztuki, gdzie trwa festiwal Retro Perspektywy. Kolejna edycja tego międzynarodowego wydarzenia teatralnego. Zwracam uwagę, że bardzo ciekawe spektakle dla dzieci i młodzieży w tym roku Retro Perspektywy proponują, bo Fabryka Sztuki i Teatr Chorea, to może brzmi tak poważnie, ale jest bardzo dużo działań Chorei związanych właśnie z młodszymi odbiorcami, również podczas festiwalu, ale i debaty, ale i koncerty, ale i na przykład monodram muzyczny Rafała Derkacza o ciekawym tytule On Bazar. Tutaj mamy taką grę słów baz w nawiasie, czyli on air. To też termin bliski nam radiowcom. I rzeczywiście rzecz między innymi dotyczy bazaru, na którym spotyka się cały świat i Rafał Derkacz wciela się w kalejdoskop barwnych postaci od handlarzy, klientów, po duchy przeszłości, marzycieli, wybiegających w kosmos, to w piątek w ramach Retroperspektyw. Bardzo ciekawie zapowiada się także koncert kończący tegoroczny festiwal, koncert zamknięcia w wykonaniu chóru spółdzielczego i Teatru Chorea. To będzie premiera Odysei, czyli właśnie kolejnego takiego wspólnego projektu muzycznego i to będzie w niedzielę. Zainteresujmy się retroperspektywami, jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił. Anna Groblińska, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Minęła godzina 20. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Bałuty sprawdzają cierpliwość łódzkich kierowców kolejnym remontem. Zakończyło się spotkanie koalicji chętnych. Ukraina otrzyma kolejną pomoc. Rady seniorów będą działały sprawniej, szczegóły za chwilę. Przed nami chłodna noc, a wtorek słoneczny i nieco cieplejszy niż poniedziałek. Kolejne utrudnienia dla kierowców na łódzkich bałutach. Dzisiaj ruszyły pilne prace przy naprawie fragmentu torowiska na ulicy Zgierskiej w rejonie Placu Kościelnego. Ekipy remontowe zajęły część jezdni przy skrzyżowaniu z Lutomierską. Przejechać można tamtędy wyłącznie od strony bałuckiego rynku. Kierowcy jadący od Parku Śledzia oraz ci, którzy chcą włączyć się do ruchu z Lutomierskiej, muszą przygotować się na objazdy, a przy okazji komentują kolejne utrudnienia.
11: No nie jest łatwo, no ale to nic, to nie poradzimy, nie?
12: Nie, łatwo się jeździ i czekamy tylko, jak się ta łódź wreszcie naprawi. To jedno zaczną, nie skończą, drugie zaczynają.
13: Sam pieniądze to się robi.
10: Co ważne, prace nie wstrzymały ruchu tramwajów. Kursująca tamtędy linia Z1 jeździ bez zmian i skręca w kierunku Wojska Polskiego. Nowa organizacja ruchu i uciążliwe zmiany na Zgierskiej potrwają do najbliższego poniedziałku.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Dodatkowa broń i pomoc finansowa dla Ukrainy to główne tematy spotkania koalicji chętnych. Przedstawiciele państw pomagających Ukrainie obradowali w Kijowie. Ukraińcy usłyszeli zapewnienia o pomocy w produkcji rakiet dalekiego zasięgu. O szczegółach Paweł Buszko.
15: Na wspólnej konferencji prasowej z niektórymi przedstawicielami krajów wchodzących do koalicji prezydent Zełenski przypomniał, że Europa przygotowuje nową transzę kredytów w wysokości 6 miliardów euro. Jak dodał, podczas rozmów omawiano także możliwości dostarczania i kupna pocisków do systemów Patriot zdolnych do strącania rakiet balistycznych. Wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Obrona przeciwlotnicza to priorytet. Część przywódców uczestniczyła w spotkaniu online. Bezpośrednio w Kijowie obecny był m.in. brytyjski premier Andy Burnham. Potwierdził, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie technologię produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow.
10: Polskę reprezentował szef MSZ Radosław Sikorski, który łączył się z Kijowem online. Powoływanie rad seniorów ma być znacznie prostsze. Zakończyły się właśnie prace nad nowym projektem ustawy, który ma skrócić biurokratyczne procedury i ułatwić tworzenie tych organów doradczych przy samorządach. Wśród najważniejszych zmian jest zmniejszenie liczby podpisów koniecznych do powołania rady. Nowe przepisy mają też jasno określić zasady współpracy, czyli w jaki sposób samorządowcy będą traktować opinie i stanowiska rad seniorów, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
16: To wszystko zostało uregulowane w oparciu o wnioski i postulaty samych seniorów. Głos seniorów to głos, w który trzeba się uważnie wsłuchiwać, który nam daje wiedzę, kompetencje, doświadczenie, troskę.
10: Przyjmijmy, że rady seniorów mogą działać na szczeblu gmin, powiatów i województw zgodnie z planem. Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez Senat i trafić do Sejmu jeszcze w tym roku.
14: Więcej na radiowódź.pl.
10: Było o łódzkiej pielgrzymce na Jasną Durę, to teraz nieco zmieniamy kierunek. Pod Ostrą Bramę w Wilnie dotarła 34. piesza pielgrzymka ekumeniczna z Białego Stoku. Około 300 pielgrzymów pokonało w sumie 140 km, a hasło tegorocznej pielgrzymki to pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Z pątnikami rozmawiał wileński korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski.
13: Trzeba przeżyć po prostu, to się nie da opowiedzieć.
17: No super, jesteśmy zadowoleni. Pielgrzymka po takich miejscach, nie tylko świętych, ale i historycznych.
18: Warto było. Pogoda nam dopisywała, atmosfera super.
19: Jest niesamowita droga. Ciężka, trudna, ale jest mnóstwo osób, które wokół pomagają, które wspierają. To się nie idzie, to się płynie, niesie, leci tutaj do Maryi. A to spotkanie to jest takim po prostu ulgą i nadzieją i radością, naprawdę ogromną radością.
10: Ekumeniczny charakter pielgrzymki wynikał z tego, że po drodze mijała ona również parafie prawosławne, a pielgrzymi byli przyjmowani przez wiernych różnych wyznań. Na kolejne wiadomości zapraszam o godzinie 21, a przed nami serwis sportowy. W studiu jest już Robert Zwoliński.
20: Dobry wieczór. Kolejny transfer Widzewa Łódź. Tym razem zespół wzmocnił Darian Males. Szwajcarski skrzydłowy ma bardzo ciekawe piłkarskie CV. W 2020 roku za około 3 miliony euro kupili go przedstawiciele mediolańskiego Interu. W tym zespole jednak nie wystąpił, ale był wypożyczany do włoskiej Genui oraz szwajcarskiego FC Basel. Ostatnie 3 sezony spędził w rodzimym Young Boys Berno, a w poprzednim sezonie szwajcarskiej Ekstraklasy w 30 meczach zdobył 7 bramek i 2 asysty. Na swoim koncie ma też sporo występów w europejskich pucharach. Males może grać na prawym skrzydle i w środku pola. Ma 25 lat, a nieoficjalnie kosztował Widzew 500 000 euro. W Łodzi podpisał kontrakt do połowy 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Polskie siatkarki pokonały reprezentację Łotwy 3-1 w swoim drugim meczu grupy A Mistrzostw Europy w Stambule. Po przegranym drugim secie w trzecim Polki traciły do Łotyszek już 7 punktów, ale zdołały odrobić straty i wygrały 25-22, a w czwartym secie na przewagi 26-24. Dwukrotna mistrzyni Europy Małgorzata Glinka Mogentale przyznaje, że zespół trenera Stefano Lavariniego grał nierówno, ale nie robi z tego tragedii.
21: Miejmy nadzieję, że to jest taki drugi mecz, oni się rozkręcają. No też już weź ten turniej, tak? Mamy taką lekką grupę, no, że można się rozkręcić. Ta drużyna Łotwy jest taka młodziutka bardzo. No, nie mają żadnej jakiejś tam presji, no po prostu młody to się cieszy, nie ma odpowiedzialności w wyniku, więc zupełnie im się lepiej grało.
20: To był drugi mecz Polek na Mistrzostwach Europy. Trzecie spotkanie w Stambule zagrają Polki jutro, a ich rywalkami będą Słowenki. Początek spotkania o godzinie 18. Nie żyje Stanisław Mijas, były trener piłki ręcznej związany z regionem łódzkim. Mijas prowadził m.in. Anilanę Łódź, MKS Zgierz i Piotrkowie Piotrków Trybunalski. Za Anilaną wywalczył m.in. awans do pierwszej ligi, ale największe sukcesy odnosił ze Startem Elbląg. Z tym zespołem sięgał po jeden srebrny, 3 brązowe medale Mistrzostw Polski, a także po Puchar Polski. Działał również w strukturach Łódzkiego Związku Piłki Ręcznej, w którego organach zasiadał w latach 2016-2020. Szkoleniowiec zmarł w szpitalu w Zgierzu, miał 69 lat. Organizatorzy zdecydowali o anulowaniu trzeciego etapu kolarskiego wyścigu Vuelta a España. Powodem tej decyzji były obfite opady deszczu i gradu i to uniemożliwiło dalszą rywalizację, choć kolarze do mety mieli zaledwie kilkanaście kilometrów. Liderem generalnej klasyfikacji pozostał Tadej Pogaczar, a we wtorek czwarty etap ze startem i metą w Andorze. Wyścig potrwa do 13 września, a po więcej sportu zapraszam już na radioloc.pl. Tam m.in. o sytuacji Fabiana Piaseckiego, który został przesunięty do rezerw ŁKS-u Łódź.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Obfite opady deszczu i gradu nie grożą nam, tak jak w przypadku kolarzy. W sumie największe skupisko chmur nadciąga nad Wieluń, ale nie są to takie chmurki, z których spadnie deszcz. Ogólnie przed nami spokojna noc. Będą możliwe mgły, a temperatura spadnie od 6 do 9, no lokalnie 10 stopni. A jaki będzie wtorek? Ładniejszy niż poniedziałek, bo to zachmurzenie będzie małe. Temperatura wzrośnie od 20 do nawet 23 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Propozycja reformy podatkowej. Komu się opłaci? Kto straci? Czyja sytuacja się zmieni? Skąd są głosy krytyki? Od tego zaczniemy dzisiejsze spotkanie, a potem porozmawiamy jeszcze o pieniądzach inaczej, pytając dlaczego rozmowy o pieniądzach właśnie są takie trudne. Na ile one są problemem na przykład w związkach? Czy jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze? Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
2: O tym nie chcemy rozmawiać.
1: Naszym pierwszym gościem jest ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Piotr Krajewski. Witamy.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Rząd podnosi próg podatkowy ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadza stawkę PIT na poziomie 24% dla dochodów 130-150 tysięcy złotych. No i teraz co nam mówią eksperci? Eksperci mówią, że to są zmiany kosmetyczne i komplikowanie podatków zamiast podniesienia kwoty wolnej. Pan się zgodzi z taką opinią?
3: To zależy z jakiej perspektywy, z punktu widzenia tak zwanej klasy średniej, czyli w tym przypadku tych osób, które zarabiają ponad 10 tysięcy, około mniej więcej ponad 10 tysięcy miesięcznie, no to te zmiany będą korzystne, oznaczają obniżenie płaconych podatków. Może to nie będzie jakaś kolosalna zmiana, ale na pewno dla tych osób zarabiających 10, kilkanaście tysięcy będzie to odczuwalne. Jeśli chodzi o samo komplikowanie systemu, to faktycznie takie potoczne rozumienie jest takie, że jeżeli jest więcej stawek, to jest to bardziej skomplikowane, ale tak naprawdę to nie jest ten najtrudniejszy element systemu podatkowego. Większy kłopot jest wtedy, gdy są jakieś niejasne przepisy, wyłączenia, ulgi tylko dla części osób. Tutaj natomiast, jeżeli byśmy mieli tą dodatkową stawkę podatkową, to zbytnio systemu nie skomplikuje, także ten argument moim zdaniem nie jest jakoś bardzo trafiony, ale jeżeli ktoś argumentuje, że te pieniądze trafią do klasy średniej, czyli do tych osób trochę więcej zarabiających, a nie odczują tego osoby mniej zarabiające, no to na pewno ma rację, bo te zmiany podatkowe właśnie są nakierowane na osoby trochę lepiej zarabiające. Mm-hmm.
1: Bez zmian pozostaje kwota wolna od podatku, która wynosi 30 tysięcy i stawka PIT dla osób uzyskujących dochód większy niż 1 000 000, czyli 4%. No ale przecież ta kwota wolna od podatku to miało być właśnie ta obietnica wyborcza, to miało się zmienić.
3: No faktycznie, cóż mogę powiedzieć, oprócz tego, co powiedziałem przed chwilką, faktycznie te zmiany są bardziej nakierowane na osoby trochę więcej zarabiające, natomiast wcześniejsza koncepcja była taka, żeby zwiększyć kwotę wolną, która by była rozłożona porówno, a porówno to oznacza, że osoby mniej zarabiające by relatywnie, względnie, jak to w ekonomii się mówi, silniej bo odczuły, a te osoby, które są zamożne, tą samą kwotę, tak, 100 zł dla osoby ubogiej, to jest o wiele więcej niż 100 zł dla osoby bardzo bogatej. Jest. Także tutaj byłby ten sam mechanizm w przypadku podniesienia kwoty wolnej. No natomiast ta koncepcja poszła bardziej w stronę odciążenia klasy średniej z taką argumentacją, że to jest ta grupa mocno wpływająca na rozwój gospodarczy. Zależy od podejścia. Część osób stwierdzi, że faktycznie i tak te osoby płacą wyższe podatki, to powinny mieć obniżone. Druga część osób stwierdzi, że jednak te środki są bardziej potrzebne osobom uboższym i powinna być bardziej zwiększona kwota wolna. To zależy od podejścia, od światopoglądu, jaki mamy. zawsze znajdzie się grupa osób, która stwierdzi, że to nie jest optymalne, że to nie jest uzasadnione. Z punktu widzenia finansów publicznych na pewno, jeżeli odciążymy trochę mniejszą grupę, to jest to mniejszy koszt dla budżetu niż kwota wolna, która byłaby odciążeniem wszystkich. Oczywiście pytanie, czy to jest argument za tym, żeby tylko jedną grupę odciążyć, a czy nie lepiej byłoby po troszeczku chociaż dać wyższej kwoty wolnej, to tak jak mówiłem, to zależy od tego, jaki mamy światopogląd, czy podatki powinni płacić przede wszystkim osoby...
1: Jaki pan profesor ma światopogląd? No.
3: Jaki ja mam światopogląd? Mi akurat bliższy jest taki światopogląd odciążania osób uboższych, ale rozumiem, że też te argumenty, które wskazują, że klasa średnia to jest ta grupa, która to przyczynia się do zwiększania dobrobytu w Polsce, że i proporcjonalnie patrząc co do dochodu, a tym bardziej w złotówkach płacą te osoby więcej.
1: Klasa średnia trochę, ta wyższa, tak?
3: No wyższa, no tak,
1: w zasadzie
3: tak.
1: Średnio zarabiający w zasadzie nie zyskują nic, można powiedzieć.
3: To znaczy tak, to zależy jak definiujemy klasę średnią. Oczywiście, tak, bo jakby trochę inne jest to potoczne rozumienie, że klasa średnia to są te osoby, którą no może nie są bogaczami, ale zarabiają naprawdę dobrze. A powiedzmy lekarze mogliby być taką obecnie klasą średnią typową.
1: No dużo się mówi o lekarzach.
3: No właśnie. Tak. Mimo, że zarabiają znacznie ponad średniej. Faktycznie osoba o medianie, czyli taka w połowie powiedzmy osób, no nie jest faktycznie definiowana w tym rozumieniu jako osoba sporo zarabiająca, bo tak faktycznie często rozumie się to określenie klasa średnia w Polsce jako osobę, które żyje się w miarę dostatnio, może nie mają domu z basenem, ale na pewno mogą sobie pozwolić na niezły samochód, dobre wakacje, a to faktycznie typowy Polak z reguły na takie rzeczy pozwolić sobie nie może. Także tak, do tej trochę wyższej klasy średniej, tak,
1: no
3: zgadza
1: właśnie,
3: się.
1: Bo tutaj najwięcej zyskują według wyliczeń takie osoby zarabiające około 150 tysięcy rocznie.
3: Dokładnie tak, ponieważ progi podatkowe działają na tej zasadzie, że po przekroczeniu pewnej kwoty płaci się więcej, progresywne. Tutaj ten moment przejścia do wyższego progu będzie trochę później, to jest jeden element, czyli trochę później zaczniemy płacić 24, no a ponieważ dołożono to 24, no to jeszcze trochę później, od 150 tysięcy, zaczniemy płacić 32, czyli to co do tej pory. Czyli osoba, która zarabia 150 tysięcy rocznie, zyska na tym tyle samo, co osoba, która zarabia 1,5 miliona złotych rocznie. Ja wiem, że też takie przypadki istnieją. Także zyskają tyle samo, ale tak jak już mówiłem wcześniej, dla tej osoby, no nadal nie ubogiej oczywiście, która zarabia 150 tysięcy złotych, to ta kwota ulgi podatkowej czy obniżenia podatków będzie odczuwalna o wiele bardziej niż dla osoby, która zarabia 1,5 miliona, dla której to będzie, no nie powiem groszowa wielkość, ale nieznaczna. W tym sensie tak relatywnie, względnie, proporcjonalnie, jeśli chodzi o udział dochodów, który zostanie w kieszeni, to najsilniej odczują osoby zarabiające 150 tysięcy rocznie.
1: No bo to tam 300 zł mniej więcej miesięcznie oszczędności, tak.
3: Dokładnie.
1: Wyliczone.
3: I to samo 300 będzie, tak jak mówiłem, dla tej osoby, która zarabia milion rocznie, no ale to 300 zł miesięcznie
1: dla osoby,
3: która zarabia
1: milion.
3: To tak, mniej to odczują, mniej to odczują.
1: Jasne, że tak. Zastanawiam się, jakie zawody tworzą nam tą wyższą klasę średnią. Bo tutaj z zaskoczeniem odnotowałam, że tutaj mowa jest na przykład o nauczycielach, nagle się okazało. Myślę, że nawet nauczyciele byli zaskoczeni tym.
3: To ja powiem szczerze, że też jako nauczyciel akademicki jestem zaskoczony, szczególnie, że to nauczyciele akademicy często mają tą większą możliwość jeszcze właśnie jakichś prac eksperckich i w tym sensie mogą zarobić trochę więcej. Natomiast nauczyciele w szkołach średnich, podstawowych tych możliwości z reguły mają mniej i zarobki nauczycieli, generalnie edukacji, nauce nie są wysokie, także to, co tutaj pani mówi, też mnie trochę dziwi.
1: Trochę zaskakujące. Zastanawiałam, kto tworzy tą wyższą klasę średnią w Polsce.
3: Wydaje mi się, że jeśli mówimy już o nauczycielach, wiem, że to dotykam trochę siebie, ale tak jak mówiłem, akurat uważam, że akurat środowisko akademickie ma tutaj trochę większe możliwości, ale że zarobki nauczycieli w szkołach podstawowych, średnich, a także na poziomie nauczania przedszkolnego powinny być wyższe, tak żeby zachęcać osoby, które przychodzą, żeby szukały właśnie miejsc
1: żeby
3: pracy.
1: Żeby w ogóle chciały być nauczycielami.
3: Tak jak mamy teraz wielki oczywiście boom, żeby zostać lekarzem. Uważam, że lekarze dobrze, że zarabiają dobrze i że powinni być tą wyższą klasą średnią, choć co nie zmienia faktu, że te przypadki,
1: są
3: o których słyszymy...
1: Są jakieś granice, tak.
3: Tak, już moim zdaniem dochodzimy do takiego momentu, że to już jest...
1: niesmaczne po prostu.
3: Społecznie tak, no nieakceptowalne. A żeby tak samo zachęcać do tych zawodów, które wpływają na nasz dobrostan, a wiadomo, że to jacy są lekarze, jak dobrze wykształceni, jak zdolni wpływa na nasz dobrostan tu i teraz, ale również powinniśmy pamiętać, że nauczyciele, wiadomo, może nie zastrajkują tak jak lekarze i odejdą, tak, i zaczniemy nagle chorować i odczujemy tu i teraz, ale to jacy nauczyciele zaczną przychodzić na studia, które kształcą nauczycieli, jakie osoby zdecydują się być nauczycielami, czy będą to zarobki godne, wpłynie na to, jaki będziemy mieli poziom edukacji i jaki będziemy mieli rozwój gospodarczy za 5-10 lat, gdy osoby, które są teraz uczone, zaczną wchodzić na rynek pracy, no szczególnie, że mamy teraz czas no, tego słynnego AI, zmian szybko zachodzących i ważne, żeby zachęcać ludzi do wykonywania tych zawodów społecznie pożądanych, jaką jest właśnie cały system edukacji. Także dobrze faktycznie, żeby było tak, jak pani mówi, żeby to była taka klasa średnia, ale do tego to jeszcze mamy, moim zdaniem, daleko.
1: Dosyć długą drogę, tak.
3: Na pewno cały czas różnego rodzaju
1: czyli
3: zawody.
1: To niekoniecznie jest ukłon w kierunku nauczycieli, wbrew temu, co się słyszało, te zmiany podatkowe. No naukowcy chyba też twierdzą, że to też nie jest w ich kierunku akurat.
3: Znaczy na pewno znajdą się tak... Oczywiście uważam, że nauka powinna być bardziej dofinansowana, ale akurat znajdą się naukowcy, którzy potrafią faktycznie bardzo na tyle aktywnie działać, że znaleźć na przykład środki na jakieś granty, ale to oczywiście są przypadki nie bardzo częste i ja, jeśli chodzi o taki średni poziom wynagrodzenia w nauce, to on powinien również być podwyższony, tak jak w edukacji. No tak jak mówiłem, żeby te zawody, których nawet może nie odczujemy tu i teraz, w tym momencie, jeżeli na przykład coś by się pogorszyło, jeżeli by nauczyciele akademicy zastrajkowali i nie uczyli przez miesiąc studentów, to nikt by z tego powodu...
1: Już tam zastrajkowali chwilę temu, no ale to tak ale bez jakiegoś większego echa.
3: Echa, ponieważ to oddziaływanie nie jest takie silne tu i teraz, jak w przypadku lekarzy, ale pamiętajmy o tym, że to naprawdę ma wpływ na to, co będzie za 5-10 lat. Także dobrze, żeby to, jak mówiłem, było również bardziej dofinansowane. Tak samo jak w przypadku lekarzy, gdzie ten efekt jest oczywiście też bardzo, bardzo istotny, jeśli chodzi o jakość życia, to jak jesteśmy leczeni. A jeśli chodzi o klasę średnią, no to oprócz lekarzy, o których już mówiliśmy, no na pewno różnego rodzaju zawody, cały czas informatyczne, choć to się trochę uległo pogorszeniu, różnego rodzaju menadżerowie w korporacjach, specjaliści w korporacjach, przedsiębiorcy, choć oczywiście przedsiębiorcy to jest takie określenie, gdy my mówimy przedsiębiorcy, to mamy na myśli tych lepiej zarabiających. Pamiętajmy, że część przedsiębiorców to małe firmy, często radzące sobie nie tak dobrze, część
1: rodzinne
3: firm upada.
1: Tak,
3: czy też
1: tak.
3: Część firm, osób podejmuje ryzyko, część firm upada. Także jak mówimy o przedsiębiorcach, którym jest tak dobrze, to widzimy tym, którzy jeżdżą tym luksusowym autem, no nie będę wymieniał jakimi, tak, ale takimi prestiżowymi, które powodują, że myślimy, och, jak dobrze być przedsiębiorcą, ale to widzimy tych, którym się udało, a pamiętajmy, że jednak jest to taki zawód wysokiego ryzyka, nie widzimy tych, którym się nie udało, którzy zarabiają mało, którzy zbankrutowali, także to jest faktycznie też koszt tego zawodu, który musimy brać pod uwagę, decydując się na to, żeby właśnie podjąć jakąś działalność gospodarczą. Oczywiście nikogo do tego nie zniechęcam, ale pamiętajmy o tym, że to...
1: No to jest zawsze ryzyko.
3: Nie tylko sukces. Nie tylko sukces.
1: Jasne. Przypadku. No to w takim razie pozostańmy przy tych przedsiębiorcach, bo zmiany podatkowe dla wielu przedsiębiorców mogą się wiązać z koniecznością zmiany sposobu rozliczania podatku, czyli mówimy o tym ryczałcie teraz.
3: Tak, tak. No też zmiany są w ryczałcie, które ogólnie jest taka tendencja do odchodzenia od ryczałtu, co też może dotknąć część osób, które chciałyby dalej ryczałtem się rozliczać, tak? Czyli taką uproszczoną formą opodatkowania, która ogólnie tendencja jest taka, że kiedyś była bardziej rozpowszechniona, teraz ona jest rozpowszechniona mniej. Jako takie uszczelnianie, powiedzmy, systemu.
1: No to tutaj w ogóle powinniśmy wyjaśnić. Rząd proponuje powrót do limitu 250 tysięcy euro, czyli to jest około 1 miliona złotych dla tych przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem. Obecnie z tej formy mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły 2 milionów euro. No to jest duża różnica.
3: Tak, tak. No to jest rozwiązanie, które, no wiadomo, dla osób, które się rozliczają ryczałtem, to jest zmiana limitu, ale która generalnie, no trudno mi to rozwiązanie jakoś krytykować, ponieważ to jest rozwiązanie, które ma powodować, że różne grupy zawodowe rozliczają się w tym samym systemie, a nie, że na przykład ktoś z systemem ryczałtowym, ktoś na tak zwanych zasadach ogólnych, czyli tak jak inni. Dlatego też, to teraz przedsiębiorcy się skrzywią, co powiem, nie jestem wielkim zwolennikiem tego, że mamy inny system, tak zwaną opcję podatkową dla przedsiębiorców, którzy mogą rozliczać się inaczej niż inni obywatele, czyli nie płacić według tych skal podatkowych, ponieważ wydaje mi się, że powinno być to traktowane tak samo. I w tym sensie również ryczałt uważam, że nie jest takim rozwiązaniem, które jest jakoś bardzo uzasadnione, żeby było szeroko stosowane, ponieważ wszyscy obywatele, moim zdaniem, powinni mieć te same zasady podatkowe, tak samo ułożyć na państwo według tej zasady, że kto po prostu zarabia więcej, to proporcjonalnie więcej płaci, ponieważ też często proporcjonalnie więcej korzysta, na przykład z tego, że policja go chroni, że może jeździć autostradą, że może korzystać z jakichś obiektów kultury. Osoby zamożne z reguły korzystają z tego wszystkiego więcej. Tak wspominam o tym, ponieważ potoczne postrzeganie jest takie, że tak naprawdę to biedni korzystają ze strony państwa, no bo przecież korzystają z pomocy społecznej, a mniej się widzi to, że osoby bogate tak naprawdę korzystają często o wiele więcej z tego, że państwo o nich dba, policjanci pilnują, mogą przejechać tymi autami luksusowymi z jednej części Polski do drugiej szybko autostradą. O tym też pamiętajmy, że to nie jest tak, że to nic nie dostajemy w zamian.
1: Tak, te luksusowe samochody dzisiaj nam dosyć mocno zdominowały temat podatków.
3: Tak, tak, tak. Teraz to nie wiadomo z jakiego kraju, bo to się też zmienia szybko, skąd, jak postrzegany jest ten symbol tego luksusu, to też
1: tak,
3: będziemy widzieli w latach, jak
1: właśnie
3: to się...
1: W symbole luksusu to jest w ogóle dobry temat, który może warto kiedyś poruszyć. CIT 22% dla firm powyżej 50 milionów euro dochodu. Dobry pomysł?
3: To jest taki pomysł, który z jednej strony może być krytykowany przez ekonomistów, bo może powodować, że duże firmy, zyskowne firmy nie będą chciały w Polsce tak się lokować i to jest takie podejście ekonomiczne, ale z drugiej strony jest takie podejście społeczne, że jeżeli są firmy, które mają tak kolosalne zyski, to nic nie stanie się strasznego, jeżeli właściciele tych firm zobaczą tych kolosalnych zysków, ten odsetek mniejszy. I ja jestem bardziej zwolennikiem tego podejścia zwiększania podatku CIT w przypadku bardzo wysokich dochodów, choć tak czysto teoretycznie, ekonomicznie pojawiają się często argumenty, że no przecież wtedy inwestorzy opuszczą Polskę, ale wydaje mi się, że to jest takie bardziej straszenie. Jeżeli się z tym nie przesadzi, to uważam, że jest to rozwiązanie społecznie odpowiednie. No tak, żeby właśnie było więcej wydatków.
1: Ale panie profesorze, to jest trochę tak, że firmy planują inwestycje często na wiele lat. No i jeśli zaplanowały inwestycje przy 19% i teraz dowiadują się, że płacą 22%, no to jednak jest różnica.
3: To ja myślałem, że ja tu będę bardziej taki ekonomiczny, a pani redaktor społeczna, ale widzę, że to się odwróciło. Nie, no ma pani całkowitą rację. To jest to właśnie to, co mówię, tak czysto, jak się patrzy.
1: A to jest
3: tak,
1: trochę zmienianie zasad gry, tak?
3: Tak, ale to jak w przypadku każdych podatków, zresztą faktycznie to, co często się wskazuje, tu w pełni się z panią zgadzając, że wiele ogólnie rządów lubi podatki zmieniać, a tak naprawdę z punktu widzenia planowania przyszłości wskazuje się, że czym jest stabilniej, jeśli chodzi o podatki, tym przedsiębiorcy mogą bardziej przewidywać przyszłość, ta przyszłość jest stabilniejsza. Choć oczywiście, jeżeli to jest obniżenie podatków, no to nie jest to, to nie jest to coś negatywnego, ale w przypadku podwyższenia faktycznie może powodować zwiększenie niepewności, nawet jeżeli teraz nie jakieś wycofanie, to rozważenie w przyszłości, okej, no w danym kraju ten system jest bardziej zmienny, to trzeba uważać z inwestowaniem, ale tak jak mówię, w tym przypadku bym no nie przejaskrawiał tego elementu, szczególnie, że tu mówimy już o samym podatku od zysku, czyli nie na to, czy ten zysk się pojawi, czy nie, tylko czy będzie o te 2 punkty procentowe większy, czy niższy, czy, nie czy zarobię, czy stracę, tylko czy zarobię, nie wiem, 5 milionów, czy 4 miliony, nie wiem, 900 tysięcy, tak? Czyli to nie są takie rzeczy, które wpłyną na, raczej na decyzje inwestorów.
1: No to jako ekonomista, jak pan profesor ocenia w ogóle te decyzje, to wszystko, co nam się pojawiło na stole, no bo ja cały czas wracam do tego, czy to jednak nie jest trochę kosmetyka?
3: Znaczy tak, na pewno mamy taką sytuację budżetową, pamiętajmy, że mamy wysoki deficyt budżetowy, że trudno jest obniżać podatki. Wiem, że wszyscy by chcieli niższych podatków.
1: Pewnie.
3: I większych wydatków, a zarazem, żeby ekonomiści mówili, że deficyt jest w normie. No ale tych trzech rzeczy się nie da połączyć. Deficyt mamy już wysoki. Ten deficyt sektora finansów publicznych.
1: Klasa niższa średnia też może być trochę rozżalona, że tak jakoś bez zmian.
3: No tak, no to jest to, co mówiłem. To był ten wybór, komu dać. Taką decyzję rząd podjął, żeby dać tej klasie średniej i wyższej trochę w bardziej zauważalny sposób niż troszkę tylko podnosząc kwotę wolną wszystkim, ponieważ takie jest moje przypuszczenie, to podniesienie kwoty wolnej dla wszystkich, biorąc pod uwagę, jaki mamy deficyt, jednak jakie mamy potrzeby, jeśli chodzi o wojsko, o ochronę zdrowia, no takie dwa, oczywiście też mówiłem o edukacji, która też ma swoje potrzeby, tak? Ale takie najbardziej palące tu i teraz, które no, trudno byłoby obniżyć, czyli obrona narodowa i ochrona zdrowia, które powodują, że wydatki w uzasadniony sposób są wyższe, bo ja nie rekomendowałbym nagle cięcia na zbrojenia czy cięcia na ochronę zdrowia. No chyba, że mówimy o jakichś takich zarobkach, że ktoś zarabia kilka milionów, jak już mówiliśmy o lekarzach, dzisiaj tyle, i żeby miał niższe trochę zarobki, ale poza takimi przypadkami, no to jednak trudno rekomendować obniżenie wydatków na ochronę zdrowia. I w tej sytuacji deficyt mamy dosyć wysoki, czy nawet wysoki, no to tej przestrzeni na obniżkę podatków tak naprawdę nie ma. Rozumiem, że to był taki gest, żeby pokazać, że jednak jakaś obniżka podatków jest. Można było oczywiście tą kwotę wolną minimalnie podnieść, ale obawiam się, że wtedy ten efekt byłby taki, że no, nie powiem, że ta kwota byłaby śmiesznie mała, ale jednak byłaby na tyle niska, że nie spowodowałoby to takiego społecznego odbioru, że doszło do jakiejś faktycznej zmiany, tylko do takiej faktycznej, kosmetycznej zmiany i z tego powodu, tak gdybam, bardziej stwierdzono, że lepiej dać trochę mniejszej grupie, a trochę więcej, tak żeby to było zauważalne, ale tak jak mówię, czy ocenimy to, że ta grupa powinna dostać, czy inna, to już jest kwestia naszego światopoglądu, jak te podatki powinny wyglądać, na ile powinny być progresywne, na ile powinny być bardziej równomiernie, proporcjonalnie rozłożone.
1: No i jak to wszystko wyjdzie, to się w praktyce dowiemy w przyszłym roku. Bardzo dziękuję. Profesor dziękuję. Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego, był naszym gościem.
3: Dziękuję bardzo.
1: A teraz jeszcze więcej o pieniądzach, ale z innego punktu widzenia. Terapeutka Magdalena Korczyk-Waszak jest naszym kolejnym gościem. Witam cię.
4: Dzień dobry, witam.
1: Pieniądze to jest taki temat dosyć drażliwy, pewnie się zgodzimy. Jeśli ktoś zarabia dużo, to się stara tym nie chwalić, a jak zarabia niewiele, no to też bywa, że o tym nie mówi, bo to na przykład jest trochę wstyd. Kłócimy się o pieniądze, procesujemy się, bywają problemem towarzyskim, bywają problemem w związkach. No i jak zwykło się mówić, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A z drugiej strony, skądinąd, pieniądze szczęścia nie dają. No bardzo dużo mamy takich przemyśleń na temat pieniędzy. A moje takie pierwsze przemyślenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jest takie, że w Polsce głupio jest być osobą bogatą. Bo jeśli chodzi o osoby bogate, to my mamy takie spojrzenie, że jest bogaty, no bo albo coś ukradł, albo jest kombinatorem, który potrafi po prostu zachachmęcić i dlatego jest bogaty.
5: To ciekawe. Myślę, że bardzo dużo zależy od tego, co słyszeliśmy w domu, w rodzinie. Czy na przykład takie przekazy, że jak ktoś się wzbogacił albo pochwalił swoim majątkiem, to właśnie pewnie jest jakiś oszust, cwaniak i tak jak użyłaś tych słów. I myślę, że takie przekazy się no właśnie wynosi gdzieś z dzieciństwa, bo no tam się właściwie bardzo dużo rodzi. A kiedy mówimy o pieniądzach, to zazwyczaj nie mówimy o pieniądzach, tylko mówimy o zupełnie innych sprawach.
1: Czyli o jakich?
5: Czyli o na przykład samopoczuciu, myśleniu o sobie, o poczuciu swojej wartości, albo o tym...
1: Czyli, przepraszam, rozmawiamy o pieniądzach, a myślimy o poczuciu własnej wartości?
5: Tak, często tak się zdarza, że na przykład, jeśli powiedziałaś o związkach, tak? Czyli jeżeli w związku jakaś osoba zarabia więcej i druga z jakichś przyczyn czuje się gorsza, no to to jest pytanie, czy to jest na pewno o pieniądzach. Czy to jest o jakimś kompleksie, jakiejś trudności, jakimś wstydzie. Też wymieniłaś taką emocję. Czy to jest na przykład jakaś ocena samego siebie, dlaczego ja nie zarabiam tyle samo. Albo, że czuję się gorsza. Albo, że na przykład ta osoba daje mi odczuć, że ja jestem gorsza. To jest o poczuciu kompetencji, to jest o tym, na ile ja na przykład wyceniam swoją pracę. No, tu jest bardzo, bardzo dużo takich tematów.
1: Zatrzymajmy się na chwilę na tych związkach. Nie wiem, czy to jest dobrze, kiedy ludzie, być może teraz włożę kij w mrowisko, kiedy ludzie dobierają się na zasadzie bardzo dużych różnic majątkowych. No bo zawsze będzie takie przekonanie, że ktoś się, nie wiem, dobrze wrzenił, że ktoś nie może mieć wpływu być może na to, w jaki sposób te pieniądze, na co one będą przeznaczane w rodzinie. Nie wiem, czy to będzie dotyczyło tylko tych dwojga ludzi, między którymi jest taka dysproporcja, ale również postrzegania tej osoby, która będzie biedniejsza, tak? Czyli dlaczego ona właściwie się wtrąca? Dlaczego ona mówi, dlaczego ta kobieta, która nie wniosła nic, mówi, że teraz oni się będą budować? Jakim prawem? Przecież ona nic nie wniosła do tego związku.
5: I znowu dotykamy tematu tego, że pieniądze są często taką kwestią, która mówi w ogóle nie o zasobach finansowych, tylko pieniądze mówią o tym,
1: kto ma władzę?
5: Jak my się postrzegamy, albo na przykład właśnie, kto ma władzę w związku, ale też co dla nas znaczą pieniądze.
1: I kto ma władzę w związku, ten kto ma pieniądze?
5: Myślę, że to jest różnie. To zależy od tego, tak naprawdę, jak ten związek funkcjonuje poza pieniędzmi. Czy jest wzajemny szacunek, czy jest uczucie, które jakby nie jest oparte na tym, że ktoś kupuje tą miłość, tylko ludzie się wiążą nie dla pieniędzy często, tylko no, z jakiegoś uczucia. Może jestem idealistką, mówiąc tak, ale...
1: Znaczy ja też jestem idealistką, ale tak sobie myślę, że... No wiesz, często się mówi, że taki bogaty facet to sobie bez problemu znajdzie żonę na przykład. Czyli coś w tym jest.
5: Pytanie, czy znajdzie szczęście u boku tej żony. Bo być może, no myślę, że sami doświadczamy, czy czytamy, czy widzimy takie układy. Ale tu... Nie chodzi o sponsoring, tylko tam, gdzie jest prawdziwa relacja, dobra, autentyczna, wcale nie chodzi o to, że jest bezkonfliktowa, bez kłótni, tylko, bo nawet się możemy kłócić o pieniądze, ale tam, gdzie jest wzajemne bezpieczeństwo, gdzie tak naprawdę mamy zupełnie inne, mamy inne potrzeby, które wzajemnie możemy sobie też zaspokajać. Kiedy ja u boku bogatszej osoby, bogatszego partnera na przykład, mogę czuć się też spełniona, a on u boku partnerki, która mniej zarabia, też może czuć się szczęśliwy. Powiem tak, pieniądze mogą pomagać w realizowaniu swoich marzeń, pragnień, ale tak naprawdę niestety z mojego doświadczenia gabinetowego też wynika to, że przychodzą osoby, które mają pieniądze, ale są głęboko nieszczęśliwe i niestety nie mogą wszystkiego kupić. No mało jasne. Tego, jeszcze tylko tak zaczęłyśmy rozmawiać o tym, że co myślimy o sobie i pamiętam taką klientkę, bardzo majętną osobę, która do wszystkiego doszła sama. Bardzo ciężką pracą, wiele odważnych decyzji podjęła. Natomiast kiedy zaczęłyśmy rozmawiać o jej ważności, jej wartości, tam było bardzo dużo emocji, bardzo trudnych dla niej. Mimo naprawdę dużej zasobności, mimo pięknych samochodów, każdych możliwych kierunków wakacyjnych, to nie była szczęśliwa osoba.
6: Wracamy do tematu. Pieniądze szczęścia nie dają. Że to się jednak sprawdza. Tak zaczęłyśmy od związków, no bo często gdzieś w związkach pieniądze bywają problemem, zresztą bardzo częsty temat rozwodów to są przecież jednak sprawy finansowe. Być może, że już nawet zapominamy przy tej okazji o innych problemach, a skupiamy się na tym, kto ile tutaj powinien wygrać w całej tej sprawie. Natomiast pomyślałam też o wielu rodzinach, które się rozpadły, dlatego, że poszło o pieniądze, czyli mamy brata, siostrę, jakiś podział majątku na przykład i ludzie, którzy z dnia na dzień tracą ze sobą kontakt.
5: No to jest pytanie o tym, jak ta rodzina funkcjonowała wcześniej. Czy te więzi były głębokie, czy te osoby były sobie bliskie, czy mogły na siebie liczyć, czy na przykład tam nie było jakiejś, no też się zdarza, tak, zazdrości takiej braterskiej, rówieśniczej. I czy na przykład osoby były równo traktowane. Ja wiem, że to jest tak, że no, mówi się o równości, nie zawsze ona jest, ale jeżeli na przykład jedno dziecko było obdarowywane, jakoś dostawało bardzo dużo, a drugie było cały czas w cieniu, bo mam też takie niestety przykłady, to wcale tu nie chodzi o ten pieniądz i o tą wartość finansową, tylko o to, zauważ mnie, doceń mnie. To jest kwestia tego, czego narzędziem są pieniądze, tak? Czy one są o tym właśnie, żeby kupować aprobatę, akceptację? Wiele jest takich przykładów, kiedy rozwiedzeni rodzice używają, powiedzmy, dóbr materialnych, prezentów, aby zaskarbić sobie akceptację. I oczywiście zdarza się tak, że dziecko, które dostaje tak upragnioną jakąś rzecz, może się w tą pułapkę złapać, ale często zdarza się, że to dziecko jako dorosła osoba zaczyna widzieć tą nierównowagę i to, że tata dawał prezenty, a mama była na każde zawołanie. Lub oczywiście tata był na każde zawołanie, a mama dawała prezenty, bo też takie historie są.
6: Postrzegamy ludzi trochę przez pryzmat finansowy. Czy jest tak, że pieniądze określają naszą wartość? Jak myślisz?
5: Myślę, że absolutnie pieniądze nie określają naszej wartości jako człowieka. Myślę, że to jest bardzo niedobre sformułowanie, gdybyśmy tak postrzegali, że jeśli na przykład zarabiam mniej, to jestem mniej wart, to jestem mniej kompetentny. Natomiast one mogą pomóc w takim, no nie wiem, poczuciu wartości, ponieważ te pieniądze są za moją pracę, czyli że ja na przykład jestem kompetentna, tak? Mam te pieniądze z mojej pracy. Oczywiście, no jeśli mam pieniądze, bo jestem z bogatego, powiedzmy, domu tak, to też inaczej je postrzegam. Ja przygotowując się do rozmowy, wczoraj odbyłam właśnie taką pogawędkę o

0: trochę to się kształtuje nasz osobisty stosunek do pieniędzy. Najpierw jest trochę o tym, co my myślimy o pieniądzach, co my myślimy w kontekście samego siebie o pieniądzach, a potem jak my to odnosimy do innych ludzi. Bo bardzo i dlaczego mówię, że bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest to, abyśmy nie traktowali pieniędzy jako wyznacznika samych siebie i swojej zasobności finansowej. Dlatego, że takie osoby, które opierają swoje poczucie wartości na pieniądzach, są bardzo podatne na kryzys, bo wystarczy, że stracą pracę. Coś się wydarzy takiego, że stracą majątek i ich zdrowie psychiczne, tak, jest w rozsypce. Pieniądze szczęścia nie dają do końca.
1: Bardzo słusznie zauważyłaś, że to gdzieś wynosimy z domu. Gdybyśmy się tak cofnęli do takich bardzo wczesnych lat naszego życia, no pomijając już fakt, że teraz dzieciaki się specjalnie nie bawią i nie wychodzą na dwór, ale jak wychodziły, to był taki moment, kiedy mieliśmy tam, nie wiem, kilka lat, kiedy to kompletnie nie miało znaczenia, ile kto ma pieniędzy. No może miał ładniejszą zabawkę, ale to sobie wzięliśmy tą zabawkę, mogliśmy się nią pobawić. Nadchodzi taki moment, kiedy to zaczyna mieć znaczenie. I to już jest na przykład szkoła i teraz kogoś stać na korepetycje, ktoś ma ciuchy markowe, ktoś nie. No i zaczynają się już tworzyć takie podziały. To już jest ta moja grupa, taka, no nie wiem, troszeczkę bardziej zamożna, gdzie rodzice mogą sobie pozwolić na kupienie mi markowych ciuchów. No i ta grupa, no nie wiem, biedniejsza, tak? Których na to nie stać.
0: No tak, to są takie podziały, które niestety my dorośli robimy. I to jest, ja bym powiedziała paradoksalnie...
1: No to już widać w podstawówce, mówisz, wiesz, dorośli, tak, ale to już widać w szkole. No.
0: Tak, tylko że ktoś te dzieci wychowuje. Te dzieci są w jakichś domach. I niestety paradoksalnie jest to koszt, który płacimy za kulturę produktywności, zapracowania. Ponieważ kiedy nie ma czasu na obecność, tak, no to taką troskę często pokazuje się przez właśnie kupowanie, tak, markowych i rzeczy i też fundowanie dziecku jakichś luksusów, bym powiedziała, które jeżeli nie są wynikiem po prostu tego, że jesteśmy majętni, tak, tylko właśnie jakąś taką rzeczą, która kompensuje ten brak obecności, to może się to stać takim narzędziem w rękach dziecka, żeby punktować swoją wartość właśnie poprzez używanie, nie wiem, na przykład tego, że ja mam nowy plecaczek ze Stitchem, a ty masz jakiś stary zeszłoroczny, tak? Ale wydaje mi się, że nawet nie wydaje
1: mi się. Będziesz tworzyła takie grupy, które będą jednak w jakiś sposób do siebie podobne. To znaczy, że gdybyśmy chciały być uczciwe, tak, to już nawet nie o to chodzi, że dziecko, nie wiem, jest w jakiś sposób przekupowane przez rodziców i tak dalej, ale one tworzy tą grupę, no tak podobnie finansową do siebie. Będzie szukało ludzi, w których domach będzie się czuło trochę jak u siebie, tak?
0: Bo to jest zwyczajna potrzeba bycia i otaczania się ludzi podobnymi do siebie. My takich ludzi lubimy, czujemy się bezpiecznie. I to wynika po prostu z podobieństw, tak, że coś musimy złapać wspólnego z tą osobą, żeby z nią po prostu się dobrze czuć i z nią być. Więc to czasem też jest o właśnie majętności, tak? No oczywiście zdarzają się takie historie też, że osoby majętne, rodzice, bo no, to jest sprawa dorosłych, tak? Jednak bardzo szczególnie zwracają uwagę na to, są uwrażliwieni na różne zjawiska. I uczą swoje dzieci, żeby koledzy to są
1: właściwe
0: tacy, którzy...
1: towarzystwo, żeby tak, było, tak?
0: Ale właściwe towarzystwo właśnie, że to właściwe towarzystwo nie jest jednoznaczne z tym, że to jest towarzystwo, które ma taką wysokość kieszonkowego albo takim samochodem jest podwożone do szkoły. Tylko, że po prostu wszyscy jesteśmy równi jako ludzie.
1: Jasne. Nasi przyjaciele

0: dopiero kiedy jesteśmy dorośli, to też są osoby, które mają w jakiś sposób podobną sytuację finansową. No chociażby dlatego, żebyśmy mogli wspólnie jeździć na wakacje. Jedni pojadą pod namiot, a inni pojadą w tropiki z wersją all inclusive. I fajnie, jeśli ta osoba, z którą ja się przyjaźnię, może ze mną pojechać. No na przykład, jeśli ja lubię jeździć w te tropiki, no to pewnie będę szukała takich znajomych, z którymi mogę to zrobić.
1: Ty tak, ale ja nie. Dlatego, że mamy po prostu bardzo różnie. I z niektórymi osobami możemy pojechać na wakacje, a z niektórymi możemy pójść na ławkę do parku, posiedzieć, pogadać o, nie wiem, muzyce. Nie wszystko musimy robić razem ze wszystkimi naszymi przyjaciółmi. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi ludzi i w jakichś okolicznościach spotkał się z daną osobą, coś go zainteresowało, coś go przyciągnęło, to niekoniecznie było to to, że w pierwszym pytaniu, prawda, zwierzyła się, ile zarabia.
0: Nie, no jasne, że tak, ale wiesz, teraz wydaje mi się, że byśmy też nie idealizowały tej sytuacji. Oczywiście, że możemy mieć takich przyjaciół, z którymi spotkamy się w taki czy inny sposób, albo pójdziemy do parku. No ale prawda jest taka, że jeżeli na przykład masz w zwyczaju robić swoje urodziny, nie wiem, w dobrej restauracji, tak? I będziesz tam zapraszała różnych swoich znajomych o różnej zasobności portfela, no to prawda jest taka, że pewnie ta grupa najuboższa w jakimś momencie się być może wymiksuje nawet z przychodzenia, nie będzie mogła odpowiedzieć tym samym.
1: Jasne, i to są naturalne ograniczenia. My nigdy nie będziemy mieć ani wszystkiego, tak? Zawsze są jakieś ograniczenia. Pytanie jest tylko, czy nasza więź, relacja, przyjaźń na tym ucierpi. Czy nawet mając te ograniczenia, że nie możemy pojechać razem na wakacje, że nie możemy chodzić do restauracji, że nie nosimy tych samych ubrań, czy to w ogóle jest, czy to ma znaczenie w naszej przyjaźni?
0: No teoretycznie nie ma znaczenia i tutaj się z tobą zgodzę. Nie powinno mieć znaczenia, no ale praktyka jest taka, że jednak ludzie, którzy się przyjaźnią, którzy utrzymują kontakty, to są ludzie o podobnej sytuacji majątkowej.
1: Bo lubimy podobnych do siebie.
0: Mężczyzna powinien płacić za kobietę w restauracji?
1: To zależy, jak to ustalą.
0: Aha, czyli niekoniecznie.
1: Niekoniecznie. Tak jak wspominałam, rozmawiałam
0: to nie
1: wczoraj,
0: będzie, że jest skąpy po prostu?
1: Tak jak powiedziałam, wspominałam wczoraj, rozmawiałam z taką dwójką młodych ludzi i oni mają po prostu do tego taki stosunek, że umawiają się. Raz ty płacisz, raz ja. Jeżeli to są na przykład jakieś okoliczności szczególne, prawda, jakaś rocznica, randka, to wtedy ten chłopak jakby mówi, że on chce zapłacić i to jest dla niego jakoś naturalne. Natomiast całkiem fajnie sobie radzą właśnie w takich uzgodnieniach. Bo myślę, że podstawą jest rozmowa. To jest właśnie to, Iza, że
0: rozmowa o pieniądzach?
1: Tak, że my się w ogóle boimy.
0: A my w ogóle umiemy rozmawiać o pieniądzach?
1: Myślę, że niektórzy umieją, inni nie. To jest różnie, ale w większości jest to bardzo trudny temat do w ogóle rozmowy. A myślę, że rozmowa, jak w każdym innym temacie, pomaga trochę, że tak powiem, spuścić emocje, tak? Troszkę powiedzieć, o czym to dla mnie jest, bo przy okazji tego, że na przykład ktoś mówi, ja przecież tyle dla ciebie robię, ja wszystko kupuję, wszystko tym dzieciom kupiłem, prawda? Ale na przykład nie ma mnie w domu, ale na przykład nie przytulisz mnie, tak? To są rozmowy nie o pieniądzach, tylko rozmowy o tym, co jest między nami i co te pieniądze dla nas znaczą.
0: Ja myślę, że tak, że my się chyba powinniśmy nauczyć rozmawiać właśnie o pieniądzach. Ja wiem, że to brzmi trochę śmiesznie.
1: Jak o każdym innym temacie.
0: Pieniądze, które są przecież w zwykłej definicji po prostu środkiem płatniczym. I teoretycznie nie powinny mieć aż tak dużej, a już zwłaszcza emocjonalnej wartości w naszym życiu, a mają.
1: Mhm. No właśnie, odczarujmy, tak? Pieniądze są po to, żeby je zarabiać, ich używać, kupować rzeczy, które są nam niezbędne do życia, nie wiem, realizować jakieś przyjemności dzięki nim, ale one są po prostu tematem, sprawą, jak każda inna.
0: I nie powinny nam zastępować rozmów o emocjach, to
1: absolutnie, na pewno. Absolutnie. I nie powinny być środkiem, który reguluje te emocje, zarówno w samopoczuciu własnym, jak i w jakiejkolwiek relacji.
0: Wspomnijmy na koniec jeszcze o wycenianiu swojej pracy, skoro o pieniądzach mowa.
1: Mhm. No i to jest też taki temat, który niestety nie jest łatwy dla wielu osób. I tu powiem, że szczególnie kobiet, które są na przykład bizneswoman, tak, czy też są na własnej działalności, albo freelancerek i freelancerów, którzy muszą wycenić właśnie swoją pracę. Sami muszą ją wycenić, żeby przedstawić ofertę, brać udział w przetargu albo komuś sprzedać usługę. No bo to jest tak, że znowu myślę, na ile warta jest ta moja praca. I znam wiele osób, które robią świetne, wspaniałe rzeczy, ale przez gardło im trudno, znaczy mają problem, żeby przez gardło im przeszło, by przeszła kwota, jaką mają powiedzieć. I to jest temat też do pracy terapeutycznej, ponieważ znowu mówimy o tym, o mojej wartości, co ja sprzedaję, czyli o tym, co ja umiem, co ja potrafię, tak?
0: No bo trudno jest przeliczyć swoje umiejętności na pieniądze.
1: Ale
0: ja tak
1: można
0: myślę.
1: To zrobić. Można to zrobić, bo myślę, że można po prostu spojrzeć, jakie są ceny rynkowe i gdzieś tam siebie wycenić, doliczyć swoje doświadczenie, doliczyć też, przeliczyć ile czasu, ale przeliczyć też, ile pieniędzy zainwestowałam w to, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Ile szkoleń, ile kursów, ile płatnych właśnie jakichś rzeczy, które musiałam zapłacić, opłacić samodzielnie, żeby dojść tu, gdzie jestem. Bardzo mi się podoba, kiedyś takie zdanie usłyszałam swego czasu, Ola Budzyńska, która swego czasu była panią swego czasu, powiedziała kiedyś taki tekst, że ona ustala jakąś cenę i ze sobą nie negocjuje. I zachęcam do tego, żeby nie negocjować ze sobą swojej wartości.
0: Zachęcała terapeutka Magdalena Korczyk-Waszak. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. I Iza Berkowska. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
12: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
13: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
12: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
13: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
12: I tych, którzy działają razem dla Polski.
13: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Minęła godzina 21. Tu Radio Łódź, Damian Giersicki, zapraszam na wiadomości. Mają mało czasu, do końca sierpnia łódzcy społecznicy chcą zebrać 100 tysięcy podpisów w sprawie polowań. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar kończy swoją misję w Polsce. W Moszczenicy pukają do drzwi mieszkańców i ich oszukują. Szczegóły za chwilę. Chłodna noc bez opadów, wtorek pod znakiem słońca. Łódzcy społecznicy do końca sierpnia zbierają 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy regulującej prawo łowieckie. Domagają się większej kontroli nad tym, gdzie i jak odbywają się polowania. Chcą zwrócić uwagę na problem m.in. wystawą plakatów pod tytułem Uwaga polowanie, mówi Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
15: Te prace mówią wprost. Uważaj, bo możesz zostać pomylony z dzikiem. Uważaj, bo możesz zostać postrzelony na progu swojego domu. Uważaj, bo możesz spotkać w lesie człowieka uzbrojonego, który może być pod wpływem alkoholu.
16: To obywatele chcą tej zmiany i my powinniśmy ich wysłuchać. Więc ja jestem bardzo pełna nadziei, że i tym razem uda nam się przeprowadzić, bo ten projekt jest szeroki, ale bardzo dobrze skonstruowany i warto, żeby został wprowadzony.
14: Dodaje posłanka Ewa Szymanowska, która chce, by myśliwi przechodzili obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne co 5 lat. Obecnie nie ma obowiązku ich regularnego powtarzania. W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zginęło 28 osób, a 65 zostało rannych w związku z polowaniami. Autorem prac jest grafik Szymon Szymonkiewicz, a wystawę można oglądać bezpłatnie przy ulicy Włókienniczej 3 do 2 września.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
14: Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar kończy swoją misję i wraca do Kijowa, gdzie ponownie obejmie stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Podczas obchodów Ukraińskiego Dnia Niepodległości na Placu Zamkowym w Warszawie dyplomata podziękował Polakom za wsparcie Ukrainy w walce z rosyjską agresją.
17: To, że dzisiaj przedstawiacie, że jesteście z Ukrainą, to pokazuje prawdziwą empatię
9: społeczeństwa polskiego, władz polskich, całej Polski, która dzisiaj także demonstruje solidarność. To główne słowo, które pomogło rozwalić komunizm.
14: Wasyl Bodnar pełnił funkcję ambasadora Ukrainy w Polsce od 2024 roku. W 1991 roku Polska była pierwszym państwem, które uznało suwerenność niepodległej Ukrainy. Urząd Gminy w Moszczenicy ostrzega przed naciągaczami z branży energetycznej. Do domów mieszkańców pukają akwizytorzy oferujący niekorzystne umowy. Urzędnicy stanowczo podkreślają, te firmy nie działają we współpracy ani na zlecenie urzędu. Przed podejmowaniem decyzji pod presją czasu ostrzega wójt gminy Moszczenica Dariusz Magacz.
17: Zaczęły pojawiać się osoby oferujące dofinansowania na wymianę pieców, pomp ciepła, audyty energetyczne i termomodernizacji. Uważajcie na ich nieuczciwe praktyki.
14: Wójt apeluje, by przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów dokładnie sprawdzić ofertę, porównać ceny i, co najważniejsze, pod żadnym pozorem nie przekazywać obcym osobom swoich danych osobowych ani bankowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości urzędnicy proszą o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy.
18: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
14: Długo wyczekiwany przejazd pod wiaduktem na ulicy Józefów w Tutnie jest już otwarty. Modernizacja trwała dłużej niż pierwotnie zakładano, ale w trakcie prac rozszerzono ich zakresy. Teraz pod wiaduktem będą mogły kursować miejskie autobusy. O czym więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
19: Początkowo wcale nie było pewne, czy pod wiaduktem zmieszczą się miejskie autobusy. W trakcie inwestycji Kutno porozumiało się jednak z kolejarzami, jezdnie obniżono. Poza nową nawierzchnią powstały kanalizacja deszczowa z przepompownią, oświetlenie oraz ciąg pieszo-rowerowy połączony z trasą w Dolinie Ochni. Kierowcy z przejazdu mogą już korzystać, a dla pasażerów komunikacji miejskiej efekt będzie widoczny od 1 września. Pod wiaduktem pojedzie wtedy nowa linia MZK. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
14: A nowa linia numer 8 połączy Dybów ze strefą przemysłową i ma ułatwić dojazd do zakładów pracy. Kolejne wiadomości o godzinie 22.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Przeglądam mapę województwa łódzkiego i nie widzę jakichkolwiek chmur, z których mógłby padać deszcz albo inne nie za bardzo oczekiwane rzeczy. Nie podawałem ciśnienia do tej pory, to teraz nadrobię tę zaległość. 999 hektopaskali w tej chwili mamy na barometrach. Na termometrze radiowym 15 stopni Celsjusza i ta temperatura będzie spadała powoli i może wynosić od 6 do 9 stopni to nocą, a co nas czeka jutro, wtorek, zachmurzenie ma być małe albo umiarkowane, a temperatura może wzrosnąć od 20 do 23 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Okolice jazzu.
21: Piotr Bielawski, witam i zapraszam. Ci, którzy byli dzisiaj na koncercie w Porcie Łódź, a właściwie na dwóch koncertach, pewnie teraz dołączyli do słuchania i to znakomity moment, żeby koncert zakończyć i audycję rozpocząć. No mam nadzieję, że nawet jeśli jeszcze Państwo w samochodach, to już włączyli radyjko i słuchają. Bo dziś grał Irek Głyk i Muzozoik. To był kolejny, już właściwie przedostatni wieczór w cyklu Open Stage Ether Jazzu. Dwa występy dzisiaj i trzeba przyznać, że dwa jakże różnorodne występy, a biorąc pod uwagę całą serię, o to mi właśnie chodziło. Żeby pokazać muzykę różnorodną, improwizację różnorodną, opartą na różnych rzeczach. I Muzozoik to jest oczywiście fusion, czyli jazz, rock, mocne uderzenie, fantastycznie mocne uderzenie i to był kolejny łódzki akcent podczas naszej akcji, a Irek Głyk niezwykle klimatyczny. Irek Głyk z wibrafonem, elektroniką, taką płytę ostatnio sobie stworzył, dosyć intymną z jednej strony i bardzo wydaje mi się kolorową, taką będącą zapisem podróży, jakichś rozmów, skrawków przynajmniej tych rozmów, wielokulturową płytę nagrał, bo te inspiracje go dotykały z różnych stron świata, stąd też też i myślę o tej podróży. A więc gdzieś wychodzi poza taki obszar własnej wyobraźni. Obserwuje, opisuje i nasycenie emocjonalne oddaje tych wszystkich rzeczy, które widzi, tych pięknych miejsc. To moment tego Irka Głyka w dzisiejszej audycji, żeby zapowiedzieć, że za tydzień będzie we fragmentach retransmisja tego jego dzisiejszego koncertu.

Irek Głyk tak pięknie gra na płycie. Wywiad to już jest na naszej stronie radioucie.pl, okolice jazzu, proszę sobie znaleźć. Wtedy opowiadał o tym krążku, skąd się wzięła taka autorska muzyka, skąd w ogóle potrzeba nagrania takiej płyty. A jeśli chodzi o koncert, który dzisiaj się odbył w Porcie Łódź w ramach Open Stage Ether Jazzu, to za tydzień ci, którzy nie byli, będą mogli fragmenty tej muzyki granej na żywo usłyszeć i rozmowy z Irkiem Głykiem. Już teraz zapraszam. Bo Muzozoik to za 2 tygodnie, a za 3 tygodnie, proszę Państwa, zamknie się seria. Bo wtedy będę retransmitował koncert, który nas czeka za tydzień. I to jest ostatnia odsłona Open Stage Ether Jazzu. Przyjedzie Patrycja Zarychta. Zaczęło się od piosenki. Marta Wilk nam śpiewała na początku i na zakończenie jeszcze raz piosenka. I to prapremierowo, ale o wszystkim za moment w rozmowie z Patrycją Zarychtą, która będzie na swój koncert zapraszać.

0: Patrycja Zerychta przyjeżdża. To będzie ostatni koncert Open Stage Ether Jazzu. Cześć, Patrycja.
1: Witam serdecznie.
0: No, powiem tak. Trochę się martwię, bo nie wiem, czy mnie polubisz, bo trochę niszczę ci już wakacje, bo taki powrót do Łodzi to już przypomnienie, że za moment trzeba rok akademicki zaczynać.
1: Nie, jeszcze trochę, także spokojnie. A już te wakacje też byłam w Łodzi, także...
0: Tak, od czasu do czasu zaglądasz i w wakacje.
1: Zaglądam, tak.
0: No bo później to już częściej i wręcz co tydzień, bo tu przecież na Akademii Muzycznej pracujesz. Ale myślę, że koncert sam w sobie to inne przeżycie, inna przyjemność.
1: Tak, no to jest inna forma tej pracy, którą wykonuję, która nie jest tak naprawdę pracą, tylko przyjemnością. I cieszę się bardzo, bo będę mogła się podzielić też nowymi utworami, zaprezentować je prapremierowo, bo już początkiem przyszłego roku wychodzi nowa płyta pod tytułem Tule Czule i będziemy też grać tytułowy utwór tej płyty.
0: No miałem nadzieję, że to jednak się zdarzy, bo ja już tak po cichu troszeczkę słuchaczom zdradziłem to, co wcześniej mówiłaś, że z taką nowością to przyjedziesz tutaj na ten koncert. To ładne tak. Podsumowanie też mojej akcji. A ta płyta, rozumiem, już w całości jest przygotowana, tylko po prostu czekamy na datę premiery.
1: Czekamy na datę premiery. Jeszcze tam parę rzeczy się wydarza w tworzeniu tej płyty generalnie, ale w większości jest już gotowa i w październiku ukaże się pierwszy singiel zapowiadający właśnie ten album.
0: No to prapremierowo naprawdę u nas. Jakże się cieszę.
1: Dokładnie.
0: No to teraz spróbujmy jednak, może zachowując jakąś cząstkę tajemnicy, opowiedzieć, co się wydarzy podczas twojego koncertu. To z jakich utworów złożysz całość?
1: Na pewno będą utwory zarówno z mojej pierwszej, jak i drugiej płyty, czyli z płyty Szczęście i Krystal, więc tych utworów nie zabraknie. Mhm. Może pojawi się jakiś cover, ale tego nie będę może jeszcze zdradzać. No i właśnie te premierowe utwory. Myślę, że koncert będzie wyjątkowy przez to i mam nadzieję, że też będzie miło odebrany.
0: To ile tych nowych utworów zagrasz, tak już przyznaj się?
1: 4.
0: Wow.
1: Aż 4.
0: No tak, no to tak. Już poznamy w dużej mierze, jaką nową Patrycję Zarychtę będziemy słyszeć na tej nowej płycie.
1: Dokładnie, myślę, że tak. Myślę, że będzie można już rozeznać się, z czym tutaj przychodzę do Państwa.
0: No to tak. Dla tych, którzy cię znają, to powiedz, jak się zmienia Patrycja Zarychta na tej nowej płycie, a dla tych, którzy może jeszcze cię chcą poznawać, powiedz w ogóle, jaka jest ta Patrycja Zarychta?
1: Ja myślę, że bardzo się nie zmienia, może dojrzewa, ale cały czas obracam się w muzyce soulowej, jazzowej. Na pewno na płycie też będą jakieś elementy elektroniki, gospel, także wszystko związane z moimi inspiracjami i muzyką, którą tworzę i tworzyłam na poprzednich albumach, więc jestem temu wierna, ale myślę, że ta płyta jest po prostu dojrzalsza, no bo ja się zmieniam, więc...
0: To prawda, ja mogę to powiedzieć z kolei. Lubię mówić, że to prawda, kiedy coś jest prawdą i o tym rozmawiamy. I w tym przypadku jeszcze raz to podkreślę. Tak, zmieniasz się, tak, rzeczywiście. Ewoluuje też troszeczkę twoja muzyka za sprawą tych inspiracji. Niby tych samych, a jednak ewoluuje, prawda? Od czasu, nie wiem, spotkania Michała Urbaniaka czy Wojtka Pilichowskiego, no to już jest teraz w ogóle inny punkt tworzenia dla ciebie.
1: Zdecydowanie. No, cały czas się rozwijam, ta świadomość też się zwiększa, więc myślę, że słychać to też w mojej muzyce po prostu.
0: Już czekam na płytę, ale najpierw czekam na koncert. To ja zdradzę teraz wszystkim słuchaczom, że dodzwoniłem się do ciebie, a ty jeszcze na wakacjach. Zbieraj się powoli, dziewczyno, bo do Łodzi
1: zbieram się.
0: Kawałek jest. Trzeba znowu wrócić. Trzeba się pojawić tutaj na naszej wyspie. To masz teraz taką minutę, zapowiadaj po prostu i zapraszaj wszystkich.
1: Zapraszam serdecznie na mój koncert 31 sierpnia w poniedziałek, już za tydzień do Łodzi, gdzie zabrzmią też prapremierowe utwory z mojej nadchodzącej płyty Tule Czule.
0: Patrycja Zarychta wystąpi z jakim składem?
1: Wystąpię ze składem, na który składa się Miłosz Oleniecki na instrumentach klawiszowych, Mateusz Woźniak na basie i Gniewomir Tomczyk na perkusji.
0: No to też no taka wyjątkowa chwila grać w takim składzie, prawda? I w takich improwizowanych wersjach na żywo po prostu te utwory. To jakby zapowiedź tego, co tam jest studyjnie zarejestrowane. Widzimy się, słyszymy w Porcie Łódź, Open Stage Eter Jazzu. No to zapraszamy z Patrycją Zarychtą. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję i zapraszam serdecznie.

Patrycja Zarychta. Ostatni koncert Open Stage Ether Jazzu 31 o 19 Port Łódź. Zapraszam w imieniu własnym i Patrycji. O tym właśnie przed chwilą rozmawialiśmy. Na razie przypomniałem jej piosenki z tych poprzednich płyt, no ale przyjedzie i zaśpiewa nowości. Proszę się szykować na niespodzianki. O nowościach teraz należy troszeczkę pomówić, bo jest ich trochę. No i też przy okazji zapowiadać. Będą koncerty w Łodzi. Powoli robi się tak jesiennie i wracają pewne serie, cykle i miejsca koncertowe, do których będziemy zdążać. W Ciągotach na przykład już we wrześniu zagra Wojtek Jachna ze swoim składem.

Wojciech Jach na skład wystąpią 6 września o 19 tutaj u nas w Łodzi. To będzie Ad Astra. Jeśli ktoś chciałby usłyszeć opowieść o tym, co się wydarzyło podczas nagrywania tej płyty, to zapraszam. Strona radiouciek.pl, okolice jazzu, i tam jest wywiad z Wojtkiem na temat właśnie tej płyty, ale nie tylko tej płyty, bo i w kilku innych przypadkach można posłuchać Wojtka Jachnego, powiada o tym swoim tworzeniu. No ale tu nas interesuje Ad Astra rzeczywiście i ten materiał zabrzmi, przypomnę, 6 września już w Łodzi. I mogę powiedzieć, że wraz z kolejnym koncertem w Ciągotach i Tęsknotach otwiera się już taka jesienna, wydaje mi się, muzyka, która zagości w naszym mieście. Tak jest co roku. Jest taki posmak już uciekającego lata i że jesień się rozpoczyna, nowy sezon i że trochę inaczej ta muzyka będzie nam brzmieć. Nie mówiąc, że może i trochę inna będzie do nas docierać tutaj do Łodzi i będziemy mogli znowu na te koncerty sobie biegać. Będzie ich trochę. Na razie zapowiadam Wojtka Jachnę i jego skład.

Wojciech Jachna. No to nic, tylko czekać, jak przyjedzie i zagra nam koncert, a na razie tyle tej muzyki. Ale skoro tak klimatycznie, pięknie, no to bardzo proszę, zwłaszcza, że odnoszę się też do nowości. Wojtek Jachna też na pewno nas zaskoczy nowymi improwizacjami, ale Tomek Dąbrowski przysyła swoją płytę z dalekich krain, z krain nadbałtyckich, ale z tej drugiej strony Bałtyku. No i powróciła nazwa Ocean Fanfare. Bardzo się cieszę, bo to niesamowity duet tworzący, na którego czele tak naprawdę stoi Tomek Dąbrowski. Jest motorem w ogóle tych wszystkich rzeczy, które są tworzone pod taką nazwą. Jest płyta, ale jest to płyta tylko do zdobycia w internecie.

Wojciech Jach na skład i teraz Tomek Dąbrowski, ale trąbki nam dzisiaj grają. A to jest nowa płyta Tomka Dąbrowskiego i Ocean Fanfare. To jest taki album, na który czekałem, bo wydaje mi się, że to jest bardzo piękny zestaw muzyczny, który wydobywa się z jakiejś drugiej cząstki Tomka. Za każdym razem tak to odbieram. Może bardziej nawet osobisty, intymny w tej wypowiedzi jest Tomek tutaj. Mając jedynie partnera tak naprawdę do dyspozycji, z którym zaczyna rozmawiać. Żałuję, że tak rzadko Ocean Fanfare się pojawia, ale skoro jest nowa płyta wreszcie, to już nie będę narzekał. Po prostu korzystam z tej muzyki. I to jest taka muzyka, która nam dogra już do końca pierwszej godziny tego spotkania, a w drugiej o ważnej płycie, która właśnie się pojawiła na polskim rynku muzycznym. Sojka, Stańko, materiał sprzed wielu, wielu lat wyciągnięty z archiwów Polskiego Radia. I będę długą rozmowę z synami Sojki toczył sobie w następnej godzinie i z fotografem, który zarówno Tomka Stańko, jak i Staszka Sojkę lubił często fotografować.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest godzina 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Dwie osoby zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem w Krakowie. Mieszkańcy łódzkich stoków boją się wysiadać z tramwaju wprost pod koła samochodów. O szczegółach za chwilę. Powstała na przełomie lat 70. i 80. i od tamtego czasu nie przechodziła żadnego gruntownego remontu. Ulica Zakładników w Sieradzu w fatalnym stanie. Pogodna noc i jeszcze lepszy wtorek, bo nawet do 23 stopni. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Do zdarzenia, w którym zginął 36-latek, doszło w nocy, 21 sierpnia. Zatrzymani to dwaj mężczyźni, a ich tożsamość ustalono w trakcie śledztwa. Policja wyjaśnia, czy brali oni czynny czy pośredni udział w bójce, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
5: Wszczęte zostało postępowanie, które nadzoruje prokuratura rejonowa Kraków-Nowa Huta. Czynności prowadzone są w kierunku przestępstw z artykułu 158 i 159 kodeksu karnego.
4: Jutro w Krakowie odbędzie się pogrzeb zmarłego mężczyzny.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Przystanek grozy na stokach w Łodzi. Pasażerowie i mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Mowa o przystanku Telefoniczna Chmurna przy ulicy Wodospadowej. Aby wsiąść lub wysiąść z tramwaju, pasażerowie muszą to robić z poziomu ulicy. A to wiąże się z ryzykiem. Szczegóły zna Kacper Józefowicz.
7: Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że kierowcy nie ułatwiają im korzystania z tego przystanku, ponieważ często się nie zatrzymują. Samochody przejeżdżają bardzo blisko pasażerów. Jak zauważa radny osiedla Stoki Sikawa pod górze Michał Burzykowski, bezpieczeństwo mogłoby poprawić przede wszystkim ograniczenie prędkości.
8: Maksimum 30 na godzinę, dlatego że jest bardzo dużo sytuacji niebezpiecznych. Wysiadają dzieci. Teraz będzie wrzesień, październik. Dzieci będą wracały ze szkoły 139 z górki. I niestety takiej sytuacje będą się zdarzały.
7: Zarząd Dróg Transportu poinformował nas, że w ramach tymczasowego rozwiązania w najbliższym czasie przy przystanku obok ulicy Chmurnej zostanie utworzony azyl na jezdni dla pasażerów.
4: Docelowo problem ma zostać rozwiązany w trakcie przebudowy torowiska na ulicy Telefonicznej, którą Zarząd Dróg i Transportu planuje zrealizować, ale dopiero w najbliższych latach. Łatanie nie zawsze oznacza naprawę. Drogowcy w Sieradzu uzupełnili dziury na ulicy Zakładników, ale efekt przeraża kierowców. Ulica istnieje od kilkudziesięciu lat i jeszcze nie doczekała się generalnego remontu. Na przykład spod starego asfaltu już dawno wyszły betonowe płyty. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu, Robert Piątek, uspokaja jednak, że to sytuacja przejściowa, a garby mają się z czasem same rozjeździć i wyrównać z poziomem drogi.
9: No i innego sposobu w tej chwili na uszczelnienie tego typu drobnych gryz nie ma, a z kolei gdybyśmy dopuścili do rozmarznięcia tej nawierzchni, myślę, że już nie mielibyśmy po czym jeździć.
4: Nowego asfaltu mieszkańcy szybko się nie doczekają. Gruntowna przebudowa jest zablokowana, ponieważ w pobliżu planowany jest jeden z węzłów Centralnego Portu Komunikacyjnego. Armenia coraz bliżej Unii Europejskiej. Premier Nikol Paszinian zapowiedział, że kraj wkrótce złoży formalny wniosek o członkostwo we wspólnocie, co otworzy drogę do referendum w tej sprawie. Diana Skaja.
10: Nikol Paszinian powiedział w parlamencie, że wniosek pozwoli przygotować plan reform i ocenić realne szanse Armenii na członkostwo. Armenia prowadzi też negocjacje w sprawie liberalizacji ruchu wizowego, które ma zostać sfinalizowana do 2029 roku. W kraju już widać część zmian związanych ze zbliżeniem do Unii Europejskiej, m.in. wprowadzenie paszportów biometrycznych. Zwrot w stronę zachodu odbywa się przy rosnących napięciach z Moskwą. Pasinian mówi, że Armenia dywersyfikuje swoje partnerstwa i nie planuje powrotu do kierowanej przez Rosję Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Jednocześnie członkostwo w Unii Europejskiej może oznaczać konieczność opuszczenia Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, co mogłoby zagrozić części handlu z Rosją. Zrywania Diana Skaja, Polskie Radio.
4: Kolejne wiadomości o 23, a przed nami serwis sportowy. I ponownie w studiu Robert Zwoliński.
11: Siatkarki reprezentacji Polski wygrały Złotyszkami 3-1 w rozgrywanym w Stambule meczu Grupy A Mistrzostw Europy. W grze biało-czerwonych nie brakowało jednak przestojów, a w trzeciej partii Polki przegrywały już 8 punktami, jednak odrobiły straty i odniosły zwycięstwo. Rozgrywająca Alicja Grabka miała świadomość braków w polskiej drużynie w tym spotkaniu.
12: Wydaje mi się, że ciężko znaleźć jakieś pozytywy tego spotkania. Jedyne dwa malutkie to to, że z 10-18 potrafiłyśmy wyciągnąć z tego seta później spotkanie i że dzisiaj wszystkie dziewczyny pojawiły się na boisku. To jest druga rzecz, którą gdzieś tam wyróżniła. Wydaje mi się, że od początku brak trochę koncentracji z naszej strony. Nie wiem, czym jest spowodowane to, że z takim nastawieniem na spotkanie wyszłyśmy, ale cieszy to, że po prostu jest wyciągnięte, bo wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach.
11: A to drugie zwycięstwo Polek na tych mistrzostwach. W sobotę biało-czerwone wygrały z Węgierkami 3-0, a w innym poniedziałkowym meczu Grupy A Turcja zwyciężyła z Węgrami bez straty seta. W następnym spotkaniu Polki zmierzą się ze Słowenkami i ten mecz już jutro o godzinie 18. Nowym koszykarzem ŁKS-u Kulpa Kłucie został Adam Łapeta. 38-latek gra na pozycji środkowego i jest byłym reprezentantem Polski. Wśród licznych sukcesów Łapety są m.in. Mistrzostwa Polski. Zdobył ich łącznie 6, 2 Puchary Polski, a także Puchar Litwy. Łapeta zagrał także w ćwierćfinale Euroligi. W nowym sezonie koszykarze ŁKS-u Kulpa Kłuć będą mieli za cel awansować do koszykarskiej ekstraklasy. A teraz piłka nożna i ostatni mecz 5. kolejki w pierwszej lidze. Stal Rzeszów przegrała z Ruchem Chorzów 0-1 i rzeszowianie pozostają na ostatnim miejscu w tabeli. Prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która ma 11 punktów, a na trzeciej pozycji ŁKS Łódź z dorobkiem 10 oczek, 12 Unia Skierniewice ma 6 punktów na koncie. Linda Klimowiczowa awansowała do półfinału kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego US Open. W ćwierćfinale reprezentująca Polskę Klimowiczowa wygrała z Włoszką Lizą Paigato 2-0. W następnym spotkaniu Klimowiczowa zagra z Holenderką Anouk Covermans lub francuską Carole Monet. I jeszcze rankingi tenisistów i tenisistek. U panów na prowadzeniu cały czas Włoch Jannik Sinner, ale spory awans zanotował Hubert Hurkacz, który jest 46, poprzednio był 69. Natomiast niewielki spadek zanotował drugi Polak sklasyfikowany w czołowej setce. Piotr Kowianin Kamil Majchrzak jest obecnie na 72. pozycji. Z kolei Iga Świątek wróciła na 8. miejsce w rankingu tenisistek WTA. W ostatnim turnieju w Cincinnati Polka została zatrzymana dopiero w półfinale i nie zdobywała obronić tytułu, dlatego odjęto jej punkty. Prowadzi cały czas Arina Sabalenka, druga jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a trzecia Amerykanka Jessica Pegula. Jeśli chodzi o pozostałe Polki w pierwszej setce, o kilka pozycji awansowały Maja Chwalińska, która jest 21, łodzianka Magdalena Fręch 37, a spadła o 16 oczek Magdalinet i teraz zajmuje 78 miejsce.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Jutro na przykład można pograć w tenisa, albo w piłkę nożną, albo w koszykówkę. Do wyboru, do koloru, bo ma być nawet 23 stopnie Celsjusza i ma być to słoneczny, ciepły, sympatyczny wtorek. To zachmurzenie jutrzejsze będzie małe albo umiarkowane, ale żeby dojść do wtorku, to trzeba jeszcze przetrwać tę noc. W tej chwili na termometrze radiowym mamy 14 stopni Celsjusza i ta temperatura powoli będzie spadać i minimalna wyniesie od 6 do 9 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Okolice jazzu.
15: Piotr Bielawski, witam. Druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Już wspomniałem w pierwszej, to będzie Sojka Stańko, czyli taki materiał zarejestrowany lata temu w Polskim Radiu. No i archiwa Polskiego Radia się otworzyły i pokazują taką muzykę. To był schyłek komunizmu. Stańko, Sojka spotkali się w studiu i postanowili improwizować, nie zatrzymując się tak naprawdę w tej improwizacji, nie stawiając sobie granic od po prostu. No i z tego suita piękna powstała, suita, na której będziemy opierać naszą rozmowę, bo teraz ukazuje się na płycie wreszcie po latach. Suita zaduszna. A w tej suicie ciekawe elementy. Bardzo rozpoznawalny Stańko, ale jeszcze bardziej rozpoznawalny Sojka, bo nawet tam już śpiewa sobie niektóre z tych przebojów, które później stają się piosenkami, stają się przebojami, co Państwo będą mogli zauważyć, słuchając tej całości. No i będę rozmawiał z Antkiem Marcinem, czyli synami Stanisława Sojki, którzy w dalszym ciągu przecież muzykują, i z Andrzejem Tyszko, fotografem, który nie tylko te dwie postaci ujmował swoimi zdjęciami, ale z Tomkiem Stańko bardzo często się spotykał i przy okazji tej sesji nagraniowej również się z nim widział, a Staszka Sojkę także, zwłaszcza w tych wczesnych latach, lubił fotografować. Zapraszam więc na rozmowę i fragmenty tej muzyki ze suity, o której wspominałem, ale... Żeby dopisać całość, przedstawić, to zacznie się to wszystko i zakończy fragmentami takiego wydarzenia, które miało miejsce w naszym radiowym studiu, studiu imienia Henryka Debicha. Minął jakiś czas, nawet bym powiedział, że dosyć długi czas, i spotkali się znów, żeby tak samo wręcz improwizować, Stańko z Sojką. No i to są bardzo w takim razie wyjątkowe nagrania. Proszę posłuchać na początek i na koniec z naszego studia, a później będę korzystał z muzyki właśnie wydanej na płycie przez Polskie Radio, czyli ze suity zadusznej.

0: Będziemy wspominać artystów, których też miałem okazję poznać i cieszę się niezwykle. Ale od tej suity zaduszkowej zacznę, bo tak sobie posłuchałem i w ogóle z takim zamierzeniem, wiecie, usiadłem do tej suity i sobie pomyślałem, że posłucham i zastanowię się, jakby ona dzisiaj zabrzmiała i dla mnie jest to przeniesienie w czasie. Oni bardzo wyprzedzili swój czas wtedy, robiąc to, grając takie rzeczy. I w ogóle zacząłem sobie wyobrażać, jak wyglądali i to jest taka muzyka, która dawała mi taką wizję i Sojki, i Tomka Stańko. Nie wiem, jak wy odbieracie suitę. Antek. No.
1: Tak, no właśnie, ciekawe. Zastanawiamy się chyba dzisiaj nad tym, co widzimy, jak jej słuchamy. Myślę, że odbieramy ją jako niezwykłe, unikatowe, jednorazowe spotkanie. To chyba pierwsze, co mi przychodzi do głowy.
0: Marcin?
2: No też te zdjęcia Andrzeja trochę pomagają sobie do wyobrazić, no bo te zdjęcia są zrobione właśnie w tym czasie mniej więcej. Nie konkretnie pod kątem tej sesji nagraniowej, ale po prostu przy okazji jakichś innych okoliczności, ale jednocześnie widzimy, jak oni wtedy wyglądali, jaką mieli stylówę. I no i ten czas, 88 rok. Ja mam wrażenie, że to nagranie jakby mimo wszystko też trochę brzmi, że trochę słychać ten 88 rok. W tym, nie wiem, Antek, czy ty jako realizator też, jako wykształcony człowiek pod tym kątem, zgodziłbyś się, że ten sound jest trochę z 80-tych lat, czy nie? Czy to właściwie mogłoby dzisiaj być nagrane?
1: Brzmienie jest bardzo fajne. Ja myślę, że ja bym nie zidentyfikował, okay, w sensie słuchając, bym nie powiedział, o, ATC.
2: Tak. Musiałbyś się na tak.
1: Ale na pewno słychać, że to jest dobre nagranie w dobrym studiu, to na pewno słychać.
0: Bo charakterystyka jest tutaj jakby bez dwóch zdania, ale panie Andrzeju, to zdjęcia to ja później dopiero sobie oglądałem. Ja właśnie sobie zrobiłem swoją wizję, prawda? Czy ja widzę ich z tamtych czasów, nie? A później dopiero zacząłem oglądać sobie pana zdjęcia. No pan wtedy robiąc zdjęcia też myślę, jakoś dzisiaj może na to spojrzeć, no instynktownie je też w pewien sposób cykał, nie?
3: No w zasadzie każdy fotograf ma swój styl. I ja też mam swój i szedłem w zasadzie swoją drogą, a oni mi w tym pomagali, robili tak, jak kierowałem chłopaków. Byli obydwaj bardzo plastyczni i współpracujący znakomicie. Zawsze mieliśmy podczas sesji znakomity czas i też dużą przyjemność w tym, co się działo. Obydwaj się starali po prostu świetnie wyglądać i mieli do mnie zaufanie, a bardzo pomocne było to, że się przyjaźniliśmy, że spotykaliśmy się nie tylko na sesjach, ale także prywatnie i spędzaliśmy sporo czasu. W zasadzie prawie na każdej sesji robiłem zdjęcie z zamkniętymi oczami. Więc
1: tak?
0: To ciekawe.
3: Ale te zdjęcia wyjątkowo mi dopasowały się do tej muzyki. Jak dostałem propozycję zrobienia, a w zasadzie wybrania zdjęć do tej płyty, to najpierw zastanawiałem się nad tymi zdjęciami, a potem dopiero dostałem nagranie. Zmieniłem koncepcję, że to jednak, gdzie oni nie patrzą w obiektyw, gdzie tak nie pozują za bardzo, tylko są gdzieś w sobie. Najbardziej mi pasowało i takiego dokonałem wyboru.
0: No i są prawdziwi właśnie. I tacy, których rozpoznajemy i z tamtych czasów i w ogóle wydaje mi się, bo pewne cechy charakteru, czy pewne zachowania jednego i drugiego pozostały, prawda? To można powtórzyć na kolejnych zdjęciach z różnych innych czasów. Oczywiście mimika się zmieni, coś tam się zmieni w tej posturze, nie? Kolejne zmarszczki dojdą i tyle, no. Zresztą chłopaki, no wy na przykład z tatą mieliście do czynienia częściej i mogliście to na bieżąco wręcz obserwować. I też zdajecie sobie sprawę, jak powtarzalnym był w pewnych odruchach, nie? W pewnych emocjach.
2: To jest ciekawe, że właśnie z jednej strony człowiek właśnie na swojej drodze artystycznej cały czas idzie gdzieś tam, nie zostaje w miejscu, jest gdzieś tam w nowych miejscach, a z drugiej strony jest jakaś cząstka jego, którą cały czas można rozpoznać zawsze od początku do końca i Andrzej mówił wcześniej o soundzie Tomasza, że jakby był w stanie go też zawsze po pierwszych nutkach rozpoznać i taty styl grania na fortepianie też jest
0: oczywiście,
2: też jest charakterystyczny jego jakby to jak operuje dynamiką, jaki jest jakby taki właśnie żywiołowy w tym i ten właśnie ambitus dynamiczny duży, że jakby tam jest właśnie po prostu forte, fortissimo i a czasem totalne właśnie piano i rzeczywiście, mimo że ta odsłona, ta płyta pokazuje jego takie oblicze wyjątkowe, to jednak jest tam coś, co możesz rozpoznać też na wszystkich jego innych płytach, nie?
1: To się bardzo fajnie łączy, bo te fotografie są mniej więcej z tego czasu, kiedy te nagrania były wykonywane, kiedy to nagranie miało miejsce, więc możemy zobaczyć taki stan ich muzykalności na tamten moment, w ogóle stan ich trochę nawet ducha na tamtą chwilę, plus możemy zobaczyć ich stan wizualny na tamten moment, bo mamy Tomka i mamy tatę i dotknęliśmy bardzo ciekawej rzeczy, bo my jak żyjemy sobie na co dzień z naszymi bliskimi, z ludźmi, których spotykamy i w ogóle w naszych codziennych życiach, to czasami zwracamy, czasami nie zwracamy uwagi na to, jak się zmieniamy, ale wśród naszych bliskich raczej zwracamy uwagę, nie? Że właśnie już się, o, mama się postarzała, czy tam coś takiego. A jak patrzymy na artystów, takich zwłaszcza właśnie dużych, takich formatu Tomka Stańko, czy naszego taty, często staramy się coś zatrzymać. Często obserwator, czy też właśnie no, słuchacz, stara się jakoś zatrzymać i powiedzieć, ach, ten Stanisław z tej płyty, czy tam z tego momentu, ach, no to był, kurde, Stanisław, a potem to coś tam. A nie bierzemy pod uwagę tego, że ludzie również żyją i się zmieniają cały czas, dojrzewają, dorastają, rosną i tak, no. Czas płynie, muzykalność płynie, a muzykalność to taka część osobowości.

0: wszystko się zmienia wokół, to otoczenie też ma na nas wpływ jakiś tam, prawda, i tym zmianom także ulegamy. Nie wiem, obaj potrafili genialnie flirtować z popkulturą, umówmy się, więc też potrafili odnaleźć w sobie zachowania przeróżne i myślę, że tutaj pan Andrzej znowu może potwierdzić, że jednak różnorodne zdjęcia można było przez cały ten czas robić i Sojce, i Stańko.
1: Absolutnie. Gdyby oni nagrali płytę na przykład bardziej komercyjną i ze śpiewami wyraźnymi, to na pewno też miałbym materiał, który mógłby to ilustrować.
0: Tak, dokładnie. Tak, wow, tak myślę, jak pewnie nie wszystko widziałem u pana Andrzeja, także tak myślę. Dokładnie tak, ale to też był czas i teraz wrócę już do tego, co w ogóle sobie tam nagrali. Też dużą cząstkę uduchowienia sobie już pokazują chłopaki wtedy.
2: Na pewno w tej płycie dużą taką, jedną z takich dużych wartości dla mnie jest i takich ciekawostek jest to, że tam się pojawiają motywy, które później wiem, że wyewoluowały w jakieś konkretne utwory.
0: Tak.
2: Natomiast tutaj były jeszcze w umyśle, w umysłach i w ogóle tak w sferze na razie jakichś takich szkiców, czy po prostu brzmiących we wnętrzu melodii. Mhm. To też może takie połączenie z tymi zdjęciami, bo tak jak powiedziałeś, Andrzej, oni są na tych zdjęciach, obaj są jakoś w sobie, a tu w tym graniu też są w sobie, tylko że my to wszystko słyszymy. To jest, nie, to jest niesamowite. A na zdjęciach widzimy.
0: A jeżeli mówię o rozpoznawalności ich obu, to też sobie myślę, że właśnie w tej muzyce już są takie momenty, które później no, charakteryzują ich jako muzyków, nie?
1: Tam rzeczywiście słychać wplecione fragmenty, które później słyszałem na płytach, albo może nawet wcześniej, bo w każdym artyście są pewne rzeczy, które siedzą tak głęboko, że się objawiają. Także to nie było dla mnie zaskoczeniem, że słyszę jakieś kilka taktów i kilka nut z innych wcześniejszych i późniejszych dokonań.
0: To prawda. Rozważam to też w taki sposób. Nie wiem, Antek, czy też no, masz takie spojrzenie, kiedy słuchasz, ale po prostu właśnie dzięki temu sprawdzam moją wiedzę, może też nawet, jak się zmieniał, co się działo z nim później, z czego to wynikało, co robił w różnym czasie, prawda? I w tym materiale w ogóle, to ja znajduję wiele odpowiedzi na to pytanie, że to już było, że on to miał, że to później dopracowywał na przykład, poszukiwał w różnych kierunkach sobie, ale podążając w tych różnych kierunkach, jednak gdzie jakąś bazę znalazł tam, no.
2: No wszystko jest komplementarne, wszystko się, jak to tata lubił czasami mówić, że wszystko się z sobą stapia i w siebie przecieka, ale no, to tak jest, no, że no, to widać też w każdym z nas, tylko że jak mamy do czynienia z takim artystą, który jest płodny i dużo wydaje na zewnątrz, na świat rzeczy, to widzimy to tym wyraźniej.
0: No, jest też w nich zrozumienie, nie? Jeden drugiego bardzo dopełnia. Marcin, a ty jak na to patrzysz?
3: Nie wiem, czy odpowiem na temat, ale no, myślę sobie o tym, że no, mówi się o tym tacie, że on wychodził z jazzu. Stańko oczywiście był jazzmenem totalnym, kompozytorem. I tata jakby na tym fortepianie jakby jednocześnie nie był pianistą w tym sensie, co jakiś Zimmerman albo Marcel Baliński. Mhm. Ale z drugiej strony ten pierwiastek jazzu w nim po prostu jakby dał mu to, że on nie miał w sobie strachu, żeby właśnie wejść z takim Tomaszem Stańko do studia i po prostu bez trzymanki po prostu sobie zaryzykować i zagrać i to jest mega, mega, jestem, nie wiem czy mogę to powiedzieć, gdzieś tam dumny. No, bardzo się cieszę z tego faktu, no, że tata miał w sobie taką odwagę też.
0: To jest istota. Też zwróćmy uwagę na to, że a właściwie obaj też mógłbym powiedzieć, że Tomek Stańko też lubił słowo i słowo też miało dla niego kolosalne znaczenie, ale u Staszka to tym bardziej, prawda? Biorąc pod uwagę w ogóle jego twórczość, co robił, do jakich słów się odnosił, do jakiej poezji się odnosił w swojej twórczości. Zawsze to słowo było ważne. Myślę, że wplecienie tych słów w różne miejsca tutaj, to jest bardzo świadoma decyzja i można by dzisiaj, jak nie wiem, punkty zwrotne określać momenty w tej muzyce, kiedy to słowo się pojawia.
3: No, tak, tak. To, co jest też ciekawe dla mnie, to, że ta płyta nie została wydana wtedy, i wyobrażam sobie, że właśnie rzeczywiście to też rozmawialiśmy z Andrzejem o tym, że to był taki intensywny czas dla obu artystów. Mieli swoje różne inne plany wydawnicze w tamtym czasie i to mogła być taka inicjatywa, o której oni wiedzieli doskonale, że jest jakby jakąś taką niszową propozycją, taką ekstrawagancką, z którą nie trzeba się może spieszyć, może nie trzeba koniecznie w tym momencie to wydawać, ale wyobrażam sobie, mogę być w błędzie, ale wyobrażam sobie, że na przykład dzisiaj jakby się spotkali i sobie wrócili do tego, to mogliby stwierdzić, że wow, może w ogóle wydajmy sobie to dzisiaj już jako tacy accomplished muzycy i jeszcze na dodatek spotkajmy się w studio drugi raz,
1: bo ty właśnie, to
3: na taki nagrajmy jeszcze drugi, wiesz, drugie podróbki.
2: Album,
3: dwupłytowy, dokładnie. No.
2: 30 lat później.
0: No to tu muszę powiedzieć wam, tam wcale nie na marginesie do tej rozmowy. Jest zapis takiego wydarzenia w naszym radiowym studiu w Łodzi. Jest Sojka, jest Janina i jest Tomek Stańko. I też są fragmenty tych rzeczy.
3: Wow.
0: Na zakończenie w ogóle tego jakby ich wydarzenia Stańko, no nie wiem, z 10 minut improwizuje. Jeszcze tam na fortepianie i na tej gitarce mu przygrywają i tak się kończy, nie? Że Stańko kończy po prostu swoją improwizacją totalną.
2: To ciekawe, tak. Chociaż tutaj mógłbym to minimalnie skontrować takim stwierdzeniem, które kiedyś też usłyszałem z jakiegoś wywiadu Micka Jaggera, że na pytanie, dlaczego nie robią teraz nowych rzeczy za bardzo, ostatnio wydali coś nowego, ale dlaczego nie robią nowych rzeczy, to on mówi, no wiesz, myśmy wydali po prostu kilkadziesiąt albumów, tych piosenek tam jest XXY, więc po prostu, no wiesz, a gramy tylko 10-12 gramy na koncertach, no. I tutaj też mógłbym powiedzieć, że tata wydał no bardzo dużo płyt, bardzo dużo muzyki w ogóle wypuścił. Z tego, co tak kojarzę, to jego własnych utworów mamy około 160, jak ostatnio robiłem jakieś wstępne inwentaryzacje. A niezarejestrowanych, jakichś takich jeszcze pobocznych, różnych, drugie tyle pewnie. To jest naprawdę bardzo dużo takiej, że się tak wyrażę, takiej oficjalnej, wydanej muzyki.

0: z fascynacją stwierdziłem, że oni mieli ochotę coś takiego jeszcze zrobić, prawda? Że wrócić do tego. Nie wiem, zagrać to inaczej, no zaimprowizować inaczej. Że mieli taki czas w ogóle, gdzieś tam jakiś przebieg, nie? Że można było to znowu zrobić, taką chwilę znaleźć. To jest zupełnie jeszcze coś innego, wiesz? W ten sposób się odnosiłem do tego.
1: Ciekawe, ciekawe. Mhm.
0: Tak,
2: no
0: tak.
2: Przyjaźnili się. To wręcz dziś dla mnie wydaje się bardzo naturalne, że oni pomyśleli, a może jednak coś razem sobie zrobimy. Tomek bardzo lubił improwizować i bardzo wielką przyjemność sprawiało mu wypełnianie miejsca i tworzenie nowego układu muzycznego z jakimś muzykiem w ramach free grania. Mhm. I obydwaj byli znakomitymi instrumentalistami i wyszło po prostu przepiękna muzyka z tego.
0: No, muzyka, która ich oddaje i tutaj wrócę już do takiej mojej myśli i na dodatek słyszę w tej muzyce coś, co jest dzisiejsze bardzo, więc pokonali czas po prostu grając.
2: Absolutnie.
0: Pokonali czas to i to
3: prawda.
0: Wszystko. Nawet w dużej mierze, nie wiem, czy ryzykuję tym stwierdzeniem, ale też chyba w pewien sposób pokonali siebie. Dzięki temu aż tak bardzo ich charakterystykę znamy, pamiętamy i stoi przed oczami naszymi, nie? Panie Andrzeju, pan jest fotografem. Może się pan odnieść do tego.
2: Tak, to prawda. Dla mnie jako fotografa, ale może nie jako fotografa, albo jako człowieka, to było pokazanie kogoś, kto ma coś do powiedzenia, kto samą swoją postawą wyraża. Najbardziej zależało mi na pokazanie wyrazu w człowieku. Tego szukałem. Nie uśmiechów, nie przypodobywania się odbiorcy, tylko po prostu szczerość i wyraz. Wydaje mi się, że umiałem to znaleźć i pokazać w każdym człowieku, którego fotografowałem.
0: Może to najprostsze, a może najtrudniejsze pytanie, panie Andrzeju. I jakim jest Sojka, jakim jest Stańko dla pana?
2: Staszek był znakomitym facetem, niezwykle serdecznym, ciepłym, towarzyskim. Wielokrotnie spotykaliśmy się, łaziliśmy gdzieś coś zjeść. Wielokrotnie wpadaliśmy do Staszka z Tomkiem. Zawsze to były ciekawe spotkania, ciekawe rozmowy. Tomek jeszcze bliższym był dla mnie człowiekiem, bo poznaliśmy się w 82 roku i od razu tak zaiskrzyło między nami i tak się bardzo polubiliśmy, także po prostu to bardzo szybko nastąpiło, po prostu rozmawialiśmy ze sobą codziennie, ciągle się spotykaliśmy. Ja mieszkałem wtedy w Warszawie przy hotelu Forum. Tam w hotelu Forum w tamtych latach było takie miejsce spotkań muzyków, menadżerowie, muzycy, wszyscy tam się w lobby, we foyer spotykali, a ja byłem po drodze, więc albo przed, albo po, zawsze do mnie muzycy wpadali. Siadaliśmy, wypijaliśmy przysłowiową kawę, słuchaliśmy muzyki, rozmawialiśmy. Z Tomkiem po prostu się mocno przyjaźniłem. Był dla mnie jak brat starszy. Między nami 10 lat różnicy i też podobne punkty zwrotne w życiu mieliśmy w tym samym czasie. Także mogłem obserwować, jak to jego życie przechodzi i porównywać je ze swoim.
0: Lubił zdjęcia? Lubił, jak go pan fotografuje? Zgadzał się na to od razu?
2: I jak najbardziej, z tym, że to nie ja go prosiłem o zdjęcia, tylko wydawcy, wydawnictwa i jakieś potrzeby powodowały, że zapraszano mnie, żeby zrobić sesję.
0: A Staszek lubił zdjęcia?
2: Lubił zdjęcia, lubił się fajnie pokazać i był wtedy szczupły i piękny i znakomicie się prezentował.
0: Jak nie był taki szczupły, to też miał dużo uroku w sobie.
2: Tak, potem mnie go fotografowałem, ale dla obydwu było to fajne wydarzenie, bardzo się starali i mieliśmy dobry czas i zawsze miałem dobry materiał z tych sesji.

0: Marcin, a ty jak wspominasz tatę, to co przede wszystkim wspominasz?
1: Czasem niewyspany, właśnie dopiero co się budzący, czasem taki roześmiany i cała jakby paleta emocji stoi przede mną. Jeśli chodzi o takie ostatnie wspomnienia, no to rozmawiałem z nim parę dni przed jego odejściem, rozmawiałem z nim o płycie akustyk i mówiłem mu, że to jest świetna płyta i że jestem totalnie obecnie zakochany w numerze 100 Years. To w ogóle nie była jego kompozycja, tylko to była kompozycja komedy, którą on przearanżował i zrobił z tego po prostu epicki, piękny utwór. A sam też z kolei mi mówił, że jest zafascynowany ostatnio płytą In a Silent Way Milesa Davisa.
0: Okay.
1: Więc tak sobie rozmawialiśmy o muzyczce.
0: Marcin, no powiedz mi, a co ty bierzesz od ojca? Co takiego uważasz masz? Że jako artysta na przykład też masz coś po ojcu?
1: Tata miał na przykład świetny time. To ciekawe i to jest dosyć charakterystyczne, że mimo że był skrzypkiem między innymi, ja tak kojarzę, że instrumentaliści właśnie grający na smykach generalnie mają predyspozycję do grania bardzo właśnie czysto i się sfokusują na czymś innym niż właśnie time. Koniecznie to nie jest zazwyczaj najważniejsza rzecz dla nich, a on na tych skrzypcach miał świetny właśnie ten time. Mm-hmm. I na pianie tak samo, i w śpiewaniu. A ja jestem perkusistą, więc wydaje mi się, że gdzieś tam, no to no jest tak. Jakaś rzecz, którą no po prostu tak. Trochę po nim.
0: Antek, a ty?
2: No, ja myślę, że mam trochę różnych rzeczy po tacie, jak to się mówi. Oboje w ogóle z Marcinem mamy trochę oczy po tacie, to po pierwsze. Więc jest dużo tych różnych rzeczy.
0: I a jako artysta, tutaj, jak myślisz? Nie,
2: ale jako artysta... No, ciężko tak jest ocenić. No, ja jestem przy muzyce całe życie, więc po pierwsze muzykę mam po tacie, tak ogólnie rzecz biorąc.
0: Ale podglądałeś go, podsłuchiwałeś i myślę, że wiele rzeczy przejąłeś, nie?
2: Myślę, że tak. No, czasami jak śpiewam koncerty, gram koncerty swoje, to czasami ludzie przychodzą i rzeczywiście mówią, że mam trochę jakieś tam grymasy po tacie, jak już mówimy o takich konkretach, i w głosie mam czasami takie, że nagle się pojawia ten tata, więc myślę, że dostałem od taty taką cząstkę jego głosu i ona się tam u mnie czasami pojawia w moim głosie, na przykład to.
0: No, bo jak wyglądacie i na ile jesteście podobni do taty, to pana Andrzeja powinienem bardziej spytać, żeby swoim okiem ocenił i powiedział, jakie grymasy robicie, czy takie jak Staszek i tak dalej, i tak dalej, jak emocje pokazujecie. Panie Andrzeju,
3: no, ja dużo, myślę, dużo mają, nie? Tak, zostawił swoje geny w każdym dziecku i w każdym to dostrzegam również.
0: Tak, dużo mają, dużo mają. Ile rzeczy tam Staszka Sojki odnajdziecie jeszcze z archiwów, których na przykład nie znamy albo nie słyszeliśmy dawno? Co tam jeszcze w planach?
2: Nie, no. Czas pewnie pokaże. Jest bardzo dużo nagrań koncertowych, jest bardzo dużo nagrań pewnie schowanych, archiwalnych tu i ówdzie. Myślę, że się pojawią i będą pojawiać takie rzeczy. To nie jest też dla nas taki cel sam w sobie teraz, żeby odkrywać, odnajdywać jak najbardziej schowane i jak najbardziej archiwalne rzeczy. Tak mogę powiedzieć.
1: No tak, tak, tak.
0: No i ja tu mam nadzieję, że wy będziecie kontynuować myśl i grać po prostu swoją muzykę. I to jest waszym
1: zadaniem. Pewnie, pewnie. Musimy po prostu, żeby kontynuować duch naszego taty, musimy jak najbardziej też starać się rozwijać swój głos. To jest jakaś taka inspiracja, no, którą z tego biorę.
2: I w ogóle też oczywiście żyć swoim życiem. Niemniej na pewno postaramy się, żeby tata miał to swoje miejsce w takiej historii, w ogóle tego narodu. Tata był zawsze związany też z Polską całe życie. Czasami mówił o tym, że nie wyjechał, chociaż mógł przecież i w ogóle miał kilka takich okazji, że mógł w ogóle zostać.

0: w Anglii czy w Niemczech i w ogóle tam sobie zamieszkać razem z całą rodziną. Nigdy tego nie zrobił, więc na pewno to też było dla niego ważne i o to na pewno postaramy się zadbać. Zrobimy wszystko, żeby to zaopiekować.
1: No, graliście z tatą, również mógłbym wypytać, jakie momenty, czy fajne rzeczy, czy koncerty, nie? Pamiętacie? I było tego trochę, pewnie. Co?
0: Musielibyśmy się umówić na...
1: Na drugą rozmowę, to już się właśnie umawiam.
2: Na podcast w ogóle.
1: Dobra, jesteśmy umówieni. Pewnie. A z panem Andrzejem też mogę się umówić na drugiego bohatera tego dzisiejszego spotkania, czyli Tomka Stańko. No tutaj też by było fajnie, jakby jeszcze odkryto trochę z archiwów różnych dziwnych rzeczy, nie? Panie Andrzeju.
3: No myślę, że jeszcze coś się znajdzie, tym bardziej, że Tomek nagrywał dla wielu wydawców i ECM-u i tam zapewne jeszcze są niewydane rzeczy, bo te sesje były dużo dłuższe niż później płyty. Tutaj w Polsce też dla pana Sobula zdaje się parę rzeczy zrobił, do których niestety nie ma już praw. Także mam nadzieję, że się będą nowe rzeczy pokazywały, ale nawet jeżeli nie, to Tomek nagrał chyba ze 40 płyt.
1: Jest do czego wracać. Pan ma zdjęcia do każdej wręcz płyty. Więc
3: mam
1: spokojnie.
3: Do każdej, w zasadzie tak.
1: Więc z panem Andrzejem umawiam się na podcasty w sprawie właśnie Tomka Stańko. No a Antek Marcin, my to naprawdę jesteśmy umówieni na to właśnie, żebyśmy się spotkali i omawiali te spotkania wasze muzyczne i opowiedzieli tą drogę muzyczną.
0: Zapraszamy.
2: Tak jest, Piotrze. Wszystkiego czekamy dobrego i dziękujemy. I
1: no
2: się
1: dziękuję
2: słyszymy.
1: Wam wszystkim bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Również.
4: Okolice jazzu.
1: Suita zaduszna, tak właśnie brzmiała i to jest tak ważna płyta, jak o niej opowiadali synowie Sojki, czyli Antek i Marcin oraz Andrzej Tyszko, fotograf, który miał okazję być, uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach. Obiecywałem, żeby dopisać jakby ciąg dalszy, czy w pełni pokazać wszystko, że zaprezentuję również fragmenty takiego wydarzenia, w którym uczestniczyli Sojka i Stańko, ale u nas, w radiowym studiu. I nagle okazuje się, że jest to jakieś przeniesienie w czasie, jest to dosłownie wręcz odniesienie do takiego samego tworzenia, improwizowania. To wyjątkowe zupełnie nagrania i tak będzie kończyć się to nasze dzisiejsze spotkanie. Piotr Bielawski, do usłyszenia w takim razie.

0: Jest godzina 23. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Łódzkie lotnisko zimą zmniejszy liczbę przelotów. Szczegóły za chwilę. Bełchatów walczy z nadmierną prędkością na ulicy Fabrycznej. Na drodze kierowcą stoi, a raczej leży, prócz zwalniający. Ukraińcy w Warszawie świętowali 35-lecie niepodległości. Bezchmurna noc w Łódzkiem, przyjemny słoneczny wtorek przed nami. Mniej lotów z Łodzi. Zimowa siatka połączeń z łódzkiego lotniska Reymonta będzie znacznie skromniejsza. Z rozkładu znikną rejsy do Brukseli Charleroi, a samoloty do Londynu Stansted będą latały rzadziej. W efekcie przez dwa dni w tygodniu, we wtorki i środy, z Łodzi może nie odlecieć ani jeden regularny samolot pasażerski. O szczegółach mówi nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
1: Największa zmiana dotyczy Brukseli Charleroi, to połączenie zniknie wraz z końcem października.
2: Jego zamknięcie jest wynikiem zamknięcia naszej bazy na lotnisku Bruksela Charleroi i ograniczenia liczby tras z tego lotniska w całej naszej siatce.
1: Przekazała Radiu Łódź Alicja Wójcik-Gołębiowska, rzeczniczka linii Ryanair. Do Londynu Stansted zamiast 6 rejsów tygodniowo będzie 5. Pojawią się loty w piątki, ale nie będzie ich we wtorki i środy. W te dwa dni w systemie nie ma obecnie również żadnego innego regularnego połączenia z Łodzi. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Mimo to nadal z łódzkiego portu realizowane są również loty czarterowe. W ubiegłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe, prawie 500 000 pasażerów.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: W Bełchatowie na ulicy Fabrycznej pojawił się próg zwalniający. Nie bez powodu, bo to odpowiedź miasta na skargi mieszkańców dotyczące kierowców. Ci mieli przekraczać prędkość i hałasować nocami. Jak mówią mieszkańcy, dla niektórych kierowców ulica Fabryczna była niczym tor wyścigowy.
4: Piątek, sobota, niedziela to jest tragedia. Tragedia, proszę pana, bo tu nikt nie patrzy na to, że przechodzą ludzie, że przechodzą matki z dzieckiem, że są tam przejścia. Tu jest rajd.
5: Tutaj był taki wypadek właśnie, uczeń jakiś wjechał tutaj, rozwalił to ogrodzenie.
6: Różni wariaci na motorach jeździli nie tylko samochodami, no, przekraczali szybkości. Także uważam, że dobre, no.
0: O rozwiązanie problemu mieszkańcy walczyli blisko 3 lata, teraz mają nadzieję, że próg zwalniający poprawi bezpieczeństwo, a na ulicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Najmłodsi mieszkańcy Wieruszowa ruszają w świat biznesu. Dzieci w wieku od 5 do 15 lat będą miały okazję otworzyć własne stoiska i sprzedawać swoje wyroby, a wszystko to dzięki trzeciej edycji festiwalu Przedsiębiorcze Dzieciaki, mówi inicjatorka wydarzenia Monika Józefowska.
7: Będzie po prostu rękodzieło. Będą też lemoniady, będą bransoletki, będą, można powiedzieć, cuda na kiju. Inwencja dzieci nie ma ograniczeń.
8: Też zauważam, ile to niesie radości właśnie dla tych dzieciaków, ile to daje im pewności siebie i w jakie też instrumentaria wyposaża ich na przyszłość.
0: Dodaje burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył. Podczas tegorocznej edycji organizatorzy zaplanowali ponad 50 stoisk, a młodzi handlowcy zapraszają na zakupy w niedzielne popołudnie do Marianka Parku. Tysiące ludzi zgromadziło się na Placu Zamkowym w Warszawie, by wspólnie świętować 35 lat niepodległej Ukrainy. W obchodach Dnia Niepodległości wzięli udział m.in. przedstawiciele polskich władz, dyplomaci, a także tłumy Polaków i Ukraińców. Zgromadzeni na Placu Zamkowym podkreślali, że Polaków i Ukraińców łączy wspólny cel i pragnienie wolności.
9: Liczna obecność jest krzepiąca. Czuję, że naszą powinnością jest obecność tutaj w tym dniu. Dzielą nas politycy, łączy nas wspólny cel, łączy nas zamiłowanie do wolności.
10: Tak, jest to ważne, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Obecnie też w Warszawie mieszka wiele Ukrainek, wiele Ukraińców i to są to nasi przyjaciele, znajomi, więc chcemy z nimi świętować. Kiu Warszawa, wspólna sprawa, jesteśmy tutaj razem do perymowy.
11: Dziękujemy bardzo, dziękujemy Polakom, dziękujemy Warszawie za to wsparcie dla Ukrainy i dla Ukraińców. To jest bardzo ważne dla nas.
0: W trakcie wydarzenia odśpiewano hymny Polski i Ukrainy. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w wojnie z Rosją, a także uhonorowano Polaków zaangażowanych w pomoc naszym sąsiadom. Teraz to wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam już jutro o godzinie 6.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Już 12 stopni na radiowym termometrze i ta temperatura będzie spadała, bo przecież wyniesie od 6 do 9 stopni w nocy. Jak schodziłem do studia, to przez okno widziałem księżyc, który jest w fazie przybywającego księżyca garbatego. To taka ciekawostka, można sobie zapisać. Co nas czeka jutro? Jutro ma być słonecznie, małe zachmurzenie, temperatura może wynieść nawet do 23 stopni. Ta pogoda powoli w najbliższych dniach będzie się poprawiać.
12: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Podnoszenie ciężarów.
13: Skoro w serwisie była mowa o fazach księżyca, to najwyższy czas zacząć spotkanie numer 65 pod nazwą podnoszenia ciężarów. I na początku cofniemy się do niezamierzchłej, ale przeszłości.
3: Powrót do przeszłości.
14: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Pero los queremos. Creado y regalo de Los Ángeles. Juana's Adicción.

Mało jest chyba takich albumów, które zaczynają się od utworu zatytułowanego Stop, ale tak było w przypadku płyty Ritual de la Habitual. Czyli jakby spolszczyć to, to byśmy musieli to przetłumaczyć, nie musieli. Prawdopodobnie najbliższe tłumaczenie jest rytuał codzienności. Taki rytuał przedstawił zespół Jane's Addiction w roku 1990 i 21 sierpnia minęło 26 lat, przepraszam, 36 lat już od wydania tej płyty, więc wcale nie jest to okrągła rocznica, ale powiem to po raz setny, nie ma w życiu przypadków. Rzuciła mi się w oczy ta rocznica i postanowiłem przypomnieć ten naprawdę niezwykły album, bo to był dopiero drugi. Jak się potem okazało, na wiele lat ostatni album tej formacji, która niedługo po tym się rozpadła. Płyta nagrana w ich oryginalnym składzie, czyli Perry Farrell, Dave Navarro, Eric Avery i Stephen Perkins. To była druga i ostatnia płyta nagrana z basistą Eric Averym, bo jak zespół się reaktywował, to na basie zagrał kto inny. To były czasy, gdzie metal przybierał również takie oblicze w postaci Jane's Addiction czy Living Color. To były lata, gdzie, przypomnę, na listach przebojów święcił triumfy Guns N' Roses i co by nie mówić, wszystko to jest szeroko pojęta metalowa rodzina. Zapraszając was na dzisiejsze nasze spotkanie, zamieściłem okładkę płyty, o której rozszyfrowanie was poprosiłem i okazało się, bo ta okładka wcale nie jest oczywista, bo na niej nie ma ani nazwy zespołu, ani nie ma tytułu. Okazało się, że są wśród słuchaczy, za co tym, że chciałem serdecznie podziękować, tacy, którzy rozszyfrowali, że jest to album formacji Deconstruction. I w tym wypadku nie ma żadnej okrągłej rocznicy, ale dlatego, że ten zespół został założony przez wspomnianego wcześniej już przeze mnie Erika Averiego, basistę zespołu Jane's Addiction oraz gitarzystę Dave'a Navarro, którzy wcześniej razem grali właśnie w Jane's Addiction. A przypomnę, że dla mnie najlepszą, najwybitniejszą płytą zespołu, w którym przez chwilę zagrał Dave Navarro. Płyta zatytułowana jest One Hot Minute i to jest najlepsza płyta tego zespołu, właśnie dlatego, że nagrana z Dave'em Navarro właśnie. Chodzi o zespół Red Hot Chili Peppers, ale nie o nich będziemy teraz mówić, tylko chciałem poświęcić kilka minut, aby przypomnieć płytę formacji Deconstruction, która jest płytą dla mnie równie doskonałą, co wcześniej we fragmencie zagrany Ritual de la Habitual. A to nagranie Stop ukazało się jako, był to pierwszy singiel, 2 sierpnia 1990 roku się ukazało. No i potem panowie, którzy opuścili Jane's Addiction, sformowali tę grupę. Początkowo zaproszony został do współpracy również trzeci członek Jane's Addiction, Stephen Perkins, ale po krótkiej bądź dłuższej chwili zastanowienia zdecydował się dołączyć do Porno for Pyros. Panowie w związku z tym postanowili zaprosić Michaela Murphy'ego na stanowisko bębniarza. I jest to płyta, która absolutnie się nie zestarzała. Ja wziąłem ze sobą dzisiaj, bo nie mam płyty jako płyty, tylko mam ją, wyobraźcie sobie, skopiowaną z płyty na kasetę. I tę kasetę mam do dziś. Przez kilka ostatnich dni słuchałem tej płyty i ona cały czas razi swoją doskonałością, że tak powiem bardzo odważnie. Ta trójka panów odpowiedzialna właściwie za wszystko, chociaż słowa napisał zdecydowanie za muzykę, a słowa napisał Eric Avery. Oto fragment z tej płyty, chociaż takich smaków muzycznych na niej jest naprawdę dużo więcej, ale nie mamy dużo czasu. Natomiast być może dla
któregoś ze słuchaczy, któryś ze słuchaczek jest to pierwsze spotkanie z tą muzyką, to bardzo zachęcam, aby sięgnąć po tę płytę, która ukazała się w 1994 roku. Jest to pierwsza i ostatnia płyta. Ten zespół nigdy nie grał na żywo, niestety. Dlatego, że prawdopodobnie, jeśli wierzyć źródłom, Eric Avery nie był zainteresowany graniem na żywo, gdyż wtedy w tym czasie miał złe wspomnienia z koncertów, które grał w składzie Jane's Addiction. Ten fragment, który postanowiłem dla was dzisiaj wybrać, to numer 5 na tej płycie, Dirge.

Tak, powoli się kończy wycisza kompozycja Dirge w formacji Deconstruction. Ktoś zapytał mnie, a kto tam śpiewa na tej płycie? Otóż głównie śpiewa Eric Avery, czyli ten człowiek, który gra na basie, i Dave Navarro, który gra na gitarze. Przypomnę, że tym trzecim jest Michael Murphy, który gra na perkusji i wokalnie się nie udziela. Pozostaniemy jeszcze przez kilka minut w obszarze płyt sprzed lat, bo minęła 20 sierpnia, albo jak niektóre źródła podają 19 sierpnia, okrągła rocznica. My jak zwykle trochę spóźnieni, ale to już myślę, że przyzwyczailiście się do tego, że często tak była, że nie trafiamy dokładnie w ten dzień, ale wtedy, kiedy jest to płyta ważna, to staramy się poświęcić jej przynajmniej kilka minut. Ta okrągła rocznica związana jest z wydaniem czwartej, a też są źródła, które podają, że trzeciej, ale to już nie będziemy tego tematu rozwijać, bo ci wszyscy, którzy są biegli w historii Type O Negative, będą wiedzieli, o co chodzi, bo o ten zespół chodzi. Płyta October Rust, czyli ta październikowa rdza, ukazała się 19 bądź 20 sierpnia 1996 roku. I jest to jedna z najlepszych, najdonioślejszych płyt w historii tego zespołu. Na niej jest wiele naprawdę bardzo dobrych kompozycji. Na tej płycie jest niesamowita wersja utworu pochodzącego z repertuaru Neila Younga, Cinnamon Girl. Płyta nagrana w składzie Peter Steele, oczywiście, wokal, bas, nieżyjący już niestety, Josh Silver, grający na instrumentach klawiszowych, John Kelly na perkusji, chociaż tutaj jest taka sprawa z tym związana, że on jest wymieniony w tak zwanych kredytach, natomiast w rzeczywistości na tej płycie wykorzystany został automat perkusyjny. No i tym trzecim bądź czwartym, jak widzicie, dużo jest niejasności, jest Ken Hickey, grający na gitarach i udzielający się w chórkach. Ten ostatni tworzy z Johnem Kellym właśnie, i Studem Strangem, i Kirkem Insteinem formację Sun Don't Shine, i w ostatnim wydaniu Noise Magazine jest bardzo interesujący wywiad, który został przeprowadzony przez Łukasza Dunaja z Kenny Hickeyem, i polecam go, żeby się zapoznać. Jest tam spory fragment dotyczący historii związanej z Type O Negative i tego, co jeszcze ewentualnie może się pod tą nazwą ukazać. Nie będzie zreformowanego tego zespołu, bo nie może być tego zespołu bez Petera Steele, natomiast jest materiał koncertowy, który prawdopodobnie się ukaże. Ale wracając jeszcze do tej płyty sprzed 30 laty, to chciałbym wam powiedzieć, że na tej płycie wśród bardzo wielu poruszanych tematów w warstwie tekstowej, one są czasami dość, albo nawet bardzo sprośne, to jest też temat pór roku, bo one też fascynowały Petera Steele. Muzyk wtedy mówił o tym, że obserwuje kolejne pory roku i bardzo się im przygląda, a jego najbardziej ukochaną porą roku, w nawiązaniu zresztą do tytułu tej płyty, jest właśnie jesień. I w nagraniu, którego za chwilę posłuchamy, Green Man, jest taki fragment: jesień w swej ognistej sukni z brązu, pomarańczy, złota upłodych liści, moja pani mroźnej nocy, którą czczę, do której modlę się na kolanach.

0: No i tak to się urywa, bo przechodzi na płycie w kolejną kompozycję. Nie zgodziłbym się co do uwielbienia jesieni, ale każdy ma swoją ulubioną porę roku. Dla mnie tą porą jest ta, która niedługo się niestety skończy. Ale zanim się skończy, to jeszcze parę wydarzeń przed nami.
1: Wydarzenie.
0: Za moment o wydarzeniu, które już niebawem, od 28 do 30 sierpnia, ale zanim parę słów o tym wydarzeniu, to dwa zdania związane z festiwalem Summer Dying Loud. Przed audycją rozmawiałem z Tomkiem Barszczem, naszym zeszłotygodniowym gościem. Potwierdził na razie, że nic się nie zmieniło, żaden zespół się nie wysypał. Wszystko to, o czym mówił, pozostaje w mocy. Sprawy muzyczne i pozamuzyczne, tak jak były przedstawione przed tygodniem, tak będą miały miejsce w Aleksandrowie 3, 4 i 5 września. Ci z was, którzy napisali w czasie audycji, bądź też po niej, ze swoimi propozycjami dotyczącymi ewentualnych pomysłów związanych z przyszłością tego festiwalu, może nie wszystkie, te najbardziej interesujące listy, tę korespondencję przesłałem do Tomka i wiem, że wśród nich są osoby, które zostały przez dyrektora artystycznego tego festiwalu wynagrodzone karnetami na cały festiwal. A przypomnę, że w drugim dniu festiwalu, w piątek, będziemy na nim obecni również na żywo. Program pomiędzy 20 a 23 będzie z terenu festiwalu przeprowadzany na antenie Radia Łódź do posłuchania, którego oczywiście serdecznie zachęcam. A teraz o festiwalu, który odbywa się w miejscu, w którym jeszcze przed laty, no, ale to może ja jestem tym, który zbyt stereotypowo myśli. Niemniej jednak już mówię, w czym rzecz. Od 28 do 30 sierpnia w Gałązkach w Koźminie Wielkopolskim odbędzie się edycja festiwalu Riff Fields Festival. To jest festiwal poświęcony muzyce psychodelicznej, space rockowej, stoner rockowej i muzyce progresywnej, czy nazwy takich zespołów jak Ted Lovecraft. Acid Sitter był prezentowany w Podnoszeniu Ciężarów, ale Cochlea, Jarzmo, Cobos and Aliens, Astral Funk Cult, Morze, Atom Juice czy Acid Rooster mówią wam coś? Jeżeli tak, to znaczy, że jesteście w temacie, a jeżeli nie, to warto zgłębić ten temat, bo to są zespoły, które prezentują naprawdę psychodoliczno-kosmiczną wręcz muzykę i warto na tym festiwalu, myślę, się znaleźć. Przypomnę, od 28 do 30 sierpnia Gałązki pod Koźminem Wielkopolskim i tam się udać. W postaci zachęcenia na ten festiwal postanowiłem wybrać fragment z twórczości takiego instrumentalnego tria pochodzącego z Lipska, psychodeliczno-crowdrockowego, space rockowego i z drugiego longplaya Flowers and Dead Souls, który ukazał się dokładnie 25 sierpnia. A spójrzmy, no za moment będzie 25 sierpnia. To będzie okrągła trzecia rocznica od wydania tego longplaya. Na nim znajduje się kompozycja Dead Bodies.

Jedna z naszych słuchaczek prosi o podanie dokładnego adresu. Znajdziecie go w sieci, ale proszę bardzo, Gałązki 50, dokładnie 63720 Koźmin Wielkopolski. To jest lokalizacja piątej edycji festiwalu Riff Fields, a więc mamy pole riffów. m.kieszkowski@radiowodz.pl bez polskich znaków, jeżeli ktoś chciałby w jakiejś innej sprawie się do tej audycji odezwać. Można również na naszym profilu facebookowym audycji też z nami wymieniać korespondencję. Psychodelia, crowd rock, progressive rock, stoner rock, space rock. To są te gatunki, które tam królują. W takim nieoczywistym miejscu, prawda? Dzieją się piękne rzeczy. Nie wymieniłem jeszcze zespołów, które zagrają w niedzielę. W niedzielę Smokes of Krakatau i Riffields Jam Session. Domyślam się, że jam session, w którym wystąpią członkowie zespołów, które zaprezentują się w piątek i w sobotę. Za nami Acid Rooster, czyli taki kwaśny kogut. Skoro już jesteśmy w obrębie kwaśnej muzyki, no to zaprosimy wujka kwasa, który 18 września wyda swoją nową płytę. Przed paroma tygodniami prezentowaliśmy specjalnie nagraną nową wersję utworu Believer w hołdzie Ozzy Osbourne'owi, a już z tej płyty, która będzie zatytułowana Shapes of Midnight, znane są trzy utwory. Po kolei, jeżeli tylko czas pozwoli, będziemy po nie sięgać. Teraz tytułowe nagranie z tej płyty.

kwintet z Cambridge pod przewodnictwem K.R. Starsa trzyma poziom. Nie inaczej rzecz się ma z formacją Sleep San Jose. Tam od samego początku w składzie Ol Cisneros, który śpiewa i gra na basie, Day Clover grający na perkusji, a nowym członkiem zespołu jest gitarzysta Boba Dupree. Nowa płyta, Hemispheres, ukazuje się 3 września tego roku i Sleep wypuścił jako pierwszy zwiastujący całość utwór zatytułowany The Morrisist.

Kalifornijskie trio Sleep budzi się z 8-letniego snu, bo taki okres minął od czasu wydania ich poprzedniej płyty The Sciences, która okazała się w 2018 roku. Osobą, która łączy Sleep z formacją Melvins, jest osoba Dale'a Crowera. A obok niego Buzz Osborne z Melvins i obok nich dwóch panów, trzech panów z Napalm Death, Barney Greenway, Shane Embury i John Cook. 10 kwietnia ukazała się płyta sygnowana nazwami tych dwóch formacji pod tytułem Savage Imperial Death March. I dziwię się, że do tej pory tylko jeden utwór zagraliśmy z niej. Przyszedł czas na kolejny.

Oj, zaskoczony zostałem tym nagłym końcem. Buzz Osborne nie potrzebował kolejnego zespołu. G.D. Pincus nie potrzebował kolejnego zespołu. K.D. Willis nie potrzebował kolejnego zespołu, a jednak wspólnie z Clintonem Jacobem założyli go. Oto Gata Morta. Zawsze jest dobry moment, by świat przyjął nowy, ciężki, dziwaczny zespół, mówi Osborne. Pomysł na Gata Morta narodził się podczas trasy koncertowej zeszłej jesieni. Zrozumiałem, że muszę założyć zespół z tą trójką. Decyzja wydawała się oczywista. To solidna dawka dziwacznego rocka, która po prostu musiała powstać. I wtóruje mu basista Bad Hole Suffer z G.D. Pincus. Minęło zdecydowanie zbyt wiele czasu, odkąd ostatnio pisałem ciężki album od podstaw z muzykami takiego kalibru i od tak uzupełniających się w tych stylach. A my dopiero drapiemy pazurami po powierzchni tego, co tu tworzymy. Gata Morta prowadzi asymetryczną, psychodeliczną wojnę w imię romansu. Tak mówi Cody Willis. Skład Gata Morta uzupełnia Clintop Jacob, siła napędowa chicagowskiego duetu Mr. Fields, łączącego pop, noise, rock i ekscentryczne brzmienia. On mówi tak: czułem, że pewnego dnia będziemy razem pracować. Zaprzyjaźniłem się z Buzzem na przestrzeni ostatnich lat, grając wspólne koncerty i zapraszając go do nagrania partii gitary w jednym z utworów Mr. Fields. Gdy zaproponowano mi udział w Gata Morta, odebrało mi mowę, ale byłem na to w 100% gotowy. Ci panowie są autorami czteroutworowej epki wydanej przez legendarną wytwórnię, świetnie, że jeszcze istnieje, Amphetamine Reptiles, pod tytułem Burn Witch Burn, a ten singiel zatytułowany jest Black Hole. Jak doskonale wszyscy ci w temacie zorientowani się orientują, że Buzz Osborne to jest człowiek, który jest uwikłany w dziesiątki różnych projektów, formacji. Znany jest przede wszystkim jako lider Melvins, a Melvins nagrywa poza płytami, które sygnują własną nazwą, również takie płyty jak Snap on Death. I w 2004 roku nagrali płytę pod tytułem Pigs on the Roman Empire. No. Wiadomo, o jakie miejsce na ziemi chodzi. I to jest wspólny album formacji Melvins i Lastmort. To wszystko nas doprowadzi za ileś minut do kolejnego projektu, w którym uwikłane są osoby, o których już była mowa. Ale przypomnijmy sobie, to już 22 lata od tej płyty, a ona brzmi znakomicie. Jakże też zachęcająco brzmi tytuł tego nagrania, które koresponduje z tytułem całego albumu, The Blotted Pulp.

Muzycy poznali się za kulisami koncertu grupy Fantomas dzięki wspólnemu znajomemu Buzzowi Osborne'owi. Ci muzycy to Last Mort, to jest Brian Williams, Walijczyk, który jest powszechnie uznawany za jednego z pionierów gatunków Dark Ambient i Industrial. Artysta, który jest aktywny już od początku lat 80. To on nagrał tę płytę wspólnie z formacją Melvins, Pigs on the Roman Empire. A tym drugim artystą jest Dave Lombardo. I niemal dwie dekady później obydwaj panowie spotkali się ponownie jako Last More Lombardo, tworząc płytę, która jest równie chłodna i zdystansowana, co gwałtowna i angażująca. Płyta zatytułowana jest The Pulse of Atoms. No i okazuje nieznane dotąd oblicze obydwu panów, sięgając gdzieś do korzeni industrialnych. Last Mort, pionier nowoczesnej elektronicznej muzyki ambientowej, no a Dave Lombardo, wszystkim miłośnikom ciężkich brzmień, chyba nawet tutaj nawet mnie nie wypada mówić, kim jest Dave Lombardo, laureat nagrody Grammy, styl, który znacząco wpłynął na kształt brzmienia i trash metalu, i ekstremalnego metalu. Ach, szkoda by gadać. No, jest to na pewno jeden z najbardziej wszechstronnych perkusistów na scenie ciężkiej muzyki. Cechą takiego albumu jest to, że nie da się go jednoznacznie przypisać do konkretnego gatunku, ani, miejmy nadzieję, do konkretnej epoki, mówi Last Mort. Czy powstał w zeszłym roku? 10 lat temu? 20? A może 5 lat w przyszłości? Chodzi o stworzenie czegoś, co ma własne brzmienie, nie odwołujące się do znanych nam języków muzycznych czy historii muzyki. To sięga znacznie, znacznie głębiej. To dźwięk umierających planet czy rodzących się gwiazd. Tu chodzi o szczerą perspektywę. To brzmienie narodzin i śmierci wszechświata. To nie jest rock and roll. A Dave Lombardo dodaje: jestem bardzo dumny z tej współpracy, ponieważ tak bardzo różni się ona od tego wszystkiego, co robiłem wcześniej. A stworzyć takie dzieło z Last Mortem to przecież legenda. On sprawia, że tynk odpada ze ścian w salach koncertowych. Oto pierwsza odsłona tego albumu.

Nie wiem, być może ktoś z was to przetestował, ale kompozycja Paleo Magnetic Resonance, której właśnie kończymy, której kończymy słuchanie, doskonale się nią słucha, jeżeli wpatrujemy się w ten bardzo dobrze widoczny księżyc na niebie. I ta kompozycja tych dwóch panów nasunęła mi myśl, ażeby sięgnąć po solową płytę Dave'a Lombardo, która ukazała się w 2023 roku. Album zatytułowany Rates of Percussion. Stacja NPR określiła mianem zupełnie nowego oblicza jednego z najbardziej bezkompromisowych perkusistów metalowych. Podczas pracy nad tym albumem, przywodzącym na myśl muzykę filmową, przyświecała prosta zasada Dave'owi Lombardo. Perkusja miała brzmieć jak perkusja. Zrealizowane własnym sumptem i zmiksowane na początku 2022 roku przez syna Lombardo, Davida A. Lombardo, wydawnictwo wykorzystywało szeroki wachlarz instrumentów. Wielki koncertowy bęben basowy, kotły, fortepian, rozmaite shakery, marakasy, gongi chińskie i symfoniczne bębny rdzennych Amerykanów, kongi, timbalesy, bongosy, bębny bata, drewniane bloki, czyli woodbloki, dżembe, ibo, darbuki, oktabany, kachony i talerze perkusyjne. To wszystko na tej płycie jest słyszalne. A Dave Lombardo wspomina tak. Pomysł podsunął mi Mike Patton jeszcze w 1998 roku. Pokazał mi album Top Percussion Tito Puente. Znałem już twórczość Tito i byłem nieco zaskoczony muzyczną wszechstronnością Pattona oraz tym, że otaczał się on muzykami o podobnym podejściu. To było dla mnie inspirujące. Przez lata gromadziłem pomysły, nagrywając je na kasety, ale Patton wciąż powtarzał, że muszę nagrać album perkusyjny. Koncepcja tej płyty dojrzewała więc przez lata. Musiałem po prostu znaleźć odpowiedni dla siebie moment na jej realizację.

Dave Lombardo urodził się w Hawanie na Kubie, stolicy Kuby, a do Los Angeles przeprowadził się z rodzicami, mając zaledwie 2 lata. Na perkusji zaczął grać już jako nastolatek, a w 1981 roku współtworzył już legendarny Slayer, którego logo jest jego współautorstwa. Magazyn Rolling Stone w zestawieniu 100 najlepszych perkusistów wszechczasów umieścił go. Określił go mianem kubańskiego demona szybkości. Magazyn Modern Drummer uznał go za króla, a serwis Drum World nadał mu tytuł ojca chrzestnego gry na 2 stopach. Dave Lombardo dziś ma już imponujący wręcz dorobek artystyczny, bo obejmuje go ponad 100 albumów i nagrań studyjnych. A współpracował z niezliczoną ilością artystów i zespołów. Oddajmy mu raz jeszcze głos. Kiedy wybuchła pandemia, pomyślałem, cóż, teraz nie mogę ruszyć w trasę. Natychmiast zebrałem się do pracy nad płytą. Było to jedno z najlepszych doświadczeń w moim życiu. Miałem do dyspozycji własne studio i cały zestaw perkusyjny. Tym razem nic nie leżało w magazynie. Mój dom stał się przestrzenią, w której mogłem cieszyć się swobodą i kreatywnością. Z jednej strony straciłem możliwość zarobkowania na koncertach, ale z drugiej zyskałem wreszcie czas na naukę obsługi różnego oprogramowania i poznawanie technik nagraniowych. Było to niezwykle pouczające i satysfakcjonujące doświadczenie.

No to poznajmy jeszcze jedno oblicze Dave'a Lombardo. Niedawno ukazała się kompozycja, która jest sygnowana jego nazwiskiem, nazwiskiem Tylera Batesa, to jest kompozytor muzyki, brytyjski kompozytor muzyki filmowej, producent tych nagrań i trzecim do pary jest synthwave'owy zespół Gunship. Kompozycja zatytułowana jest Revolution Exe.

wsłuchiwaliście się w tekst. Wokalista śpiewał, że rewolucja zacznie się tej nocy. No więc wypatrujcie. Nagranie to zostało stworzone pod okiem inżyniera dźwięku Roberta Carranzy, a mastering został dokonany w legendarnym Abbey Road Studios pod okiem innego inżyniera dźwięku Stefana Browna. To jest, myślę, dobry moment, ażeby zaprezentować nagranie z albumu, który ukaże się 25 września tego roku. 3 lata po hipnotyzującym, miażdżącym w brzmieniu albumu Purge, 25 lat, a więc ćwierć wieku po przerwie w działalności, która nieomal nie doprowadziła do rozpadu grupy, i 38 lat od powstania formacji Godflesh. A przypomnę, że Justin Broderick ze swoim innym projektem Yesu już niedługo w Aleksandrowie Łódzkim. Tutaj z Benem Greenem na basie ruszają, jak sami mówią, ażeby bezlitośnie zmiażdżyć ten zimny świat swoim 10. i, jak mówią, przedostatnim w historii albumem zespołu Godflesh, który będzie nosił tytuł Decay.

A teraz za moment posłuchamy kompozycji, która jakbyśmy... No w ogóle brakuje słów, żeby to opisać, bo tu się spotka północ z bardzo gorącym, dalekim południem. Ale po kolei. Utwór Spirit Helper powstał częściowo dzięki relacji z festiwalem Fire in the Mountains, odbywającym się co roku na terenie zamieszkiwanym przez plemię Blackfeet w stanie Montana w Stanach Zjednoczonych. A zespół Enslaved powrócił na ten festiwal, ażeby zagrać tam koncert. Ten utwór powstał przy kooperacji z Kevinem Kicking Woman, który śpiewa, wokalizuje wręcz w tym utworze. I on tak to opisuje. Pieśni to dla ludu Blackfoot sposób poznawania świata. Wyrażają one relacje i poczucie odpowiedzialności, przynależność oraz świadomość zobowiązań. Celem tego utworu jest nadanie życiu sensu poprzez akt twórczy i wykonawczy. To nawiązywanie więzi z wszechświatem poprzez kosmos oraz istoty zamieszkujące ziemię, wody i sferę duchową. Spirit Helper stanowi materialny zapis tego procesu. Ivar Bjornsson, wokalista i człowiek, który od samego początku stoi na czele norweskiej formacji Enslaved, przedstawia pełną historię powstania Spirit Helper w ten sposób. Prace nad tym utworem rozpoczęły się na długo przed tym, zanim utwór w ogóle zaistniał. Jego korzenie tkwią w latach rozmów, festiwali, podróży i wspólnych doświadczeń, które stopniowo łączyły ludzi, tradycje, krajobrazy i społeczności. Dla Enslaved droga do tej współpracy zaczęła się w Colorado w 2019 roku, dzięki naszej rozbudowanej muzycznej rodzinie. Więzi te zacieśniały się w kolejnych latach, a zarówno dzięki festiwalowi Fire in the Mountains, jak i naszej społeczności. Dla nas ten utwór oznacza znacznie więcej niż tylko współpracę artystów wywodzących się z różnych środowisk. Jest on świadectwem tego, co może się wydarzyć, gdy ludzie spotykają się z otwartością, uważnie słuchają i pozwalają, by spotkanie ich odmieniło. Z głęboką wdzięcznością przyjmujemy hojność, zaufanie i mądrość, którymi obdarzyli nas Kevin Kicking Woman, Nick Ring, społeczność Blackfeet, organizacje Fire in the Mountains, Firekeeper Alliance, nasi partnerzy z By North oraz wszyscy, którzy pomogli nam w tej podróży. Spirit Helper to przede wszystkim utwór o więziach łączących przeszłość z teraźniejszością, tradycje z ludźmi oraz świat duchowy, ze światem ludzi. Dla zespołu Enslaved to jest jedna z najbardziej znaczących muzycznych podróży, jakie kiedykolwiek odbyliśmy.

Jak przed 20 laty ktoś by mi powiedział, że Enslaved będzie tworzył utwór z członkiem plemienia indyjskiego, po prostu bym nie uwierzył. Coś niezwykłego. Jak już jesteśmy przy takich niezwykłych nagraniach wywodzących się ze świata metalu, to za moment kolejne z nich. Jest to utwór dedykowany ofiarom katastrofy w Azji Mniejszej z 1922 roku oraz wszystkim ludziom, którzy na przestrzeni dziejów padli ofiarą ludobójstwa, prześladowań, przymusowych wysiedleń i zbrodni przeciwko ludzkości. Jest on zawarty na ostatniej płycie postmetalowego greckiego zespołu Undercult, który zatytułowany jest Hereditary, co tłumaczy się z języka francuskiego jako na dziedziczny.

Głos ten należy do Dimitry Kalavrezu. A jak już jesteśmy przy paniach, to oddajmy ostatnie minuty naszej audycji pięknej, cudownej Wiedźmie.

ta piękna, cudowna i bezwładniająca potęgą swojego głosu i talentu wiedźma to Chelsea Wolfe, która wydała swoją nową płytę 18 sierpnia. Album zatytułowany jest The Dark, nagrany między innymi przy udziale Bena Kilsholma, Troya Van Levena, Matta Chamberlaina, Sama Case'a. A przyjedzie promować ten album 3 grudnia do warszawskiej Progresji. Supportem będzie A.A. Williams. Zapowiada się niezwykle ciekawy wieczór. A zapamiętajcie sobie na koniec, że death is not the end. Dobranoc.

0: Radio Łódź. To jest powtórka programu.
1: Propozycja reformy podatkowej. Komu się opłaci, kto straci, czyja sytuacja się zmieni, skąd są głosy?